0: Czyli 5 lat po Izoldzie, po tej piosence. Poszedłem do Urzędu Stanu Cywilnego i mówię do pani: dzień dobry, urodziła mi się córka, to jest, proszę bardzo, akt urodzenia. Dziewczynka, piękna. A jak pan daje na imię? Izolda. Co? Mówię, córko, Izolda. Co to za imię? Zbyszek Wodecki śpiewa Izolda. Aha, Wodecki to se może śpiewać. No więc ja mówię, poruszę z kierownikiem. Bardzo mądry pan kierownik, jeszcze go widuję, na ulicy żyje. Przyszedł, założył okulary, poślinił palce, otworzył księgę. Jest takie imię, proszę dać. No ale ponieważ moja mama bardzo chciała, żeby jej wnuczka miała Magda, więc daliśmy Magda, nie Magdalena, a na drugie imię Izolda.
1: Tata chciał, żeby to było moje pierwsze imię. Uratował mnie zapewne splot okoliczności rodzinnych, który sprawił, że przez pierwsze 2 tygodnie musiała opiekować się mną babcia, bo rodzice przebywali w szpitalu i szczęśliwie zaczęła mówić do mnie Magda. I tak już zostało. I z tego, co rozumiem, tata się z tym jedynie pogodził. Natomiast ja do tego nie przywiązywałam nigdy jakiejś takiej większej wagi. Wydawało mi się może trochę pretensjonalne, ale bywają bardziej. Więc też mnie ciążyło, choć oczywiście bawiło zawsze całą klasę na rozdaniu świadectw, bo każda moja wychowawczyni z radością je recytowała głośniej niż pierwsze imię i nazwisko.

Muszę panu powiedzieć, że też do języka swojego, do rodzinnego, wzięliśmy niektóre wrażenia z jego piosenek. Na przykład u nas w rodzinie mówi się smutny jak Jurata w deszcz. Fajne, smutny jak Jurata w deszcz. Piąte piwo w barze grill. Piękna piosenka. W ogóle gdybym sobie włączył Wodeckiego, to bym słuchać z miesiąc chyba tego całej twórczości, by czasu nie starczyło. Proszę zobaczyć, jaki to jest wielki żart muzyczny te chałupy, bo to jest żart muzyczny. On pierwotnie był napisany dla Ireny Santor. Ireny Santor mówi, to nie jest jej świat, a to jest mój, proszę bardzo. Śpiewał. No bo po to był w sumie, po to był. Ale mi się też, że to może taki był chwyt też, żeby mając w repertuarze kilka przebojów, takich wakacyjnych, no to Pszczółka Maja i Chałupy to są takie największe, to przemycał właśnie takie wartości też głębsze, te aranżacje. Widać taką nutę muzyki poważnej w tym wszystkim. No to trzeba czuć, to trzeba być człowiekiem wrażliwym, żeby to czuć. Wie pan, ja jak sam jadę samochodem, a dużo jeżdżę, to nas łączy ze Zbyszkiem. Też był taki kawał wśród artystów, jak ktoś zabłądził, to złej, tu jestem, zadzwoń do Wodeckiego, on już tam był. Jak sam jadę samochodem, to chyba nie jest choroba psychiczna. Jak mi się jakaś piosenka podoba Wodeckiego, słucham kilkanaście razy. A wstyd, wie pan, dlatego słucham sam. Wpierw słucham tekstu. Potem słucham melodii, potem słucham instrumentów, czyli aranżacji. Ciarki na skórze, włosy stają dęba na skórze. Absolut. Każda piosenka mi się z czymś kojarzy, Zbyszka. Na przykład Znajdziesz mnie znowu, kojarzy mi się z Bałtykiem. Tak to ty z Mazurami. Zacznij od Bacha. Ja sobie wyobrażałem, że on to będzie stał na Kasprowym Wierchu i grał na trąbce. Tam w dole Zakopane gdzieś, zadarta głowa, trąbka w górze, takie echo. No ta piosenka jest taka przestrzenna, zacznij od Bacha, tego srebrna trąbka. Trąbka miała taki specyficzny dźwięk, tak jak głos Zbyszka był nie do podrobienia, tak jego instrumenty też. Myślę, że gdyby Zbyszek się urodził na Zachodzie, to by miał wielką karierę, wie pan. Kto wie, czy nie większą niż Frank Sinatra, bo Frank Sinatra śpiewał. A Zbyszek był multi-instrumentalistą. To on zawsze mówił, że jest śpiewającym skrzypkiem. Świetnie grał na trąbce, na fortepianie i pianinie. Sam aranżował, sam komponował, tylko nie pisał tekstów. No i śpiewał. I wyglądał. Był showmanem. Takie zwierzę sceniczne. Lubił być wśród ludzi. Ja pamiętam, kiedyś mówił mi, że pojechał na urlop do Afryki, bo człowiek nie chciał wracać. No, nikt go nie prosił o autograf, nikt mu nie klaszcze, jakiś tu biały z długimi włosami chodzi. Nie. Gdyby nie był piosenkarzem, pewnie rysował. Pięknie rysował. I kiedyś mówił, że był na działce u znajomych i tam była luneta. I on przez tę lunetę zobaczył Jowisz, inne planety, gwiazdy i narysował mi piękny rysuneczek i podpisał Zbigniew Wodecki. Piórkiem. Proszę pana, mówi, że nigdy nie uczył się rysunku. Kochał gwiazdy, kochał patrzeć w niebo. Zawsze mi o tym mówił, że zafascynowany wszechświatem. W ogóle u niego była taka radość życia i jakaś taka pozytywna, ciepła aura. Gdzie on się pojawił, od razu ludzie się zmieniali. Bo był ciepły. Nigdy nie narzekał.

0: Rzadko się skarżył na kogoś i pocieszał. Takim był człowiekiem bardzo empatycznym. Dopytywał, jak się czujecie, jak tam zdrowie. A u niego zawsze było w porządku. Chociaż jak widać nie było. Ukrywał, nie chciał smucić. Nie zaprzątał głowy własnymi problemami. To jest ostatnie moje zdjęcie ze Zbyszkiem. Zawsze robiłem dwa. Jakby jedno nie wyszło, żeby było drugie. Nie wiedziałem, że już 5 miesięcy po tej fotografii już go nie będzie. Pewien etap życia mojego też się skończył. Moje życie się nie skończyło, ale już jest inne. On był zawsze w moim życiu. I miał być do późnej starości. To tak jak kiedyś, pamiętam taki teatr telewizji był. Zmarł cesarz. Jak teraz żyć bez cesarza? Chłopi galicyjscy martwili się. Nie ma cesarza. Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych. Wydaje mi się, że w tym przypadku nie będzie już takiego drugiego Wodeckiego. A jeżeli będzie, to dużo wody w Wiśle z Krakowa do Warszawy musi płynąć, żeby taki drugi Wodecki się narodził.
1: Pan Zbigniew Wodecki dużo dobrego w moje życie wprowadził. Dużo piękna, przemyśleń, zastanowienia się nad sensem, patrzenie na życie od wewnątrz. Nie branie go tak powierzchownie, tak? Ta powierzchowność może być pełna uśmiechu, ale miejmy też czas na refleksję, żeby zobaczyć te najistotniejsze wartości w życiu. On to bardzo pięknie ubierał w bardzo ładną linię melodyczną piosenek, tak? Myślę, że jest mało osób, dla których pan Wodecki nie był kimś szczególnym. W polskiej muzyce wskoczył przynajmniej 3 pokolenia, a teraz pozostałe będą jeszcze jego wspominały. To jest tak samo jak pan Fok, tak? Ponoć jest wiecznie żywy, gdzieś tu go widziałem, ale na pewno go słychać.
2: Jego właśnie ostatnia chyba płyta, albo przedostatnia, ten Mitch and Mitch, no to było coś rewelacyjnego. Po tym go chyba jakoś tak odkryłam bardziej. Te wszystkie teksty to są o życiu po prostu, ponadczasowe i myślę, że jeżeli przekażemy to przyszłemu pokoleniu, to też będą słuchać.
3: Rok temu byłam na jego koncercie właśnie na Openerze i był to piękny czas naprawdę, szczególnie, że był to jeden ze starszych artystów biorący udział w takim koncercie. I troszeczkę mnie złapało za serce to, że była to dosyć wczesna godzina. Jego koncert rozpoczynał drugi dzień bodajże tego festiwalu, a jednak bardzo dużo ludzi przyszło. Śpiewał nie tylko te najnowsze piosenki, ale także Pszczółkę Maję, którą każdy wspomina na pewno z uśmiechem na twarzy.
4: Zdaje się, że była i taka grupa młodych ludzi, tak, którzy mieli jakąś pszczołę taką.
3: Tak, tak, był to balonik, to też pamiętam. Patrząc na to wspomnienie, nadal mimo to, że już nie ma tego artysty z nami, jednak mam taki uśmiech na twarzy i wspominam go bardzo dobrze.
5: Cały drżę jeszcze, jak jego mam przed oczami. Nawet z córką pojechaliśmy na Śląsk do Chorzowa i tam Dziennik Zachodni zorganizował taki festyn. Jak młodzież się wyraża, co prawda była ta osoba może trochę wypita, ale powiedziała do znajomych, wiecie co, ten Wodecki to był zarąbisty gość. Jego to wszyscy mogli posłuchać. I mam zdjęcie, nawet wstawię na Facebooka, miłe wspomnienie, po prostu ta trąbka i on w białym garniturze, ja z córką, to było już co najmniej 15, może 17 lat temu. I zostało to też miłe wspomnienie. Ta trąbka na Wieży Mariackiej nam będzie pewnie też po części jego przypominać, a reszta jego zostanie w sercach.
1: Słuchać go możemy codziennie, tak? Możemy zacząć dzień od Bacha na przykład. A potem możemy na przykład powiedzieć swojej żonie, że z tobą bym chciał oglądać świat.
0: Teraz wspominam, tak przy kolacji tutaj właśnie spędzonej żartowaliśmy sobie, kto kogo pierwszy pochowa. Ja mówię, Zbyszku, jak kiedyś umrę, przyjedziesz do Siedlec, zagrasz mi Izoldę nad grobem. Takiego pogrzebu to tu nie było w Siedlcach jeszcze, żeby dobrze przyjadę, ale ty i tak pierwszy przyjedziesz do mnie, bo ja jestem starszy. Masz miejsce wykupione? Mówię, nie, a ja mam. I masz przyjechać, tylko przyjedź na pewno, bo każdy obiecuje, a nikt nie przyjeżdża. W życiu nie przypuszczałem, że to się zrealizuje. Że on od nas odchodzi, bierze walizkę z tą swoją trąbką, z tymi swoimi skrzypcami i odchodzi, tak jak w tej piosence My Way, gdzieś tam w niebyt. Bardzo mi żal, że już nigdy do mnie nie zadzwoni, nie usłyszę jego pięknego głosu. No cześć, co tam słychać, pozdrów wszystkich. Zawsze mówił pozdrów wszystkich, co u was. Zawsze można było o tej 11 do niego przedzwonić i pogadać. Dla mnie to był wielki zaszczyt. Zaszczycił mnie swoją przyjaźnią. Tak wielki człowiek, o tylu talentach. Ciężko będzie bez Zbyszka.

Był to archiwalny reportaż Jakuba Tarki w Słońcu Zbyszka. Audycja powstała w 2017 roku i znalazła się w finale konkursu stypendialnego imienia Jacka Stwory. Poznaliśmy historię Włodzimierza Patorskiego i zgodzą się Państwo chyba, że to jest wymarzony rozmówca, o którym myśli każdy reporter. Ja przynajmniej jestem na pewno na tej liście. A teraz w radiowej jedynce kultowy zespół i utwór People Are Good.

Nigdy się nie zestarzeje, tak czuję. 8 minut do godziny 3. Kończymy noc z reportażem. Już teraz oczywiście zapraszamy za tydzień. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Program realizował Tomasz Cieślak, muzykę przygotował Kajetan Tłukowski, Antoni Rokicki, studio reportażu. Życzę dobrej, spokojnej nocy i do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Polskie Radio. Jedynka. Autopromocja.
1: Cztery pory roku.
2: Słońca coraz więcej, dni coraz cieplejsze. Jak bezpiecznie korzystać ze słońca i skutecznie chronić skórę? Coraz bliżej też do konkursu piosenki Eurowizji. Porozmawiamy więc o emocjach i kontrowersjach wokół konkursu.
3: Cztery pory roku już dziś od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Minęła godzina 3:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Prokuratura Krajowa zapewnia, że będzie domagać się ekstradycji Zbigniewa Ziobro, ale najpierw musi uzyskać zgodę sądu. Zbigniew Ziobro uciekł z Węgier do Stanów Zjednoczonych.
5: Sejm w listopadzie zabrał Zbigniewowi Ziobrze immunitet. W tym czasie polityk wyjechał poza zasięg polskich służb na Węgry, a po zmianie tamtejszego rządu poleciał do Stanów Zjednoczonych.
6: Działania prokuratury czasami wydaje mi się, że są wręcz nawet chaotyczne.
5: Ocenia adwokat Tymoteusz Paprocki, ale prokuratura tłumaczy się odwlekającym się terminem sądowej decyzji o areszcie i ściganiu europejskim nakazem aresztowania.
7: Sąd wskazuje nam, że ten formalny powód oczekuje na rozpoznanie zażalenia na odmowę zawieszenia postępowania.
5: Mówił rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak.
7: W naszej ocenie nie ma takiej potrzeby.
8: Sprawa jest ogromna, nigdy nie było chyba takiej wielkiej sprawy w warszawskim sądzie. Ona ma 6 tysięcy tomów.
5: Odpowiada rzeczniczka warszawskiego sądu okręgowego, sędzia Anna Ptaszek. Tymczasem sąd ma rozpoznawać sprawę we wrześniu i przynajmniej do tego czasu prokuratura musi poczekać, żeby mieć poważne podstawy do rozpoczęcia batalii ekstradycyjnej przed amerykańskim sądem. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
4: 40 kilometrów od polskiego wybrzeża na wysokości Choczewa i Łeby rozpoczęły się prace instalacyjne przy budowie morskiej farmy wiatrowej Baltica 2. Na terenie polskiej strefy ekonomicznej stanie w sumie 107 turbin wiatrowych. Uroczystość inaugurująca budowę odbyła się w Gdańsku na wyspie Ostrów. Dzięki farmie 2,5 miliona gospodarstw domowych będzie miało zieloną energię, mówi minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska.
9: 1,5 gigawata, 111 fundamentów robi wrażenie i nie da się ukryć, że to jest największa operacja inżynieryjna, jaką widzieliśmy w Polsce. I cieszę się też bardzo, że mamy coraz większy udział tego komponentu krajowego, local content.
4: Prąd popłynie w przyszłym roku. Statek wycieczkowy Hondius zostanie w tym tygodniu

0: W dniu zdezynfekowany w porcie w Rotterdamie. Na pokładzie jednostki, która przypłynie z Teneryfy, kilka osób zaraziło się hantawirusem. Trzy z nich zmarły.
1: Miejska Służba Zdrowia oraz Zarząd Portu w Rotterdamie przygotowują się do dezynfekcji statku oraz przyjęcia i ewentualnej kwarantanny członków załogi. Służby zajmą się także bagażem należącym do pasażerów. Burmistrz miasta nie chciała ujawnić więcej szczegółów na temat planowanych działań. W weekend 26 pasażerów statku przetransportowano małymi łodziami na Teneryfę, skąd przylecieli na lotnisko w Eindhoven. Było wśród nich 18 cudzoziemców i 8 Holendrów, którzy muszą przejść 6-tygodniową kwarantannę we własnych domach. Dopóki będziemy uważnie obserwować wszystkich pasażerów i osoby, z którymi mieli bliski kontakt, jestem przekonana, że nie dojdzie do poważnego wybuchu epidemii hantawirusa, powiedziała Saskia van Egmond, rzeczniczka Narodowej Służby Zdrowia. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna van Rooyen.
0: Na pokładzie w sumie są turyści z 20 krajów, w tym Polacy. 11 premier, głośne nazwiska światowej opery i baletu, międzynarodowe koprodukcje i współpraca z warszawskimi instytucjami kultury. To plany Teatru Wielkiego Opery Narodowej na ten sezon, mówi dyrektor teatru Boris Kudliczka.
2: Pierwszą premierą, którą zaprezentujemy, będą Matki Hersonia, ukraińskiego kompozytora Maksyma Kolomieca, który pracuje nad tematem, który dotyczy porwania 25 tysięcy ukraińskich dzieci przez rosyjską armię. To jest temat, który opracowujemy, który przybliżamy naszym widzom po to, żeby nie zapominać, co się dzieje na co dzień, z czym się zderza nasz sąsiad, ale także tym pokazujemy solidarność z Ukrainą, narzędziem, jakim jest sztuka.
0: Nowy sezon to także czas wybitnych artystów światowej sceny operowej i muzycznej. W Warszawie wystąpią m.in. Jakub Józef Orliński, Tomasz Konieczny i Artur Ruciński. Narodowe Archiwum Cyfrowe udostępniło amatorski film przedstawiający krakowskie uroczystości pogrzebowe Józefa Piłsudskiego z 18 maja 1935 roku. Dyrektor Archiwów Państwowych Paweł Pietrzyk wyjaśnia, że jest to absolutnie wyjątkowe świadectwo wydarzeń sprzed 91 lat.
3: Ta taśma jest nie tylko obrazem historycznym, ale tak naprawdę autentycznym świadectwem zbiorowych emocji towarzyszących temu wydarzeniu, tej narodowej żałobie. Widać na tej taśmie uwiecznione są tłumy Polaków oddających hołd marszałkowi Piłsudskiemu, a także widać tam czołowe postacie życia politycznego i wojskowego tamtej epoki. Jest to prawdopodobnie jedyny zachowany amatorski zapis filmowy tych uroczystości.
0: Józef Piłsudski został pochowany na Wawelu. Jego serce złożono w grobie matki na wileńskim cmentarzu na Rossie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem w 5 województwach, w części województw śląskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego oraz na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. Na tych terenach możliwe są porywy wiatru do 75 km na godzinę, do środy do godziny 14. W dzień na termometrach przeważnie od 10 do 14 stopni, cieplej na południowym wschodzie do 16, a na obszarach podgórskich miejscami tylko 8 stopni.
4: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
5: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
6: Drzwi do najsłodszego radia retro już szeroko otwarte. Przed nami zaledwie kwadrans retro repertuaru, więc polecam Państwu więcej muzycznych wspomnień i nasze towarzystwo aż do świtu. Danuta Kryńska. Dobry wieczór.

Dzień dobry, witam Państwa Jan Zagozda. Nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczął Hurer Jara piosenką skomponowaną przez kierownika zespołu Jana Ersa i tekstem Ireny Prusickiej zatytułowaną Warszawski Maj. Proponuję dziś Państwu piosenki związane tematycznie z tym najpiękniejszym miesiącem w roku. Posłuchajmy teraz ze starej płyty Syrena Elektro tanga Henryka Golda ze słowami Andrzeja Własta pod tytułem Niezapominajki. Śpiewa Mieczysław Fok.

Tradycyjne warszawskie majówki w Lesie Bielańskim należą już do przeszłości. W roku 1946 na popularną wówczas melodię Reginella Campagnola Ernesta Di Lazzaro została nagrana dla warszawskiego Odeonu piosenka z polskimi słowami Marelli Karłowskiej pod tytułem Majówka. Śpiewa mąż Janusz Popławski.

0: wspólnie z Mrozem. To ten muzyczny duet wspólnie z panią Marylą Młodzi. Ci młodsze pokolenie nagrało wielkie przeboje. W tym ten Sing Sing sprzed lat. Wielki przebój. 22 minuty po godzinie 5. Powiem tak, że nazwa miejscowości zobowiązuje. Ale tu nic.
1: Dzień dobry. Miejscowość Zalewo. 10 stopni ciepła. Niebo lekko zachmurzone. I niestety nie padało. Pozdrawiam, Janusz z Dafa.
0: Dzięki wielkie, panie Januszu, za ten komunikat, za ten raport. Jest czasami taka sytuacja, że rzeczywiście, że na niebie gruba warstwa chmur, ciemne, takie zawiesiste, wyglądające na to, że za chwilę coś tam rzeczywiście spadnie, a tu nic. Całe szczęście są takie miejsca, gdzie w końcu no, pogoda się zlitowała.
2: Dzień dobry, Wielkopolska. Pada deszcz. Od razu się ochłodziło 8 stopni, a może trochę poprawi sytuację, ten deszcz nie za mocny, ale pada. Pozdrawiam, Darek Iwno, Wielkopolska.
3: Witam wszystkich serdecznie, Robert Oława. No, na Dolnym Śląsku mamy wreszcie ukochany, upragniony deszcz. Pada całą noc i nad ranem dosyć gęsto, 8 stopni, bezwietrznie. Wszystkim życzę miłego dnia i dużo, dużo uśmiechu, hej.
4: Dzień dobry, z tej strony Maciej, okolica UTL Niemcy. Zimno, 3 stopnie, pada, wieje, pogoda w październiku. Coś nieprawdopodobnego. Panie redaktorze, taka mała jeszcze uwaga. Ja pochodzę z Kamieńca Ząbkowickiego, a nie z Kamienia.
0: A to jest oczywiste, że pan pochodzi z Kamieńca Ząbkowickiego. Ja tylko mówiłem, że z tego z Kamieńca Ząbkowickiego to rzut kamieniem, czy tam beretem jest do granicy niemieckiej. Jakieś tam chyba... Nie niemieckiej, czeskiej. Bo to i że godzina, albo nawet i 45 minut można dojechać. Dzięki wielkie, panie Maćku. Wcześniej pan Robert. Słyszeliśmy, że pada. Pana zdzicha też tam trochę spadło. Pan zdzich, jak zawsze, profesjonalista.
5: Spadło tylko 1 mm deszczu do deszczomierza. Dzisiejsza noc i poranek z temperaturą plus 11 stopni. W nocy nie padał deszcz, teraz nie pada, niebo zachmurzone, silna rosa na łące, wiatr z zachodu wieje, a stara mądrość ludowa. Przed Pankracym nie ma lata, po Bonifacym 14 maja mróz od lata. Pozdrawiam, Zdzisław.
0: No tak, bo najpierw jest Pankracy, potem jest Serwacy, Bonifacy, no i Zośka. Najpierw trzej zimni, potem zimna Zośka, trzej zimni ogrodnicy. Pan Marcin z Płońska teraz będzie z bohaterem drugiego planu, który zrobi nam dzień. Zapewniam państwa, zrobi nam wszystkim dzień.
6: Dzień dobry, witam Marportowiczów, Marcin z Płońska się kłania. Jeszcze przed pracą wziąłem na chwilę do swojego ogrodu. Słychać moje kosy, jak pięknie śpiewają. No, dzisiaj podobno ma coś tam padać z nieba nam na głowy. Bardzo dobrze, ogród potrzebuje. Jeszcze dam wam chwilę posłuchać. Siedzi na szczycie domu i śpiewa. Dobrego dnia wszystkim.
0: Dzięki wielkie, panie Marcinie. Pan Marcin z Płońska i jego kos. Ciekaw jestem, czy ten telefon, którego pan używa, bo jakość, powiem szczerze, doskonała, czy to jest ten telefon z jabłuszkiem? No, chyba tak, bo tam rzeczywiście te głośniki i te mikrofony całkiem dobrej jakości. Nie wiem, czy nie najlepszej. Pan Paweł też dzwoni, też coś tam słychać, z tym, że na pewno nie deszcz.
7: Witam serdecznie, Paweł Syłma. Dzisiaj w Chełmie. Przepiękny poranek, 12,5 stopnia, ale niestety nic nie spadło, postraszyło, poburzyło i nie dotarł żaden deszcz tutaj. Tak więc czekamy na deszcz z utęsknieniem na wschodzie, bo jest straszna susza. Pozdrawiam.
0: Dzięki wielkie, panie Pawle. Dzięki za ten raport. Tam słyszeli państwo w tle, też było słychać. Nie wiem, czy to były kosy, tak jak u pana Marcina z Płońska. Ale proszę posłuchać takich, no, takich raportów, takich tych dźwięków, które są bardzo miłe dla ucha. Jest więcej, znaczy byłoby więcej, gdyby u pani Leny w tle nie chodziła suszarka, bo tam ewidentnie ktoś suszy głowę o poranku. W sensie głowę, włosy. No.
8: Dzień dobry. Lena, Choszczno, zachodniopomorskie. Dzisiaj od rana 8 stopni. W ciągu dnia ma dojść do 13. Ma się pojawić troszkę słonka. Miłego dnia.

0: słonka, pozdrawiam.
1: Proszka słonka, miłego dzionka. Dzięki wielkie pani Leno. Proszę pamiętać następnym razem, żeby te suszary, bo tam ewidentnie szumiało coś, żeby te suszary jednakowoż wyłączyć. Pan Rafał najchętniej wyłączyłby wycieraczki, ale się nie da, bo na tej wycieraczce, a w zasadzie na tej szybie, to i śnieg z deszczem.
2: No witam, Artur spod Raciborza. Tym razem okolice Kassel, w drodze do Belgii. Co tu mamy? 2,5 stopnia na plusie i pada deszcz ze śniegiem. Troszkę ślisko, pod wzniesienia, czucie przy koła ślizgają, także trzeba uważać. I byle do przodu. Wszystkiego dobrego, dziękuję, pozdrawiam.
1: Dzięki wielkie, to zdaje się pan Artur jednakowoż był, nie Rafał. A teraz na pewno pani Imani. I proszę na siebie uważać. Proszę uważać, bo miejscami rzeczywiście te warunki nie są najlepsze do jazdy. 27 minut po godzinie 5.

0: Witam panie redaktorze, panie prezesie. Marcin się kłania, wywołany poniekąd do tablicy. No, muszę pana zmartwić, się trafił pan z tym modelem telefonu. To jest telefon na literkę S i to nie jakaś wysoka półka. Ten kos po prostu tak pięknie i wyraźnie śpiewał. Tak mam co roku od połowy lutego mniej więcej. Jak się to towarzystwo zaczyna rozpędzać tuż przed świtem, a jest po prostu aż czasem przyjemnie wstać rano.
1: Taką pobudkę ma każdego poranka, tak od lutego, pan Marcin z Płońska. Nie trafiłem, to i dobrze, bo też powiem panu szczerze, ja do tych modeli, o których wspomniałem, nie jestem przekonany kompletnie, bo to jest inne oprogramowanie. Znam zwolenników jednego oprogramowania, czyli tego to jest iOS, no i ten drugi, czyli Android. To ja wolę... Co, że tańszy dwa razy? O nie, ty... Panie Tomku, pan Tomek jest dobrze zorientowany, jeśli chodzi o różne kwestie techniczne, ale przypominam panu, że te na S też potrafią kosztować. No ale tak, nie róbmy teraz żadnej reklamie, czy jednej, czy drugiej. W firmie nie wiem. Dobra, już mniejsza z modelami telefonu. Pan Paweł też dzwonił i też było słychać. I tak się zastanawiałem, czy to jest kos? Jednak nie.
2: No, witam wszystkich, witam pana redaktora. Paweł Schełma, jakby co, to u mnie w tle było słychać skowronka, bo kosy akurat jeszcze spały. Pozdrawiam.
1: Dzięki wielkie. Pan Paweł, to w takim razie jego imiennik, nasz stały słuchacz z Brennej.
3: Tylko plus 8 stopni Celsjusza. No cóż, zimni ogrodnicy są zimni nie tylko z nazwy. Zachmurzenie całkowite, pada drobna mrzawka i będzie deszcz padał przez większość dnia, ale to akurat jest potrzebne, jak wszyscy wiemy.
4: Dzień dobry, tutaj Jarek zaskoczyła się kłania, listonosz w Skoczowie. Plus 12 stopni, lekki wiaterek i pada upragniony deszcz. Miłego dnia wszystkim życzy Jarek listonosz na L4.
1: Na zwolnieniu słyszę pan Jarek, ale trzeba było tak, a to się nie biega z tymi paczkami listami, z tymi rentami wszystkimi bez czapki, panie Jarku. Proszę dbać o siebie, bo zdrowie mamy jedno. Tylko panowie muszą coś tam z tym zrobić, nie wiem, któryś, ja nie wiem, który. Albo pan Paweł, albo pan Jarek ma niesprawny termometr. No u pana Pawła 8 stopni, u pana Jarka 14. No ze Skoczowa do Brennej to jest rzut beretem, przepraszam najmocniej. No to pan podjedzie, panie Paweł, jeszcze nie wiem.

0: pan Paweł też ostatnio był na zwolnieniu. Jak się wykurujecie, to trzeba podjechać i sprawdzić, gdzie ten termometr nie jest sprawny. Czy w Skoczowie, czy w Brennej. No to jest spora różnica temperatur. Tu 8, a tu 14. Coś jest nie tak. Coś jest nie tak. Całe szczęście, szanowni państwo, że pada, bo ten deszcz jest bardzo potrzebny. I myślę, że pomoże także strażakom, a ci mają przecież ręce pełne roboty już od ponad tygodnia, prawda? Bo ponad tydzień trwa akcja gaśnicza w okolicach Biłgoraja na terenie Puszczy Solskiej. Strażacy będą dziś głównie monitorować pogorzelisko. Jak tłumaczy kapitan Mateusz Małyszek, działania straży będą dziś polegały na sprawdzaniu terenu pod kątem ewentualnych miejsc niedogaszonych.
1: Mnie drony z rana i pod wieczór, to jest taki moment, kiedy tam ziemia już nie jest tak mocno nagrzana, to wtedy one mają lepszy pogląd na tą powierzchnię, która jeszcze jest posłana popiołem, po jakimś czasie to się wszystko powoli odsłania. Gdzieś tam czasami jeszcze jakieś zarzewie strażacy znajdują.
0: W sumie ogień strawił co najmniej 300 hektarów lasu. Pewnie byłoby więcej, na pewno byłoby więcej, gdyby nie strażacy. Na pewno byłoby mniej, gdyby... No właśnie, bo wciąż nie wiemy, co tam się stało. Tam śledztwo trwa. Bardzo możliwe, że ktoś umyślnie bądź nieumyślnie zapruszył ogień. Pożar Puszczy Solskiej może być jednym z pierwszych w tym sezonie, jeśli chodzi o rosnące zagrożenie pożarowe pogłębiane przez suszę w całym kraju. Pamiętają państwo, przed 2 tygodniami mówiliśmy jeszcze przed majówką, żeby uważać, bo nawet przed 1 maja mówiliśmy o tym, że zagrożenie pożarowe jest i że mogą być zakazy wstępu do poszczególnych lasów. No i to rzeczywiście pokazuje, jak bardzo ważne są apele strażaków o ostrożność.
2: Tego typu pożary są bardzo trudne, a nasze wielokrotne apele o ostrożność w sytuacji, kiedy mamy zagrożenie pożarowe w lasach, powinny być brane naprawdę wyjątkowo do serca. Zwróćmy uwagę na własne bezpieczeństwo. Akurat w przypadku tego pożaru nie doszło do sytuacji, że potrzebna była ewakuacja mieszkańców, ale już byliśmy na taką sytuację przygotowani.
0: No tak, ale też nie możemy zapominać, że jednak ofiara była, bo zginął 65-letni pilot. W 1 dniu akcji gaśniczej doszło do rozbicia jednego z samolotów biorących udział w akcji. Prokuratura w Biłgoraju prowadzi śledztwo w sprawie pożaru w kierunku nieumyślnego sprowadzenia zagrożenia. Tak to brzmi. 5:39, jak brzmią Lady Gaga i Bruno Mars, proszę bardzo, już teraz u nas.

0: To jest Polski Radio, program pierwszy i dzień dobry z jedynką, 5:44. Ja wiedziałem, że czegoś mi brakuje. Ja wiedziałem, że brakuje nam tego naszego taksówkarza z Poznania. Dzień dobry!
1: Dzień dobry! Mamy dzisiaj deszczowy poranek w Poznaniu. Pada cały czas. Na barometrze 999 hektopaskali. Termometr widzę, pokazuje 14 stopni, także cieplutko jest. Pozdrawiam, Przemek.
0: Dzięki wielkie, panie Przemku. Ja przepraszam, że pana uczciłem taksówkarzem, bo podejrzewam, że pan się para innym zajęciem. Natomiast to jest takie automatyczne skojarzenie z tym taksówkarzem. Kurka wodna z Nie lubię poniedziałku. Ten, który szukał, został oszukany przez, tak? Bo tam ktoś mu tam za kurs nie zapłacił. Nie, nie zapłacił. Bo ten, który szukał, czyli Jerzy Turek, który chodził właśnie z tym sprzętem i szukał treblinek czy tam czegoś, nie wsiadł w końcu do taksówki, no i taksówkarz zrobił pusty kurs, no i wciąż szukał tego Jerzego, który szukał tych treblinek. No dobrze, ktoś tam zrobił dzień, zrobił nam pan Marcin z Płońska, tym kosem, który tam śpiewał, u pana Pawła też ptaszek pięknie, skowronek, u pana Marka jak zawsze też jeden i drugi.
2: Dzień dobry, ocieka się kłania. Moi kochani, niebo zaklejstrowane chmurami. Musiało w nocy też pokropić, ale to niewiele. Oby za dnia pokropiło, bo deszczu trzeba aż piszczy. To się nie da tego opisać, jakie sucho jest w polu. Jest 14 stopni ciepła i pełne zachmurzenie nad ocieką. I mój kogutek pięknie pieje, ten, który ma parcie na sitko. O, teraz batmanek, malutki. Dużo zdrowia życzę. Marek.
0: Ja już, panie Marku, ustalałem wcześniej z panem, że jak malutki, to Robin zdecydowanie, bo Batman to jest ten większy, a ten mniejszy to Robin, jego asystent i pomocnik jednocześnie. 22 139 22 02. Ja pytam państwa, nie ma żadnego odzewu, czy ktoś zna Mietka z chorwackiej puli, bo Mietek gdzieś pojawi się, szanowni państwo. To jest niezwykle tajemniczy telefon, bo pan Mietek zadzwonił do nas z Chorwacji, tam miasto Pula w zachodniej części Chorwacji. I to był bardzo tajemniczy telefon, ale to wszystko wyjaśni się po godzinie 6. Tak myślę, że po godzinie 13 albo po 14, 15 w środę wszystko wyjaśni się, jeśli chodzi o kolejny mecz Igi Świątek, ale nie uprzedzajmy faktów, bo właśnie pan Grzegorz się przeciąga się.
3: No i zbieramy się do szkółki. Bardzo, bardzo, bardzo radosne wiadomości z Rzymu. Iga w ćwierćfinale. No, miażdży te swoje przeciwniczki, tym razem Naomi Osaka, bardzo trudna przeciwniczka, a tu jednak 6-2, 6-1. Idzie jak taran. Miejmy nadzieję, że Jessica Pegula, którą ma w ćwierćfinale, również

0: również zostanie pokonana.
1: Dobrze, że pan wspomniał, panie Grzegorzu.
2: Polskie Radio. Jedynka.
1: No, bo to był zdecydowanie mecz z podtekstami, bo naprzeciwko Igi Świątek stanęła wspomniana Naomi Osaka, Japonka, którą w tej chwili prowadzi Tomasz Wiktorowski, polski trener, były trener Igi Świątek. Tymczasem Iga rzeczywiście potrzebowała jakaś godzina 30, by awansować do ćwierćfinału, a ten mecz obserwował Cezary Gurjew.
3: W końcu można powiedzieć, świetna forma Igi Świątek i to na jej ulubionej ceglanej mączce. Trzykrotna triumfatorka turnieju na kortach Foro Italico w Rzymie dziś pokonała Japonkę Naomi Osakę 6-2, 6-1 i awansowała do ćwierćfinału. 80 minut starannej i błyskotliwej gry najlepszej polskiej tenisistki, choć trzeba powiedzieć, że pierwsze 5 gemów zajęło obu paniom pół godziny. Na początku tenisowe szachy. Francisco Rojcz to trener, a właściwie mistrz w nauczaniu techniki, ale też przed laty błyszczał na światowych kortach. W rankingu ATP zajmował 60. miejsca, w deblu wygrał 9 turniejów. Z kolei były szkoleniowiec Igi, obecnie trener Naomi, Tomasz Wiktorowski, nie miał na kortach wielkich sukcesów, ale jest wybitnym strategiem. Japonka ma na koncie 4 wielkoszlemowe tytuły, ale to wszystko na szybkich nawierzchniach. Oczywiście trzeba pamiętać, że na najsłynniejszych kortach ziemnych w Paryżu 2 lata temu Osaka była bliska wyeliminowania Polki. Od początku turnieju w Rzymie Iga Świątek gra bardzo cierpliwie, stara się uderzać precyzyjnie i trzyma piłkę w korcie. W dogodnych sytuacjach podejmuje ryzyko, bo to mimo wszystko jest obowiązkowe w tenisie na najwyższym poziomie. Ponownie można powiedzieć, jak przed laty, razi forehandami jak piorunami. Potężne rotacje albo kończą akcję, albo powodują błędy rywalek. Idze Świątek jak tlenu brakowało wygranych pojedynków. W końcu wróciła swoboda i radość z gry. Kolejną rywalką w ćwierćfinale będzie groźna Amerykanka Jessica Pegula. Będzie to ich 12. pojedynek. 6 razy była lepsza Polka, która wygrała m.in. jeden mecz rozegrany na ceglanej mączce 4 lata temu w Paryżu.
1: No, jutro mecz o 13:00 Igi Świątek z Jessiką Pegulą. Pan Paweł w jakiejś sprawie?
4: Panie redaktorze kochany, bo sprawa wygląda w ten sposób, że faktycznie Skoczów jest kilkanaście tylko kilometrów od Brennej, ale akurat Brenna Leśnica, gdzie ja mieszkam, to jest taka dolina dość długa, a wąska, więc tu jest tak zwany mikroklimat i tu nawet w połowie maja bywa śnieg, podczas gdy nawet już w Brennej centrum go nie ma. Więc te 8 stopni, a 13 czy 14 w Skoczowie, to jest całkiem możliwe i nikt z nas nie musi mieć uszkodzonych termometrów. Dobrego dnia, kłaniam się.
1: No dobrze, panie Paweł, to można podjechać do człowieka. Słyszał pan, że pan Jarek jest na L4. Można podjechać, porozmawiać, jakiś syrop na gardło przywieźć. No, naprawdę, no.
5: Dzień dobry, z tej strony Ania i Kamil. Nie wiem, czy było go słychać, ale właśnie podekscytowani wyszliśmy na Nordic Walking o poranku. Pocztuje plus 13, więc naprawdę jest ciepło, pochmurno, tak deszczowo. Zapowiada się, że będzie padało dzisiaj. No ale jest też pięknie, bo w końcu deszcz. Życzymy wszystkim miłego dnia i idziemy dalej. Pozdrawiamy serdecznie Ani i Kabi.
1: Proszę uważać na siebie, pani Aniu, i na Kabiego także. Pan Paweł wspomniał, że zimni ogrodnicy, że 8 stopni w Brennej Leśnicy, no ale zimni ogrodnicy bywali mniej łaskawi dla sadowników i rolników. No mamy tego pierwszego, dzisiaj Pankracy, potem Serwacy i Bonifacy, no jeszcze zimna Zośka na horyzoncie. Czy oni będą w tym roku łaskawi dla sadowników i rolników? Bo nie tak dawno pamiętamy, że tu i ówdzie no były straty i to poważne. O to zapytam już w Sygnałach Dnia Agnieszkę Prasek, rzeczniczkę IMGW. Tymczasem mówię do usłyszenia. No i pytanie, czy ktoś z namiotka?

0: Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Słońca coraz więcej, dni coraz cieplejsze. Jak bezpiecznie korzystać ze słońca i skutecznie chronić skórę? Coraz bliżej też do konkursu piosenki Eurowizji. Porozmawiamy więc o emocjach i kontrowersjach wokół konkursu.
2: Cztery pory roku już dziś od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Radio kierowców.
3: Przed mikrofonem Jakub Domoracki. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na pierwszy dzisiaj drogowy raport jedynki. Na autostradzie A2 pomiędzy węzłami Łódź Północ a Łowicz na wysokości miejscowości Wola Lubiankowska zderzyły się dwa samochody ciężarowe. Na kilometrze 380 jezdnia w kierunku Warszawy jest zwężona i ruch jest możliwy tylko jednym pasem. Do tego zdarzenia doszło ponad 3 godziny temu. Jak zwykle o tej porze zakorkowana jest droga krajowa nr 61 na Mazowszu na fragmencie remontowanym pomiędzy Zegrzem a Legionowem. A wzmożony ruch obserwujemy także na innych trasach w regionie, chociażby na drodze krajowej nr 79 na odcinku Piaseczno-Warszawa, a także na krajowej 7 przed Warszawą od strony Płońska. A na ekspresowej 8 w samej stolicy spory ruch obserwujemy pomiędzy węzłami Głębocka, Marymącka a Łabiszyńska. Przybywa samochodów na autostradzie A4 na wysokości Zgorzelca i Jędrzychowic w kierunku Drezna. Podobnie na autostradzie A18 w pobliżu Olszyny w stronę Berlina oraz na A2 w okolicy Świecka, także w tym samym kierunku. Poranne spowolnienia w województwie małopolskim, m.in. na Krajowej 94 na obwodnicy Wieliczki, także na Zakopiance pod Krakowem oraz na drodze krajowej nr 87 pomiędzy Starym a Nowym Sączem. I jeszcze autostrada A1 w województwie kujawsko-pomorskim, a tutaj pomiędzy węzłami Toruń Południe a Lubicz trwa dość uciążliwy remont i na fragmencie ponad 7-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu.
4: Jest 6:00. Tu program pierwszy Polskiego Radia.
5: Zapraszamy na aktualności jedynki.
4: Anna Kowalczyk
5: i Paweł Zieliński. Szybkiej ekstradycji Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych nie będzie. Mnożą się problemy.
4: Prezydent blokuje likwidację Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W aktualnościach za chwilę o tym, jak tłumaczy swoje weto.
5: Polska w grze o finał Eurowizji. Nasza reprezentantka pojawi się dziś na scenie w Wiedniu.
4: Nie ma na razie wniosku o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych. Na przeszkodzie stanęły względy formalne.
5: Sąd najpierw musiałby rozpatrzyć zażalenie na areszt dla byłego ministra sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy, a to ma stać się dopiero we wrześniu, tłumaczy rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
6: Wniosek do sądu o przyspieszenie tego wrześniowego terminu został skierowany w maju. Natomiast myślę, że w najbliższych dniach ponownie zostanie skierowany taki wniosek, ponieważ mamy nowe okoliczności, mamy nową argumentację, którą możemy sądowi przedstawić.
4: Pojawiła się też sprawa niejasnych powiązań sędzi, która rozpatruje sprawę Zbigniewa Ziobry. Z oświadczenia majątkowego Joanny Grabowskiej wynika, że ma akcję Telewizji Republika, która ogłosiła, że były minister został jej nowym komentatorem.
5: To właśnie na podstawie wizy dziennikarskiej Zbigniew Ziobro miał wyjechać do Stanów Zjednoczonych. Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki zapowiada, że ta sprawa będzie wyjaśniana.
7: Oczekujemy na poważne rozmowy z partnerami amerykańskimi, w jaki sposób Zbigniew Ziobro znalazł się w Stanach Zjednoczonych. No oczywiście jego tłumaczenie, że on od tej chwili jest dziennikarzem, jest raczej kabaretowe, chociaż cała sprawa kabaretowa nie jest.
4: Zbigniew Ziobro, któremu prokuratura chce postawić 26

0: zarzutów. Od dłuższego czasu jest za granicą po ucieczce na Węgry, gdzie dostał azyl polityczny. Polityk ponownie zmienił miejsce pobytu.
1: Stało się to po wygranych przez partię TISA wyborach na Węgrzech i zapowiedziach lidera tej formacji, Petera Modziara, o zakończeniu gościny dla polskich polityków.
0: Centralne Biuro Antykorupcyjne nie zostanie zlikwidowane. Karol Nawrocki zawetował ustawę o koordynacji działań antykorupcyjnych i likwidacji CBA.
1: Jak prezydent tłumaczy swoją decyzję? O tym Arkadiusz Augustyniak.
2: Prezydent Karol Nawrocki przestrzega, czym mogłaby się skończyć likwidacja CBA.
3: Powstaje ryzyko chaosu kompetencyjnego, utraty ciągłości postępowań i odejścia doświadczonych funkcjonariuszy.
2: Ekspert do spraw bezpieczeństwa Piotr Niemczyk odpowiada, że przez 8 lat rządów PiS CBA stała się policją polityczną.
4: Ta służba jest rozdęta do granic możliwości, ale rozdęta w formie propagandowej.
2: A senator Krzysztof Kwiatkowski mówi o kompromitacji CBA.
5: To CBA inwigilowało działaczy opozycji tym nielegalnie zakupionym systemem Pegasus.
2: Rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński napisał w mediach społecznościowych, że prezydenckie weto nie oznacza umacniania państwa, tylko jego psucie. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
0: Ósmy dzień akcji strażaków na pogorzelisku na terenie Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Ogień zniszczył tam co najmniej 300 hektarów lasu.
1: Kapitan Mateusz Małyszek mówi, że strażacy kolejny dzień będą monitorować teren i szukać niedogaszonych miejsc.
6: U mnie drony z rana i od wieczór, to jest taki moment, kiedy tam ziemia już nie jest tak mocno nagrzana, to wtedy one mają lepszy pogląd na tą powierzchnię, która jeszcze jest posłana popiołem. Po jakimś czasie to się wszystko powoli odsłania. Gdzieś tam czasami jeszcze jakieś zarzewie strażacy znajdują.
0: Ogień w Puszczy Solskiej pojawił się w ubiegły wtorek. Prokuratura prowadzi w tej sprawie śledztwo.
7: To są aktualności jedynki.
1: A w nich burza wokół imprezy techno przy pałacu w Wilanowie. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie zawiadomi policję w tej sprawie.
0: Urzędnicy uważają, że głośne wydarzenie z weekendu mogło naruszyć przepisy obowiązujące w pobliskim rezerwacie przyrody Morysin.
8: Obszarze, który chroni najcenniejsze elementy przyrody, który jest, a przynajmniej powinien być ostoją dla zwierząt. Inwentaryzacja wykazała tam obecność ponad 20 gatunków ssaków, blisko 60 gatunków ptaków, część z nich jest objęta ochroną ścisłą.
0: Mówiła rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Agata Antonowicz.
1: Organizator imprezy nie wystąpił wcześniej o zgodę na odstępstwo od zakazów obowiązujących na terenie rezerwatu. Chodzi między innymi o zakaz zakłócania ciszy.
0: Od ballad przez folk, aż po heavy metal. Wieczorem w Wiedniu pierwszy półfinał tegorocznej Eurowizji.
1: Polskę reprezentuje Alicja Szamplińska. 24-latka z Ciechanowa zaśpiewa piosenkę Pray.
0: Jubileuszowy 70. finał Eurowizji przyćmiewa jednak sprawa Izraela. Z powodu wojny w Strefie Gazy 5 państw zdecydował się na bojkot imprezy.
1: Dyrektor Polskiego Radia 24 i wieloletni komentator konkursu Grzegorz Frontczak mówi, że będzie to miało ogromny wpływ na oglądalność.
9: Hiszpania to jest jedno z tych państw tak zwanej Wielkiej Piątki, który najwięcej łoży na Eurowizję i na Europejską Unię Nadawców. Holandia, a tam jest bardzo duża grupa widzów Eurowizji, więc też tegoroczna Eurowizja odnotuje to w wynikach oglądalności.
0: Wielki finał Eurowizji w najbliższą sobotę.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
10: Tomasz Kowalczyk, czas na wiadomości sportowe. Iga Świątek jest już w ćwierćfinale tenisowego turnieju rangi 1000 na kortach w Rzymie. Polka we wczorajszym spotkaniu 1/8 finału gładko pokonała Naomi Osakę 6-2, 6-1. Mecz miał specjalny podtekst, bo trenerem Japonki jest były opiekun Świątek Tomasz Wiktorowski. A spotkanie było też dość szybkie i trwało zaledwie 82 minuty. W ćwierćfinale nasza reprezentantka zmierzy się z rozstawioną z piątką Amerykanką Jessicą Pegulą. Bezbramkowym remisem zakończyło się ostatnie spotkanie 32. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy, w którym Krakowia podejmowała Radomiaka. Radomiak awansował na 8. pozycję w tabeli, 13. Krakowia oddaliła się nieco od strefy spadkowej, ale wciąż ma nad nią tylko 2 punkty przewagi. Prowadzi poznański Lech. Szansy na zapewnienie sobie awansu do Ekstraklasy nie wykorzystał Śląsk Wrocław, który zremisował z ŁKS-em 2-2. Do awansu wrocławianie potrzebowali zwycięstwa. Pozostają z 58 punktami na premiowanej drugiej pozycji w tabeli, za mającą już w garści awans Wisłą Kraków. Trzecia Wieczysta traci do Śląska 5 punktów, a do

0: końca pozostały dwie kolejki. W innym wczorajszym meczu Odra Opole pokonała Pogoń Grodzisk Mazowiecki 3-1. Wracamy teraz do siatkówki i niedzielnego finału Mistrzostw Polski. Zawodnik Aluronu Warty Zawiercie Jurij Glader zdobył w nim 5. złoto plus ligi, a w sumie już 11. medal ligowy w naszym kraju. Ukraiński środkowy, posiadający od 2013 roku polski paszport, ma na koncie Mistrzostwa Polski wywalczone w 3 różnych klubach i został najbardziej utytułowanym obcokrajowcem w historii ligi. Wszystko to w wieku blisko 42 lat.
1: Nie czuję tego, żeby na przykład, jestem po 40 i jestem dumny z tego, że zdobyłem tytuł mistrza Polski, że jestem po 40, tylko jestem dumny z tego, że właśnie zdobyłem ten 5. tytuł mistrza Polski i tak jakby nie odbieram to w tych kategoriach, że wiekowych, powiedzmy, Cieszę się, że jeszcze jestem na boisku i że mi jest dane grać na najwyższym światowym poziomie i z tego czerpię niezwykłą przyjemność, wiedząc, że jestem u kresu jakby swojej kariery i gram w takich meczach na najwyższym poziomie, w finałach.
0: Jurij Glader nie kończy jeszcze kariery, a drużyna Aluronu nie kończy jeszcze sezonu, bo 16 maja w Turynie zmierzy się z Iratem Ankara w półfinale Ligi Mistrzów.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
3: Sponsorem audycji jest Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej, leku na ból stawów z Buzka Zdroju.
4: Pogoda. Na wschodzie i w centrum pochmurno i bardzo deszczowo, miejscami zagrzmi, na zachodzie też pochmurno, ale z opadami tylko przelotnymi. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze wyniesie około 12 stopni, trochę cieplej na krańcach zachodnich do 16. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, a ciśnienie jest niskie i waha się. Na barometrach w Warszawie 984 hektopaskale.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
3: Sponsorem audycji był Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej, leku na ból stawów z Buzka Zdroju.
4: Klimat. Jakość powietrza w całym kraju dobra i bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 25% energii elektrycznej i ten odsetek wzrasta. Od 10 do 18 prognozowane są zielone godziny. Prąd będzie wtedy najczystszy i najtańszy.
5: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
5: masz. Reklama. Autopromocja.
7: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
8: Rozmowy, analizy i opinie.
7: I dużo muzyki.
8: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
7: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
8: Od godziny 16.
7: Zapraszamy Karolina Rożej
8: i Michał Strzałkowski.
5: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Polskie Radio, program pierwszy, 14 minut po godzinie 6.
1: Sygnały dnia.
0: Wtorek, 12 dzień maja, 132 dzień roku, do końca roku 233 dni. Słońce wzeszło o 4:46, zajdzie 20 minut po godzinie 20. Dzień potrwa 15 godzin i 34 minuty. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o godzinę i 13 minut, a dłuższy od najkrótszego o 7 godzin i 52 minuty. Imieniny obchodzą Achilles, Domicela, Domicjan, Domicjana, Dominik, Flawia, German, Imelda, Jan, Jazon, Joanna, Pankracy, Salwina, Teodora i Wszemił. Wszystkiego dobrego i tradycyjne życzenia, niechże się Państwu darzy. I od rana płyną dobre wiadomości od Państwa, od naszych słuchaczy.
2: Wielkopolska, pada deszcz.
3: No, na Dolnym Śląsku mamy wreszcie ukochany, upragniony deszcz.
4: Pada!
5: Pochmurno, tak, deszczowo, zapowiada się, że będzie padało dzisiaj.
0: Deszczowo, jak długo może potrwać taka aura właśnie w związku z suszą? No i czy zimni ogrodnicy z Zośką na czele, bo to już na horyzoncie dzisiaj Pankracy, trzej zimni, czy oni okażą się łaskawi tym razem dla sadowników, bo różnie bywało, a pamiętamy, co sadownicy, co rolnicy przeżywali 3-4 tygodnie temu. O najbliższe prognozy zapytam Agnieszkę Prasek po godzinie 7:30. Z doktorem Michałem Sutkowskim zaś, czym jest hantawirus? Na pewno Państwo słyszeli o tym słynnym wycieczkowcu. Czy może stanowić poważne zagrożenie? A w tej godzinie jeszcze o tym, na co pójdą pieniądze z SAFE.
6: Przez to podnosimy kompetencje naszych zakładów, rozwijamy się i projektowo, i produkcyjnie, budujemy pewne modyfikacje, co pozwoli nam zwiększać eksport.
0: I o tym także Karol Surówka porozmawia ze Stanisławem Miesiątkiem, wiceministrem obrony. Już o 7:15, godzinę później w rozmowie dnia Paweł Ślis z Polski 2050. No i ja ponawiam cały czas pytanie, czy Państwo znają Mietka z Puli? Mietek, Pula, taka chorwacka miejscowość, bardzo dobrze znana. 16 minut po godzinie 6.

0: To jest Polskie Radio, program pierwszy, to są sygnały dnia w radiowej jedynce, 19 minut po godzinie 6. To pytanie o Mieczysława padło już po godzinie 5. Mieczysław, pan Mietek z Puli, chorwackie miasto w zachodniej części tego pięknego kraju, w Županii Istryjskiej, położone na południowym skraju Półwyspu Istria nad Morzem Adriatyckim, i tam w tej Puli jest dworzec, on znajduje się blisko centrum, jakieś 800 metrów od rzymskiego amfiteatru. Właśnie pan Mieczysław do nas zadzwonił, ale jak to mawia Bogusław Wołoszański, nie uprzedzajmy faktów. Na pewno państwo kojarzą naszą radiopowieść zatytułowaną Pociąg do Chorwacji. Właśnie pierwszy odcinek napisała sztuczna inteligencja, no i zapowiadaliśmy, że teraz czas na państwa, na ludzką. Słuchacze programu pierwszego mają napisać dalszy ciąg historii, której akcja rozpoczęła się na radiowych korytarzach. No i właśnie te pytania i odpowiedzi, których wciąż nie znamy. Gdzie są Zieliński z Prośniewskim? Bo wiemy, że zniknęli w pewnym momencie. Jaki udział w nich zniknięciu miał niejaki Wydrych? No i pytanie, czy redaktor Czarnecki w swojej słynnej skórzanej kurtce będzie w stanie rozwiązać tę zagadkę? I to państwo mają zdecydować. No i jest już drugi odcinek radiopowieści, bo przyszło kilka propozycji od państwa, no i dziś wybraliśmy tę autorstwa pana Witolda z miejscowości Kanie Helenowskie, to jest miejscowość na Mazowszu. A zatem drugi odcinek radiopowieści Pociąg do Jedynki autorstwa pana Witka już teraz.
1: Lektury jedynki.
0: Mam coś ekstra. W tle dał się usłyszeć cichy głos redaktor Justyny Golonko. Redaktor Wydrych uśmiechnął się tajemniczo. Uratowałaś kolejnego gołębia w toalecie. To bardzo dobrze. Zareagował redaktor Czarnecki, ale ten krótki wywód został przerwany przez głośne nagranie z automatycznej radiowej sekretarki z numeru 22 139 2202.
2: Szanowni państwo, tu mówi Mietek z chorwackiej Puli. Ja pracuję na tutejszym dworcu i na tym etapie

mogę powiedzieć więcej. Choć wiem, że może nie brzmi to na pierwszy rzut oka, ucha, wiarygodnie. Ja mam coś, co...

0: zaplecze, taką odporność Polski i Europy na różnego rodzaju długofalowy konflikt. A więc musimy mieć dostawy, stałe dostawy sprzętu wyprodukowane u nas, czyli krótkiej ścieżki dostaw tego sprzętu.
1: Dopytam o te zamówienia innych państw. My mamy już nasze umowy zawarte na SAFE. To rozumiem, że jeżeli Holendrzy albo Niemcy chcieliby wykorzystać, Niemcy akurat nie biorą pieniędzy z programu SAFE, ale jeżeli inne państwa chciałyby wykorzystać swój SAFE na zakupy u nas, to zakładam, że teraz te decyzje muszą zapadać, najpóźniej.
0: No, wszystko musi się zamknąć do roku 2030, tak aby podpisany kontrakt mógł być zrealizowany, jeśli z samego sejfu. Natomiast są również państwa, Niemcy są tego przykładem.
1: Tylko, że Niemcy nie pożyczają pieniędzy w ramach
0: sejfu. Tak, ale to nieistotne jest. Istotne jest to, żeby sprzęt mógł również do nich trafiać z naszej produkcji. I jeszcze ten jeden element, który jest niezwykle istotny, który jest pomijany zwykle, bo mówimy o tym sprzęt, dostawa, je kiedy, jak najszybciej. Otóż najistotniejsze jest to, żeby oprócz zakupu tego sprzętu pogłębić integrację. Ten mechanizm SAFE jest oczywiście narzędziem finansowym, ale także takim narzędziem, który ma zintegrować bardziej Europę. Mamy bardziej na sobie polegać, współpracować, tworząc różnego rodzaju komponenty. Podaję taki przykład Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód, gdzie są i Niemcy, i Duńczycy, i Polska. I to jest tak zwana szpica NATO. To jest Kraków z Korpusem Polskim. To jest kolejne działanie, które mówi o tym, że możemy mieć zbudowaną integrację systemów dowodzenia, umiejętności wykorzystywania europejskiego, ale także i amerykańskiego.
1: Zanim przejdziemy
0: sprzętu
1: do drugiej części, tylko dopytam, bo zapowiedź MONU była taka, że inne państwa, które korzystają z sejfu, swoją pożyczkę wykorzystają na zakupy w Polsce. Czy pieniądze rzeczywiście z sejfu innych państw na to zostaną wykorzystane? Czy mamy potwierdzenie? Bo to, że ogólnie państwa zamawiają, to wiem, ale czy pieniądze innych państw z sejfu zostaną na to wykorzystane? Już krótko.
0: No to każde państwo ma swoją własną politykę i każde państwo będzie dokonywało zakupów w części tu i w części tam. To jest w innych państwach europejskich, a więc każdy musi analizować, jakie potrzebuje zdolności i na czym im zależy. I wam to o to chodzi, panie redaktorze, żebyśmy zbudowali cały ten system, który będzie z sobą spójny.
1: Ja rozumiem, ale czy ktoś stwierdził, że ten sprzęt powinien być z Polski? Już jednym zdaniem i kończymy.
0: Tak, oczywiście sprzęt z Polski będzie trafiał również do innych europejskich państw.
1: Stanisław Wziątek, wiceminister obrony narodowej z Nowej Lewicy. Bardzo dziękuję za tę część i przechodzimy do drugiej na portalu
0: bardzo
1: YouTube
0: proszę.
1: Polskiego Radia.
2: Godzina 7:27. Program pierwszy Polskiego Radia.
3: A naszym kolejnym gościem w rozmowie dnia o 8:15 tym razem będzie Paweł Ślis, poseł Polski 2050.

0: Polskie Radio, program pierwszy, jest 7:30. Skrót aktualności, Paweł Zieliński.
1: Wniosku o ekstradycję na razie nie będzie. Najpierw sąd musi rozpatrzeć kwestię tymczasowego aresztu. To najnowsze informacje w sprawie Zbigniewa Ziobry. Polityk PiSu, któremu ma zostać przedstawionych 26 zarzutów, z Węgier przeniósł się do Stanów Zjednoczonych.
2: Zbigniew Ziobro nie jest osobą poszukiwaną.
1: Tak mówi prokuratura i zarzuca sądowi opieszałość, a ten odpowiada.
3: Sprawa jest ogromna. Nigdy nie było chyba takiej wielkiej sprawy w warszawskim sądzie. Ona ma 6 tysięcy tomów.
1: I ta kwestia nie wpłynie na stosunki polsko-amerykańskie, tak uważa Stanisław Wziątek z Lewicy. Wiceminister Obrony Narodowej powiedział w Jedynce, że liczy na to, iż Waszyngton zachowa się jak trzeba.
4: Stany Zjednoczone w tym względzie powinny zachować się tak jak każdy kraj demokratycznego świata, tym bardziej, że jest to kraj sojuszniczy.
1: Jak doszło do wypadku w Kotobnicy pod Lublinem, to będzie wyjaśniała teraz policja. Na drodze gminnej bus zderzył się z samochodem osobowym. 20 osób trafiło do szpitala, jednej z nich nie udało się uratować.
5: Pomimo podjętej reanimacji, ten 71-letni mężczyzna zmarł.
1: Senator Tomasz Lenz został na wniosek premiera Donalda Tuska usunięty z Koalicji Obywatelskiej. To pokłosie kontrowersji wokół zabiegu dla jego syna. Ten został przyjęty do szpitala w Aleksandrowie Kujawskim poza kolejnością.
6: NFZ nałożył na szpital karę 134 tysięcy złotych.
1: Stanisław Lem, Antoine de Saint-Exupéry i Aleksander Kamiński, z tymi autorami spotkali się wczoraj ósmoklasiści na swoim pierwszym egzaminie.
7: Był Małe Książę.
8: Przemówienie dotyczyło ono, czy możemy kreować swoją przyszłość.
1: A już za półtorej godziny kolejny sprawdzian, tym razem matematyka. Radiowa Jedynka trzyma kciuki za wszystkich zdających. Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 8:00.

0: pogoda.
1: Ja przepraszam, ale znowu się nie mogłem powstrzymać, jak zawsze, kiedy redaktor Zieliński składa życzenia wszystkim i trzyma kciuki.
0: Trzymam,
1: no to
0: trzymam,
1: we mnie się, tak, proszę pana, coś we mnie odzywa. Co pan mówi, że dzisiaj matma?
0: Matma, proszę pana, tak, królowa nauk.
1: Świetnie się składa, bo redaktor Prośniewski. Panowie, bardzo proszę.
2: Akurat matematyka na moim poziomie.
1: Super. Trzech ogrodników kupiło razem agrowłókninę i osłony zimowe. Pierwszy ogrodnik kupił 3 rolki agrowłókniny i 4 osłony. Drugi kupił 5 rolek i 2 osłony. Trzeci kupił 4 rolki i 5 osłon.
0: Pytanie,
1: jak mają na imię ogrodnicy?
2: Ja powiem tylko tyle, agrowłókniny nie można palić.
1: Nie, proszę pana, przecież ty... No i już. Już ma pan minus jeden punkt. No.
2: Plus to... jeden za kreatywność.
0: Bonifacy.
1: Tak, pewnie. Świetnie. Bonifacy. Jeszcze jest...
0: Pan Kracy.
1: I jeszcze jest...
2: Zimna Zośka.
1: A serwacy... Ach. No właśnie. I ogrodnicy, i Zośka, szanowni państwo, pytanie, czy będą w tym roku bardziej łaskawi dla sadowników, bo wiemy na przykład, co było przed majówką.
3: Dzisiaj w nocy 10 godzin była temperatura poniżej zera. Newralgiczny moment to właśnie było minus 8. To są anomalia pogodowe, które dotychczas nie występowały. Teraz są te plony zniszczone w 100%. Tu nie ma już żadnego ratunku.
4: U mnie również 100% strat jest. I jabłonie, i śliwy, i wiśnie.
1: Tak było przed majówką, jak będzie podczas właśnie tych najbliższych dni. Zimni ogrodnicy, zimna Zośka. O to już niebawem zapytam Agnieszkę Prasek, rzeczniczkę IMGW.
5: Autopromocja.
6: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych.

0: Zjednoczonej Kanadzie i Meksyku, na których niestety zabraknie naszej reprezentacji. Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
1: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
0: Sekrety mundiali.
1: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
0: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
1: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
0: Andrzej Janisz
1: i Filip Jastrzębski.
0: Zapraszamy.
2: Autopromocja.
3: Już wczoraj do sieci wskoczył ten najnowszy odcinek podcastu Sekrety Mundiali. Naszym gościem jest Dariusz Szpakowski, który swoją karierę rozpoczynał w programie pierwszym Polskiego Radia, a za tydzień w poniedziałek tym razem będzie Zbigniew Boniek.
2: Po pierwsze ekonomia.
3: Antliczek, pętliczek, co zrobi minister w sprawie płacy minimalnej?
4: Tak, aczkolwiek dziś nie o wysokości płacy minimalnej na przyszły rok, a o zmianach w sposobie jej wyliczania, bo na dzisiejszym posiedzeniu Sejmu odbędzie się pierwsze czytanie projektu Lewicy. Ten projekt zmienia zasady liczenia płacy minimalnej, ale też wprowadza sankcje za nieterminowe wypłacanie wynagrodzeń. Jeśli chodzi o tę pierwszą kwestię, to obecnie często jest tak, że pracownicy, głównie ze sfery budżetowej, na swoich paskach płacowych widzą wynagrodzenie zasadnicze niższe niż to, które jest ustalane przez państwo. No a to przekłada się na to, że po prostu zarabiają mniej niż powinni. Dzieje się tak dlatego, że jak mówimy co nas Piotr Wojciechowski, ekspert prawa pracy, do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę wlicza się także rozmaite dodatki, premie czy nagrody.
5: Pracownik płacę zasadniczą ma na poziomie mniejszego wynagrodzenia niż wynagrodzenie minimalne, ale ponieważ dostaje na przykład coś w rodzaju nagród, premii, jakichś dodatków funkcyjnych, no to wtedy rzeczywiście jest tak, że on osiąga ten pułap, ale nie ze względu na minimalne zasadnicze, tylko ze względu na te dodatkowe składniki wynagrodzenia. Tak jest obecnie.
4: Ale to miałoby się zmienić, a przynajmniej tego chciałaby Lewica oraz związki zawodowe. Jak mówi Piotr Ostrowski, przewodniczący OPZZ, obecne zasady wyliczania płacy minimalnej są z jednej strony demotywujące, a z drugiej niesprawiedliwe i uderzają m.in. w osoby, które de facto pozbawione są wynagrodzenia za sprawowanie dodatkowych funkcji.
6: Płaca minimalna powinna być czysta, bez żadnych dodatków, bez żadnych premii i nagród. Powinna być czystą pensją, czystym wynagrodzeniem, a wszystkie elementy dodatkowe powinny tę płacę minimalną uzupełniać, dlatego że najczęściej pełnią one formę albo pewnego dodatku wynikającego z pełnienia funkcji czy funkcjonowania w ramach organizacji, czy też są dodatkową gratyfikacją w postaci nagród czy premii. Stąd też ten projekt jest przez nas oczekiwany i mamy nadzieję, że będzie szybko procedowany i wdrożony.
4: A projekt Lewicy przewiduje wyłączenie praktycznie wszystkich dodatków z płacy minimalnej już od 1 stycznia 2027 roku. Co ciekawe, podobne regulacje przygotowuje też Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jednak z uwagi na potencjalne obciążenia dla budżetu państwa, reforma miałaby być rozłożona w czasie aż do 2029 roku. To też może jeszcze dodajmy, że według szacunków płacę minimalną w Polsce otrzymuje ponad 27% wszystkich zatrudnionych na etacie. To jest ponad 3,5 miliona osób.
3: Redaktor Prośniewski o płacy minimalnej, o temperaturę minimalną w ciągu najbliższych nocy, bo to ważne przecież, tak? Bo dzisiaj Pankracy, potem właśnie ten
4: Serwacy,
3: potem jest Bonifacy, no i Zośka. Ale chyba w tym... Nie wiem, proszę pana, to zapytam w takim razie.
4: Proszę zapytać.
3: Zapytam, już za chwilę.

0: Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia za 19 minut, godzina 8. W naszym studiu Agnieszka Prasek, rzeczniczka IMGW. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Od rana płyną dobre wieści od naszych słuchaczy.
2: Mamy dzisiaj deszczowy poranek w Poznaniu. Pada cały czas.
3: Wielkopolska. Pada deszcz.
4: No na Dolnym Śląsku mamy wreszcie upragniony deszcz.
2: Pada.
5: Pochmurno, tak, deszczowo. Zapowiada się, że będzie padało dzisiaj.
6: Oby za dnia pokropiło, bo deszcz to trzeba aż piszczy.
0: Ten ostatni głos z Podkarpacia, pani Agnieszko, to w takim razie podsumujmy, gdzie już padało, a gdzie będzie padać, bo to jest dobra informacja w kontekście suszy hydrologicznej.
1: Dokładnie tak. Padało przede wszystkim na południu, w centrum, po północy Polski. Jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, to tutaj prognozowane opady deszczu zarówno na południu, na wschodzie. Na wschodzie także spodziewamy się burz i te opady lokalnie do 25 do 30 mm. Do tego porwisty wiatr do 75-80 km na godzinę.
0: Są nawet państwo ostrzeżenia przed tym szalejącym wiatrem. To jest dla kilku województw.
1: Dokładnie tak. Tutaj głównie południe kraju. Tutaj mamy ostrzeżenia na dość silny i porwisty wiatr, natomiast już na wschodzie obowiązujące ostrzeżenia na burze i intensywne opady deszczu.
0: Pani Agnieszko, cieszy każda kropla deszczu, ale mamy świadomość tego, że to wciąż mało. Ile musiałoby padać? Tak sobie wyobraźmy dzień i noc. Ile musiałoby padać, żeby poprawić to znacząco sytuację hydrologiczną w kraju?
1: Zacznijmy od tego, że mamy praktycznie 70% stanów wód w strefie wody niskiej. To jest charakterystyczne dla okresu letniego, no nie dla początku wiosny. Początek roku i te miesiące od początku roku okazały się bardzo suche. Tutaj kwiecień z opadami poniżej 50% normy wieloletniej, dla Warszawy około 21% dla przykładu. I tego deszczu faktycznie jest potrzeba. Natomiast ten deszcz, aby mógł w jakiś sposób pomóc w zapobieganiu suszy hydrologicznej, powinny być to opady raczej słabe i długotrwałe, a nie takie, z jakimi mamy teraz do czynienia. Bo co prawda mamy te opady deszczu, natomiast są to opady krótkotrwałe, trwałe, przelotne i intensywne, i one nie mają możliwości wchłonąć w grunt. One po prostu spływają do rzek, dalej do Bałtyku i do kanalizacji. Także no, sytuacja na tą chwilę jest trudna i im więcej tego deszczu, tym dla poprawy suszy hydrologicznej będzie zdecydowanie lepiej.
0: A jakie są prognozy?
1: W prognozach na tą chwilę oczywiście widać te opady. One będą przelotne, krótkotrwałe. Tutaj mamy raczej charakter pogody dynamicznej, czyli nie ciągłe opady, tylko po opady typowo konwekcyjne, burzowe. Także poniekąd ten opad jak najbardziej

0: pomaga, ale krótkotrwale i na chwilę. I właściwie w tych prognozach najbliższych widać. Na tą chwilę mamy ochłodzenie, bo 12-14 stopni. Tutaj pod koniec tygodnia te temperatury będą wzrastać lokalnie do 20-23 stopni, ale nadal w weekend spodziewamy się ponownie dynamicznej pogody z dość silnym, porwistym wiatrem, z opadami deszczu intensywnymi, grad i burze.
1: A ja pamiętam takie modele, w ubiegłym pod koniec ubiegłego tygodnia były zapowiedzi, że nawet 33 stopnie będą na Mazowszu, no i nie będzie.
0: Na tą chwilę to wszystko zależy od sytuacji barycznej. Sytuacja baryczna i pogoda jest dość zmienna. Tak jak mówiłam, jeżeli na wyjściu modelu dojdzie do jakiejkolwiek zmiany, to da sygnał na końcu, że ta pogoda może się zmieniać. Na tą chwilę w tych prognozach widać jedynie temperatury ponad 20 stopni w rejonach 23-24 stopni. No wszystko zależy od ilości promieni słonecznych. Im tego słońca będzie więcej, tym te temperatury będą wzrastać.
1: Znaczy ja nie mówię, że to źle, że nie będzie 33, bo to mimo wszystko jakieś tam anomalie, mimo wszystko na początku maja ponad 30 stopni. No ale tak, tradycją już stało się, że w połowie maja, w tej pierwszej połowie maja mamy do czynienia z zimnymi ogrodnikami. Dziś pankracy, jutro serwacy, czy bonifacy?
0: Bonifacy.
1: Pojutrze serwacy, no i zimna Zośka. Słyszeliśmy tu głos sadownika sprzed majówki. Narzekali bardzo na te straty. Już liczyli straty. Rozumiem, że w tym roku zimni ogrodnicy i pani Zosia będą odrobinę łagodniejsi.
0: Na tą chwilę według prognoz wygląda, że będą odrobinę łagodniejsi. Tutaj lokalnie te temperatury jeszcze przez najbliższe dwie doby mogą spadać na krańcach wschodnich, południowo-wschodnich, południu i południowym zachodzie. Temperatury w ciągu nocy będą bliskie 0 stopni, natomiast te przy gruncie lokalnie do minus 1 do minus 3. Także właściwie na przeważającym obszarze już te temperatury powinny być dodatnie w przedziale od 3 do 6 i z każdym dniem te temperatury będą wzrastać. Oczywiście jeszcze w okresie maja mogą zdarzyć się lokalnie przygruntowe przymrozki, ponieważ one są charakterystyczne dla tego okresu.
1: Czyli sadownicy nie powinni robić nic, co zwykle czynili w tym okresie, żeby jakoś drzewa zabezpieczyć.
0: No, przeważający obszar Polski będzie w temperaturach dodatnich. Tutaj głównym zagrożeniem są te krańce południowo-wschodnie, południowe i południowo-zachodnie. Tutaj lokalnie te temperatury w zagłębieniach, w dolinach, w kotlinach mogą spadać do około minus 3 stopni.
1: No, nie byłbym sobą, gdybym nie skorzystał z okazji, bo to już taka tradycja się stała. Czy są jakieś prognozy na wakacje, w którym miesiącu wziąć urlop? Czerwiec, lipiec, sierpień?
0: Patrząc po prognozach długoterminowych, oczywiście mapy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej są z temperaturą powyżej normy i to są miesiące suche. Tu mówimy o modelach sezonowych. Oczywiście nie mówimy o ilości dni z upałem i o konkretnej dacie, w którym dniu czy miesiącu wziąć urlop. Natomiast mamy jeszcze do czynienia ze wskaźnikami pogodowymi, czyli takimi naleciałościami pogodowymi. I aktualnie zmierzamy w kierunku El Niño, czyli ocieplenia wód Pacyfiku. A co za tym idzie? Globalne temperatury mogą wzrastać. Co prawda on bezpośrednio nie wpływa na prognozę Polski. Tutaj głównym wskaźnikiem jest ten wskaźnik NAO, czyli ta oscylacja północnoatlantycka, czyli różnica ciśnień pomiędzy Wyżem Mazorskim a Niżem Islandzkim. I to on odpowiada za to, czy będziemy mieć lato upalne i suche, czy będziemy mieć lato upalne, ale przeplatane tą dynamiczną pogodą, czyli intensywne burze, intensywne opady, porwisty wiatr. Niemniej jednak ten wskaźnik cały czas się zmienia. No i też głównie wszystko będzie zależało od sytuacji barycznej, ale według tych prognoz temperatury powinny być zdecydowanie wyższe niż te z ostatnich 30 lat. No i to powinny być miesiące suche.
1: Bardzo pani dziękuję. Wiemy, że trwają matury. Jeśli ktoś myśli o karierze synoptyka, to o jakim egzaminie rozszerzonym powinien pomyśleć? Geografia?
0: Geografia tutaj w głównym założeniem w przyszłości to na przykład fizyka atmosfery.
1: O, proszę. Bardzo pani dziękuję. Życzę miłego dnia. Agnieszka Prasek, rzeczniczka IMGW.
0: Dziękuję wzajemnie.
1: Dzięki.

0: Polskie Radio, program pierwszy, za 10 minut, godzina 8.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: Teraz, jak widzę, do mnie dotarło, bo że tak 12-15 maja to zimni ogrodnicy, zimna zaś kanale, 12-15 maja to także bolesne karty w historii Polski, 12-15-1926 rok, czyli przewrót majowy, zbrojny zamach stanu w Polsce. Taki dźwięk z naszego archiwum.
2: Wszyscy byli szalenie przygnębieni. Brat na brata powstawał. O tyle to przeszłam bardzo ciężko, bo ja wtedy miałam kolegę. I on właśnie był wśród narodowców. Prowadzili na odwach tych wziętych w niewolę. I on się wychylił, tak. A ci żołnierze myśleli, że ucieka, i strzelili i zabili go. Śmierć tego kolegi to straszliwe wrażenie na mnie zrobiła.
0: Lat temu to dokładnie to było. Tymczasem posłowie Konfederacji chcą, by Sejm potępił marszałka Piłsudskiego za to, że, i tu cytat, podniósł zbrojną rękę przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.
3: Ciekawe, kiedy byliśmy bardziej podzieleni. 100 lat temu czy dziś? W każdym razie jesteśmy podzieleni w sprawie wydarzenia, które podzieliło Polskę, a to już się robi bardzo symboliczne.
0: I komentarz w tej sprawie już o 8.15.
3: Będzie, tak jest. A naszym gościem będzie Paweł Ślis z Polski 2050, szef klubu parlamentarnego tego ugrupowania. Ale też zapytam o inne sprawy bieżące, oczywiście.
1: Jedynka. Polskie Radio.

0: Polskie Radio, program pierwszy, sygnały dnia. Wracamy po ósmej.
1: Polskie Radio. Jedynka.

0: Reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowid.
6: Cześć, siostrzyczko.
7: Gratulacje.
6: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
7: Ania.
6: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
7: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
6: Obiecuję.
8: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
11: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
12: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
15: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
16: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3. Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji. O mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
5: Reklama.
17: Ogłoszenie społeczne.
18: A pamiętasz ten moment, gdy wyruszałeś w dorosłość?
19: O, jeszcze to.
20: Tato, błagam, przecież tam są sklepy.
18: Ten nadmiar dobrych rad, to jak bardzo chciałeś uciec od tej troski.
21: Dobra, żebyś nie zbankrutował.
20: Dajcie wszyscy święto.
18: Wtedy wydawało ci się to ciężarem. Dla wielu wychowanków domów dziecka start w dorosłość to walka o przetrwanie, której towarzyszy tylko pustka. Działaj. Zamień ją dziś na wsparcie i bezpieczeństwo. Odwiedź stronę Fundacji Dobrych Inicjatyw i dowiedz się, jak możesz pomóc.
17: Ogłoszenie społeczne.
5: Radio Kierowców.
22: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Autostrada A2 jest zwężona w kierunku Warszawy.

0: Między węzłami Łódź Północ a Łowicz na kilometrze 380 kilka godzin temu, dokładnie przed godziną 3 w nocy, doszło do zderzenia dwóch aut ciężarowych i utrzymują się tam spore kilkukilometrowe korki. To utrudnienie może jeszcze potrwać kilka godzin. Poranne godziny szczytu w województwie mazowieckim. Dużo cierpliwości przyda się na ekspresowej 8 w Warszawie, na północnej obwodnicy miasta, ale także na ekspresowej 2, czyli na południowej obwodnicy. Zdecydowanie wolniej jedzie się także przed Warszawą od strony Płońska na Krajowej 7 oraz na drodze nr 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem. Sporo utrudnień na A4 w województwie dolnośląskim. Zakorkowany jest fragment przed Wrocławiem od strony Opola, także pomiędzy węzłami Legnickie Pole a Legnica Wschód, gdzie w związku z awarią ciężarówki mamy zwężenie w kierunku Zgorzelca i także zakorkowany jest fragment przygraniczny na wysokości Jędrzychowic w kierunku Drezna.
1: Jest 8. Tu program Pierwszy Polskiego Radia.
2: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Anna Kowalczyk
2: i Paweł Zieliński. Zaskakujący ruch Prawa i Sprawiedliwości w sprawie kryptoaktywów chce ich zakazać. Jest nowy projekt.
1: Trzymamy kciuki za ósmoklasistów. Za godzinę zmierzą się z egzaminem z matematyki.
2: Alicja Rzemplińska powalczy wieczorem o finał Eurowizji. Sprawdzamy, jakie ma szanse.
1: Kryptoaktywa znowu w Sejmie. Dziś pierwsze czytanie 5 projektów w tej sprawie rządowego, prezydenckiego, Polski 2050, Konfederacji i PiS-u.
2: Ten ostatni został wycofany, a w jego miejsce partia złożyła nowe. O szczegółach opowie Michał Fabiziak.
3: Największe szanse na uchwalenie ma projekt rządowy. Popiera go cała koalicja.
4: Pewnie wiodącym projektem będzie projekt rządowy. On się nie różni od tych poprzednich, ten nasz, poza tym, że są zaostrzone te kary.
3: Mówi przewodniczący klubu KO Zbigniew Konwiński. Jednak Polska 2050 apeluje do koalicjantów o poparcie jej regulacji, bo jak mówi szef tego klubu Paweł Ślis...
5: Pan prezydent też wskazywał, że ten projekt byłby dla niego akceptowalny.
3: Zbigniew Kuźmiuk z PiS przekonuje, że najlepszy jest projekt prezydencki, bo jak tłumaczy, mniej obciąża budżety firm, a tym samym zachęci do otwierania działalności w naszym kraju.
6: Trudno sobie wyobrazić, żeby kiedy u naszych sąsiadów te opłaty są znacznie niższe, firmy rejestrowały się w Polsce.
3: Tymczasem PiS złożyło do Sejmu projekt zakazujący takiej działalności. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
1: Na ruch Prawa i Sprawiedliwości zareagował premier, skomentował go na portalu X.
2: Krypto PiS złożył ustawę zakazującą obrotu kryptowalutami od ściany do ściany. Głupi czy pijany? Napisał Donald Tusk.
1: O kolejne podejście do uregulowania rynku kryptowalut zapytamy też Pawła Śliza, poseł Polski 2050. Za niecały kwadrans będzie gościem Sygnałów Dnia.
2: Jeśli Stany Zjednoczone odmówią ekstradycji Zbigniewa Ziobry, będziemy reagować w inny sposób, zapowiada wiceminister obrony Stanisław Wziątek.
1: Gość radiowej jedynki przyznaje, że sprowadzenie byłego ministra sprawiedliwości do Polski nie będzie łatwe.
7: Stany Zjednoczone w tym względzie powinny zachować się tak jak każdy kraj demokratycznego świata, tym bardziej, że jest to kraj sojuszniczy. Powinniśmy wprost zaapelować i wysyłając notę do Stanów Zjednoczonych z prośbą o ekstradycję.
2: Zdaniem Stanisława Wziątka sprawa Zbigniewa Ziobry nie wpłynie na stosunki polsko-amerykańskie.
1: Były minister sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy od soboty jest w Stanach Zjednoczonych. Przyjechał tam z Węgier, dokąd wyjechał tuż po tym, jak prokuratura ogłosiła, że chce mu postawić zarzuty w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.
8: To są aktualności jedynki.
2: Za godzinę dla prawie 400 tysięcy uczniów ostatnich klas szkół podstawowych rozpocznie się egzamin ósmoklasisty z matematyki.
1: To drugi dzień sprawdzianu na zakończenie szkoły.
2: Na przedpodstawówką numer 185 w Warszawie jest Martyna Szymczakowska, z którą się łączymy. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
2: Powiedz proszę, co mówią uczniowie? Dziś będzie łatwiej niż wczoraj, kiedy pisali test z języka polskiego?
9: Uczniowie mówili mi, że stres jest mniejszy, no bo to drugi, kolejny dzień egzaminu, więc oni wiedzą, jak to wygląda, że nie jest tak trudno, jak wcześniej myśleli. Z drugiej strony przypominają, że wczorajszy arkusz z języka polskiego był zaskakujący, bo nie było ani lektury obowiązkowej w tekście źródłowym, ani rozprawki, a więc zastanawiają się, czy dzisiaj jednak coś ich nie zaskoczy. A dla jednych dzisiejszy sprawdzian jest przyjemnością. Są też oczywiście ci, którzy matematyki nie lubią, no i oni

0: Mówią, że do tego egzaminu przygotowywali się bardzo długo.
1: O, nauczyłem się trochę. No, oby była jakaś łatwa po prostu.
2: Dziwnie. Nie czuję jakby, że będę pisał coś.
3: Ten mat mam? Dobrze.
4: Ciężko, strasznie. O. Zamknięte to ja wszystkie zrobię, ale otwartych nawet nie ruszę.
5: Ja otwarte zrobię, ale często mam tak, że nie umiem sobie wyobrazić, jak zrobić te zadania.
0: No, egzamin trwa 125 minut. Uczniowie będą mieć do rozwiązania zadania zamknięte i otwarte, a wśród nich m.in. obliczanie cen i procentów.
6: O czym sprzed stołecznej 185 mówiła Martyna Szymczakowska. Dziękujemy za relację.
7: A na maturze dziś czas na egzamin z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym. Początek za godzinę.
6: O 14 z kolei rozpocznie się egzamin rozszerzony z języka niemieckiego.
7: Dziś pierwszy półfinał, pojutrze drugi, w sobotę wielki finał. Przed nami jubileuszowa 70. Eurowizja.
6: Polskę w tym konkursie reprezentuje Alicja Szemplińska z utworem Pray.
7: Redaktor naczelny Polskiego Radia 24 i komentator Eurowizji Grzegorz Frontczak, pytany o szansę 24-latki z Ciechanowa, przyznał, że może być ciężko i nie chodzi tu wcale o źle dobrany repertuar.
8: Bez promocji dzisiaj produkt może być i nawet najlepszy. I jest, bo Alicja ma fenomenalny głos. Ale co z tego, jak nikt o tym nie wie?
6: Podczas tegorocznej Eurowizji nie usłyszymy reprezentantów Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Słowenii i Islandii.
7: Te kraje bojkotują konkurs z powodu uczestnictwa Izraela, który prowadzi wojnę w Strefie Gazy.
6: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: A teraz czas na informacje sportowe. Tomasz Kowalczyk. Po zwycięstwie w 1/8 finału nad Japonką Naomi Osaką 6-2, 6-1 Iga Świątek znalazła się w ćwierćfinale turnieju na ziemnych kortach w Rzymie. Mecz tej fazy przeciwko Amerykance Jessice Peguli Polka rozegra w środę. Tego dnia odbędzie się też inne starcie ćwierćfinałowe na Foro Italico Ukrainki Eliny Świtoliny z Kazaszką Jeleną Rybakiną. Bezbramkowym remisem zakończyło się ostatnie spotkanie 32. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy, w którym Krakowia podejmowała Radomiaka. Goście od 60. minuty grali w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Abdulata Psoby. Bartosz Grzelak, trener krakowian, najbardziej żałował, że nie udało się wykorzystać osłabienia rywala.
10: Po tej czerwonej kartce no to zmieniliśmy formację, przestawiliśmy się na 4-4-2, ale nie udało się. Szanse były, marginesy są małe w tym sporcie. Jesteśmy oczywiście dzisiaj, to nie mamy żadne fajne uczucie po meczu, ale dalej mamy wszystko w własnych rękach.
9: Trener gości Bruno Baltazar mógł być zadowolony z wywiezionego jednego punktu. Rywale zaczęli mocno, ale byliśmy na to przygotowani. Czerwona kartka w 60. minucie oczywiście zmieniła całkowicie przebieg gry. Musieliśmy sobie radzić w dziesiątkę, przeorganizować naszą defensywę, poświęcić się bardziej i powalczyć. Krakowia w końcówce stworzyła niebezpieczne sytuacje, ale udało nam się utrzymać remis i zabrać punkt do Radomia. Radomiak awansował na 8. pozycję w tabeli, ma 44 punkty na koncie i zapewnione pozostanie w Ekstraklasie. 13. Krakowia oddaliła się nieco od strefy spadkowej, ale wciąż ma tylko 2 punkty przewagi nad kreską. Szansy na zapewnienie sobie awansu do Ekstraklasy nie wykorzystał za to wczoraj Śląsk Wrocław, który zremisował z łódzkim klubem sportowym 2-2, ale na 2 kolejki przed końcem ma przewagę 5 punktów nad wieczystą i awans może przypieczętować w następnej serii. W innym wczorajszym meczu Odra Opole pokonała Pogoń Grodzisk Mazowiecki 3-1. Awans wywalczyła już Wisła Kraków.
11: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
12: Sponsorem audycji jest Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej. Leku na ból stawów z Buzka Zdroju.
6: Pogoda. W całym kraju będzie dziś pochmurno i deszczowo, dodatkowo na wschodzie i w centrum mogą pojawić się burze. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze do 12 stopni, troszkę cieplej na krańcach wschodnich do 16, ale odczuwalna będzie niższa. To przez umiarkowany i silny wiatr. Ciśnienie jest niskie i waha się. Na barometrach w Warszawie 985 hektopaskali.
11: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości C.
12: Sponsorem audycji był Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej. Leku na ból stawów z Buzka Zdroju.
6: Jedynka.

0: Polskie Radio. Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Świętuj z nami stylowe urodziny Tibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na tibo.pl.
2: Reklama. Polskie Radio. Jedynka.
3: Polskie Radio, program pierwszy. Rozpoczynamy trzecią godzinę sygnałów dnia. Daniel Wydrych. Kłaniam się.

0: Polskie Radio, program pierwszy, 14 minut po godzinie 8.
1: Sygnały dnia.
0: Wtorkowe sygnały, bo to wtorek, 12 dzień maja, 132 dzień roku, do końca roku 233 dni. Słońce wzeszło o 4:46, zajdzie 20 po 20. Dzień potrwa 15 godzin i 34 minuty. Będzie krótszy od najdłuższego o godzinę i 13 minut, a dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 7 godzin i 52 minuty. Imieniny obchodzą Achilles, Domicela, Domicjan, Domicjana, Dominik, Flavia, German, Imelda, Jan, Jazon, Joanna, Pankracy, Salwina, Teodora i Wszemił. Wszystkiego dobrego i tradycyjne. Niechże się Państwu darzy. Jest 15 po 8. Karol Surówka i nasz kolejny gość.
1: Rozmowa dnia.
2: Dzień dobry ponownie. W studiu radiowej Jedynki jest Paweł Ślis, szef klubu parlamentarnego Polski 2050. Dzień dobry, panie pośle.
3: Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu.
2: Czy Sejm powinien potępić Józefa Piłsudskiego za zamach majowy? Dziś mija dokładnie 100 lat z tego wydarzenia.
3: Tak, mija 100 lat. Piłsudski to jest jednak jakaś polska ikona, to on odzyskał nam niepodległość. Patrząc na wydarzenia historyczne...
2: Ale obalił legalną władzę.
3: Ale musimy patrzeć na też kontekst, jaki wtedy był. Nie możemy oceniać tamtych wydarzeń też dzisiejszą sytuacją. Dzisiaj inaczej byśmy na pewne rzeczy patrzyli na działania, ale wtedy to była też ochrona Polski przed takim rozpadem. Tak mi się wydaje, że ta uchwała Konfederacji, która również ma być...
2: Do tego się odnosimy, dlatego że jak to w Polsce mamy w zwyczaju, jesteśmy podzieleni w sprawie wydarzenia, które podzieliło kraj. Konfederacja składa swój projekt w sprawie upamiętnienia przewrotu majowego i PSL. PSL chce przede wszystkim uczcić ofiary i podkreślić krzywdy legalnych władz z Witosem na czele, to jest oczywiste, są ludowcami. Natomiast Konfederacja chce nazwać przewrót Piłsudskiego bezprecedensowym aktem pogardy wobec legalnej konstytucyjnej władzy i aktem zdrady wobec ideałów państwa.
3: Myślę, że tutaj ta uchwała nie będzie miała większości w Sejmie i myślę, że dość dużą krytyką, patrząc też na wydarzenia i cały kontekst historyczny, koledzy z Konfederacji się spotkają.
2: Jest to symboliczne, że się w tej sprawie podzieliliśmy jako Sejm. Jako naród?
3: Panie doktorze,
2: byliśmy 100 lat temu podzieleni, jesteśmy i dziś.
3: Obserwujemy nasze historyczne wydarzenia i wiemy, że my cały czas musimy się ze sobą kłócić, bo jak nie mamy wroga na zewnątrz, wtedy potrafimy się zjednoczyć, to musimy mieć wroga tutaj wewnątrz. No i niestety tak mi się wydaje, że Konfederacja do tego zmierza dzisiaj.
2: Przed nami awantura o przewrót majowy w Sejmie?
3: Na pewno będzie trochę krzyków, na pewno będzie trochę wzdychań, na pewno będzie trochę przekrzykiwań, no ale taki ten Sejm już jest.
2: Czy będzie trochę krzyków wobec sytuacji Zbigniewa Ziobry? Mamy już informacje ze strony amerykańskiej. Nasz korespondent Marek Wałkuski do niej dotarł. Departament Stanu odpowiedział mu, że nie udziela żadnych informacji w sprawie Zbigniewa Ziobry ze względu na poufny charakter danych wizowych, ale równocześnie Departament podkreślił, że, i tu cytuję, Stany Zjednoczone i Polskę łączą bliskie więzi polityczne, gospodarcze i społeczne, zakorzenione w wielowiekowej przyjaźni między naszymi narodami.
3: Oddzielmy prawo i ściganie przestępców od polityki. Ja bym nie chciał, żeby...
2: Tu się chyba nie da, bo to polityczna decyzja sprawiła, że mógł tam pojechać.
3: Poczekajmy, jak to zostanie rozwiązane, dlatego że ścigamy ministra sprawiedliwości. To jest bezprecedensowe. Polski wymiar sprawiedliwości ściga ministra sprawiedliwości, który najdłużej piastował ten urząd. To prokuratura, która jest dzisiaj ukształtowana, to ona jest ukształtowana przez Zbigniewa Ziobro. Większość prokuratorów uzyskała przecież nominację, duża liczba prokuratorów uzyskała nominację za czasu Zbigniewa Ziobro. To on ustanowił system losowania sędziów, to on ustanowił, ułożył sądy, to on zmieniał prezesów faksami czy przewodniczących wydziałów faksami. Cały wymiar sprawiedliwości przez 8 lat został zaorany przez Zbigniewa Ziobro. I teraz on mówi, że obecnie sądy są niesprawiedliwe, dlatego jest zbieg Zbigniew Ziobro zbiegł do USA.
2: Ale zapytam prawnika, jak to zrobił? Nie miał paszportu, miał paszport genewski, on teoretycznie na wyjazdy do Stanów nie pozwalał. Jak wszedł w ogóle na podkład samolotu w strefie Schengen? Jak to było możliwe?
3: Cały problem tkwi w tym, że nie ma europejskiego nakazu aresztowania za Zbigniewem Ziobro, co uważam za skandalem.
2: Ale
3: że...
2: za Marcinem Romanowskim jest?

0: i prawdopodobnie do Stanów też udało mu się wyjechać.
1: Tak, tylko że oni mieli, proszę zwrócić uwagę, azyl na Węgrzech i to ich chroniło na Węgrzech, więc mogli być w strefie Schengen na Węgrzech, bo dostali azyl polityczny. Natomiast wiemy o tym, że nie ma bezpośrednich samolotów z Węgier, tam gdzie polecieli, szanowni panowie. No więc zastanawiam, co jest, w jaki sposób udało im się tam przebyć. No.
0: Jedna z teorii brzmi przez Serbię.
1: No tak, też to słyszałem, do tej Serbii trzeba było się dostać przez granicę. No ale to pokazuje, jakimi tchórzami oni są, bo w Polsce naprawdę istnieje wymiar sprawiedliwości. Jestem w stanie podać to na dokładnych, konkretnych przykładach politycznych postępowań, że te sprawy, że sądy polskie są niezawisłe, wbrew temu, co demagogicznie głoszą wyznawcy Prawa i Sprawiedliwości Solidarnej Polski.
0: Czy to też pokazuje nastawienie administracji Donalda Trumpa wobec rządu? No bo w normalnych okolicznościach, gdy Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski pojawiliby się przy celniku amerykańskim, to jemu powinno się wszystko wyświetlić na czerwono. Europejskie nakazy aresztowania,
1: no nie,
0: brak paszportu,
1: nie,
0: i tak dalej, i tak dalej.
1: Nakaz aresztowania.
0: Wobec Marcina Romanowskiego był.
1: No Romanowskiego był. Ja nie wiem, czy on jest w Stanach, no dalej nie mam tej...
0: Jeżeli jest, no to, no, znaczy w obu przypadkach na pewno była nadzwyczajna zgoda z bardzo wysokiego szczebla na ich przyjazd, inaczej by nie było to możliwe.
1: Zgadza się, natomiast my znamy też Donalda Trumpa, że rano mówi A, wieczorem mówi B, a następnego dnia mówię, ja nic takiego nie mówiłem, co mi tutaj mówicie, że mówiłem. Więc te wizy, które zostały nadane, bo są to wizy przez jedną z stacji telewizyjnych jako korespondent w stosunku do Zbigniewa Ziobry, mogą być...
0: No oni tylko, w telewizja wystawiła tylko legitymację prasową, ale wizę dziennikarską, wizę I,
1: ale
0: udzielili
1: ja,
0: już Amerykanie.
1: Ale rzecz, ja się zastanawiam, jeżeli ma legitymację prasową, czy to nie jest też poświadczenie nieprawdy w takim dokumencie, no bo Zbigniew Ziobro korespondentem prawnym z znaczy politycznym z USA, no brzmi absurdalnie, taki przeleciał mi przez oczy taki komentarz w mediach społecznościowych, że skoro Zbigniew Ziobro jest politycznym korespondentem z USA, to Przemysław Kral niech będzie finansowym korespondentem Telewizji Republika z Izraela.
0: Złośliwość ze strony Pawła Śliza, a czy cała ta sytuacja jest, powtórzę to pytanie, złośliwością wobec polskich władz. Wiemy, że była nadzwyczajna zgoda, chociaż tam część administracji podobno w tej sprawie się nie zgadzała. To znaczy część administracji uważała, że tego wjazdu nie należy ułatwiać. I
1: tak.
0: Czy Polska powinna się, dokończę tylko pytanie, troszkę obrazić? Mam wrażenie, że takie rozwiązanie sugeruje marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który powiedział tak, jeżeli władze amerykańskie nie wydadzą pana Zbigniewa Ziobry, to będziemy jako Polska musieli jeszcze raz przemyśleć politykę w stosunku do różnych decyzji, które mamy ze Stanami Zjednoczonymi.
1: Zbigniew Ziobro nie zmieni relacji polsko-amerykańskiej, to po pierwsze.
0: A tego właśnie nie sugeruje marszałek Sejmu?
1: Ja się tutaj nie zgadzam, że powinniśmy w tym kierunku iść. Powinniśmy się stanowczo domagać wydania uciekiniera, zbiega, człowieka, któremu postawiono do wiedzia,
0: ale na relacje to nie powinno wpływać. Czyli
1: nie powinno to wpływać na relacje polityczne, ponieważ Zbigniew Ziobro, jedna osoba, nie może zniszczyć relacji, które są bardzo ważne.
0: Czyli dalej powinniśmy kupować sprzęt?
1: Gospodarczym, oczywiście, że
0: i
1: tak.
0: I dalej powinniśmy na przykład wziąć udział w obchodach 250-lecia Stanów Zjednoczonych, bo też o tym wspominał Włodzimierz Czarzasty.
1: Myślę, że tak. Nie chciałbym, żebyśmy mieszali polityki do wymiaru sprawiedliwości. Ja chciałbym, żeby Zbigniew Ziobro stanął przed wymiarem sprawiedliwości. Chciałbym, żeby sąd ocenił, czy jego areszt jest właściwy, czy nie. Jeszcze raz podkreślam. Polski sąd zbyt długo i opieszale pracuje nad europejskim nakazem aresztowania. Zbyt długo i opieszale rozpoznaje zażalenie na areszt Zbigniewa Ziobry. W mojej karierze zawodowej jako adwokata coś takiego się nigdy nie wydarzyło i mam poważne wątpliwości w tym zakresie. Ja chciałbym, żeby nasze sądy, nasze prokuratury rozliczyły do końca wszystkich tych, których obiecaliśmy z PiS-u, że rozliczymy, a nie rozliczają.
0: A wyjazd Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych to jest porażka rozliczeń Prawa i Sprawiedliwości? Porażka koalicji, porażka prokuratury?
1: Tak, w mojej ocenie po części tak, ponieważ Zbigniew Ziobro był tym elementem, który sam krzyczał, wszyscy są równi wobec prawa, zdewastował wymiar sprawiedliwości, wykorzystał Fundusz Sprawiedliwości jako fundusz partyjny, co pokazała Najwyższa Izba Kontroli w swoim raporcie. 250 milionów zdefraudowanych de facto z Funduszu Sprawiedliwości, nadzorowanym przez Zbigniewa Ziobry i Romanowskiego.
0: Poważne oskarżenie w

0: tylko politycy Prawa i Sprawiedliwości będą słyszeli zarzuty.
1: Tylko właśnie o tym mówię. W sprawach istotnych, wielkich, których obiecywaliśmy rozliczenia, tych rozliczeń nie ma. Natomiast próbują wmanewrować Szymona Hołownię w rozliczenie i uchylanie immunitetu i stawianie mu zarzutów w zupełnie absurdalnej sprawie, w której jednoznacznie wyjaśnił, że nie doszło do popełnienia czynu zabronionego.
0: Powiem tylko naszym słuchaczom, o co chodzi.
1: To Szymon Hołownia jest pokrzywdzony tym postępowaniem, a słucha się sprawcy tych czynów, czyli pana rektora Kolegium Humanum, bo to Kolegium Humanum chodzi, tak, a nie jest. Słucha się pokrzywdzonego Szymona Hołowni.
0: Dwa zdania, tylko przypomnienie dla naszych słuchaczy. Prokuratura uważa, że w Kolegium Humanum w dużym uproszczeniu można było za łapówkę otrzymać dyplom bez chodzenia na zajęcia, a Szymon Hołownia do tej uczelni złożył papiery. Podkreśla, że ostatecznie studiów nie podjął, chociaż uczelnia jakieś tam oceny wpisywała Szymonowi Hołowni.
1: No dlatego mówię, słuchamy przez człowieka, któremu postawiono liczne zarzuty, który ma charakter podejrzanego w tej sprawie i liczne i zwraca się mu liczne przestępstwa, a nie słucha się osoby pokrzywdzonej, którą tak naprawdę wykorzystano i wpisywano mu to.
0: Ale to by było bardzo ważne pytanie. Jeżeli jest tak, jak pan mówi, że to nieprzypadkowo te przecieki następują, to na czyje zlecenie? Kto próbuje zaszkodzić Szymonowi Hołowni, w prokuraturze,
1: panie
0: czy wyżej?
1: Ja uważam jedną rzecz. Prokuratura powinna być prokuraturą apolityczną. I to jest przede wszystkim, a nie wykorzystywaną w jakikolwiek sposób przez którąkolwiek siłę. Ja nie mówię...
0: Która siła tu korzysta?
1: Nie jestem w stanie panu teraz powiedzieć na to pytanie. W prokuraturze w Katowicach bardzo długo.
0: Więc spróbujemy się zastanowić w drugiej
1: bardzo długo
0: części.
1: Rządził Paweł, prokurator z czasów jeszcze
0: Paweł Ślis, szef klubu parlamentarnego Polski 2050. Będziemy się dalej zastanawiali w drugiej części naszej rozmowy na portalu YouTube Polskiego Radia.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.
3: Kolejna rozmowa dnia w Ekspresie Jedynki. Naszym gościem będzie Kamila Gasiuk-Pichowicz, europosłanka Koalicji Obywatelskiej, ale jeszcze w tej godzinie i polecam państwu, bo to różne rzeczy można przeczytać w internecie na temat hantawirusa. O tym porozmawiam sobie z doktorem Michałem Sutkowskim jeszcze przed dziewiątą.

0: Polskie Radio, program pierwszy. Sygnały dnia jest 8:30. Skrót aktualności, Paweł Zieliński.
1: Sprawa kryptoaktywów wraca do Sejmu. Dziś pierwsze czytanie 5 projektów w tej kwestii: rządowego, prezydenckiego, Polski 2050, Konfederacji i PiSu. Największe szanse na powodzenie, zdaniem koalicji rządzącej, ma ten zaproponowany przez Radę Ministrów.
2: Nie różni od tych poprzednich ten nasz, poza tym, że są zaostrzone te kary.
1: Jeśli Stany Zjednoczone odmówią ekstradycji Zbigniewa Ziobry, będziemy reagowali w inny sposób. Zapowiedział to w Jedynce wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek.
3: Powinniśmy wprost zaapelować i wysyłając notę do Stanów Zjednoczonych z prośbą o ekstradycję.
1: No, komentarz do sprawy byłego ministra sprawiedliwości rządu PiS. Zapytaliśmy w sygnałach dnia także Pawła Śliza z Polski 2050.
4: To pokazuje, jakimi tchórzami oni są, bo w Polsce naprawdę istnieje wymiar sprawiedliwości. Sądy polskie są niezawisłe.
1: Gotowe są rozwiązania prawne, które umożliwią wypłatę służbom mundurowym pieniędzy z funduszu SAFE. Chodzi m.in. o policję i straż graniczną. Prezydenckie weto do ustawy pozbawiło te służby środków bezpośrednio z funduszu.
5: W najbliższym czasie przedstawimy rozwiązania dotyczące spełnienia, mam nadzieję, jak największej części.
1: Ceny paliw w dół. Dziś na stacjach za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,30, za olej napędowy 6,93. Ale czy program CPN zostanie przedłużony?
6: To będzie decyzja podjęta w ciągu najbliższych dni. Myślę, że do środy podejmiemy decyzję.
1: Na razie CPN obowiązuje do 15 maja. Jeszcze pół godziny i rozpocznie się drugi egzamin ósmoklasisty. Wczoraj uczniowie mierzyli się ze sprawdzianem z języka polskiego, dziś matematyka. Ci ze stołecznej 185 zapewniają, że stresu jest niewiele.
7: O, nauczyłem się trochę. No, oby była jakaś łatwa po prostu.
8: Dziwnie. Nie czuję jakby, że będę pisał coś.
1: A maturzyści za pół godziny rozpoczną egzamin z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym. Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 9:00.

0: Pogoda.
1: Wie pan, to przed godziną to było tak z głowy po prostu z tym zimnym ogrodnikiem i tak dalej. Natomiast wiem, jakie się pojawiło zadanie na maturze próbnej, proszę pana.
0: A próbnej?
1: Próbnej z matmy. Wróć, nie maturze, cały czas matura. To egzamin ósmoklasisty.
0: Nie matura, a
1: tak, tak. Wiem, chęć szczera. Alex kupił jeden komplet słuchawek bezprzewodowych, dwie jednakowe ładowarki i dwa jednakowe dyski USB.
0: A po co mu dwie ładowarki?
1: Nie wiem, no chciał, no poszedł, może nie miał co z pieniędzmi zrobić. W każdym razie, jeden dysk USB był dwa razy tańszy od ładowarki, a komplet słuchawek był cztery razy droższy od jednej ładowarki. No i wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Jeśli przez X oznaczymy cenę jednej ładowarki, to wartość zakupów Alexa opiszemy wyrażeniem. 10,5X, 7X, 6,5X, 6X.
0: Alex, nie kupuj już nic. Niepotrzebne ci to jest.
1: Alex, nie kupuj już nic?
0: Nie ma takiej odpowiedzi?
1: Nie ma takiej odpowiedzi. 7X wychodzi mi. Ale nie wiem, czy
0: 7X ci wchodzi? No. Ileś tych X-ów będzie na pewno.
1: No właśnie. Wielką niewiadomą była temperatura w połowie tego tygodnia, bo pamięta pan?
0: No, pamiętam, jak pan zapowiadał, jaka będzie temperatura na weekend. Człowiek...
1: O, właśnie kolega redaktor, wydawca podpowiada, że dobrze mi wyszło.
0: Że ty mówiłeś, że zimno będzie. Co? Zimno, nie. Ponuro, brzydko.
1: Ale w sprawie 7X, w sprawie Alexa.
0: A, 7X, no to
1: ale,
0: ja już...
1: Ale prawdą jest rzeczywiście, że się walnąłem. Że się walnąłem.
0: A to nie
1: w sprawie
0: ty się walnąłeś, to... Już nie będziemy po nazwiskach.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Płock 8 stopni, padało. Pochmurno jest strasznie. Teraz

0: chwilowo przestało padać. Ale panie Danielu, w zeszłym tygodniu pan mówił, że w środku tego tygodnia, czyli mamy środek tego tygodnia, miało być 33 stopnie na Mazowszu. No gdzie te 33 stopnie, panie Danielu? Pozdrawiam, Jacek.
1: No dobra, no jeśli musi być winny, no to dobra, ja biorę winę na siebie. No tak wyszło, proszę państwa, no zawaliłem. No nie wziąłem sobie z kosmosu tej liczby 33, no tyle było. No jeśli nikt się nie przyznaje, no to tak, no to ja biorę całą winę na siebie i bardzo przepraszam wszystkich tych, którzy liczyli na to, że w połowie tego tygodnia będą 33 stopnie. Nie, szanowni państwo, może i dobrze w związku z tą suszą hydrologiczną, może i dobrze, że i Zośka się upamiętała, i Bonifacy, i Serwacy, i Pankracy, który dziś ma imieniny, czyli pierwszy z zimnych ogrodników, będą łaskawsi, o czym Agnieszka Prasek mówiła na naszej antenie przed godziną 8:00, i bardzo dobrze. Co nas czeka w ciągu dnia, no to już bardzo proszę, mówiliśmy o tym, że no, ta temperatura nie taka wysoka, jak by się wielu spodziewało. 12 stopni na przeważającym obszarze, nieco cieplej na krańcach wschodnich do 16, ale to w tym najcieplejszym momencie dnia. Na wschodzie i w centrum pochmurno i bardzo deszczowo, miejscami także zagrzmi, na zachodzie też pochmurno, ale tam mają padać przelotnie, ciśnienie niskie i raz rośnie, raz spada. W tej chwili na barometrach w Warszawie 984.
2: Reklama.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid. Reklama. Autopromocja. 4 pory roku.
5: Słońca coraz więcej, dni coraz cieplejsze. Jak bezpiecznie korzystać ze słońca i skutecznie chronić skórę? Coraz bliżej też do konkursu piosenki Eurowizji. Porozmawiamy więc o emocjach i kontrowersjach wokół konkursu.
6: 4 pory roku już dziś od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
2: 1. To jest radio. Autopromocja.
1: I sygnał dnia w radiowej jedynce za 24 minuty, godzina 9:00. Mówiliśmy wczoraj w sygnałach o takiej akcji, którą uruchomiło Ministerstwo Rolnictwa i trzeba jej przyklasnąć. Akcja nazywa się Polski Ziemniak, bohater każdego obiadu. Ta kampania ma zwiększyć sprzedaż ziemniaków, polskich ziemniaków, ograniczyć nadwyżki, no i przekonywać, że nasze polskie są najlepsze. Ale to prawda, szanowni państwo. Bo gdzie tym egipskim, gdzie tym cypryjskim, wczesnym do naszych wczesnych ziemniaków? Chyba tych naszych polskich jeszcze nie ma. Można tylko te egipskie, cypryjskie, one mają się nijak do polskich ziemniaków. No i pytanie do państwa w nawiązaniu do tej akcji, którą wspierać będziemy sercem całym. Jaki związek z tym warzywem ma ta rymowanka?
7: Mimo że był poliglotą, był

No i pytanie do Państwa w porannym treningu Szarych Komórek. Co te dwie przyśpiewki o królu mają wspólnego z polskim ziemniakiem? 22 139 22 02, a już za chwilę wszystko, co chcielibyście wiedzieć o hantawirusie, ale boicie się zapytać. A pytać trzeba, bo w sieci się człowiek naczyta o tym czy tamtym. 8.39.

0: Polskie Radio, program pierwszy i sygnał dnia za 19:09.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: A z nami jest dr Michał Sutkowski, prezes ELECT, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Witam panie doktorze.
2: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
0: Prezes ELECT jeszcze przez najbliższy tydzień, jak zdążyłem ustalić.
2: Dokładnie tak, dokładnie tak.
0: Panie doktorze, to nie jest pierwsze nasze spotkanie, ale ja pamiętam jak dziś jedną z naszych rozmów to był albo grudzień 2019, albo styczeń 2020. Rozmawialiśmy sobie na temat pewnego wirusa, on został wtedy ochrzczony COVID-19. Wszyscy pamiętamy jak się to skończyło. I teraz pytanie, czy możemy uspokoić naszych słuchaczy, słuchaczy radiowej jedynki, bo różne rzeczy pojawiają się w tej chwili w sieci. Podobny scenariusz w przypadku hantawirusa się nie powtórzy.
2: Nie powtórzy na pewno, proszę państwa, proszę się nie obawiać. Wszystko to, co państwo słyszycie i co podgrzewa atmosferę, powoduje jakieś katastroficzne wizje dotyczące hantawirusa, jest absurdalny, kompletnie absurdalny. Hantawirus jest groźnym wirusem, wirusem RNA, ale wirusem groźnym w bardzo ograniczony sposób. Tylko dla tych osób, które są w bliskim styczności z gryzoniami, bardzo ciężko przenosi się z człowieka na człowieka. Porównywanie tego do globalnego zagrożenia, jakim była pandemia koronawirusa, jest kompletną bzdurą. Nie mamy się czego obawiać. Obawiać się powinni wszyscy ci, którzy oczywiście są na tym statku, byli na tym statku, bo oni mogą potencjalnie być jeszcze zakażeni hantawirusem. Hantawirus nie jest też rzeczą nową, on jest od 76 roku, jest z nami już 50 lat. Pierwszy raz był wykryty, dokładnie przebadany 2 lata później w Korei Południowej i rzeczywiście jest groźny, ale groźny w bardzo, bardzo ograniczonym zakresie.
0: Wspomniał pan o statku, o tym słynnym wycieczkowcu, zwłaszcza właśnie o hantawirusie. Myślę, że 90% naszego społeczeństwa usłyszało właśnie w kontekście tego wycieczkowca, który pływa pod holenderską banderą. To właśnie na jego pokładzie wykryto ognisko hantawirusa. On przybył w niedzielę na Teneryfę. Według ostatnich informacji, no wiemy, że kapitan statku, który jest Polakiem, jest w dobrej formie i nadal będzie dowodził tym statkiem. Obywatel Polski objęty jest nadzorem sanitarnym z powodu hantawirusa. Również ma się dobrze i nie ma objawów choroby. No ale myślę, że my się karmimy takimi informacjami, chociażby ta, że stan francuski, która była zakażona hantawirusem po ewakuacji, określany jest jako krytyczny. Kobieta przebywa w szpitalu w Paryżu. Jakie są objawy początkowe?
2: Trzeba powiedzieć sobie, że hantawirus daje w zasadzie 3 grupy objawów. Pierwsza to taka bardzo łagodny przebieg, przypominający infekcję, drobną infekcję wirusową.

0: Często nawet przebiega to zakażenie bezobjawowo. Natomiast te dwie objawowe odmiany postacie hantawirusa, to po pierwsze hantawirusowy zespół płucny, to jest to, co mają właśnie ci, którzy zachorowali na hantawirusa na pokładzie wycieczkowca, czy na wycieczkowcu nie są jeszcze, są ewakuowani i to są objawy, gdzie początkowo też występują takie objawy grypopodobne, wysoka jednak bardzo niestabilna, labilna bardzo temperatura, ale równocześnie kaszel, ogólne złe samopoczucie głowy, bóle głowy, bóle mięśni, duszność, pojawiająca się duszność z obrzękiem pęcherzykowym płuc, to jest stan bezpośredniego zagrożenia życia. Niestety nie mamy na hantawirusa ani szczepionki, ani leku swoistego. Leczymy tylko objawowo. Kiedyś była stosowana przeciwwirusowa rybawiryna, ale ona jest niestety nieskuteczna. Także no, ten stan bardzo dużo zależy przede wszystkim od tego, z jakim człowiekiem, czy zdrowym, czy chorym jest osoba zarażona. I to determinuje rokowanie. To rokowanie w przypadkach płucnych jest niestety bardzo, bardzo poważne, bo blisko 50% osób umiera. Natomiast druga, także występująca czasem w Polsce odmiana hantawirusa jest zdecydowanie łagodniejsza, zdecydowanie, ale też obarczona blisko 10% śmiertelnością. To jest gorączka krwotoczna z zespołem nerkowym. To są objawy albo takie dosyć prostej nefropatii epidemicznej, związane z zakażeniami pumala wirusem i dobra wirusem. Dobra nie od dobrego wirusa, tylko od nazwy miejscowości, od dobrawy, dobrawa wirusem w zasadzie, czy należałoby powiedzieć. To jest taki zespół, gdzie dochodzi do zapalenia nerek, także objawów czasem neurologicznych, okulistycznych. Czasem jeden przechodzi w drugi ten zespół. Także to są poważne zespoły, ale jeszcze raz powtórzę. Bardzo rzadka odmiana, a mamy 42 odmiany hantawirusa na świecie wykryte, bardzo rzadka odmiana, brak szczęścia. No cóż, trzeba mieć w życiu szczęście, że akurat trafiło na taką odmianę, która się przenosi jako jedna z nielicznych z człowieka na człowieka, przenosi się ciężko. To od gryzoni na dobrą sprawę do człowieka jest łatwa ta droga. Natomiast
1: ale
0: dalej
1: panie doktorze,
0: ta droga
1: to w jaki
0: trudna.
1: Sposób te osoby na tym wycieczkowcu mogły się zarazić? Zjadły?
0: Zaraziły się na lądzie. Nie. Zaraziły się na lądzie, zaraziły się prawdopodobnie w Argentynie, a może nawet wcześniej, zaraziły się od gryzoni. Proszę państwa, no cóż, teraz taka opowieść może mniej smaczna i sympatyczna, byśmy powiedzieli w cudzysłowie, mianowicie opary odchodów gryzoni, które czasem się znajdują w piwnicach, w jakichś starych szopach, w miejscach, gdzie jest przechowywana długotrwale żywność, w miejscach złej higieny. Te opary wdychane przez człowieka, na przykład sprzątającego piwnicę, na przykład sprzątającego swoją piwnicę, mogą być dla niego groźne. I takie zakażenia pojawiają się w Polsce także. To trzeba sobie powiedzieć i łatwo temu zapobiec. I ja państwu powiem, po prostu w momencie, kiedy wietrzycie państwo takie pomieszczenia, jakieś pomieszczenia na przykład gospodarcze, rolnicy to robią bardzo często, prawda, po zimie, to pamiętajcie państwo o tym, żeby przez dwa dni najpierw to pomieszczenie starać się wywietrzyć, otworzyć wszystkie okna, drzwi na oścież, wypuścić tego wirusa, ale także tego kurzu w pomieszczeniach nie czyścić na sucho. Trzeba wodą z bielinką, taką na przykład posadzkę, takie pomieszczenie obmyć i dopiero wtedy czyścić tak, żeby nie doprowadzić do kurzu. Wdychany kurz bowiem powoduje te problemy. Ale powtarzam, to są bardzo rzadkie i dużo łagodniejsze, bo w postaci tych nerkowych objawy, które sporadycznie się w Polsce zdarzają.
1: Bardzo dziękuję. Myślę, że warto powtórzyć to, o czym pan wspominał, pan dr Michał Sutkowski, prezes Elekt Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Takiej powtórki z globalnej pandemii nie będzie. Z tego, co mieliśmy w 2019-2020 przez kilka ostatnich lat. Dr Michał Sutkowski, bardzo dziękuję panie doktorze.

0: Ja zawsze błagałem o więcej, więcej tych wczesnych, tych młodych ziemniaczków na talerzu. I więcej koperku, i więcej koperku.
1: I masełka, i masełka.
0: Nasz wydawca, ja nie wiem, gdzie on kupuje. On przekonuje, że już widział wczesne młode polskie. Gdzie
1: no w życiu.
0: Tam? No ta jest, tak.
1: Irga już jest.
0: Irga już jest chyba tam. Firka. Pytaliśmy, proszę państwa.
1: Ja wiem, o co pan pytał, proszę pana.
0: To co, najpierw ci raperzy?
1: No proszę bardzo.
0: Proszę.
2: Mimo że był poliglotą,

0: Sobieski, aż do deski, aż do deski. Jan Sobieski, Jan Sobieski, aż do deski, aż do deski.
1: Sobieski sprowadził ziemniaka do Polski.
2: To właśnie Jan III Sobieski prowadził ziemniaki do Polski.
3: Czy aby nie za tego wymienionego w tych rymowankach króla ziemniak został sprowadzony do Polski?
4: Co Sobieski ma do ziemniaków? Sobieski przywiózł ziemniaki do Polski.
5: Nie Bona. Nie Bona.
6: Nie Bona. Ale nie. Zdaje się, że on nie przywiózł. On dostał w woreczku od cesarza Leopolda, prawda?
5: No, to zaraz, no, to przywiózł,
6: ale nie, bo
5: nie
6: myślę, że to jest taka przyrodnicza historyjka. A u nas też będzie trochę przyrodniczo, ale tylko trochę, bo ze względu na słońce. Będzie o tym, jak się chronić przed słońcem. Ja wiem, pan patrzy teraz na okno, ale ono jest, chociaż
5: ja
6: go
5: wiem,
6: nie ma.
5: Znowu pani pije do mnie, że miało być 33 stopnie. No naprawdę. No, przecież
6: nie,
5: to ja,
6: ja
5: się
6: nic nie... Nie, absolutnie. Aj, to... Absolutnie, panie znowu, redaktorze.
5: Ja
6: absolutnie.
5: Ja jestem.
7: Polskie Radio. Jedynka.
5: A swoją drogą sami strzelił do głowy, żeby takie prognozy podawać?
6: Ja nie wiem.
5: Ja też nie wiem. 33 stopnie,
6: no,
5: gdzie ja?
6: Pan,
5: jeszcze w połowie maja,
6: nie, no, koniec
5: jak zimni ogrodnicy.
6: Panie kochany.
5: Pani Majli, proszę.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
2: Lidl, to się opłaca.
3: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
6: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
7: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
8: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
9: Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3. Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji. O mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
0: Reklama. Radio Kierowców.
12: Przed mikrofonem Jakub Domaracki, zapraszam. Zakorkowana jest autostrada A2 w województwie łódzkim pomiędzy węzłami Łódź Północ a Łowicz na jezdni w kierunku Warszawy. Kilka godzin temu na kilometrze 380 zderzyły się dwa samochody ciężarowe i nadal ruch jest tam możliwy tylko jednym pasem. To utrudnienie potrwa do czasu odwołania. A teraz województwo mazowieckie i wieści od państwa. Słuchamy.
13: Droga ekspresowa S7, 30 km na północ od Radomia, potężna ulewa, bardzo kiepska widoczność, zalecane spowolnienie do 90 na godzinę, oświetlenie może nawet przeciwmgłowe, bo naprawdę nic nie widać i zachowujmy odpowiedni dystans. Pozdrawiam.
12: Dziękujemy za to ostrzeżenie i jeszcze jeden głos zza kierownicy, tym razem z województwa kujawsko-pomorskiego.
14: 193 km autostrada A1 w kierunku Łodzi, zderzenie busa z tirem, póki co zwężenie

0: do lewego pasa, dopiero przyjechały służby, więc zobaczymy, jak się to dalej rozwinie.
1: I już utworzył się tam może nie poważny korek, ale już spory, który robi się coraz większy, także ten fragment ewentualnie można omijać przez Włocławek drogą krajową numer 91. Jeszcze województwo dolnośląskie, autostrada A4. Tutaj fragment przygraniczny na wysokości Zgorzelca i Jędrzychowic jest zakorkowany w kierunku Drezna, a mamy także utrudnienia w pobliżu Legnicy, gdzie na 88 kilometrze doszło do awarii ciężarówki.
2: Jest 9:00. Tu program Pierwszy Polskiego Radia.
3: Zapraszamy na aktualności jedynki.
2: Anna Kowalczyk
3: i Paweł Zieliński. Szef prawicowej telewizji ma zostać przesłuchany. Chodzi o pracę Zbigniewa Ziobry w Stanach Zjednoczonych.
2: Największa operacja inżynieryjna w Polsce. Rośnie farma wiatrowa na Bałtyku. Ruszyły prace montażowe.
3: To jedna z najważniejszych nagród dziennikarskich w Polsce. Wieczorem poznamy laureatów Melchiorów.
2: Prokuratura chce przesłuchać Tomasza Sakiewicza. Zostanie wezwany jako świadek w sprawie Zbigniewa Ziobry.
3: Sakiewicz jest szefem telewizji Republika, w której były minister sprawiedliwości rządu PiS niespodziewanie dostał pracę jako komentator w Stanach Zjednoczonych.
4: Tomasz Sakiewicz ma zostać wezwany w charakterze świadka. Prokurator krajowy Dariusz Korneluch poinformował, że śledczy chcą ustalić, dlaczego poszukiwany Zbigniew Ziobro został korespondentem stacji oraz czy decyzja ta mogła mieć związek z podejrzeniem poplecznictwa. Poseł PiS miał do Stanów Zjednoczonych przylecieć w sobotę, czyli w dniu, w którym władzę na Węgrzech objął nowy rząd. Prokuratura chce wystąpić do USA o ekstradycję, jednak złożenie wniosku będzie możliwe dopiero po uprawomocnieniu postanowienia o tymczasowym areszcie, czyli we wrześniu. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
2: Zbigniew Ziobro i jego obrońcy od miesięcy skutecznie blokują wszelkie formalne rozstrzygnięcia w jego sprawie.
3: Gość radiowej jedynki Paweł Ślis z Polski 2050 krytykuje za to polski wymiar sprawiedliwości.
5: Polski sąd zbyt długo i opieszale pracuje nad europejskim nakazem aresztowania. Zbyt długo i opieszale rozpoznaje zażalenie na areszt Zbigniewa Ziobry. W mojej karierze zawodowej jako adwokata coś takiego się nigdy nie wydarzyło i mam poważne wątpliwości w tym zakresie. Ja chciałbym, żeby nasze sądy, nasze prokuratury rozliczyły do końca wszystkich tych, których obiecaliśmy z PiS-u, że rozliczymy, a nie rozliczają.
2: Zbigniew Ziobro, któremu prokuratura chce postawić zarzuty w związku z nieprawidłowościami z Funduszu Sprawiedliwości, najpierw wyjechał na Węgry, a po zmianie władzy w Budapeszcie do USA.
3: Senator Tomasz Lenz poza Koalicją Obywatelską został z niej wykluczony na wniosek Donalda Tuska.
2: To efekt kontrowersji wokół zabiegu dla syna polityka. Informacje o wyrzuceniu Lenza z partii potwierdza rzeczniczka KO Dorota Łoboda.
6: No powody są oczywiste. Wynik kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w szpitalu potwierdził doniesienia medialne, które mówiły o tym, że Tomasz Lenz poza procedurą przyprowadził swojego syna na zabieg do szpitala.
3: Tomasz Lenz według Wirtualnej Polski miał załatwić synowi zabieg w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim poza kolejką z udziałem ordynatora chirurgii i anestezjologa, którzy w tym czasie pełnili dyżur na różnych oddziałach.
2: NFZ nałożył na szpital 134 tysiące złotych kary.
3: Pierwsze fundamenty Baltika 2 wbite. 40 km od polskiego wybrzeża na wysokości Choczewa i Łeby rozpoczęły się prace instalacyjne przy budowie morskiej farmy wiatrowej.
2: Stanie tam ponad 100 turbin, które wyprodukują prąd dla około 2,5 miliona gospodarstw domowych, zapowiada minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska.
7: 1,5 gigawata, 111 fundamentów robi wrażenie i nie da się ukryć, że to jest największa operacja inżynieryjna, jaką widzieliśmy w Polsce.
3: Na pierwszy prąd z farmy na Bałtyku popłynie do polskich domów w przyszłym roku.
8: To są aktualności jedynki.
2: Gminne wodociągi nie dają rady przez suszę. Ponad 50 gmin w Polsce apeluje do mieszkańców o ograniczenie zużycia wody.
3: Chodzi m.in. o niepodlewanie ogródków i trawników. Tak jest m.in. w podwarszawskiej gminie Piaseczno.
2: Niektórzy mieszkańcy Józef Osławia od dłuższego czasu narzekają na ciśnienie wody w kranach.
9: W takich porach jak rano, ewentualnie w święta, w sobotę czy w niedzielę też jest niskie ciśnienie, jest, bo ciągle budują coś. Ja mieszkam na parterze, ale ci, co mieszkają na trzecim piętrze, to oni mają prawie codziennie problemy.
10: No jest problem, szczególnie wieczorem. Mniejsze ciśnienie.
3: Mieszkańcy Józefosławia i Julianowa napisali petycję do władz Piaseczne, w której domagają się kontroli sieci wodociągowej i wstrzymania nowych podłączeń dla deweloperów.
2: Ich zdaniem niskie ciśnienie wynika ze zbyt szybkiej rozbudowy osiedli.

0: Konkurencja była bardzo duża, a dziś poznamy laureatów. Wieczorem gala Melchiorów 2026.
1: To nagrody dziennikarskie Polskiego Radia, choć ubiegać się o nie mogą nie tylko dziennikarze radiowi i nie tylko publicznego nadawcy.
0: A wiceprezes Polskiego Radia Juliusz Kaszyński podkreśla, że zgłoszenia nadesłały najważniejsze redakcje całego kraju.
2: Cieszy duża reprezentacja Polskiego Radia, zarówno rozgłośni regionalnych, jak i ogólnopolskiego radia, czyli anten stacjonujących w Warszawie. W podcastach konkurencja była bardzo duża i tych prac było bardzo dużo.
1: W sumie Polskie Radio nagrodzi twórców w 7 kategoriach.
0: Wśród nowości jest nagroda za dziennikarski live roku i debiut dziennikarski roku.
1: Początek gali o 19 w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
0: Pogoda. Zachmurzenie w całym kraju będzie duże i w całym kraju może padać deszcz, przy czym na wschodzie i w centrum intensywnie niewykluczone, że zagrzmi. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze do 12 stopni, troszkę tylko cieplej na krańcach wschodnich do 16, ale odczuwalna o wiele niższa. To przez umiarkowany i silny wiatr. Ciśnienie jest niskie, ale rośnie. Na barometrach w Warszawie teraz 986 hektopaskali.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
0: Klimat.
1: Jakość powietrza w Polsce jest dobra albo bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi teraz 35% prądu. W całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe. Z danych Instytutu Badawczego Leśnictwa wynika, że w większości regionów jest ono małe, a w niektórych miejscach średnie.
0: Jedynka. Polskie Radio.

0: odcinek, rzut.
1: Program Pierwszy Polskiego Radia, 10,5 minuty po godzinie 9. Proszę wybaczyć mój głos, proszę Państwa, padł ofiarą pogodowej huśtawki, którą mamy, więc pewnie będzie troszkę huśtawkował dzisiaj w czasie naszego trzygodzinnego spotkania. No ale właśnie, maj taką huśtawką pogodową nas raczy. Do tej pory słonecznych dni jednak było sporo, teraz się ochłodziło, czekamy na upragniony deszcz. W tym tygodniu słońca będzie mniej, bo właśnie te zapowiadane deszcze, na które czekamy, ale oczywiście nie tracimy nadziei na piękną, słoneczną pogodę i słońce, które tak bardzo nam nastrój poprawia. Kochamy słońce, ale proszę Państwa, nie zapominamy, że promieniowanie słoneczne może być też groźne.
2: Każdy z nas, kto wyjeżdża do ciepłego miejsca, a nawet to może być ciepła plaża czy ciepła trawa w Polsce, każda taka osoba powinna chronić skórę przed słońcem.
1: Jak chronić przed tym niebezpiecznym wpływem promieni słonecznych? Jak rozsądnie się opalać? Jakich kremów, z jakimi filtrami używać? I czy powinniśmy je dobierać ze względu na wiek, czy może karnację, czy nasze okulary przeciwsłoneczne też powinny być odpowiednio dobrane? O tym wszystkim jeszcze w tej godzinie audycji. Po 10:00 natomiast pomówimy o wydarzeniu, które dziś wieczorem rozpocznie się w Wiedniu. Ten sygnał zawsze poprzedza transmisję konkursu piosenki Eurowizji. Dzisiaj pierwszy półfinał z udziałem reprezentantki Polski. Z naszym gościem będziemy rozmawiać o szansach Alicji Szemplińskiej na finał, ale też o tym, jak wielkie emocje i kontrowersje z różnych powodów budzi tegoroczna impreza. Ale będziemy też mówić o modzie i o kolorach.
3: Na wiosenno-letnim pokazie mody polskiej generalne zwycięstwo lansowanej w Paryżu linii młodzieńczej i smukłej. Decydującą rolę odgrywa zestaw kolorów i tkanin, dopuszczalne najbardziej jaskrawe połączenia.
1: To oczywiście fragment relacji Polskiej Kroniki Filmowej z pokazu mody sprzed lat, a tymczasem w tym roku w letnim sezonie mają dominować takie kolory jak pomarańczowy, kobaltowy czy limonkowy. Jak to się w ogóle dzieje, że konkretny kolor staje się modny w danym sezonie? Kto o tym decyduje? Jak powstają takie kolorystyczne trendy i jakie mechanizmy za tym stoją? Podobno zupełnie nie jest to przypadkowe. I o tym za mniej więcej 2 godziny porozmawiam ze znaną projektantką Violą Śpiechowicz. Agnieszka Kunikowska, zapraszam.
4: Cztery pory roku.
1: A zaczynamy jak zawsze od naszego konkursu Odkrywcy Przyszłości. W takich dźwiękowych klocuszkach, elemencikach są zawarte podpowiedzi. Tych elementów będzie, tak jak zwykle, będą 4 takie elementy. A Państwo muszą odgadnąć, czy chodzi o kogoś, czyli jakiegoś odkrywcę albo człowieka, który był ważny w jakiś sposób dla naszej historii, czy może chodzi o przedmiot albo urządzenie, które ktoś kiedyś wymyślił i który nam usprawnia życie. Oto podpowiedź numer 1.
5: El sillón.
6: El sillón.
5: La alfombra.
6: La alfombra.
5: Casa.
6: Casa.
7: Tyle na

0: Czekam na Państwa odpowiedzi, ale uzupełnione o jakiś krótki, błyskotliwy komentarz. Mamy w nagrodę coś, co na pewno się przyda przed wakacjami. W ogóle co się przyda, bo to jest plecak do samolotu. On się nazywa dwa w jednym, a to znaczy ni mniej, ni więcej, że może być i plecakiem, i taką torbą na ramię.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Witchen. Producent odzieży, obuwia, walizek i dodatków dostępnych w salonach i na witchen.com.
0: 72 151 to konkursowy numer SMS-owy, a w każdej innej sprawie 71 151 i facebook.com/1.

0: Mówiłam o słońcu, którego dzisiaj nie ma, a pani Bożena na naszym facebookowym profilu pisze: dziś słońca nie ma, ale przecież jest w uśmiechu kogoś bliskiego, dobrych myślach, nadziei przed egzaminem i w małych rzeczach. A propos egzaminów, to mocno, mocno, mocno trzymamy kciuki za matematykę dzisiaj i za wszystkich ósmoklasistów. No faktycznie, dzisiaj nie ma słońca, jest pochmurno, trochę nawet już może tęsknimy za tymi ciepłymi dniami, tak jak było to w czasie majówki, czy podczas ostatniego weekendu było cieplutko, było słonecznie. No i w taki dzień jak dziś nie myślimy, w takim dniu jak dziś nie myślimy o tym, żeby się chronić przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym, ale kiedy te dni ciepłe i słoneczne wrócą, no to wtedy sobie przypomnimy o odpowiednim stroju, o odpowiednich kremach z filtrami.
1: W ogóle unikam słońca, bo moja skóra nie lubi słońca i to nie jest zdrowe po prostu.
2: Ja nigdy nie miałem problemów. Akurat zawsze byłem tym dzieciakiem, że jak szedłem na plażę, to byłem brązowy, a nie czerwony. Ale no z wiekiem to się zmienia, więc jak nie muszę, to też unikam słońca.
3: Pieprzyki.
2: Widać, tutaj partnerka jest dosyć mocno, więc...
1: Ja mam sporo, dlatego też właśnie unikam słońca, bo mam ich bardzo dużo na całym ciele i to jest niezdrowe.
3: No kremik z filtrem, oczywiście widzi pani, ja jestem w długich ubraniach. No i krem z filtrem.
4: Właściwie tylko twarz filtrami. Ze względu na jakieś zabiegi kosmetyczne, żeby tam sobie nie, ale resztę skóry nie.
3: Pani też unika opalania?
4: Wie pani co, ja pracuję, dużo w ogrodzie siedzę, więc nie, ponieważ od wczesnej wiosny jestem na słońcu, więc nie mam żadnych poparzeń, nic mi się nie dzieje.
3: Czapka na głowę z daszkiem?
4: To zawsze, czapka z daszkiem jak najbardziej, jakieś koszule z długim rękawem, tego typu rzeczy, ale żeby jakoś specjalnie się smarować od stóp do głów, to nie.
5: Okulary słoneczne i chyba tyle. Nie unikam w ogóle słońca, chłonę jak tylko mogę tak naprawdę. Nie mam żadnej granicy, ewentualnie jak jestem w wodzie, no to jednak staram się bardzo uważać na to słońce, bo jestem osobą, która bardzo często no, ma skórę później czerwoną i jest po prostu poparzona, więc na to uważam, ale jak jestem tutaj na mieście, tak jak sobie spaceruję, nie ma żadnego problemu.
6: Używam kremów z filtrem 50, no bo mam taką jasną karnację, żeby chronić i właśnie mam dużo pieprzyków. Zmieniają się, no jeśli jestem więcej na słońcu, no to wtedy ich jest więcej.
0: Jak się chronić przed słońcem? Jakiego rodzaju kremów używać? Z jakimi filtrami? Dlaczego szczególnie powinniśmy zadbać o najmłodszych w czasie takich słonecznych dni? Między innymi o tym już niebawem będę rozmawiać z naszym gościem, lekarzem.

0: cztery pory roku.
1: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
6: Cześć, siostrzyczko.
7: Gratulacje.
6: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
7: Ania.
6: Po mamie byłaby z siebie dumna.
7: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
6: Obiecuję.
8: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowid.
11: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
12: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3890.

0: Reklama. Autopromocja.
1: Elektronicznie, tanecznie i ambientowo. Z fortepianem, wśród dronujących dud i przy lirze korbowej w różnych odsłonach. Konkurs muzyki folkowej festiwalu Nowa Tradycja to przegląd niebanalnych i oryginalnych reinterpretacji muzyki tradycyjnej. Zapraszamy 22 i 23 maja od godziny 16 do studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Transmisja wideo w mediach społecznościowych Radiowego Centrum Kultury Ludowej.
0: Autopromocja. Pogoda.
2: Jak już na pewno Państwo wiedzą, dzisiaj dużo chmur w całym kraju. W całym kraju będzie też padać. Na północy, w centrum i na wschodzie przelotnie. Na południu mogą się wydarzyć opady ciągłe. Na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu możliwe są burze. I mogą też wystąpić burze z gradem. Wysoko w górach opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach maksymalnie od 10 do 14 stopni Celsjusza, cieplej na wschodzie, tam nawet do 20 stopni. Na obszarach podgórskich miejscami około 8. A teraz Podkarpacie i miejscowość o wdzięcznej nazwie Bratkowice. Jest tam pani Lidia Biały, prezes Fundacji Iskry Tradycji.
3: W Bratkowicach dziś niebo nieco zachmurzone, spodziewamy się majowego deszczyku, ale jest ciepło, pachną kwiaty i naprawdę warto tu przyjechać. To miejsce od lat słynie z żywych tradycji ludowych i niezwykłej przyrody. Działają tu grupy śpiewacze i kapele ludowe, a w całej gminie funkcjonuje ognisko muzyki tradycyjnej, gdzie swoje umiejętności rozwijają mali i duzi muzykanci. To właśnie tutaj rozpoczyna się malownicza Puszcza Sandomierska, która rozciąga się po widły Wisły i Sanu. W naszych lasach można odnaleźć rzadkie rośliny, m.in. siódmaczki, które właśnie teraz kwitną. Dawniej nazywano je magicznym kwiatem paproci, bo bardzo trudno je odnaleźć. I według podań przynoszą szczęście. Wczoraj udało mi się znaleźć kilka w bratkowickim lesie. Mamy tu także wyjątkowe miejsce, krzyż milenijny. Ludzie przynoszą tu kamienie jako symbol oddania Maryi swoich trosk i ciężarów. A już w najbliższą niedzielę odbędzie się tu wyjątkowa majówka. Przyjadą zespoły ludowe z gminy Świlcza, Rzeszowa i różnych stron Podkarpacia, by wspólnie śpiewać w pięknych regionalnych strojach.
2: Kto nie wie, jak wyglądają siódmaczki, niech pędem rusza do Bartkowic. A jeszcze tylko słowo o ciśnieniu Państwu powiem. W południe w Warszawie wyniesie 984 hektopaskale i będzie rosnąć.
0: Cztery pory roku.

0: Program Pierwszy Polskiego Radia, 4 pory roku za 24 minuty. Godzina 10 w studiu Polskiego Radia w Białymstoku. Czeka już nasz gość, pani docent Julia Nowowiejska-Purpurowicz, dermatolog z Kliniki Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry, pani doktor.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Słonecznie dzisiaj w Białymstoku? Pewnie nie, tak jak w Warszawie.
1: Rano nie najgorzej, ale teraz już troszkę pochmurno.
0: No ale wszyscy czekamy na upragniony deszcz. Jednak, niezależnie od tego, czy to słońce widać, czy tego słońca nie widać, no to ono jest. I tak mi się wydaje, że wiemy o tym
1: Dokładnie.
0: Od lat wszyscy, że powinniśmy się chronić przed tym promieniowaniem słonecznym. No ale z drugiej strony słońce to życie, to naturalna witamina D, więc samo dobro. Zatem dlaczego powinniśmy się chronić, kiedy słońce przestaje być zbawienne dla naszego organizmu, a kiedy staje się zagrożeniem?
1: No właśnie, pani redaktor bardzo dobrze powiedziała, że słońce cały czas jest i wbrew pozorom to wcale nie wszyscy o tym wiedzą. W większości pacjentów wydaje się, że właśnie jak jest pochmurno, to nie trzeba jednak tej fotoprotekcji stosować, a to jest właśnie bardzo błędne rozumowanie. Rzeczywiście trzeba to robić cały rok, natomiast przechodząc do pytania, dlaczego musimy się chronić, no to przede wszystkim dlatego, że obawiamy się nowotworów złośliwych skóry. I mowa tutaj oczywiście o czerniaku oraz o rakach skóry, bo to jest to, czego obawiamy się najbardziej, ale oczywiście też obawiamy się stanów przednowotworowych, czyli rogowacenia słonecznego. No a z takich już powiedzmy bardziej błahych aspektów, no to oczywiście też trzeba myśleć o fotostarzeniu się skóry.
0: No to kiedy to słońce przestaje być lekarstwem, a staje się zagrożeniem? Czy chodzi o dawkę, czy chodzi o czas naświetlania, czy chodzi o wiek?
1: O jedno i o drugie i o trzecie. Wszystkie tutaj aspekty, które pani redaktor wymieniła, są bardzo istotne, dlatego że, tak jak powiedziałam, te nowotwory, one mają różne mechanizmy powstawania, dlatego że raki wywodzą się z tkanki nabłonkowej i tutaj bardziej ma znaczenie taka długotrwała, przewlekła ekspozycja na słońce, czyli taka dawka kumulacyjna, powiedzmy, którą pacjent przyjmie w ciągu swojego całego życia. W związku z powyższym, dlatego raki się raczej rozwijają u osób starszych. I często takie osoby właśnie do nas przychodzą i mówią, ale przecież ja się nie opalam. No, może i nie, ale całe życie na słońcu jednak przebywały, prawda? Wiele, wiele lat, zwłaszcza jeśli ktoś ma pracę, która wymaga przebywania na dworzu albo lubi na przykład też przebywać na przykład w ogrodzie albo w ogóle na świeżym powietrzu. Więc tutaj rzeczywiście znaczenie ma wieloletnia taka przewlekła ekspozycja i te nowotwory pojawiają się wtedy już w takim bardziej podeszłym wieku, rzadko u osób młodych. Natomiast właśnie czerniak raczej powstaje w wyniku oparzeń słonecznych. Tutaj znaczenie ma taka ekspozycja epizodyczna, ale właśnie taka dosyć intensywna, dokładnie, czyli właśnie oparzenia i dlatego z czerniakiem spotykamy się też częściej u osób młodych.
0: Myśmy kilkanaście minut przed naszą rozmową mieli taką sondę, w której respondenci mówili o tym, jak się chronią i jedna pani powiedziała, że ona stosuje tylko kremy z filtrem na twarz, chociaż
1: tak. Tak, słyszałam.
0: Całą wiosnę siedzi w ogrodzie i kapelusz na głowę. To nie wystarczy.
1: Absolutnie. To

0: To jest bardzo, bardzo powszechne, dlatego że dużo się mówi o kremach z filtrem w dzisiejszych czasach i widzę tak na przestrzeni lat, rzeczywiście pacjenci coraz chętniej po te kremy sięgają. No kiedyś generalnie ta świadomość była mniejsza, prawda? Dostępność też była mniejsza. Także osoby starsze nawet często nie wiedzą, że są takie możliwości. Natomiast pacjenci właśnie często stosują kremy z filtrem na twarz właśnie w kontekście też, jak jedna tutaj pani powiedziała, że w kontekście zabiegów kosmetycznych na przykład, albo właśnie w kontekście zapobiegania temu fotostarzeniu, i wtedy skupiają się na twarzy, a właśnie niekoniecznie stosują na inne okolice ciała, a to też jest bardzo ważne. Tak naprawdę powinniśmy stosować na całe ciało, zwłaszcza w tym sezonie wiosenno-letnim, no ale już obligatoryjnie na te wszystkie okolice, które są odkryte. Mhm. I to nie tylko wtedy, kiedy jedziemy na wakacje, idziemy na plażę, czy też uprawiamy jakiś sport, tylko w ogóle na co dzień, jak idziemy do pracy, czy cokolwiek innego.
1: Pani doktor, a czy na przykład ma znaczenie to, czy opalamy się leżąc plackiem na kocyku, czy w ruchu? Bo może opalanie w ruchu jest bezpieczniejsze na rowerze, podczas spaceru, podczas kąpieli?
0: Nie. Nie. Cały czas generalnie, właśnie to też są takie różne aspekty, o które trzeba zadbać, bo czasami też są osoby, które tylko nakładają krem z filtrem, właśnie tak jak pani to ujęła, leżą plackiem, prawda, i intencjonalnie się opalają, a na przykład właśnie zapominają, że trzeba nałożyć kremy z filtrem, jak właśnie idą na spacer, czy też właśnie uprawiają jakiś sport. Ale ogółem intencjonalnie opalać się nie wolno w ogóle, tak, żeby to było jasne.
1: No dobrze, to teraz pomówmy o tej ochronie, o której cały czas mówimy, że trzeba jednak ją stosować, niezależnie od tego, czy słońce widać, czy go nie widać. Jak dobierać krem z filtrem? Czy pod kątem właśnie karnacji, czy wieku, czy może tak na wszelki wypadek posmarować się setką albo w ogóle blokerem i mieć święty spokój?
0: Generalnie rzecz ujmując, to wiek troszeczkę ma znaczenie, dlatego że u dzieci preferujemy troszkę, zwłaszcza u takich najmłodszych dzieci, typu noworodki, niemowlęta, generalnie do 6 miesiąca życia, tam preferujemy głównie filtry mineralne, także to jest taka cenna uwaga. Natomiast w ogóle takie maleńkie dzieci, to po prostu trzeba chronić od słońca, także tutaj trzeba po prostu nie wyprowadzać ich na spacery w takich godzinach największego nasłonecznienia, zawsze trzeba zadbać o to, żeby wózek miał taką budkę, żeby dziecko było okryte ubraniem, jakimś innym materiałem, generalnie żeby ograniczać tą ekspozycję, a jeśli jest to niemożliwe, no to właśnie wtedy używać tych filtrów mineralnych. Natomiast już później u dzieci i u osób dorosłych, no to oczywiście stosujemy kremy z filtrem. W dzisiejszych czasach najczęściej mamy do czynienia z mieszaninami i filtrów chemicznych, i filtrów mineralnych. W związku z powyższym to są mieszaniny. I generalnie takie filtry są oczywiście bardzo skuteczne, one mają różne składy. Rzeczywiście czasami zdarza się, że te filtry chemiczne zwłaszcza mają pewne substancje, które u pacjentów mogą powodować różne osutki, mogą powodować zwłaszcza alergiczne kontaktowe zapalenie skóry. No to rzeczywiście zdarza się to, więc tacy pacjenci już po prostu wtedy wiedzą i konkretnych preparatów unikają. Ale jeśli chodzi o dobór tego współczynnika ochrony przeciwsłonecznej, czyli SPF, no to tutaj zasada jest generalnie taka i mamy ku temu rekomendacje Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. I zasada jest taka, że w lecie, wiosną i latem generalnie stosujemy taki krem z filtrem, który ma ten współczynnik SPF minimum 30, a najlepiej oczywiście 50. Natomiast właśnie kiedy jest jesień, kiedy jest zima, ten współczynnik może być troszkę niższy, rzędu 10-15. To jest tak, że to jest taki podstawowy element, na który oczywiście zwracamy uwagę. I ten krem należy stosować, tak jak powiedziałam, na całe ciało, a już zwłaszcza na te okolice odkryte. No i jest taka arbitralnie wyznaczona nawet dawka, którą trzeba zastosować, czyli 2 mg na centymetr kwadratowy.
1: Ojej, w praktyce jak to zmierzyć?
0: No właśnie, no dokładnie. Dlatego to jest dosyć trudne do oceny. Mówi się, że tak, żeby to uprościć, że jak tubka kremu załóżmy ma 30 ml, no to jest tak, to taka objętość, która się mieści zwykle w dłoni i że to jest taka objętość, którą pacjent powinien na całe ciało generalnie zastosować. Także to jest naprawdę bardzo dużo. Właśnie to jest częste zjawisko, że pacjenci troszkę za mało tego kremu stosują. To jest fakt. Tak więc rzeczywiście ta objętość jest stosunkowo duża. I co więcej, smarujemy całe ciało. Chciałabym podkreślić, że nie smarujemy poszczególnych znamion, dlatego że to często słyszę od pacjentów. Mhm. To jest bardzo duży błąd, dlatego że czerniak w 70% przypadków rozwija się de novo, czyli on się rozwija w skórze niezmienionej, a tylko w 30% przypadku się rozwija w już istniejącym znamieniu. Więc smarowanie poszczególnych znamion nie ma sensu żadnego. Nie ma sensu.
1: Czyli po
0: dlatego,
1: całości
0: że po całości.

0: Dokładnie, się. Tak.
1: I najmłodszych także, od najmłodszych czubka głowy także. Po stopy.
0: Tak jest. U dzieci to jest szczególnie ważne, dlatego że kiedyś oszacowano, to jest bardzo interesujące, że tak naprawdę dziecko, tak określając osobę poniżej 18 roku życia, właśnie do tego okresu pełnoletności, tak naprawdę pochłania najprawdopodobniej 75% dawki takiej, którą pochłonie w całym swoim życiu. Więc to jest najbardziej newralgiczny okres i właśnie oparzenia słoneczne w dzieciństwie to jest największy czynnik ryzyka rozwoju czerniaka w wieku dorosłym. W związku z powyższym naprawdę dzieci trzeba chronić szczególnie i też właśnie chciałabym to bardzo podkreślić. I jeśli można, to chciałabym też jeszcze zwrócić uwagę, że jednorazowe nałożenie kremu nie wystarczy.
1: O, właśnie, trzeba o tym powiedzieć, tak.
0: A, tak, to jest bardzo ważne. To nie jest tak, że się smarujemy rano i cały dzień przebywamy na dworze. Trzeba później ten krem dokładać i generalnie zasada jest taka, że co 2 godziny. I również po wyjściu z wody, jeśli się kąpiemy. Oczywiście niektóre kremy mają napisane na opakowaniu, że są wodoodporne, ale to nie do końca zawsze się sprawdza, więc generalnie po wyjściu z wody, też po wytarciu się ręcznikiem na plaży, należałoby się dosmarować.
1: Pani doktor, bardzo dziękuję. Myślę, że to jest temat, który wart jest przypominania i pewnie przed wakacjami jeszcze się z panią spotkamy, jeśli pani będzie miała ochotę gościć w 4 porach roku, żeby przypomnieć te takie ABC ochrony przed promieniowaniem słonecznym. Pani docent Julia Nowowiejska-Purpurowicz, dermatolog Klinika Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Bardzo dziękuję.
2: Jedynka. To jest radio.

Słońce zawsze budzi we mnie energię do życia, napisała pani Maria. Inaczej się wita dzień, kiedy słońce operuje na niebie radośnie. Przed upałem zabezpieczam ciało w kremy z filtrem, nakrycie głowy to podstawa i okulary jeszcze, proszę państwa. Takie specjalne, nie byle jakie, takie właśnie chroniące nasz wzrok. Ja teraz zerkam a propos wzroku na państwa SMS-y i widzę, że piszą państwo, że w naszym konkursie Odkrywcy Przyszłości chodzi o stancję. To jeden głos, a drugi głos skłania się, że to chodzi ku temu, że to chodzi o kogoś, Antonio Gaudi. No to nie są dobre odpowiedzi, proszę posłuchać podpowiedzi numer dwa.

0: pokój, habitación, jadalnia, el comedor, łazienka, el cuarto de baño.
1: Zatrzymamy się jeszcze tylko przed od pierwszym z brzegu nowo wybudowanym domem. Wszyscy ci, których interesuje technika domowa, proszę za mną.
2: Dziś z kulturą porozmawiamy o kulturze blokowisk.
0: Drzwi, la puerta.
3: La puerta.
4: Hello. Is it me you're looking for? I can see it in your eyes.
5: Hello, czy ktoś już wie? Jeśli tak, to proszę napisać pod 72 151, to konkursowy numer SMS-owy. Odpowiedź plus komentarz. A gdyby Państwo zechcieli się wybrać w najbliższą sobotę do Polskiego Radia o godzinie 17 na spotkanie z Romanem Czejarkiem, na spotkanie poświęcone powstawaniu podcastów Heweliusz i Czarnobyl, no to serdecznie zapraszam. Wystarczy napisać pod 71 151 SMS, ale uzasadnić, dlaczego chcieliby się Państwo na takie spotkanie wybrać. No i proszę czekać, proszę czekać. Jeśli się Państwo zakwalifikują, to będą Państwo, otrzymają Państwo telefon z Polskiego Radia i zaproszenie. Sobota, 16 maja, godzina 17.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
0: Zdrowit. Reklama.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulacje w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
6: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
8: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Już ponad 7 godzin autostrada A2 w województwie łódzkim jest zwężona w kierunku Warszawy na kilometrze 380. To pomiędzy węzłami Łódź Północ a Łowicz. W nocy doszło tam do zderzenia dwóch aut ciężarowych i cały czas obserwujemy tam bardzo poważny, wielokilometrowy korek. Zakorkowana jest także autostrada A4 w województwie dolnośląskim i przed Wrocławiem od strony Opola i na fragmencie przygranicznym na wysokości Zgorzelca i Jędrzychowic w kierunku Drezna i na fragmencie w pobliżu węzła Legnica Południe. Tutaj nad ranem na kilometrze 88 doszło do awarii samochodu ciężarowego i w kierunku granicy państwa zablokowany jest jeden pas. Na autostradzie A1 pomiędzy węzłami Włocławek Północ a Włocławek Zachód zderzyły się dwa pojazdy, ciężarówka i auto osobowe. Na kilometrze 194 autostrada

0: jest zwężona w kierunku południowym, a zatem w kierunku Łodzi. Zakorkowana jest nadal ekspresowa 8 w Warszawie, północna obwodnica miasta, pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim. Podobnie ekspresowa 2, południowa obwodnica Warszawy, pomiędzy węzłami Opacz, Warszawa Lotnisko a Warszawa Puławska i to zarówno w kierunku Poznania, jak i w stronę Terespola. I jeszcze województwo małopolskie. Tutaj zdecydowanie wolniej jedzie się i na A4 na obwodnicę Krakowa w obu kierunkach i na drodze krajowej nr 49 pomiędzy Białką Tatrzańską a Nowym Targiem, także w kierunku stolicy Małopolski. 22 513 11 11 to nasz numer.
1: Jest 10:00. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Czas na aktualności jedynki. Piotr Balasze, dzień dobry i zapraszam. Polskie Radio pyta Departament Stanu USA o to, jak Zbigniew Ziobro dostał się do Ameryki. Jaką odpowiedź dostał nasz korespondent o tym w jego relacji? 45 milionów ludzi zacznie wkrótce głodować, jeśli cieśnina Ormus dalej pozostanie zamknięta. Alarmujący raport ONZ-u. Pierwiastki i geometria. Ósmoklasiści już na pół metku swojego egzaminu z matematyki.
2: Trochę się stresuję, jednak matematyka cięższa niż polski.
1: Jak to się stało, że Zbigniew Ziobro, pozbawiony paszportów zwykłego i dyplomatycznego, znalazł się w Stanach Zjednoczonych? To jedno z pytań, na które odpowiedzi szuka teraz prokuratura. Pyta też o to Polskie Radio i nasz korespondent w Białym Domu, Marek Wałkuski, zwrócił się w tej sprawie do amerykańskiego Departamentu Stanu i relacjonuje teraz, jaką dostał odpowiedź.
3: Ze względu na poufny charakter danych wizowych nie udzielamy żadnych informacji na ten temat, przekazał mi rzecznik prasowy Departamentu Stanu. W krótkim oświadczeniu przedstawiciel resortu amerykańskiej dyplomacji wskazał na dobre relacje z Polską. Biały Dom nie chciał skomentować sprawy ucieczki Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych, a nie odpowiedzieć na pytanie, czy prezydent USA osobiście wydał polecenie przyznania wizy Ziobrze. A były minister sprawiedliwości takiej wizy potrzebował, ponieważ jak twierdzi jego adwokat, wjechał do Stanów Zjednoczonych na tak zwanym paszporcie genewskim, który wystawiany jest uchodźcom. Posiadacz takiego paszportu nie może podróżować do Stanów Zjednoczonych w ramach programu ruchu bezwizowego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Trzydniowy rozejm, który i tak był naruszany, zakończył się i Moskwa wznowiła nasilone ataki na Ukrainę. W nocy i rano wybuchy były słychać m.in. w Kijowie i Dnieprze.
4: Ze wstępnych informacji wynika, że rosyjskie drony bądź ich odłamki po północy uszkodziły blok mieszkalny w Kijowie w dzielnicy Obołoń. Bezzałogowce m.in. typu Szachid atakowały także Dniepr. Tam wiadomo o co najmniej jednej poszkodowanej osobie. Nad ranem alarmy lotnicze ogłoszone były w 10 ukraińskich obwodach. Do końca poniedziałku miało obowiązywać ogłoszone przez Donalda Trumpa ukraińsko-rosyjskie zawieszenie broni. Rosjanie w czasie jego trwania ograniczyli ataki powietrzne za pomocą rakiet i dronów w głębi ukraińskiego terytorium, ale szturmowali na froncie i atakowali z powietrza miejscowości przyfrontowe. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: A mimo trwającej wojny, polscy przedsiębiorcy chcą wejść na ukraiński rynek. Już teraz działa tam ponad 3,5 tysiąca firm z Polski. A według danych Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej drugie tyle czeka w kolejce. Ale potrzebne jest wsparcie państwa, przekonuje Bartłomiej Babuśka z Agencji Rozwoju Przemysłu.
5: Bez opiekuńczej asysty państwa sobie nie poradzi. A tutaj na przykład należy powiedzieć, że polskie państwo powinno stanąć za polskim przedsiębiorcą, zabiegając o przejrzystość procesów przetargowych na Ukrainie. To jest rola państwa. Tego sobie sam przedsiębiorca polski nie załatwi.
1: O roli polskich firm w odbudowie Ukrainy po wojnie debatują właśnie w Świnoujściu uczestnicy Baltic Business Forum. 45 milionów ludzi czeka głód, jeśli cieśnina Ormus nie zostanie szybko otwarta, alarmuje Organizacja Narodów Zjednoczonych. ONZ wyjaśnia, że z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie w Zatoce Perskiej utknęły nawozy potrzebne rolnikom na całym świecie teraz, gdy trwają zasiewy. Przez Akwen transportowana jest 1/3 światowych nawozów i komponentów potrzebnych do ich produkcji, w tym amoniaku, siarki i mocznika. Jeśli sytuacja nie poprawi się w ciągu kilku tygodni, będziemy mieć do czynienia z dużym kryzysem humanitarnym, a ceny żywności dramatycznie wzrosną, alarmuje ONZ.
6: To są aktualności jedynki.
1: Krajowa Rada Sądownictwa kończy dziś swoją kadencję. Wyborem nowych sędziów do KRS jutro zajmie się Sejm, a tym obecnym

0: dziękowała kierująca radą do tej pory Dagmara Pawełczyk-Woicka.
1: Bardzo dziękuję Państwu za niemalże czteroletnią pracę z moim udziałem. Różnie bywało między nami, różne były sytuacje, ale oczywiście wszystkim serdecznie dziękuję.
0: Przypomnę, że kończąca dziś pracę Izba była nazywana Neo-KRS ze względu na sposób wyboru sędziowskich członków Rady. Od 2018 roku zamiast środowiska sędziowskiego robili to bowiem politycy. Co roku taką diagnozę słyszy nawet 4 tysiące Polaków. Mowa o raku skóry, a mówimy o tym w Europejskim Dniu Walki z Czerniakiem. Jak podkreśla dr Aldona Stachura, ordynator oddziału chirurgii plastycznej Szpitala Świętej Barbary w Sosnowcu, powinniśmy zwracać uwagę na swoje znamiona.
2: Bardzo jest istotne, żeby oceniać nasze wszystkie znamiona, zwracać uwagę na to, czy pojawiają się jakieś nowe, czy zmieniają się te, które już mamy. Oczywiście im jaśniejszy typ skóry, tym bardziej predysponuje nas do tego, że takie zmiany mogą powstawać.
0: Lekarze przypominają, że wczesne wykrycie nowotworu skóry i wdrożone leczenie zdecydowanie poprawiają rokowania. Geometria, pierwiastki i procenty. Ósmoklasiści z nimi właśnie teraz walczą w ramach swojego egzaminu kończącego naukę w szkole podstawowej.
3: W miarę dobrze, ale trochę się stresuję, jednak matematyka cięższa niż polski.
4: Grunt to, żeby się nie załamywać.
5: Stresiku jakiegoś nie mam po wczoraj, tylko tam był lekki, bo to pierwszy egzamin, ale ogólnie to spokojnie chyba jest na razie.
0: Czas na rozwiązanie zadań to nieco ponad 2 godziny, czyli mamy pół metek, a jutro na koniec sprawdzian z języka obcego. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
0: Wtorek pochmurny, z nielicznymi przejaśnieniami, ale głównie z deszczem. Najbardziej intensywnie ma padać na wschodzie, tu także burze z silnym wiatrem. 6 stopni w Bielsku-Białej, 9 we Wrocławiu, Poznaniu i Szczecinie, 11 w Gdańsku, 16 w Zamościu i 18 w Białymstoku. Ciśnienie jest niskie, na barometrach w Warszawie 987 hektopaskali.
6: Jedynka. Polskie Radio.

0: Polskie Radio, program pierwszy, 10 minut po godzinie 10. Agnieszka Kunikowska, zapraszam na drugą godzinę naszego spotkania. A w tej godzinie pomówimy o rozpoczynającym się dzisiaj wieczorem konkursie piosenki Eurowizji, który w tym roku budzi sporo emocji i budzi też sporo kontrowersji. Będzie również o pewnym nienowym i zupełnie niekontrowersyjnym, a moim zdaniem bardzo ciekawym pomyśle, który zrealizowano w Katowicach. Zapraszam.
1: Cztery pory roku.
0: No i będzie też trzecia odsłona naszego konkursu Odkrywcy Przyszłości. Ktoś czy coś, więcej Państwa głosów wskazuje na to, że chodzi jednak o coś. Czy to jest projekt przestrzenny Barcelony? Nie. Napiszę króciutkie zdanie. Dziś w zagadce ukryło się mieszkanie. Nie, pani Agato, bardzo piękna rymowanka, ale nie. I nie jest to też osiedle mieszkaniowe, ale ciepło, ciepło.
2: Podaj cegłę, podaj cegłę, zbudujemy nowy dom. Na miarę naszych marzeń dom.
3: Proszę Państwa, widzimy tutaj tablicę, na której umieszczono 80 nazwisk.

0: pilnuję.
1: Nad każdym nazwiskiem znajduje się przycisk. Proszę teraz wybrać jedno dowolne nazwisko z tablicy.
2: 72 151 to konkursowy numer SMS-owy. Poproszę o odpowiedź i o kilka słów Państwa komentarza. Do wygrania plecak, taki co to może być i plecakiem, i torbą podróżną.

0: Polskie Radio, program pierwszy, 4 pory roku, kwadrans po godzinie 10. Już dzisiaj, proszę Państwa, w pierwszym półfinale 70. konkursu Eurowizji zaprezentuje się Alicja Szemplińska. Jakie szanse ma nasza wokalistka, jakie ma szanse na finał, a może jakie ma szanse na wygraną? Tego nie wie nikt, no może z wyjątkiem Grzegorza Frontczaka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Gdybym wiedział, to bym był najbogatszym człowiekiem na świecie, bym obstawiał wygrane. Ale można to zrobić, bo bukmacherzy na bieżąco podają szanse, kto ma możliwość wygrania, komu płaci się najwięcej czy najmniej za to, że wytypuje zwycięzcę. No i tak. Mhm. Ale ci bukmacherzy zmienili zdanie.
0: Tak,
1: to też jest ważne.
0: Zaraz o tym powiemy. Ja jeszcze tylko uzupełnię wizytówkę. Państwo, nasi słuchacze, znają cię doskonale z anteny. Grzegorz Frontczak, dyrektor, redaktor naczelny Polskiego Radia 24, znawca i miłośnik Eurowizji. Proszę państwa, kiedyś członek komisji jurorskiej oceniającej polskie utwory zgłaszane do konkursu. Zanim o naszej reprezentantce pomówimy, Grześku, to spójrzmy może na tegoroczną Eurowizję pod kątem kontrowersji, bo rzeczywiście...
1: Ojej, mamy tyle czasu?
0: Mówisz szybko, więc jestem pełna spokoju, że damy radę, ale główną przyczyną chyba tego zamieszania była ta decyzja o EBU, o dopuszczeniu Izraela do udziału.
1: No tak, Izrael jest problemem dla Europejskiej Unii Nadawców. Zacznijmy od pieniędzy. Ja wiem, że to jest konkurs piosenki i telewizyjny, ale pieniądze są zwykle bardzo ważne, zwłaszcza w telewizji, bo to wszystko drogo kosztuje. Więc głównym sponsorem Eurowizji jest, nie będę podawał marki oczywiście, ale jest to firma z Izraela. I to wiele znaczy. Kiedy Izrael 7 października 2023 został zaatakowany przez Hamas i tam mnóstwo osób zginęło, on potem się bronił, walczył z Hamasem, no to można było w 24 powiedzieć, no to nie była, to nie jest wojna, to jest atak, obrona. Ale potem Izrael w tej strefie gazy to dopuszczał się rzeczy, których nikt nie chciałby się dopuścić. I w 25 roku EBU musiał podczas konkursu Eurowizji wyciszać buczenie. W momencie, kiedy występował przedstawiciel Izraela, ludzie zgromadzeni w hali buczeli. My w telewizji, w telewizji tego nie widzieliśmy, bo zostało to wyciszone. W 26 roku sytuacja poszła dalej, ponieważ Izrael rozpoczął regularną wojnę. Zaatakował wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi Iran i teraz atakuje Liban. No to ja pytam, czym się różni rozpoczęcie regularnej wojny przez Moskwę, napadła na Ukrainę, od rozpoczęcia regularnej wojny przez Izrael. Ano tym, że Rosji i Moskwy nie ma w Eurowizji, bo jest ban, bo nie wolno, a Izrael jest. I to się pięciu państwom nie podobało, między innymi Hiszpanii. Hiszpania jest ważna w tej układance, dlatego że jest jednym z wielkiej piątki. To jest kraj, który najwięcej łoży pieniędzy na Europejską Unię Nadawców, czyli na EBU, i wycofanie się jego z konkursu to mocno uszczupliło budżet. Drugim krajem, który się wycofał, są Niderlandy, a tam z kolei jest bardzo duża grupa widzów i fanów Eurowizji. I już się spekuluje o tym, że tegoroczna Eurowizja będzie najgorzej oglądanym programem z ostatniego dziesięciolecia co najmniej, bo bardzo wielu artystów i widzów odpłynie.
0: No i środki bezpieczeństwa bardzo ostre zostały wprowadzone w Wiedniu ze względu na planowane tam protesty. Podobno porządku strzegą nie tylko lokalne służby, ale także amerykańskie FBI.
1: Amerykańskie FBI, mówi się też o izraelskich służbach, które tam operują skrycie. No ale jest coś na rzeczy. Wczoraj New York Times ujawnił głosowanie widzów, czy tak zwany televoting, głosowanie widzów w Hiszpanii w zeszłorocznej edycji Eurowizji. I proszę sobie wyobrazić, że z głosowania SMS-owego w Hiszpanii 34% było oddanych na Izrael. No nie wierzę w takie rzeczy. Nie wierzę, żeby 1/3 społeczeństwa głosowała na jedną piosenkę.

0: Mówiło się o tym w zeszłym roku dosyć głośno, nie było na to dowodów, no teraz są, że Izrael zaplanował i wykupił w całej Europie za publiczne pieniądze, państwowe pieniądze izraelskie, gigantyczną kampanię właśnie popierania SMS-owego, wysyłania tony SMS-ów z numerów i to spowodowało, że w tym roku zmienił się regulamin. Ale już na przykład reprezentant Izraela został upomniany za to przez EBU, powiedział, że proszę 10 głosów, bo tyle możemy maksymalnie oddać, proszę 10 głosów na mnie.
1: Mm-hmm. No ale porozmawiajmy jednak o muzyce teraz, która powinna być najważniejsza w tym konkursie. Jak oceniasz szansę Alicji Szemplińskiej i jej piosenki? Przejdziemy do finału? Przejdziemy, tak mówię, podpisując się pod tym ewentualnym sukcesem. No ale tak to już jest, że kibicujemy naszym.
0: Oczywiście, że kibicujemy. Gdybyś mnie o to wczoraj zapytała, to bym starał się zmienić temat i mówić o tym, że piękny głos ma i cudownie śpiewa i nawet wizualnie na scenie to cudownie wygląda, bo trochę nie wierzyłem. Natomiast wczoraj wieczorem o 21:00 zawsze dzień przed konkursem jest taka próba jurorska, gdzie jurorzy oceniają, a dla techniki jest to taki moment, kiedy można sprawdzić, czy wszystkie kamery działają, czy wszystko jest odpalone na scenie, żeby to w obrazku dzisiaj wieczorem ładnie wyglądało. No i ta próba jurorska to jest takie 1:1. To się dokładnie odbywa. Wychodzą artyści, śpiewają tak, jakby śpiewali najlepiej, jak potrafią. No i co się okazało? Że Gruzja chyba jednak nie umie śpiewać i wypadło bardzo źle. Że pan z Włoch też wystąpił średnio. Bardzo krwawi moje serce, ale do tego wrócimy. Alicja Szemplińska, której fani Eurowizji dawali 0 punktów, że w ogóle nie przejdzie, zachwyciła i w rankingach buchmacherów wskoczyła wyżej. Czyli jest w tej chwili na 9. miejscu. A 9 jest dobra, bo 10 państw wchodzi do finału.
1: Buchmacherzy docenili, a czy państwo docenią? I jak państwo ocenią? Posłuchajmy, Alicja Szemplińska i piosenka pod tytułem Pray.

Alicja Szemplińska, Pray. No, rzeczywiście państwo doceniają ten mocny głos. Pani Anna napisała, świetnie brzmi. Głos mocny, siła w głosie. No,

0: Mamy teraz kciuki, żeby ta piosenka się przebiła. Grzesiu, ja pamiętam naszą zeszłoroczną rozmowę. Troszeczkę sobie wówczas dworowałam z Tomiego Kesza i jego piosenki o kawie. A tymczasem muszę coś wyznać. To jest jedyna piosenka z ubiegłorocznego konkursu Eurowizji, no, którą pamiętam i która mi w uszach dźwięczy. Więc coś chyba jest
1: por
0: na
1: favore,
0: rzeczy
1: por favore.
0: Z tymi takimi...

0: pewnie w większości, nie, 200 milionów ludzi ogląda Eurowizję, w większości nie jest znany, a tu wychodzi człowiek i wylicza zalety Mołdawii i że jacy oni są fajni, jacy wspaniali, że mają, świetnie się bawią i wow. No, 3-minutowa reklama przed 200 milionami widzów? Wow, no, cudowna
1: zobaczymy.
0: Sprawa.
1: Zobaczymy, czy się przebiją do finału, a twój faworyt to?
0: Włochy. Włochy. Włochy w tym roku są naprawdę... Znaczy, Włochy zawsze mają fajną piosenkę. W tym roku jest pan, który śpiewa piosenkę o tym, że na zawsze tak. I to jest piosenka weselna, bo w teledysku jest wesele, jest ślub. On ją porywa od stołu, tańczą i tym tanecznym krokiem dochodzą do ołtarza. Więc piosenka o tym, że jak się powie tak, to na całe życie... bo to forever i już sempre si, dokładnie tak to jest po włosku. I piosenka ma taki urok lat 80. takiego Sanremo ślicznego. Znaczy jak słuchasz tego utworu, za chwilę państwo będą mogli, to proszę zmrużyć sobie oczy, jeśli mogą państwo, oczywiście nie prowadzą samochodu na przykład, i przeniosą się gdzieś na plażę. Może być Polska, może być włoska. Od razu poczują państwo ten klimat. To jest piękny numer. Naprawdę. Ja sobie wyobrażam lato z radiem w tym roku z włoską piosenką. Naprawdę.
1: Sal da Vinci, który w tym roku wygrał festiwal w Sanremo i tym samym będzie reprezentował Włochy w konkursie piosenki Eurowizji w Wiedniu. Sal da Vinci, tak się nazywa artysta, którego usłyszymy, a Grzegorz Frontczak, tak się nazywa nasz ekspert eurowizyjny. Bardzo ci dziękuję.
0: Trzymamy
1: za odwiedziny.
0: Kciuki.

0: cztery pory roku.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: To jest lek dla bezpieczeństwa.

0: Wystosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: Reklama. Autopromocja.
4: Przed nami piłkarskie mistrzostwa świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku,
5: na których niestety zabraknie naszej reprezentacji.
4: Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
5: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
4: Sekrety mundiali.
5: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
4: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
5: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
4: Andrzej Janisz
5: i Filip Jastrzębski.
4: Zapraszamy.
3: Autopromocja.
6: Kilka minut temu rozmawialiśmy z Grzegorzem Frontczakiem o Eurowizji, a teraz śpiewająco o sporcie opowie Państwu Tomasz Kowalczyk. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Po zwycięstwie w 1/8 finału jest Iga Świątek w turnieju w Rzymie. Tam pokonała Japonkę Naomi Osakę 6-2, 6-1. Jest za to przed ćwierćfinałem, który odbędzie się jutro na kortach Foro Italico. Mecz tej fazy rozegra przeciwko Amerykance Jessice Peguli, a formę naszej reprezentantki ocenia trener tenisa Michał Gawłowski.
8: Iga wygrywa mecz dość ważny dla siebie i mentalnie, i myślę dość ważny dla nas, z dużym nazwiskiem, z osobą wracającą, z osobą, którą dzisiaj Sabalenka też chwali i też bardzo ciężki mecz z nią stoczyła. Także wydaje mi się, że bardzo, bardzo dobry prognostyk przed Roland Garros. Trzymamy kciuki, jest ćwierćfinał, gramy dalej, także no, wygląda to dobrze. Ja już od początku mówiłem, że wygląda to nieźle. To wszystko tylko musi złapać swój rytm, nawet nie z punktu widzenia tenisowego, tylko takiej mentalnej powtarzalności. Także jestem bardzo, bardzo dobrej myśli.
7: Dziś na korty na Foro Italico wyjdą inne ćwierćfinalistki rzymskiej imprezy. Sorana Kirstea z Rumunii zmierzy się z Łotyszką Jeleną Ostapianko oraz Coco Gauff, czyli Amerykanka, z reprezentantką Rosji Mirą Andrejewą. A w środę odbędzie się jeszcze jedno starcie Ukrainki Eliny Svitoliny z Kazaszką Jeleną Rybakiną. Zespół Los Angeles Lakers i jego gwiazdor LeBron James odpadli z rywalizacji playoff w koszykarskiej lidze NBA. Jeziorowcy przegrali u siebie z broniącymi tytułu Oklahoma City Thunder 110-115 w czwartym spotkaniu półfinału strefy zachodniej i całą rywalizację przegrali 0-4. New York Knicks z Jeremim Sochanem są już w finale strefy wschodniej. Wczoraj wygrali czwarty mecz z zespołem Philadelphia 108-102 i w całej rywalizacji zwyciężyli 4-0.
3: Cztery pory roku.

0: Polskie Radio, program pierwszy, 4 pory roku. Byliśmy już dzisiaj w Wiedniu z powodu rozpoczynającego się dzisiaj konkursu piosenki Eurowizja. A teraz przenosimy się do Katowic, gdzie, proszę Państwa, kolejny rok z rzędu wracają nietypowe kosiarki. Owce kameruńskie, które na części terenów zielonych pracują w naturalny sposób, kosząc i nawożąc trawę. Te zwierzęta można teraz zobaczyć w Bogucicach, a w następnych miesiącach pojawią się w innych częściach miasta.
1: Pozbywają się tej trawy, nawożą ziemię, ale też pomagają w usuwaniu chwastów. Owce właśnie wzbudzają bardzo pozytywne emocje wśród wszystkich przechodniów. Chcą im robić zdjęcia, filmiki, nagrywać, więc owce bardzo się podobają mieszkańcom.
2: No uważam, że to jest dobra koncepcja. W końcu do tego są stworzone, nie? Żeby jeść trawę.
3: Tu pod bloki podchodzą dziki, sarny, zające i jeże. Także owieczka jest czymś naturalnym. No to tylko tyle, żeby może nie były narażone na, nie wiem, pieski, które wyprowadzamy, no na dziki, które tu podchodzą, chyba że akurat w przypadku dzików działałyby trochę odstraszająco.
4: Nie widzę przeszkód w tym. A jest to coś naturalnego. Nie trzeba żadnych maszyn, nie trzeba niczego. Myślę, że to jest dobry pomysł.
5: Michał Szafraniec z Zakładu Zieleni Miejskiej.
6: Owce doglądają tak naprawdę zarówno my, regularnie sobie tam po prostu ktoś od nas jedzie, sprawdza jak one się mają, a z drugiej strony codziennie też tam jest przy nich ich hodowca, to jest pan, który mieszka w niedaleko Gliwic, no i z nim współpracujemy tak naprawdę od początku. No jeśli chodzi o same pilnowanie owiec, czy to jak one się mają, no to jest prosta sprawa. Jedzenie mają na miejscu, tak, bo takie jest główne założenie, że one mają tam trawkę, mają tam też inne rzeczy, które chętnie jedzą. No oprócz tego oczywiście dajmy im wodę, takie kamienie solne, lizawki tak zwane też mają, żeby z tego korzystać. No i jeżeli jest to konieczne przy dużych upałach, to również gdzieś tam taki ala szałasik czy namiocik, żeby miały trochę cienia. Nam się wydają zadowolone. Hodowca, który ich dogląda, też nigdy nie narzekał na tereny, na których owce się pojawiały. Zawsze też był zadowolony z tego, jak wracały, no bo wiadomo, tak wracają najedzone, zadowolone potem do siebie na swoje pastwisko.
1: Ich działanie jest ekologiczne. Dzięki temu, że mamy tutaj owce, a nie używamy spalinowych kosiarek, emitujemy do atmosfery dużo mniej dwutlenku węgla, czyli wszyscy dzięki temu oddychamy zdrowszym powietrzem.
0: Owce wykoszą wyznaczone tereny zielone trzykrotnie, a ich prace potrwają do września. Materiał przygotował Konrad Kadlec z Polskiego Radia Katowice.

0: snów.
1: Już w najbliższą sobotę Noc Muzeów. Polskie Radio włącza się w tę akcję. Będzie można zwiedzać nasze radiowe zakamarki od godziny 19, ale wcześniej o 17 będą mogli się Państwo spotkać z Romanem Czejarkiem. To będzie spotkanie poświęcone podcastom Heweliusz i Czarnobyl. Będą filmy, będą zdjęcia, będą nagrania Romana Czejarka. No i oczywiście kulisy powstawania tych podcastów. Jeśli mają Państwo ochotę wziąć udział w tym spotkaniu, to proszę wysłać SMS pod numer 71151 i uzasadnić, dlaczego to Państwo mają się znaleźć wśród publiczności. A po godzinie 11 porozmawiamy sobie, proszę Państwa, o kolorach w modzie, o tych modnych w tym sezonie i kto decyduje, co będzie modne, jaki kolor będzie modny.

Wspomniałam, że po 11 porozmawiamy o kolorach i o tym, kto decyduje o tym, że taki, a nie inny kolor będzie modny. Naszym gościem będzie projektantka mody Wiola Śpiechowicz, a pani Maria pisze: pomarańczowy, jednym z kolorów dominujących tego lata, czyli wszyscy ubieramy się w barwy jedynki.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Pieśni i legendy z pogranicza polsko-litewskiego. Radiowe Centrum Kultury Ludowej zaprasza na koncert Oli Bilińskiej z młodymi wykonawcami z Sejn i okolicznych wsi. Zespół Zegzela wystąpi 24 maja o godzinie 12 w studiu S3 na festiwalu folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja. Wejściówki do zdobycia po wysłaniu maila na adres rckl@polskieradio.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład energooszczędna zmywarka Amika. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2399 zł. Teraz za jedyne 1899,99. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
3: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Reklama. Radio Kierowców.
8: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Do wypadku samochodu osobowego i ciężarówki doszło na autostradzie A1 pomiędzy węzłami Rybnik a Żory. Na kilometrze 18 jezdnia w kierunku Gorzyczek została zwężona i już teraz obserwujemy tam dosyć spory korek. Zakorkowana, ale bardzo, bardzo poważnie jest A2 pomiędzy węzłami Łódź Północ a Łowicz, gdzie kilka godzin temu, dzisiaj w nocy, doszło do zderzenia dwóch ciężarówek na kilometrze 380. Autostrada w kierunku Warszawy nadal jest tam częściowo zablokowana, a bardzo poważny, właściwie już kilkunastokilometrowy korek zaczyna się za węzłem Łódź Północ. Na obwodnicy Trójmiasta pomiędzy węzłami Gdańsk-Lotnisko a Gdańsk-Owczarnia doszło do awarii busa. Na kilometrze 331 mamy zwężenie w kierunku Gdyni. A teraz województwo dolnośląskie i sytuacja na A4. Tutaj sporo cierpliwości nadal przyda się w pobliżu węzłów Brzezimierz i Wrocław Wschód, zwłaszcza na jezdni w kierunku Zgorzelca. A przedpołudniowe spowolnienia obserwujemy też na małopolskim odcinku A4, zwłaszcza na obwodnicy Krakowa i to w obu kierunkach. Jeszcze województwo mazowieckie, tutaj także no niestety nie mam dobrych informacji. Bardzo poważnie zakorkowana jest ekspresowa 8 w Warszawie, północ na obwodnica i to zarówno pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim, jak i w przeciwną stronę pomiędzy Bemowem a mostem Grota Roweckiego. Jak zawsze czekamy na wieści zza kierownicy od Państwa.
9: Jest 11:00. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Czas na aktualności jedynki. Piotr Balasz, zapraszam. Rząd wypowiada wojnę oszustom, którzy

0: Zarabiają na zdesperowanych pacjentach, oferując im złudne pseudoterapie. Dziś dyskusja o Lex Szarlatan. 5 z 6 dzieci rannych we wczorajszym wypadku na Lubelszczyźnie opuściło już szpital. To najnowsze wiadomości. Chętni do udawania pacjenta poszukiwani. Scenariusz dla takiej osoby jest gotowy.
1: Oczywiście do tej roli jest odpowiednio przygotowana.
0: Na początek jednak informacja dosłownie sprzed chwili, jak nieoficjalnie ustaliło Polskie Radio, nowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego pojawił się w Sejmie. Bartosz Grodecki spotkał się z kierownictwem klubu Prawa i Sprawiedliwości. Rozmowa miała dotyczyć omówienia współpracy między klubem a prezydentem. Wiele miesięcy prac i kilka tysięcy uwag. Za godzinę rząd zajmie się projektem ustawy zwanej Lex Szarlatan. Ministerstwo Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta i Samorząd Lekarski wypowiadają wojnę oszustom, którzy chorym ludziom obiecują cudowne terapie, a tak naprawdę chcą wyłudzić pieniądze. Łączymy się z Sylwią Białek, która jest przy kancelarii premiera. Dzień dobry, Sylwia.
2: Dzień dobry.
0: Powiedz, co zapisano w tej ustawie.
2: Resort zdrowia bierze na celownik tych, którzy nie są lekarzami, a zabierają się za leczenie cudownymi terapiami borelioz, autyzmu, chorób autoimmunologicznych czy nowotworów. Terapie te są nie tylko nieskuteczne, ale także niebezpieczne dla zdrowia i życia pacjentów. Aby skutecznie walczyć z szarlatanami, potrzebne są zmiany w prawie. Tak mówił Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec jeszcze na etapie prac nad tą ustawą.
3: Aby Rzecznik Praw Pacjenta mógł zakazywać tego typu praktyk, mógł nakładać kary finansowe, oczywiście z pełną gwarancją i prawem do sądu.
2: A kary będą naprawdę dotkliwe, na przykład do 1 000 000 zł kary dla podmiotu, któremu Rzecznik Praw Pacjenta zakaże praktyk pseudomedycznych, ale podmiot ten zakaz ów złamie. Inne przewidziane sankcje to nakazy zaniechania niezgodnych z przepisami praktyk oraz ostrzeżenia Rzecznika Praw Pacjenta kierowane do obywateli. Postępowania w sprawach objętych ustawą prowadzić będzie właśnie Rzecznik Praw Pacjenta. Według szacunków w Polsce takim procederem może zajmować się kilkanaście tysięcy znachorów, którzy oszukują ciężko chorych ludzi.
0: Sylwia Białek, bardzo dziękuję za te wszystkie szczegóły. Jedno dziecko pozostaje jeszcze w szpitalu, ale 5 właśnie z niego wyszło. To najnowsze wieści po wczorajszym wypadku w Konopnicy. Na trasie z Lublina Bełżyce samochód osobowy zderzył się z busem pasażerskim. Zginął 72-letni kierowca auta osobowego, a ponad 20 osób trafiło do szpitala, w tym 6 dzieci. To nastolatkowie. Ten, który pozostał pod opieką lekarzy, jest przytomny, brzmi najnowszy komunikat. A prokuratura bada kulisy tego wypadku, mówi Marcin Kozak, rzecznik lubelskiej prokuratury.
4: W tej sprawie zostanie wszczęte śledztwo w kierunku katastrofy w ruchu lądowym. Planowane jest przeprowadzenie sekcji zwłok tego mężczyzny, który zmarł. Stan jego trzeźwości zostanie dopiero określony w oparciu o wyniki laboratoryjne z badania materiału pobranego w trakcie sekcji zwłok.
0: Badanie przeprowadzone u kierowcy busa wykazało, że był trzeźwy. Pomorska policja bada natomiast przyczyny tragedii nad Zalewem Wiślanym. Z wody w porcie w Kątach Rybackich wyłowiono rano ciało 60-letniego mężczyzny. O jego zaginięciu służby dowiedziały się o świcie. Mężczyzna miał przebywać na jachcie zasumowanym w porcie z 3 kolegami. Co tam się stało, wyjaśnia policja z prokuratury. Udało się już m.in. zabezpieczyć zapis portowego monitoringu.
5: To są aktualności jedynki.
0: Lis i Różowy Księżyc to tytuł przejmującego dokumentu, który zostanie dziś zaprezentowany w ramach 23. Festiwalu Filmów Dokumentalnych Millennium Dogs Against Gravity. To opowieść o 16-letniej dziewczynie, której udało się uciec od koszmaru życia w Iranie. Bohaterka i współreżyserka filmu Soraya Aklagi dokumentowała swoje życie u boku męża, który ją bił, oraz kolejne próby ucieczki. Ten film, choć opowiada o moim życiu, jest głosem dziewczyn, które być może doświadczają trudniejszego i bardziej intensywnego życia niż ja. Jestem szczęśliwa, że mogę być ich małym przedstawicielem i przekazać ich głos innym. Ja nie miałam wyboru. Miałam tylko 2 opcje przed sobą. Jedna to zostać i cierpieć, albo uciec i dotrzeć tam, gdzie będę chroniona. Film powstał z poskładanych i zmontowanych filmików, które Soraya sama nagrywała swoim telefonem. Festiwal odbywa się w 7 miastach: Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Gdyni, Katowicach, Poznaniu i Bydgoszczy, a jednym z patronów medialnych festiwalu jest Polskie Radio. To może być dla kogoś rola życia, do tego przysłużyć się światu medycyny. Poszukiwani są symulanci, którzy będą udawać pacjentów. Szuka ich Uniwersytet Medyczny w Gdańsku. To projekt studencki skierowany do osób w każdym wieku, a dr Krzysztof Sobczak wyjaśnia, kim jest symulowany pacjent.
1: To jest osoba, która wciela się w rolę pacjenta na podstawie przygotowanego przez nas scenariusza. Oczywiście do tej roli jest odpowiednio przygotowana i w

0: wchodzi w relację taką komunikacyjną ze studentem.
1: Dwie ważne deklaracje na koniec. W ramach szkolenia studenci nie wykonują żadnych zabiegów inwazyjnych, a symulowani pacjenci dostają wynagrodzenie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kościce.
3: Pogoda.
1: Na zachodzie przejaśnienia, a poza tym deszczowe chmury i przelotne opady. Na wschodzie strefa burz i silnego wiatru. I są tu alerty pierwszego stopnia. 6 stopni w Bielsku-Białej, 9 w Kielcach, Łodzi i Olsztynie, 11 w Gdańsku i Świnoujściu. Na wschodzie cieplej, 14 stopni w Rzeszowie i 17 w Białymstoku. Ciśnienie niskie, ale rośnie. W Warszawie wynosi 988 hektopaskali.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Jedynka. Polskie Radio.

0: Zapraszam na trzecią, ostatnią godzinę naszego spotkania. Będzie powieść w tej godzinie, będzie kolejna, ostatnia już odsłona konkursu Odkrywcy Przyszłości i będziemy rozmawiać z Wiolą Śpiechowicz o kolorach. Jak to się dzieje, że konkretny kolor staje się modny w danym sezonie? Podobno to nie jest wcale przypadkowa sprawa. Na pewno to nie jest przypadkowa sprawa, ale jakie mechanizmy rządzą tymi trendami? O tym już za kilka minut.
1: Cztery pory roku.
0: Zanim przedstawię Państwu ten czwarty element układanki konkursowej, to jeszcze tylko apel. Proszę nie przysyłać tylko odpowiedzi. Zawsze prosimy także o jakiś krótki Państwa komentarz, jakąś refleksję na temat, jakieś wspomnienie związane z tym czymś, bo wiemy już, że to jest raczej to coś niż ktoś dzisiaj w konkursie. 72151 to jest konkursowy numer SMS-owy. Do wygrania, przypomnę, plecak albo torba, taki dwufunkcyjny plecak do samolotu o odpowiednich wymiarach. A oto jest część czwarta, która mam nadzieję rozwieje wszelkie wątpliwości.

0: Halo, słucham.
1: Jak usłyszymy brzęczyk, szybko naciśniemy drzwi wejściowe.
2: Kto tam? Pytam się, kto tam?
3: Tak, słucham?
4: Poczta Polska. Albo listonosz.
3: Dobrze, proszę.
5: 72-151. Wszystko jasne? Mam taką nadzieję. Mam taką nadzieję również, że wszystko jasne, jeśli chodzi o wejściówki na spotkanie z Romanem Czajarkiem, bo... Mamy jeszcze kilka takich wejściówek. 71-151 to numer, pod który mogą Państwo uzasadnić swoją chęć udziału w takim spotkaniu. Spotkanie poświęcone podcastom Heweliusz i Czarnobyl. Co ważne, jest liczba miejsc limitowana, proszę Państwa, więc żeby się zgłosić, proszę wysłać SMS. Potem do Państwa oddzwonimy i już zaproszenie będzie aktywne. 71-151, a w sprawie konkursu ten drugi numer 72-151.

0: Polskie Radio, program pierwszy, cztery pory roku. Teraz proszę Państwa, proszę posłuchać. Very Perry, Mocha Muse, Electric Fuchsia, Blue Aura, Amber Haze i Jelly Mint. To nie są nazwy zespołów muzycznych, ani czyjeś artystyczne pseudonimy, tylko to są nazwy kolorów, tych, które były modne jakiś czas temu i tych, które mają zawojować rynek modowy tego lata, jesieni i zimy. Nasz gość w świecie mody czuje się jak ryba w wodzie, ba, sama tę modę tworzy. Wiola Śpiechowicz, projektantka mody, artystka wizualna, malarka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ja wiem, że pani by do tego zestawu jeszcze dorzuciła jeden kolor, który się bardzo pięknie poetycko nazywa.
1: Tak, jest taki główny kolor sezonu, który nazywa się Cloud Dancer, czyli tańczące chmury.
0: I co się kryje pod tą nazwą?
1: Pod tą nazwą
0: biel?
1: Kryje się biel, która ma za zadanie wyciszyć, uspokoić i stać się pięknym tłem dla innych kolorów.
0: Mm-hmm. Ale to jest taka biel, taka najbielsza biel, czy tak nieprzebrudzona,
1: nie jest
0: tak?
1: To, nie jest to biel najbielsza i dlatego te nazwy kolorów już niosą z sobą sugestie i dlatego się je tworzy, żeby zasugerować, co to może być za odcień, jednocześnie w nazwie po prostu jest zawarta informacja. I tutaj oczywiście w momencie, kiedy sobie wyobrażamy chmury, to wtedy mamy większy kontakt jakby z tym kolorem, bo bardzo trudno jest opisać kolor, więc można to zrobić w sposób poetycki i dlatego te nazwy brzmią tak poetycko, że mają nieść tę ciekawą informację dotyczącą odcienia. I ten odcień biel jest szczególny. My rzeczywiście mówiąc biel, myślimy po prostu, każdy może ma swoje wyobrażenie tej bieli, albo myśli o takiej zupełnie czystej, która jakby niczym nie jest zabarwiona, a tak naprawdę odcieni bieli może być mnóstwo, tak samo jak jest bardzo dużo odcieni czerni, a my też nazywamy czerń czernią.
0: Po prostu czernia,
1: czasami tylko dodajemy, że jest chłodna albo ciepła, czyli jest zabarwiona niebieskością bądź brązem. A na przykład Japończycy odróżniają mnóstwo odcieni i je nazywają. No my mamy po prostu tę możliwość, że możemy nazywać, powtarzając po Pantonie, czyli po agencji, która zajmuje się trendami kolorystycznymi, możemy powtarzać te nazwy i w ten sposób się komunikować, ale nie każdy je zna, więc najlepiej jest komunikować się, mówiąc o kolorze, jakimiś określeniami, które pochodzą z natury, że tak jak tutaj tańczące chmury, wyobrażamy sobie, jaki odcień może mieć chmura i wtedy mamy już tę informację.
0: Albo żelkowy, miętowy, no to z kolei odwołanie do naszego zmysłu smaku może bardziej.
1: Też.
0: Skąd tak wiadomo, że to właśnie te kolory? Kto o tym decyduje? Jak powstają te kolorystyczne mody? Bo to na pewno nie jest przypadek i jakieś mechanizmy za tym stoją.
1: Z jednej strony można powiedzieć, że sami stworzymy te trendy, ponieważ one są analizowane na podstawie tego, co się dzieje w naszej rzeczywistości. I są agencje, tak jak Pantone albo Coloro, które są takimi wiodącymi w analizie tych różnych trendów. I na to wpływa naprawdę mnóstwo czynników. Całe nasze życie, to co nas otacza, to jest analizowane, czyli i wydarzenia polityczne, i to co się dzieje w filmie, i to co się dzieje w muzyce.
0: I społeczne jakieś nastroje też?
1: Absolutnie, nastroje społeczne, absolutna podstawa, zachowania konsumenckie, trendy, jakie występują w

0: wśród młodzieży, bo młodzież też w jakimś sensie dyktuje, co się dzieje w przyszłości, jeśli chodzi o modę. Więc cały nasz świat, który nas otacza, wpływa na to, jakie mamy nowe pragnienia i co może stać się jakimś wiodącym trendem.
1: Jest coś takiego jak psychologia koloru, która bada wpływ koloru na emocje. To też ma znaczenie?
0: Absolutnie. I jest też tak, że jeśli są czasy jakiegoś rozkwitu, wtedy mamy ochotę na inne kolory, wtedy charakterystyczne są podobno kolory jaskrawe, jakieś fluorescencyjne, a w czasach, kiedy potrzebujemy wyciszenia i jakiegoś resetu, wtedy też wkraczają inne kolory, znacznie spokojniejsze. I na przykład ta biel, która jest kolorem sezonu, jest sugestią takiego resetu, nowego początku, czegoś, co otworzy nam jakąś nową, być może lepszą rzeczywistość, której bardzo potrzebujemy. I w ogóle po raz pierwszy w historii biel została wybrana kolorem sezonu. To też jest bardzo ciekawe i jest niewątpliwie wynikiem analiz naszych zachowań.
1: Pani jest z wykształcenia malarką. Wiem, że myślała pani też o rzeźbie i
0: tak.
1: Pani ubrania mają taki trochę rzeźbiarski, artystyczny styl. Mm-hmm. Lubi się pani bawić geometrią, lubi się pani bawić kształtem, ale tak. Jeśli chodzi o kolory, to czy jest taki kolor, do którego chętnie pani wraca w swoich kolekcjach? Albo który nigdy z nich nie znika?
0: Myślę, że takim kolorem może być jakaś odmiana szaro-beżowego. Mówiłyśmy o nim
1: To ta moka, tak? Nie do końca.
0: Coś podobnego. Czyli kolor, powiedzmy, u mnie to jest po prostu kolor płótna malarskiego.
1: Aha.
0: Ponieważ ono jest dla mnie odbiciem dla innych kolorów i w ogóle lubię, jeśli kolor wyłania się z szarości, z takiego bezkoloru, ponieważ kocham kolor i chcę, żeby on jakoś tam zaistniał. W moim ostatnim projekcie, który nazywa się Powiązana Rzeczywistość, bardzo mocno posługuje się kolorem i to są takie malarskie działania tworzenia kombinacji kolorystycznych. I wtedy ten kolor, który jest bazą, jest niezwykle istotny, więc można powiedzieć, że posługuje się bardzo wieloma kolorami, ale potrzebuje tej bazy, tego tła.
1: Żeby one mogły zaistnieć bardziej i wyraziściej na jego tle.
0: Tak, tak. I ta biel tego sezonowa, czyli to Dancer Cloud, jest Cloud Dancer, właśnie w takim szyku, jest też takim kolorem, który jest wspaniałym tłem.
1: To ja zapytam teraz trochę przewrotnie, bo mówiłyśmy o kolorach modnych. A czy są takie kolory, o których można powiedzieć, że są niemodne? Czy może w dzisiejszych czasach już nie ma takiego pojęcia, że coś jest niemodne?
0: No jest bardzo dużo trendów i to bardzo dobrze, bo każdy może odnaleźć w tym siebie. I też każdy może tworzyć i tak powinno być, że każdy powinien, ponieważ sami tworzymy te trendy, to każdy może tworzyć trendy na własny użytek, ponieważ każdy ma własne doświadczenia. Tak jako społeczeństwo mamy wspólne doświadczenia, ale każdy również ma jakieś
1: swoje indywidualne.
0: W związku z tym wprowadzenie koloru, na który mamy ochotę, którego na przykład długo nie było, bo to też jest jedna z zasad, że długo nie było jakiegoś koloru, więc on się pojawia, albo pojawia się w jakimś cyklu, bo cykle też są czymś charakterystycznym dla mody i dla pojawiania się koloru. Więc wracając do jednostki, to każdy ma prawo do własnych doświadczeń i może być tak, że ktoś zakłada kolor, który nie jest popularny w danym sezonie, ale jest właściwy dla niego. Jeżeli to jest harmonijne z człowiekiem i wynika z jego osobistych

0: decyzję tego, co może nastąpić.
1: Czy inaczej ponosić konsekwencje tych swoich decyzji.
0: Oczywiście, że tak, uważam.
1: Panie Andrzeju, dziękuję serdecznie za telefon i towarzystwo bardzo głośnego koguta, którego też słyszeliśmy przez telefon. Niech on da sygnał do tego, żeby państwo dzwonili i przedstawiali nam swoje opinie w audycji 22 645 22 66. Pani Anna, dzień dobry.
2: Dzień dobry. No, generalnie jestem za. Długofalowo możliwe, że da efekty, jeżeli właśnie będzie edukacja też szła w parze. A chciałabym zwrócić na taki problem, że w tej chwili w Polsce do 18 lat nie można kupić alkoholu, nie można kupić papierosów. Pracowałam w sklepie, który był przy szkole średniej. Nie sprzedawałam. Sprawdzałam dokumenty, nie sprzedawałam
1: młodszym,
2: ale co z tego, skoro przyszli z kolegami, którzy już mieli 18 lat i im kupowali i ja widziałam przez drzwi przeszklone, że im te papierosy dawali. Powiedziałam o tym policjantom, którzy na tej dzielnicy pracowali. Powiedziałam dyrekcji szkoły. No i jedni i drudzy stwierdzili, no cóż robić. Także jeżeli nie będzie się karało tych, którzy udostępniają czy alkohol, czy papierosy młodym ludziom, no i to będzie okej, no to wszystko.
1: No tylko jakie tu kary wprowadzić, pani Anno, no za to, że się częstuje papierosem?
2: Młodocianemu alkohol udostępnia, czy papierosy jakaś powinna być.
1: No mamy tylko zakaz sprzedaży, prawda? Tutaj już właśnie zakaz częstowania czy kupowania.
2: To jest fikcyjny zakaz, przychodzi cała klasa, połowa już ma 18 i kupują pozostałym.
1: Czyli pani Anna tutaj zwraca uwagę na ten wątek, o którym ja wspomniałem na samym początku, że właśnie no, taki zakaz może nie będzie do końca funkcjonował, bo przecież zawsze starszy kolega czy ktoś starszy po prostu może taką paczkę papierosów kupić, jeżeli młodszego dotyczy już ten zakaz, o którym dziś rozmawiamy. Przypomnę, rozmawiamy o tym, że od przyszłego roku w Wielkiej Brytanii wejdzie w życie zakaz legalnego zakupu papierosów dla osób, które urodziły się po 1 stycznia 2009 roku. Taki zakaz będzie obowiązywał ich do końca życia. 22 645 22 66. Pan Tomasz, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Panie Tomaszu, jakie pana zdanie w tym temacie?
3: Zakaz tak, edukacja tak, ale szerzej należałoby spojrzeć na tę sprawę. Mianowicie chodzi mi o moralne kształcenie dzieci i młodzieży od początku, a zatem sprawa etyki, religii lub etyki jako obowiązkowa nauka. Dzisiaj mamy na przykład 30% chodzących na edukację zdrowotną i od września ma być obowiązkowa.
1: No i tamten komponent takiego zdrowego życia będzie bardzo rozwinięty na takich lekcjach.
3: Momencik. Więc mamy 30% chodzących, a ma być obowiązkowa. Na religię chodzi 70% i nie jest obowiązkowa. Nielogiczne. Należałoby wprowadzić obowiązkową etykę. Czy to będzie religijna, czy to będzie świecka, ale jako obowiązkowa właśnie etyka, która by także i zawierała te sprawy związane z edukacją przeciwko alkoholu, papierosom i tak dalej.
1: Czyli pana zdaniem jakby to się zawiera właśnie, to ten na przykład szkodliwość palenia papierosów zawiera się w taki zakres etycznych
3: dokładnie
1: wartości.
3: Tak.
1: Rozumiem.
3: Dokładnie tak.
1: Panie Tomaszu, dziękuję serdecznie za telefon. 22 645 22 66. Kolejny pan Tomasz. Dzień dobry.
4: Ja bym był za wprowadzeniem także tego zakazu i nawet wręcz zasugerowanie, że wszyscy, którzy, że tak powiem, palą, jak i także spożywają alkohol, będą płacili sobie sami ubezpieczenie zdrowotne, żeby właśnie tak jak wcześniejsze radiosłuchacze.
1: Tak, już takie głosy się pojawiły.
4: Tak. Natomiast jakby chciałbym może wspomnieć sobie jeszcze w szkole podstawowej, nie pamiętam, w 5 czy 6 klasie, przyszedł do nas przedstawiciel jednego ze związków wyznaniowych z taką prelekcją, pogadanką, żeby nie palić. Przyniósł różne takie, nie wiem, dziwne pudełka, gdzie tam pokazywał, jak wyglądają płuca, co mamy w środku za tak zwaną chemię w tych wszystkich papierosach. I powiem, że było to bardzo pouczające. Nigdy nie miałem, nazwijmy to, ciągu do palenia, mimo że u mnie w domu wszyscy

0: Polsce palili lub palą nadal, aha, ci co żyją. Natomiast jakby pamiętajmy też, że bierni palacze też ponoszą konsekwencje tych czynnych palących. Kończąc już, powiem tak. Mamy na przykład zakazy palenia na przystankach chyba w całej Polsce, mhm, ale to się chyba zaczynało od Warszawy. Mamy zakazy palenia w pociągach, a okazuje się, że ludzie palą, mimo że za to jest chyba 500-złotowy mandat, a jak to pójdzie do sądu, ponad 5000. Ludzie się tego nie obawiają, ponieważ uważają, że w końcowej fazie tak my wszyscy za to zapłacimy i dużo osób ma problemy z płucami. Większość może już nawet tych płuc nie ma z tych palaczy, a mhm, my później za to płacimy.
1: No tak, czyli tutaj znów dotykamy tej kwestii finansów i ewentualnej większej odpowiedzialności za to, że ktoś pali. Panie Tomaszu, dziękuję serdecznie za telefon. Kolejni słuchacze, pan Mariusz, dzień dobry.
2: A dzień dobry, mam na imię Mariusz. Wie pan co, ja w takiej kwestii tutaj telefonuję. Chodzi mi o to, że dzisiejsza młodzież może nie ogląda filmów telewizyjnych, natomiast oglądają seriale. I wie pan, jedna rzecz mnie zastanawia, czemu w dzisiejszych czasach, gdy jesteśmy tak świadomi, w szkołach teatralnych czy szkołach reżyserii, czemu reżyserowie właśnie tworzą, czy scenarzyści, takie scenariusze, takie filmy, szczególnie w serialach, gdzie się cały czas pali. Mm-hmm. Bardzo mnie to zastanawia i jeżeli pan redaktor mógłby gdzieś tam o to dopytać, bym bardzo wdzięczny, bo uważam, że to jest wtedy ogromna zachęta do tego, żeby ta młodzież właśnie sięgała po papierosy.
1: No bo rzeczywiście, można stwierdzić, że mamy zakaz reklam produktów tytoniowych, prawda? No ale taka reklama, kiedy, nie wiem, ulubiony bohater serialu sięga po papierosa, czasami może lepiej przemawiać niż jakiś billboard.
2: No właśnie, ale mówię, w serialach telewizyjnych, jeżeli zwrócimy uwagę, bo ja nigdy nie paliłem, jestem przeciwnikiem, bardzo mi przeszkadza dym papierosowy. Natomiast właśnie w serialach bardzo często, namiętnie, aktorzy po prostu palą papierosy. No dla mnie to jest ewidentna zachęta dla młodego pokolenia.
1: Czyli myśli pan, panie Mariuszu, że taki zakaz powinien, no jeszcze, nie wiem, szerzej pójść i właśnie powinien obejmować zakaz takiej promocji, szerokiej promocji palenia?
2: Wie pan co, ja myślę, że świadomość tych no, dzisiaj młodych ludzi, którzy stają się reżyserami, aktorami, którzy odpowiadają za produkcję filmów czy seriali, no że jak gdyby, no już jesteśmy na innym etapie, prawda, już no ten papieros można zastąpić na pewno czymś innym, niekoniecznie on tak często musi występować w tym serialu czy
1: inaczej
2: filmie.
1: Można wyrazić jakiś tam ból czy cierpienie bohatera niż zapalanym papierosem. Dobrze, panie Mariuszu, ciekawa bardzo perspektywa, chociaż pewnie no, twórcy by się oburzyli, że no to z kolei byłby zamach na ich wolność, wolność tworzenia i pokazywania tego, co chcą pokazać na ekranie. A co powie pani Jagoda? Dzień dobry.
3: Dzień dobry. No ja chciałam się też wypowiedzieć na temat nie tylko czynnego palenia, ale też tak zwanego biernego palenia, ponieważ niezależnie czy pali młodzież, czy dorośli, to i tak wpływa na całe społeczeństwo, ponieważ palaczy jest około 9 milionów.
1: W Polsce tak, w tym momencie, tak, takie są dane, około 8-9 milionów.
3: Jeżeli oni palą w obecności, a tych palaczy jest wszędzie pełno, w obecności na przykład dzieci czy młodzieży, no to ta młodzież czy dzieci też są zatruwane, dlatego właśnie wzrasta liczba chorób nowotworowych, kardiologicznych, jeszcze innych odtytoniowych. I obecne przepisy w ogóle nie chronią ani społeczeństwa całego, ani dzieci, ani młodzieży przed skutkami biernego palenia. Mm-hmm. I tutaj należałoby się zastanowić, właściwie to jest nie tyle zastanowić, ale to jest po prostu pewne, że palacze trują całe społeczeństwo.
1: Ale mamy przecież, pani Jagodo, zakaz palenia na przystankach, w pociągach.
3: Powinien być zlikwidowany, ewentualnie ograniczony do jakichś gum czy plastów z nikotyną dla tych, którzy tego potrzebują.
1: Pani Jagodo, no ale mamy zakaz palenia w miejscach publicznych, w pociągach. No jednak
3: ale to właśnie
1: jest to
3: nic nie daje, ponieważ jest wiele miejsc, w którym nie ma zakazu palenia. Nawet w bloku, jeżeli ktoś pali na balkonie czy w oknie i truje innych sąsiadów, a w mieszkaniu przebywa się większość czasu.
1: No to parku, tak,
3: czy na plaży,
1: zupełnie
3: czy sklepami,
1: inny.
3: Na ulicy, na ławkach, wszędzie.
1: No tak, to możemy podyskutować o tym, co nas najbardziej denerwuje i taka audycja też już przecież, taki temat w naszej audycji był i właśnie palenie w miejscach publicznych, czy to na balkonie, może nie w miejscach publicznych, ale na balkonie obok w domu często się tam przewijało. Ale co państwo powiedzą na to, żeby wprowadzić być może w Polsce taki zakaz, jaki wprowadza właśnie Wielka Brytania od przyszłego roku, osoby, które osiągną właśnie pełnoletność, nie będą mogły kupić papierosów legalnie do końca swojego życia. Brytyjski rząd chce w końcu wychować pokolenie bez dymka. Czy taki zakaz ma sens, czy...

Wręcz przeciwnie, to tylko będzie rozwój szarej strefy i tego, żeby prosić starsze osoby do o to, żeby kupiły młodszym fajkę. 22 645 22 66, czekamy na telefony i do dyskusji wracamy za chwilę.

Za 20 minut będzie 14 i tak jak sądziłem, dzisiejsza dyskusja wywołuje wysoką temperaturę. Dużo Państwa opinii, podzielone opinie także na naszym Facebooku, tam ciekawe komentarze, ale ja czekam na Państwa telefony. 22 645 22 66. Dziś rozmawiamy sobie o zakazie, który Wielka Brytania wprowadzi już od przyszłego roku dla osób, które osiągną w przyszłym roku pełnoletność i tych młodszych. Te osoby już nigdy więcej nie będą mogły kupić w Wielkiej Brytanii legalnie papierosów. Co Państwo na ten temat sądzą? Kolejne głosy już za chwilkę, bo kolejka słuchaczy czeka, ale jest z nami też nasza ekspertka Klaudia Buchalska, terapeutka uzależnieni. Pani Klaudio, chciałbym się odnieść do tego, co słuchacze powiedzieli przed piosenką. Kilku słuchaczy mówiło, że osoby, które palą, to jak najbardziej powinny mieć wybór, powinny być świadome konsekwencji, ale powinny płacić znacznie wyższe ubezpieczenie, żeby ponosić konsekwencje tych swoich wyborów. Czy to dobra droga, czy to jednak no właśnie

0: zadaniem państwa starszego pokolenia jest odpowiedzialność za to młodsze pokolenie, by przed takimi konsekwencjami negatywnymi palenia na przykład ich uchronić.
1: No ja tak się zastanowiłam nad tym, jak to usłyszałam i pomyślałam sobie o tym, że oczywiście palenie tytoniu czy nawet spożywanie alkoholu są ważnymi czynnikami ryzyka w rozwoju różnych chorób przewlekłych, ale chciałabym zwrócić uwagę na to, że my jako ludzie prowadzimy różne style życia i równie dobrze moglibyśmy nakładać wyższe składki zdrowotne na ludzi, którzy jedzą słodycze, smażone posiłki, przetworzone produkty, za dużo pracują i mają dużo stresu w życiu, bo o tym za bardzo się nie mówi, chyba że siedzi się przed lekarzem z wynikami badań krwi i lekarze zwracają na to uwagę, a to też są ważne czynniki ryzyka właśnie w rozwoju no nawet takich chorób jak nowotwory, nie?
0: Tak, więc można by rzeczywiście pójść jeszcze dalej i na przykład obarczać większymi składkami tych, którzy za szybko jeżdżą i powodują wypadki, no bo też wtedy na przykład są obciążeniem dla systemu opieki zdrowotnej, jeżeli ofiara takiego wypadku musi trafić na długotrwałe leczenie.
1: No, to są takie bardzo szczegółowe już
0: tak,
1: kwestie.
0: I takie dylematy moralne, które możemy sobie tutaj dzisiaj też rozważyć, ale my rozmawiamy o tym zakazie palenia. 22 645 22 66. Nasi słuchacze czekają, więc posłuchajmy, co pani Barbara powie na ten temat. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja bardzo krótko i bardzo radykalnie. Po prostu, jak mamy ratować społeczeństwo, to zlikwidować produkcję, ewentualnie ograniczyć bardzo, wprowadzić jakieś kartki. I jak to ma przynieść skutek, to tylko radykalnie.
0: Czyli dziękuję. Nie tylko ograniczać się do młodych, którzy dopiero wchodzą w dorosłość, ale w ogóle wszystkim zakazać.
2: Zlikwidować, utrudnić możliwości zakupu, no, zmniejszyć produkcję.
0: Pani Barbara ostrzegała, że powie radykalnie i krótko i tak było, tak. Pani Barbaro, i dziękuję serdecznie za ten bardzo konkretny głos. Pan Robert, czy też będzie taki radykalny? Dzień dobry.
3: Tak, dzień dobry państwu. Nie, no ja jestem przerażony niektórymi głosami a propos zakazu walenia, bo wie pan, taki uważam to za totalne nieporozumienie, by wręcz nie powiedzieć głupotę. Akurat Wielka Brytania nie pierwszą robi taką. Już jeden kraj próbował to zrobić. Mam to na myśli Stany Zjednoczone z prohibicją i jakoś im nie wyszło. Też jestem zaskoczony panią ekspert, która też popiera zakaz, wspomniała o słodyczach i tak dalej. To jeżeli popiera zakaz palenia, znaczy nie palenia w sensie, że nie wolno palić, to może wprowadźmy, według pani ekspertki, rozumiem, zakaz jedzenia słodyczy. No jest to nie do porozumienia.
0: No, wszystko ale tutaj no, jakoś państwo próbuje też kreować tę politykę i na przykład mamy podatek cukrowy od napojów słodzonych.
3: No właśnie, więc tak jak mówię, wszystko jest dla ludzi. Jestem również za podwyższeniem ubezpieczenia dla osób palących. Ja na przykład nigdy w życiu nie paliłem, jestem gorącym przeciwnikiem. Natomiast o jakąś pewną stawkę. Są pewne grupy ryzyka i uważam, to tak jak pan wspominał o ubezpieczeniach samochodów. Ktoś, kto popełnia ileś, nie wiem, stłuczek, wykroczeń, ma ubezpieczyciel automatycznie przy kolejnym roku podwyższa mu składkę i uważam, że to jest fakt. Bardzo dobre rozwiązanie. Nie stuprocentowe, ale totalny zakaz, no przerabialiśmy to już. Mamy liczne przykłady.
0: Znów wrócę do tej odpowiedzialności. Czy to nie powinno być jednak odpowiedzialnością państwa starszych?
3: Oczywiście, że powinna, wie pan, no powinniśmy uczyć, ale odpowiedzialność to jest właśnie edukacja młodego pokolenia, która jest, no powiedzmy, bardzo słaba w naszym kraju na dzień dzisiejszy. Także absolutnie nie zakazywać, edukować, wskazywać kierunki, bo zakaz totalny niczego tutaj nie zmieni.
0: Też radykalny głos mogę powiedzieć, ale z drugiej strony pana Roberta. Panie Robercie, bardzo dziękuję za ten telefon. 22 645 22 66. Pani Katarzyna teraz ze nami. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie redaktorze, witam.
0: Pani Katarzyna, a pani co na to powie?
4: No ja uważam, że to jest bardzo dobry pomysł, wprowadzenie takiego zakazu, tak jak Wielka Brytania wprowadza. Bardzo dobry pomysł. Tak jak mówiła pani ekspert, faktycznie no, z czasem będzie na pewno tak, że starsi koledzy będą kupować papierosy młodszym, ale z czasem to się ta moda na niepalenie upowszechni i nie będzie. To jest tak jak u nas, no wspomnijmy czasy jeszcze niedawno, PRL-u, kiedyś w pociągach było dostępne palenie, były zadymione wagony, czy były jakieś uroczystości, wesela, na stołach stały popielniczki. Dzisiaj
0: w restauracjach, prawda, wszędzie, w telewizji, w radiu.
4: Przychodzi ta moda na niepalenie. Dzisiaj już ludzie wychodzą na zewnątrz, są popielniczki, więc jak no upowszechni się ten zakaz, to myślę, że to da efekt.

0: A z tą edukacją, no to jest tak, ja akurat pracuję w szkole, są godziny wychowawcze, stajemy nieraz na głowie, żeby jest ta profilaktyka przeciwuzależnieniom, mówimy, ale u młodych osób to wygląda tak, że oni mówią, no niech sobie kobieta pogada, ja wyjdę i tak zapalę sobie, chcę być cool wśród kolegów, chcę być modny, tak, i to tak wygląda. Dlatego
1: więc zakaz, trzeba jednak dwutorowo, właśnie.
0: Edukacja.
1: Tak, czyli to co też nasza ekspertka, pani Klaudia Bucharska, powiedziała na samym początku. I zakaz, i edukacja muszą iść w parze.
0: Jeśli to pójdzie w parze, to da efekt, na pewno.
1: Pani Katarzyno, dziękuję bardzo za interesujący głos. Co powie pan Dawid? Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Moim zdaniem, po pierwsze, nie powinno się ingerować w ogóle w to, co chce się jakby palić, tak? Jakby no człowiek ma prawo do palenia, nikt temu nie zabroni. Prawo nie ma prawa ingerować w decyzje ludzi, podejmowane przez nich decyzje. Uważam też, że jeśli zakażemy papierosów, to powstanie jeszcze większy rynek czarnego rynku, tak?
1: Czyli szara strefa, rozwój tych nielegalnych
2: różnych źródeł. Tak. I będzie większy problem wtedy, tak? A jeśli jest ogólnodostępne, to uważam, że tak powinno zostać i tyle, nie?
1: Czyli pan jest raczej tym za wolnością wyboru, panie Dawidzie.
2: Tak.
1: Panie Dawidzie, dzięki serdeczne i tu już kropkę postawimy, bo jeszcze czeka ostatni słuchacz. Zdążymy posłuchać pana Zbigniewa. Dzień dobry.
3: Witam państwa serdecznie. Powiem tak, paliłem 25 lat, nie palę 12-14, nawet tego powiem szczerze, nie liczę. Ale nie wyobrażam sobie znowu powrotu do systemu, gdzie państwo ma tworzyć człowieka szczęśliwego, idealnego. To jest mit, że jakieś edukacje wpływają na to, ponieważ dzieci, ja wiem sam po sobie, z domu, jeżeli od dzieciństwa ktoś czuje papierosy, to prędzej czy później tak, bo nie, prawdopodobnie sięgnie.
1: Jest bardziej podatny. A to co zadziałało w pana przypadku, panie Zbigniewie, że pan te kilkanaście lat temu rzucił?
3: Co zadziałało? Zadziałało moje samopoczucie. Zacząłem czuć, że coś jest nie tak. I postanowiłem, że jednak nie będę palił. Nie powiem, że było to proste. Zadziałał jeden środek z reklamy, nie będę go tu reklamował, ale naprawdę działa.
1: Proszę nie cytować, dzięki.
3: Tak jest. I dzięki Bogu jestem szczęśliwy. Natomiast jestem przeciwko temu, że cokolwiek państwo ma nam ciągle zakazywać, albo coś narzucać swojego. My już stworzyliśmy taki system człowieka szczęśliwego i nie zdało to rezultatu.
1: I system upadł.
3: Także tutaj każdy ma swoją wolę.
1: Panie Zbigniewie, bardzo cenny głos na koniec dyskusji. Dziękuję serdecznie i dziękuję za wszystkie telefony, bo naprawdę było ich bardzo dużo. Dziękuję też za komentarze na Facebooku. A z naszą ekspertką podsumujemy sobie te dyskusje. Pani Klaudio, no więc z telefonów słuchaczy niektórych wynika, że rzeczywiście i zakazy, i edukacja muszą iść w parze, jeśli chcemy chronić młode pokolenie przed skutkami negatywnymi palenia.
4: To prawda i myślę, że nawet nie tyle zakazy, co ograniczenia, bo też różne polityki w różnych krajach pokazują, że ograniczenia, zwiększona kontrola i zwiększona kontrola po prostu różnych używek, które są legalnie sprzedawane, działa korzystnie na to, żeby monitorować jednak spożywanie czy palenie i docierać do ludzi, którzy mogą potrzebować pomocy. Ja jeszcze chciałabym się odnieść do tematu, który był też poruszony wcześniej odnośnie papierosów w mediach, w serialach, filmach i też zgadzam się z tym, że jest to trudne. Ja jako terapeutka uzależnień bardzo często mam problem nawet z tym, żeby...
1: Z czym pani Klaudio ma...
4: Przepraszam, chyba mnie wyciszyło.
1: Tak.
4: Mam duży problem z tym, żeby nawet moim pacjentom czy podopiecznym albo zaprezentować jakiś film w pracy, albo polecić jakiś serial do oglądania, bo tak naprawdę zawsze spotkam się z tym, że
1: ten papieros w jakiejś scenie się pojawi.
4: Mówi, że tak, że promuje właśnie albo papierosa, albo picie alkoholu i no i niestety też w tych serialach dla młodych ludzi teraz nawet narkotyki się pojawiają w takiej formie bardzo atrakcyjnej i uważam to za duże niebezpieczeństwo.
1: Oj, rzeczywiście tak nie powinno być, chyba nikt nie ma wątpliwości, więc może kolejny temat na kolejną dyskusję naszą, to właśnie o promocji różnych używek w serialach czy w mediach. Takie pytanie też może w przyszłości możemy zadać, ale na dziś stawiamy kropkę i bardzo dziękuję za udział w naszej dyskusji. Klaudia Buchalska, terapeutka uzależnień, była z nami. Dziękuję jeszcze raz.
4: Dziękuję bardzo, życzę miłego dnia.
1: Dzięki serdeczne, wzajemnie. Miłe popołudnie na pewno czeka na słuchaczy jedynki, bo Marcin Wojciechowski
5: po
1: 14:00 otwiera folder ulubione.
5: Zapraszam.
1: A w nim też będzie kontrowersyjnie.
5: Do Wenecji się przeniesiemy, tak? Rzeczywiście kontrowersyjnie. 81 artystów, czy 81 artystów wycofało się z rywalizacji o lwy zwiedzających.

0: na Biennale Sztuki w Wenecji.
1: Czyli takie, dlatego, że tam Rosja, wiadomo.
0: Nagrody jest. Zastępcze zostały wprowadzone po tym, jak jury, no nie ma jury.
1: Po prostu
0: tak
1: się
0: naprawdę.
1: Podało do dymisji.
0: Tak, więc o tym będzie. Będą też zaproszenia między innymi na koncert Marcina Maseckiego i jego Bolera w Gdańsku. Już teraz Państwa zapraszam. Wpadnie Magda Mikołajczuk z zabawną książką i to wszystko do 16.
1: Marcin Wojciechowski poleca. Ja dziękuję za dyskusję. Dobrego popołudnia z Radiową Jedynką. Patryk Michalski.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
0: Zdrowid. Reklama. Radio Kierowców.
9: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Na początek spore utrudnienia na A4 przy dojeździe do Katowic. Jadąc od strony Wrocławia nie przejedziemy. Droga jest zablokowana na wysokości Zabrza, na jezdni prowadzącej w stronę Katowic, bez przejazdu po zderzeniu 3 pojazdów, samochodu ciężarowego i 2 samochodów osobowych. Chodzi o odcinek A4 między węzłami Sośnica, Zabrze Południe, 319 km. To tutaj jest blokada i brak przejazdu. I tak ma być jeszcze przez około godzinę. Kłopoty z przejazdem zakończyły się w kilku miejscach natomiast i to są dobre wiadomości. Tak jest m.in. na małopolskim odcinku A4 między węzłami Targowisko-Bochnia na wysokości miejscowości Damienice. To jest między Krakowem a Targowiskiem, a Tarnowem. Tutaj zwężenie było w stronę Tarnowa. Drogowcy donoszą, że nie ma już utrudnień po zderzeniu 2 samochodów osobowych, ale cały czas niestety na wysokości Bochni utrzymuje się w stronę Tarnowa spory korek, przed którym ostrzegamy. Kłopoty z przejazdem zakończyły się również na trasie między Katowicami a Wrocławiem, między węzłami Wrocław Wschód Brzezimierz, na wysokości węzła Brzezimierz 170 km. Mieliśmy zderzenie 3 pojazdów również, 2 aut osobowych i samochodu ciężarowego i zablokowany jeden pas w stronę Wrocławia. Utworzył się w pewnym momencie bardzo długi korek tutaj w stronę Wrocławia, ale teraz już utrudnień nie ma. Nie ma też korka ani spowolnień. Dobre wiadomości płyną też z 2 odcinków A2. Na Mazowszu kłopotów nie ma już w stronę Terespola. Między węzłami Siedlce Zachód Groszki, miejscowości Jagodne. To tu ruch odbywał się tylko pasem awaryjnym. No i utrudnienia zakończyły się po kilku godzinach między Łodzią a Warszawą w stronę Łodzi. Jedziemy bez problemów między Łódź Północ a Łowicz między tymi węzłami.
0: Jest 14. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Czas na aktualności jedynki. Piotr Balasz, zapraszam. W trybie pilnym ma być przygotowane rozwiązanie dotyczące transkrypcji aktów małżeństwa par jednopłciowych, zapowiada premier.
10: To nie jest w żaden sposób droga do możliwości adopcji.
0: Po 3 dniach rozejmu Rosja ponownie prowadzi zmasowane ataki na Ukrainę, a jej niszczyciel prowokuje siły NATO u wybrzeża Niemiec. Z Wieży Mariackiej w Krakowie nie tylko hejnał, popłynął hymn akademicki.
11: Myślę, że tworzę nową historię, nową tradycję dla studentów, dla wykładowców, dla profesorów.
0: Będzie rozporządzenie rządu w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Premier Donald Tusk zobowiązał ministrów spraw wewnętrznych i cyfryzacji do przygotowania w trybie pilnym odpowiedniego dokumentu. Zaznaczył przy tym, że ani to rozporządzenie, ani przyszłe prace ustawowe to nie jest droga do możliwości adopcji. A my łączymy się teraz z Sylwią Białek. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
0: Jak premier przekonywał swoich ministrów do konieczności rozwiązania tej kwestii, skoro zgody w rządzie w tej sprawie nie ma?
12: Premier powiedział, że w Polsce są różne poglądy na temat związków jednopłciowych, motywowane tradycją.

0: wyznaniem wiary, doświadczeniem, poglądami politycznymi. Zaznaczył jednak, że tu chodzi o praworządność i przestrzeganie prawa. Zobowiązaliśmy się i będę tego też osobiście pilnował, aby przestrzegać wyroków zarówno Trybunałów Europejskich, jak i polskich sądów. Tak mówił szef rządu. W jeszcze większym stopniu, zdaniem premiera, jest to także kwestia godności człowieka i praw człowieka. Stąd decyzja o rozwiązaniu kwestii. Na początek będzie rozporządzenie, później zmiany ustawowe, przy czym premier zaznaczył, że z pewnymi ograniczeniami.
1: Zarówno decyzja o wydaniu rozporządzenia, jak i przyszłe prace ustawowe i logika dotychczasowych praw, które obowiązują i będą w Polsce obowiązywały, to wszystko mówi nam jednoznacznie, to nie jest w żaden sposób droga do możliwości adopcji.
0: Premier przeprosił tych wszystkich, którzy, jak mówił, przez długie lata czuli się odrzucani i upokarzani. Państwo tu przez wiele lat nie zdawało egzaminu, mówił Donald Tusk. Decyzja szefa rządu ma związek z orzeczeniem między innymi Naczelnego Sądu Administracyjnego, który nakazał transkrypcję kilku aktów małżeństw jednopłciowych. Rozstrzygnięcia NSA dotyczą par, które zawarły związki małżeńskie poza granicami Polski.
2: Sylwia Białek, bardzo dziękuję za te informacje. Nie będzie aresztu dla kierowcy, który odpowie za śmiertelne potrącenie posła Łukasza Litewki. Parlamentarzysta lewicy, przypomnę, zginął potrącony w trakcie rowerowej przejażdżki pod koniec kwietnia. Sosnowiecki sąd odrzucił właśnie zażalenie prokuratury, która nie zgadzała się z wcześniejszą decyzją zwolnienia mężczyzny za kaucją. 57-latek pozostanie więc na wolności, a to dzięki wpłaceniu 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Rosja zakończyła kilkudniowe częściowe zawieszenie broni, ogłosił prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski informuje, że Rosjanie w nocy atakowali Ukrainę 200 dronami. Kijów zapowiada, że będzie działał wobec Moskwy symetrycznie. Ale Kreml prowokuje też Zachód. Od kilku dni niedaleko niemieckiej wyspy na Bałtyku stoi rosyjski niszczyciel.
3: Niszczyciel wypłynął na początku maja z Bałtyjska, portu w obwodzie królewieckim. Dopłynął do wyspy Fejmarn, skąd blisko już do Danii i znajduje się obecnie niedaleko Zatoki Lubeckiej. Według niemieckich ekspertów celem Sewieromorska jest prawdopodobnie zabezpieczenie tras tzw. floty cieni. Chodzi o rosyjskie statki, które pod obcymi banderami obchodzą unijne sankcje i transportują ropę. Uczestniczą również w uszkadzaniu europejskiej infrastruktury na dnie Bałtyku. Zbudowany ponad 40 lat temu niszczyciel został namierzony na zachodnim Bałtyku także pod koniec ubiegłego roku, kiedy miały miejsce akty sabotażu w Niemczech. Tak wtedy, jak i teraz zareagowało na to, gromadząc w pobliżu rosyjskiego okrętu własne jednostki. Adam Górczewski, Polskie Radio.
2: A bezpieczeństwo w regionie, wzmacnianie wschodniej flanki NATO, a także przygotowania do lipcowego szczytu NATO w Ankarze to najważniejsze zagadnienia, jakie omówią uczestnicy szczytu bukaresztańskiej dziewiątki. Liderzy tego formatu spotkają się jutro, ale prezydent Karol Nawrocki leci tam już dziś.
4: Szczyt otworzą wspólnie jako inicjatorzy B9 prezydenci Polski i Rumunii i dlatego Karol Nawrocki leci do Bukaresztu już dziś. Będzie, jak przekazał szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz, narazał się z Nikoszurem Danem w sprawie jutrzejszych całodniowych obrad.
5: Dla nas głównym priorytetem jest dalsze wzmacnianie wschodniej flanki NATO i polityka obrony i odstraszania zagrożenia rosyjskiego. Ważne jest z perspektywy wschodniej flanki NATO także i kontynuacja wydatków zbrojeniowych.
4: Gościem specjalnym szczytu bukaresztańskiej dziewiątki będzie prezydent Wołodymyr Zełenski. Debacie będą się też przysłuchiwać sekretarz generalny NATO Mark Rutte oraz przedstawiciele administracji amerykańskiej. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
2: Podczas szczytu w Bukareszcie zaproszenie do grupy B9 mają dostać państwa nordyckie, stąd obecność m.in. prezydenta Finlandii.
6: To są aktualności jedynki.
2: Nie tylko hejnał popłynął dziś z Wieży Mariackiej w Krakowie. Po 10:00 po raz pierwszy w historii hejnalista zagrał też hymn akademicki Gaudeamus Igitur z okazji 662. rocznicy powstania Uniwersytetu Jagiellońskiego.
7: Młodszy od niami Jarosław Stelmach, hejnalista.
8: Melodia jest bardzo charakterystyczna, wpadająca w ucho i bardzo ładnie brzmiąca na trąbce. Myślę, że tworzę nową historię, nową tradycję dla studentów, dla wykładowców, dla profesorów.
9: To jest znakomite połączenie.
2: Nowa tradycja ma podkreślić ścisły związek najstarszej polskiej uczelni z Krakowem. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
2: W Tatrach znowu spadł śnieg. Na Kasprowym Wierchu to kilkanaście centymetrów, mówi Paweł Parzuchowski z zakopiańskiej stacji IMGW.
10: Dzisiaj w ciągu dnia i w nocy może go spaść do około 10, być może lokalnie więcej centymetrów. Opady śniegu także w nocy mogą pojawiać się w niżej położonych częściach naszego regionu, także na Podhalu.
2: Ale jutro po tych opadach pozostanie wspomnienie, ma być wyraźnie cieplej. A teraz na termometrach od 5 stopni w Zakopanem, 9 w Olsztynie, Gdańsku i

0: Łodzi do 19 w Białymstoku. Poza zachodem Polski wszędzie dzisiaj chmury i pada, a na wschodzie możliwe burze.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
1: Reklama. Autopromocja.
9: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
10: Rozmowy, analizy i opinie.
9: I dużo muzyki.
10: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
9: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
10: Od godziny 16.
9: Zapraszamy Karolina Rożej
10: i Michał Strzałkowski.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: będę tam dla ciebie. Marta Sienkiewicz ostatnio w folderze Ulubione opowiadała o pewnym sentymentalnym powrocie do przeszłości, a serial, z którego pochodziła ta piosenka, czy też sam utwór, były pewnego rodzaju symbolem tego powrotu, to oczywiście serial Przyjaciele. A na zegarze 12 minut po 14.
1: Folder Ulubione.
0: No akurat dzisiaj wyjątkowo o serialach nie będzie, natomiast zabiorę Państwa, a dokładnie Anna Sańczuk zabierze Państwa za moment do Wenecji. Co takiego wydarzyło się w miniony weekend tam właśnie? Powiemy o kontrowersjach wokół Biennale, ale także o tym, jak polska sztuka się w Wenecji prezentowała. O tym Anna Sańczuk za chwilę. Jeszcze przed godziną 15 będę miał dla Państwa, szczególnie dla słuchaczy w Trójmieście, czy też tych, którzy będą mieli 23 maja Trójmiasto w zasięgu, będę miał zaproszenia m.in. do Gdańska, do Polskiej Filharmonii Bałtyckiej na koncert Marcin Masecki i jego Bolera. Zapraszam. Odwiedzi nas również z bardzo ciekawą publikacją Magda Mikołajczuk po godzinie 15. Natomiast przyjrzymy się nocy muzeów, bo to już w najbliższą sobotę. Również mam nadzieję, że są Państwo przygotowani albo przynajmniej szukają inspiracji. I pomyślałem, że w folderze Ulubione przygotujemy w tym tygodniu Państwu jakieś takie bardzo nietypowe, niespotykane wystawy muzea. Dzisiaj znalazłem, uwaga, Muzeum Fiata 126P w Bielsku-Białej. Fiata, który grał również w wielu filmach i serialach polskich, wiadomo. A przed godziną 16 odwiedzi nas również Marta Sienkiewicz, wywołana przeze mnie chwilę wcześniej. A zaczniemy od, muzycznie zaczniemy od dwóch słońc, czyli Natalia Grosiak, Katia i Bela Komoszyńska. To jest nowość. Posłuchajmy.

0: Bela Komorzyńska, Katia i Natalia Grosiak, czyli Dwa Słońca. Hymny tegorocznego Babiego Lata. Anna Sańczuk, proszę Państwa, zatrzymała się na tym. Rzadko ani o muzyce rozmawiamy, bo zwykle przychodzisz...
1: Tak, a ja właśnie wyznałam miłość do Natalii Grosiak, która jest niezwykle muzykalną osobą obdarzoną, no naprawdę niesłychanym talentem.
0: I wrażliwością niezwykłą.
1: I wrażliwością
0: również, tak.
1: I umie pisać dowcipne, niegłupie teksty. No dużo tam jest umiejętności. Kobieta renesansu.
0: Anna Sańczuk, historyczka sztuki, dziennikarka, nasza felietonistka, przyszła w kolorze słońca dzisiaj żółtym. W zasadzie przyleciała prosto z Wenecji. Rozumiem, że musiałaś odsypiać tę wizytę długo.
1: Tak, jeszcze się nie obudziłam do końca z tego snu dziwnego, czasami koszmaru, czasami jednak no, czegoś bardzo oszałamiająco pięknego.
0: No właśnie, bo to powracając z Wenecji powinnaś śnić piękne rzeczy, chociaż niekoniecznie, to różnie było. Zacznijmy od kontrowersji, Aniu. Cóż takiego się wydarzyło w Wenecji w ostatnich dniach?
1: No, życie burzliwe, polityczne, geopolityczne się wdziera także w świat sztuki. Nie po raz pierwszy, bo w 1968 roku, z tego co wiem, choć nie było mnie jeszcze na świecie, też tak burzliwie na Biennale Sztuk w Wenecji było. Wtedy nawet łącznie z podpalaniem podobnież pawilonów narodowych. W tym roku nie aż tak, no ale pojawił się działający pawilon rosyjski, co rozsierdziło pozostałych uczestników Biennale, bo wydawało nam się, że takie państwo, które napada na swoich sąsiadów, stosuje bardzo agresywną politykę wobec innych państwowych podmiotów, Bogu ducha winnych, no nie powinno teraz w glorii być na tym święcie sztuki. To samo można by powiedzieć o pawilonie izraelskim, również oprotestowanym z powodu działań ludobójczych wobec Palestyńczyków.
0: No to nie jest tak, że sztuka powinna być trochę ponad tym?
1: Tak twierdzi właśnie ten nowy, że tak powiem, pan kierownik.
0: Ale jest przeciw,
1: nadany,
0: rozumiem.
1: Nadany Biennale, który Pietrangelo Butta, ta Fuoco, właśnie człowiek z dużą ilością buty, jak się okazuje, no który de facto jednak wpuścił tam tych Rosjan.
0: No tak, ktoś ich wpuścił.
1: I no nie ma oczywiście w tym regulaminie takiego punktu, na co on się powołuje, dosyć mętnie jednakowoż się tłumacząc, że nie można nikomu zabronić, no ale z jakiegoś powodu na poprzednim Biennale nie było tej Rosji, bo wystarczy być może powiedzieć bardzo stanowczo, że nie chcemy was tutaj, a nie wręcz zachęcać do tego, żebyście tutaj byli, no bo właśnie zapomnijmy o tym, co się dzieje. No nie można o tym zapomnieć, jak bo już... w tym samym momencie ludzie giną.
0: No tak, jak już się pojawili, to rozumiem, że wzbudziło to sprzeciw tych, którzy też wystawiali tam swoje pawilony.
1: Tak, ale też aktywistów, aktywistek, tak zwanych normalnych ludzi również, tych, którzy zwiedzali po prostu, ale przychodzili też po prostu również zaprotestować. Mhm. Pussy Riot zrobiły największą być może taką tam akcję protestacyjną, ale te akcje odbywały się codziennie. Bywało spokojnie, a bywało mniej spokojnie. Co jakiś czas ktoś próbował zadać niewygodne pytania. Bardzo dużo osób po prostu stało z napisami na, nie wiem, marynarkach, bluzach i tak dalej, i tak dalej. Była wielka demonstracja też właśnie przeciwko pawilonowi izraelskiemu, czy w zasadzie przeciwko temu, co władza Izraela robi wobec Palestyńczyków.
0: A czy w ogóle warto mówić o tym, co w tym pawilonie rosyjskim było?
1: Ja nie wiem, bo ja tam
0: w ogóle
1: nie wchodziłam.
0: Nie
1: interesuje mnie to.
0: Okej. Okay. No dobrze, ale a co się stało z jurorami, powiedz? Bo to też jest ciekawe.
1: No jurorzy na znak protestu zrezygnowali z przyznawania tej głównej nagrody. Nie było oficjalnego otwarcia. Jeśli chodzi o to, co dalej, to pomysł pana Butta Fuoco, czyli prezydenta Biennale, tak to się nazywa, no powiedzmy dyrektora tak zarządzającego, był taki, że w takim razie to przyznamy nagrodę publiczności i nie będą w tym konkursie uczestniczyły te kontrowersyjne pawilony. No ale ostatecznie pawilony rozmaite, czyli w zasadzie można powiedzieć, że to są takie ambasady sztuki różnych państw, w tym polskiego.
0: O tym zaraz powiemy, co
1: Języki z wody, piękna wystawa, tak, która tam jest pokazywana. Po prostu powiedziały, że nie chcą w tym brać udziału. No bo to jest jakby dalsza część tej opowieści. Jak powiedział mój kolega

0: bardzo chyba słusznie. Pojawienie się tego rosyjskiego, czy Rosjan w tym pawilonie narodowym z jakąś tam prezentacją, w pewnym sensie no, tak jakby zatruło źródło. Rozumiesz, że oczywiście to jest impreza, o której można mówić, że jest to też takie komercyjne, w dużej mierze przedstawienie, trochę taki targ próżności, to samo co mówi się o festiwalu właśnie, który się zaczął w Cannes. I z jednej strony mamy dużo zastrzeżeń, ale to jest jedna strona, bo z drugiej strony, bo tam można właśnie znaleźć rzeczy żenujące, albo takie, w których widzisz, że rzeczywiście czyjeś pieniądze coś spowodowały, ale to coś to nie ma nic wspólnego ze sztuką. Tak jak postawienie pawilonu Kataru po, nie wiem, 80 latach, tam chyba nie miał się pojawić już żaden narodowy pawilon. Nie ma takiej możliwości. A okazało się, że ta możliwość zawsze jest, jak masz pieniądze. Więc tutaj jest też pytanie, dlaczego pojawili się Rosjanie. Dużo osób ma taką odpowiedź. Odpowiednia osoba dostała odpowiednią ilość pieniędzy.
1: Tak. No to z takimi ciekawymi refleksjami wróciłaś stamtąd.
0: No życie, nie świat tylko, wdziera się do pięknej Wenecji. Dokładnie tak jest, wiesz.
1: No dobrze, ja bym chciał za chwilę zapytać cię, co takiego zobaczyłaś w polskim pawilonie, bo zakładam, że tam na pewno
0: i co
1: byłaś.
0: Pięknego zobaczyłam.
1: Co pięknego zobaczyłaś.
0: Bo zobaczyłam dużo i w ogóle, pięknych czy była, rzeczy, czy, albo ciekawych.
1: Ciekawych, czy w ogóle można, jak dużo można zobaczyć w ciągu tych kilku dni, o tym za chwilę porozmawiamy z Anną Sańczuk, która jest z nami w studiu, która wróciła prosto z Wenecji, wyspała się, a teraz nam o tym opowiada.

0: polskie akcenty i polski pawilon. Jak tutaj wypadamy? Co zobaczyłaś?
1: Wydaje mi się, że bardzo dobrze wypadamy i przekonująco, jakoś tak prawdziwie w poszukiwaniu języków porozumienia. Języki z wody to jest język, który przyniósł ze sobą artysta, performer, tancerz Daniel Kotowski, głuchy artysta, wraz z artystką słyszącą Bogną Burską, którzy stworzyli rodzaj chóru, który śpiewa językiem migowym pod wodą, a nad wodą, czyli po prostu porozumiewa się pod wodą, tam gdzie głusi mają przewagę nad mówiącymi.
0: Gdzie mogą wyrazić, przekazać swój komunikat.
1: Tak, i gdzie ich język może być tym, którym my wszyscy ludzie możemy rozmawiać, a nad wodą z kolei próbują naśladować język wielorybów, te pieśni wielorybów, tak jakby dając taką sugestię, że możemy się też porozumieć międzygatunkowo.
0: Poruszające.
1: Jest to pięknie sfilmowane, piękne dźwiękowo, piękne wizualnie, a jednocześnie jakoś tak w tej też dźwiękowej z kolei warstwie bardzo gdzieś kojące, czego nie wiem, no Daniel pewnie nie doceni, bo on widzi, on po prostu używa innego języka, więc każdy z nas może, mając różne supermoce, a pewnych mocy nie posiadając, jednak możemy się tutaj gdzieś spotkać i to jest jakoś piękne, a najpiękniejsze jest to, że przed polskim pawilonem MEWA, jeszcze przed Biennale, uwiła gniazdo, nie wiem dlaczego zrobiła to na ziemi, zniosła jajka, które tam wysiaduje, jest w tej chwili takim taką barierką otoczona i naprawdę wszyscy przychodzą ją fotografować. Ona troszeczkę jest zaniepokojona, jak się za blisko podchodzi, ale dla mnie to ona wybrała, to jest miejsce.
0: Tak.
1: Być może to jest ta nagroda publiczności. Tak się śmialiśmy, że ktoś wybrał miejsce, w którym jest też o jakiejś nadziei, tak? Bo jednak dużo jest tej przemocy, jakiejś takiej na różnych poziomach, którą chociażby wyznaczył ten nieszczęsny rosyjski pawilon, a przecież hasło tego Biennale było In Minor Keys, w tych tonach niższych, tak? Odwołujemy się do tych, których nie słychać. Dokładnie to robi polski pawilon. Dajemy głos tym, których na co dzień właśnie nie dopuszczamy do głosu. Koyokou, czyli główna kuratorka, niestety zmarła, chorowała na nowotwór i zmarła przed otwarciem Biennale, ale grupa innych, tutaj zespół kuratorski przejął jakby tę ideę. No ale jak widać, wpływy świata były takie, żeby ci możni właśnie zagłuszyli swoim agresywnym krzykiem te ciche głosy. Gdzie one są jeszcze słyszalne? Wydaje mi się, że są słyszalne na przykład w pawilonie niemieckim, który jest przyciszonym głosem opowiadany, ale jest bardzo ciekawy, odwołuje się estetycznie również do pewnych elementów z okresu, powiedzmy, demoludów, ale takich bardziej niepolitycznych, tylko bardziej takich też i sentymentalnych, do których my czasami wracamy. Jest na przykład taka mozaika, którą w Berlinie często widzimy na budynkach. Z polskich elementów bardzo ciekawym pawilonem jest pawilon albański, gdzie albański artysta zaprosił polską aktorkę Sonię Roszczu, która jest właściwie gwiazdą tej opowieści, też o języku, mitycznym języku, który może połączyć różne plemiona, a kuratorka była również polska, Małgorzata Ludwisiak. Z kolei w estońskim pawilonie, gdzie na żywo artystka malowała to, co będzie pokazywane, co jest pokazywane, co też było bardzo ciekawym doświadczeniem, wejście do czyjejś pracowni, a nie do gotowej wystawy. I tu z kolei Natalia Sielewicz z Muzeum Sztuki Nowoczesnej z Warszawy była zaproszona jako kuratorka. Na zewnątrz, kiedy wychodzimy z Giardini, gdzie są pawilony narodowe, też możemy spotkać pawilony narodowe, te, które nie miały stałych budynków, w różnych miejscach tego miasta. Też w Arsenale, gdzie jest wystawa główna, właśnie z tą ideą Koyokou przygotowywana. Bardzo ciekawa mi się wydaje w tym roku, właśnie dająca różne takie głosy, trochę podobnie jak 2 lata temu, różnym lokalnym społecznościom, Afryce, z której pochodziła właśnie Koyo, nie wiem, rzemiosłu, ale są też wystawy w programie towarzyszącym, czasami najbardziej mocno do nas docierające, a nie te na przykład w pawilonach. Tutaj też chętnie posłużę swoją opinią, jeżeli chcesz.
0: Tak, poproszę.
1: Moim zdaniem najwspanialszą...
0: Co takiego najwspanialszego zobaczyłaś?
1: Najwspanialszą wystawą chyba, którą widziałam, też najbardziej poruszającą dla mnie.
0: Których nawet sobie nie zdajemy sprawy, albo które mamy na co dzień i nie doceniamy.
1: Nie wiem, widok drzewa, to, że ktoś... I to nawet mógł być rosyjski żołnierz, który nagle

0: znalazł coś w tej osobie, która połączyła ich z przeszłości. Mógł przynieść jakąś czekoladę, która tymi ostatnimi trzema zębami, sorry, że mówię takie rzeczy, ale takie rzeczy dzieją się w niewoli. Człowiek mógł po prostu z tą czekoladą słodką w ustach przypominać sobie, że był kiedyś inny czas, tak? Tam są opowieści filmowe, wspaniałe, o na przykład młodym chłopaku, który musiał uciec z Zaporoża. Mieszka w Polsce, ale zdalnie przez takiego psa robota ogląda swoje miasto. Mhm. To są rzeczy, które po prostu, myśmy naprawdę płakali oglądając te filmy.
1: Aniu, powiedz jeszcze krótko, który pawilon gromadził największej ludzi? Co cieszyło się największym zainteresowaniem?
0: Bez wątpienia chyba, że austriacki, tuż obok polskiego zresztą bardzo blisko. A to dlatego, że w tym roku był tam program taki, powiedziałabym, teatralno-performatywny. Florentina Holzinger, absolutna gwiazda w tej chwili teatru. Mówi się teatru, ale tak naprawdę powiedziałabym, że ona jest tak performerką, sportsmenką, anarchistką, feministką. Wszystkie swoje performance i wystawy ze swoim zespołem pokazuje nago, opowiada o najbardziej palących problemach tego świata w sposób dosyć kontrowersyjny, dla niektórych oburzający, począwszy od tego, że zdejmują ubrania. Mm-hmm. Można wejść do środka, obejrzeć ich opowieści, mocne statementy, hasła na temat tego, jak bardzo niszczymy ten świat, niszczymy ziemię i że za chwilę właściwie klimat nam się zrobi takim, w którym żyć już się nie da. Ostatnią rzecz, którą powiem, bije na alarm co godzinę, wychodząc przez swój pawilon, wchodząc po linie do wielkiego mosiężnego dzwona. Ma takie na nagich biodrach jakąś taką obręcz założoną. Aha. I głową w dół się zwiesza nago i bije na alarm tymi swoimi biodrami. Wszyscy tam przychodzą i stoją na to, patrzą i oglądamy, jaka jest za nami kolejka na 3 godziny, żeby wejść do pawilonu. Myślę, że z różnych powodów ten pawilon gromadzi ludzi, ale ja bym jednak zwróciła uwagę na to, że tam są po prostu też ważne historie.
1: Anna Sańczuk, krytyczka
0: sztuki.
1: Krytyczka sztuki, historyczka sztuki, dziennikarka czasami. Histeryczka też czasami?
0: Oczywiście.
1: Nie, no nie
0: to jest
1: sądzę.
0: Nasza kobieca siła.
1: Aniu, do zobaczenia. Dziękuję ci bardzo za wizytę.
0: Dziękuję.
2: Polskie Radio.

Za 21 minut miniemy się z 15. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. A teraz obiecane zaproszenia mam dla Państwa. Koncert Marcin Masecki i jego Bolera wystąpi 23 maja w Gdańsku w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej. Precyzując, to będzie sobota następna. Oraz 27 maja w Szczecinie w Filharmonii imienia Karłowicza. 27 dzień maja to będzie środa z kolei. Mam dla Państwa zaproszenia. Proszę pisać teraz pod adres folder@polskieradio.pl. folder@polskieradio.pl. Przypominam jeszcze raz, zaproszenia na koncert Marcin Masecki i Boleros w Gdańsku i w Szczecinie czekają na Państwa.

0: To poznański duet Córy Palo Santo. Na zegarze za 17 minut 15.
1: Czytam, bo lubię.
0: Co ci się, Magdo, spodobały Córy, tak?
2: Córy Palo Santo, jak to ładnie brzmi.
0: A palisz Palo Santo czasami w swoim pełnym książek domu?
2: Nic nie palę, nic. A,
0: ale Palo Santo to tak, wiesz.
2: Ja wiem.
0: Wiesz, chodzisz z drewienkiem i wypędzasz złe duchy.
2: Nie, też nie.
0: No dobrze.
2: Niczego nie palę, staram się niczego nie palić, mostów za sobą też nie.
0: Przede wszystkim. No dobrze, dzisiaj Magda, proszę państwa, przyszła z książką i tak poprosiłem, żeby było coś wesołego i Magda przyniosła taką książkę, że nie możemy nawet tytułu jej podać na antenie tej książki.
2: Zaraz podamy, jednak ale ja wstęp
0: jaka
2: zrobię.
0: Jaka tu kombinacja była, żeby to podać, proszę państwa.
2: No bo proszę państwa, bo tytuł jest wulgarny, natomiast to, co jest w środku, jest absolutnie pyszne, dalekie od wulgarności. Chodzi w ogóle o twórczość. Zanim wymienimy tytuł, to powiem o jakiego autora. Chodzi o czeskiego, znakomitego autora humorystycznych powieści i opowiadań Petra Szabacha, zmarłego w 2017 roku. To jest taki człowiek, który się z Hrabalem kojarzy. I jeśli chodzi o jego twórczość i o całą taką postać, bo to był człowiek, który był jedną wielką anegdotą i te jego opowiadania to jest taka rozszerzona w literacki sposób świetna anegdota. Podobno jak Petr Szabach wchodził do knajpy, to wszyscy milkli, bo czekali na to, co on powie. I to są właśnie opowiadania. Dobrze. O miłości przede wszystkim, o następującym tytule. Normalnie byśmy wypikowali, gdyby to było nagranie, ale jest na żywo, więc będzie na żywo wypikowywanie.
0: Uwaga, ja pikuję.
2: Nie, poczekaj, najpierw ja miałam, tak? Ta ku... Nie! Ta ku... Wska miłość. To jest taki tytuł i inne opowiadania. W brawurowym tłumaczeniu Julii Różewicz. I to są rzeczywiście historie o miłości bardzo różnie pojmowanej. Najczęściej ci bohaterowie to są takie ciamajdy, nieudacznicy, niezbyt im się w życiu jakoś toczy wszystko tak, jakby chcieli, ale walczą. I to są opowieści pełne nie tylko humoru, ironii, ale takiego ciepła takiego zrozumienia dla ludzkich słabości, co jest zresztą dosyć charakterystyczne w ogóle dla literatury czeskiej w tym stylu, w jakim Polacy sobie tę literaturę kojarzą. Aha. No i na przykład mamy taką historię, to opowiadanie tytułowe, już nie będę powtarzać tytułu, to jest historia o samotnym 90-latku, który zresztą mierzy 2 metry, więc myślę, że bliska ci pod tym względem postać. I on dzień w dzień co rano kupuje bukiet kwiatów, siada na ławce i wpatruje się w pewne drzwi. Podrywa się za każdym razem, gdy one się otwierają i z rezygnacją siada znowu, bo nie wychodzi przez te drzwi osoba, na którą czeka. Wieczorem wyrzuca bukiet do pobliskiego kosza i od rana zaczyna się to samo. Mieszka w ciasnej kawalerce, przypominającej rozmiarami kajutę, bo on kiedyś miał jacht, no więc takie rozmiary mu nie przeszkadzają. To jest wzruszająca, zabawna, taka z przytupem opowieść o późnej miłości, ale ten bohater nie jest godzien politowania, nie jest żałosny. Budzi szacunek, zwłaszcza, że o tę swoją miłość bardzo dziwną, nie będę państwu zdradzała.
0: On czeka na swoją miłość przed tymi drzwiami?
2: On czeka na kobietę, która, jak mówi, że on ma tylko ją w życiu. Ale co to jest za kobieta? Co to jest miejsce? Nie będę państwu opowiadać.
0: Rozumiem, ma wszystko swój ciąg dalszy, historię.
2: Pojawia się jeszcze przedstawiciel, że tak powiem, tej instytucji, przed którą on czeka. Przedstawiciel tej instytucji to jest człowiek, przed którym zwykle wszyscy czmychają, a tutaj następuje taka mięsista rozmowa. Potem jest na przykład historia z życia nastolatków, takiej wczesnej miłości, niezbyt udanej, zakończona próbą odtworzenia sytuacji z filmu Dirty Dancing. Chodzi o to podnoszenie w tańcu, które kończy się mianowicie tak. Wylądowała za mną w samym środku kupy odsuniętych na bok krzeseł i naderwała sobie ucho o oparcie jednego z nich. Nawet sobie nie wyobrażacie, jak mocno potrafi krwawić mały płatek uszny. Jest też facet, który zdaniem jego matki powinien już dawno mieć żonę i gromadkę dzieci i on wymyśla sobie narzeczoną, mianowicie niejaką Zuzankę, bo matka go ciągle pytała, dlaczego nie ma dziewczyny. No i on, i teraz matka mówi, chce ją poznać. No i jakieś wygibasy straszne są planowane, łącznie

0: planem uśmiercenia tej wymyślonej Zuzanki. O miłości wspaniale, ciepło, zabawnie, lekkie. Absolutnie. I w ogóle wszystkie książki Petra Szabacha państwu polecam, a przede wszystkim tę, o której mówimy.
1: I znowu
0: czyli
1: nie możemy podać cytatu.
0: Tak. Ludzka miłość i inne opowiadania. Tak brzmi tytuł.
1: Magda Mikołajczuk, bardzo dziękuję. Magda, dziękuję. Już teraz zapraszam cię za tydzień do nas, tutaj
0: przyjdę,
1: do tego
0: dziękuję.
1: Studia. I dziękuję za polecenie.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Noc muzeów w Polskim Radiu. Studia emisyjne i labirynty archiwum. Nocne spotkania z dziennikarzami. Historyczne nośniki i nowoczesne urządzenia. Koncerty i wirtualne gry. Nie prześpij okazji poznania radia, jakiego na co dzień nie widać. Zaczynamy o 19:00 w sobotę, 16 maja. Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
5: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
6: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
0: Reklama.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: U ciebie praca w grupach też bywa wyzwaniem?
9: Zdarza się. Czasami naprawdę trudno dzieciom współpracować.
8: Dlatego ja zgłoszę nas do Mega Misji.
9: To ten bezpłatny program Fundacji Orange?
8: Tak, dla szkół i przedszkoli. Dzięki niemu będę mogła ćwiczyć z dziećmi współpracę, empatię i krytyczne myślenie. To ważne kompetencje w świecie pełnym ekranów.
9: O, a w klasach 1-3 też podstawy higieny cyfrowej. Brzmi dobrze. Gdzie się zgłosić?

0: mediapl/megamisja do 28 kwietnia.
1: To działam.
2: Ogłoszenie społeczne.
1: Radio Kierowców.
3: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Sporo dzieje się na naszych drogach, sporo mamy zgłoszeń od służb i też warunki jazdy nie najlepsze. Są miejsca, gdzie intensywnie pada deszcz, co nie ułatwia podróży, a jeśli chodzi o utrudnienia i zgłoszenia od służb, to niestety pojawiają się nowe i tak też na S8 na obwodnicy Warszawy. Kłopoty z przejazdem mamy na węźle Konotopa. Tu przy dojeździe do tego węzła, jadąc w stronę Wrocławia, doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarowym i w związku z tym, ponieważ węzeł Konotopa łączy S8 z S2 i A2, mamy kłopoty z przejazdem właśnie na tej łącznicy, tutaj na jezdni w stronę Poznania. No i jest korek przy dojeździe do węzła Konotopa. Kierowcy zwalniają na S8. Do zdarzenia doszło między węzłami Warszawa-Zachód-Pruszków. Tak donoszą służby. Kłopoty z przejazdem mamy też na 29. Trasa Krosno-Odrzańskie w pobliżu Krosno-Odrzańskiego. 52 kilometr. Trzy samochody osobowe się zderzyły. Ruch obowiązuje kierowców na zmianę jednym pasem. Na szczęście nie mamy informacji o poszkodowanych. I cały czas utrzymują się utrudnienia i to duże, bo nie ma przejazdu na A4 na Śląsku na wysokości Zabrza, a czwórka ma być zablokowana. Tutaj kierowcy nie przejadą w stronę Katowic. Do zdarzenia doszło między węzłami Sośnica-Zabrze Południe. Na 319 kilometrze zderzył się samochód ciężarowy i dwa auta osobowe. Na szczęście nie mamy informacji o poszkodowanych, no ale kłopoty są duże, bo A4 nie przejedziemy w stronę Katowic. Dobre informacje płyną z A2, tutaj bez utrudnień już między Łodzią a Warszawą. Kilka godzin trwały utrudnienia. Była blokada jednego pasa w stronę Warszawy. Bardzo duży korek między węzłami Łódź Północ, Łowicz na wysokości Woli Lubiankowskiej. Doszło do tego zderzenia dwóch pojazdów ciężarowych. No a teraz już w stronę Warszawy jedziemy bez problemów.
4: Minęła 15, tu program pierwszy Polskiego Radia.
5: Zapraszamy na aktualności jedynki.
4: Marzena Godon
5: i Andrzej Kocjan. Rzecznik rządu komentuje wyjazd Zbigniewa Ziobry z Węgier do Stanów Zjednoczonych.
6: Naprawdę jest w głębokiej panice.
7: Nie będzie aresztu dla kierowcy, który odpowie za śmiertelne potrącenie posła Łukasza Litewki.
8: Sąd uchylił wszystkie środki zapobiegawcze.
5: Melchiory dla najlepszych dziennikarzy. Wieczorem poznamy laureatów Nagród Polskiego Radia.
9: Jest absolutnie pełne spektrum polskich mediów i tych zgłoszeń było naprawdę dużo.
7: Zrobimy wszystko, by Zbigniew Ziobro stanął przed polskim wymiarem sprawiedliwości.
5: Tak zapowiada rzecznik rządu Adam Szłapka. Zapowiadał po posiedzeniu rządu.
7: Łączymy się z Sylwią Białek, która jest przed kancelarią premiera. Sylwio, powiedz, z jakich instrumentów zamierza rząd skorzystać, by sprowadzić polityka Prawa i Sprawiedliwości do kraju?
10: Minister Adam Szłapka powiedział, że rząd na podstawie rozmów dyplomatycznych będzie dążył do tego, by były minister sprawiedliwości odpowiadał za nieprawidłowości w wydawaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Przypomniał słowa Zbigniewa Ziobry, który mówił, że uczciwi nie mają się czego bać i że nie ma świętych krów.
6: Jego postawa pokazuje wyraźnie, że naprawdę jest w głębokiej panice, bo ucieka przed polskim wymiarem sprawiedliwości. No i też pokazuje, że chce być najświętszą ze świętych krów, co wystawia jemu bardzo złe świadectwo.
10: Adam Szłapka powiedział, że Zbigniew Ziobro opuścił Węgry na podstawie dokumentów przygotowanych jeszcze przez administrację Viktora Orbana w ostatniej chwili, tuż przed zaprzysiężeniem nowego rządu na Węgrzech. Polityk PiSu ma współpracować w Stanach Zjednoczonych z telewizją Republika jako komentator polityczny. Szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz był pytany, czy temat Zbigniewa Ziobry pojawił się w rozmowach prezydentów Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa i jak mówił, nie pojawił się ani razu. Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości łącznie 26 zarzutów związanych z nieprawidłowościami Funduszu Sprawiedliwości.
7: Sylwia Białek, bardzo dziękujemy za tę informację.
5: Prezydencki, rządowy, Polski 2050 i Konfederacji. Nad tymi czterema projektami pracować będzie dziś Sejm.
7: A wszystkie dotyczą uregulowania sytuacji na rynku kryptoaktywów.
5: Ale tylko jeden może trafić na biurko prezydenta.
11: Przewodniczący klubu KO Zbigniew Konwiński oczekuje, że po aferze zonda krypto prezydent trzeci raz nie sięgnie po weto.
12: Nie ma żadnych

0: przeszkód, żeby on ponownie nie został uchwalony. I się nie różni od tych poprzednich ten nasz, poza tym, że są zaostrzone te kary.
1: Tego optymizmu nie podziela Polska 2050. Szymon Hołownia apeluje do koalicjantów o uchwalenie projektu swojego klubu.
2: Rząd proponuje projekt ustawy, który nie stanie się prawem, ponieważ prezydent go po raz kolejny zawetuje. My proponujemy projekt ustawy, który zostanie podpisany.
1: PiS jeszcze wczoraj przekonywało, że po uchwaleniu projektu rządowego firmy działające na rynku kryptoaktywów uciekną z Polski, po czym partia wniosła do Sejmu własny projekt, który zakazuje tego typu działalności w naszym kraju. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
3: Niezależnie od tego, jak wygląda czasami polityka, sojusz pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi jest czymś najważniejszym z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa.
4: Tak mówił w Białymstoku wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk, gdzie wraz z amerykańską delegacją oglądał system umocnień Tarcza Wschód.
5: To także największy w Europie system antydronowy, który budujemy, który na ścianie wschodniej posadowi około 700 różnych nowych radarów i efektorów, armat, karabinów, które będą, podobnie jak na Ukrainie, chroniły naszego nieba.
6: USA i Polskę łączy specjalne partnerstwo, a Polska ma uzasadnione prawo kontrolować, kto wkracza na jej terytorium, powiedział w krótkim wystąpieniu podsekretarz stanu Thomas DiNano. W imieniu prezydenta Trumpa i sekretarza Rubio chciałbym krótko powiedzieć, że każdy suwerenny naród ma prawo i obowiązek kontrolować, kto wkracza na jego terytorium i chronić swoje granice. Ryszard Minko, Polskie Radio Białystok.
7: To są aktualności jedynki.
3: Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, pozostanie na wolności.
4: Sąd okręgowy w Sosnowcu nie uwzględnił zażalenia prokuratury.
3: Uznał, że 57-latek nie będzie utrudniać śledztwa, mówi prokurator Bartosz Kilian.
8: Sąd uznał, że nie zachodzą żadne ryzyka.
4: Mężczyzna odzyska także wpłaconą wcześniej kaucję w wysokości 40 tysięcy złotych, mówi adwokat podejrzanego Dariusz Kawalec.
9: Sąd uchylił wszystkie środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego, a także zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.
3: Poseł Łukasz Litewka zginął 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej.
4: Gdy jechał rowerem, został śmiertelnie potrącony przez samochód.
3: Polskie Radio doceni dziś najlepszych dziennikarzy.
4: Wieczorem uroczysta gala, podczas której zostaną wręczone tegoroczne Melchiory.
3: Kapituła nagrody oceniała materiały tekstowe, radiowe, telewizyjne, internetowe, audio, wideo oraz podcasty.
4: Poziom prac był bardzo wysoki, a ich tematyka bardzo różnorodna, mówi wiceprezes Polskiego Radia Juliusz Kaszyński.
10: Od takich reportaży opartych na historiach, które wydarzyły się tu i teraz, czyli we współczesności, jak i powroty do wydarzeń sprzed kilkudziesięciu lat. Widać wielkie zaangażowanie, wielką pracę, wielki profesjonalizm dziennikarzy z całej Polski.
3: Początek gali wręczenia Melchiorów o 19 w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie.
4: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
11: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
12: Pogoda.
4: Oprócz zachodu Polski wszędzie przelotny deszcz. Na wschodzie także burze z silnym wiatrem. Temperatura od 4 stopni w Zakopanem, 10 w Krakowie i Jeleniej Górze, 12 w Katowicach i Poznaniu, do 17 w Białymstoku. Wiatr w czasie burz porywisty. A ciśnienie w Warszawie teraz 988 hektopaskali.
11: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
12: Klimat.
3: W całym kraju powietrze jest dobrej lub nawet bardzo dobrej jakości. Nieco ponad połowa energii pochodzi aktualnie ze źródeł odnawialnych.
12: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
14: Lidl, to się opłaca.
15: 3,17,41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8,11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek.

0: też robi swoje.
1: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
0: Latium?
1: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
0: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
1: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
5: Reklama. Autopromocja.
6: Przed nami piłkarskie mistrzostwa świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku,
7: na których niestety zabraknie naszej reprezentacji.
6: Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
7: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
6: Sekrety mundiali.
7: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
6: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
7: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
6: Andrzej Janisz
7: i Filip Jastrzębski.
6: Zapraszamy.
5: Autopromocja.

0: Czy u Państwa już czas wyjścia z pracy? Czy może myślą Państwo już o tym, że ten moment zaraz nastąpi? 13 minut po 15, tak czy owak Radio Jedynka jest z Państwem. Zaczynamy drugą godzinę audycji.
1: Folder ulubione.
0: Przed mikrofonem Marcin Wojciechowski. Miło i bardzo zapraszam Państwa do Polskiego Radia. A za chwilę w ramach Nocy Muzeów, bo to już w najbliższą sobotę w całej Polsce, w dużych i małych miastach dziać się będzie bardzo dużo. W folderze przygotowałem Państwu 5 codziennie inne muzeum, powiedzmy takie nietypowe, które budzą zaciekawienie, zaskoczenie. Dzisiaj będzie muzeum pewnego aktora, który niemego oczywiście, który zagrał między innymi w Zupie Nic, w filmie Popiełuszko. Gierek w Stuleciu Winnych, nawet w hollywoodzkiej produkcji Black Adam pojawił się jako rekwizyt Europy Środkowo-Wschodniej w hollywoodzkiej produkcji. Był również w samych swoich, 40-latku, nic śmiesznego. O czym mówimy? Mówimy o Fiacie 126P, który pojawiał się w wielu filmach, no i doczekał się swojego muzeum w samym Bielsku Białej, tam dokładnie, gdzie była fabryka, i za chwilę z muzeum Fiata 126P połączymy się w folderze ulubione w jedynce.

Były momenty. To nowość. Nowa piosenka od Kasi Sienkiewicz, śpiewającej cały czas w grupie Kwiat Jabłoni, ale jak mówiła w piątek w folderze Ulubione, to taka przygoda. Coś zupełnie nowego, niezależnego. A teraz, szanowni państwo, przenosimy się do Bielska Białej. Piękne miasto na Podbeskidziu, na południu. Mamy tam naszych słuchaczy, wiem, piszą do nas częściej. I jest tam też pan Antoni przychodzi.

0: Dzień z Muzeum Fiata 126P. Dzień dobry, panie Antoni.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, witam wszystkich słuchaczy.
0: No to był kiedyś symbol niezwykły, to był symbol, to było marzenie, pragnienie wielu Polaków. Niektórzy jeździli...
1: Prawie wszystkich,
0: właśnie. I tak jak to się... Pańska historia jest bardzo ciekawa, bo pan, można powiedzieć, uratował maluchy najpierw dla siebie, a potem powstało z nich muzeum. Czy tak właśnie się stało?
1: Tak. Najpierw je ratowałem, bo mnie fascynowały, a później po uzyskaniu statusu muzeum rejestrowanego uzyskałem możliwość rozpoczęcia już wieloletniej przygody z maluchami.
0: Ile maluchów jest w Muzeum Fiata 126P w Bielsku-Białej?
1: W tej chwili mam ofercie do oglądania 11, z tym jest 8 prototypów i samochodów mikroseryjnych, czyli niespotykanych w ogóle na ulicach.
0: O proszę.
1: 3 modele wielkoseryjne, wszystkich samochodów mam 23. Mam też wszystkie przyczepy, jakie były dla malucha konstruowane. Tutaj mi niczego nie brakuje, tak samo jak i modeli.
0: A proszę powiedzieć, taki najbardziej nietypowy maluch, jaki jest w muzeum, który na pewno zaskoczy większość, to?
1: Tylko powiem tyle, że 6-kołowy maluch wojskowy.
0: Serio? 6-kołowy maluch wojskowy?
1: Tak. Jedyny zachowany egzemplarz na świecie.
0: Czy można ten 6-kołowy maluch, tego 6-kołowego malucha wojskowego zobaczyć w najbliższą sobotę w ramach Nocy Muzeów?
1: Oczywiście, oczywiście.
0: A co jeszcze państwo przygotowali? Od której godziny i dlaczego warto się...
1: Od godziny 12 do godziny 24. Wstęp wolny non-stop, także nie trzeba się wcześniej zapisywać. Z marszu, że tak powiem, można wchodzić i oglądać.
0: A proszę jeszcze powiedzieć, czy one są na tak zwanym chodzie?
1: Te, które pokazuję, tak. Nie mam zwyczaju zbierać trupów.
0: Rozumiem, ale te, które są w muzeum, wszystkie działają. Czy będzie można wsiąść? Czy będzie można wsiąść do takiego malucha?
1: Nie bardzo, dlatego że mam przykre doświadczenia.
0: Rozumiem.
1: Z ludźmi, którzy wsiadają.
0: Jasne.
1: Nawet bez pytania, a ja później muszę z dużym kosztem remontować.
0: Jasne, rozumiem. Wie pan, tak sobie z dużym sentymentem, myślę, wielu naszych słuchaczy podchodzi do tego, bo kto z nas nie pamięta malucha? Sam mam 2 metry wzrostu i sam pamiętam, że wsiadałem do malucha mamy, marząc o tym, jak to już prowadzę kiedyś jako nastolatek ten samochód. A takich historii nasi słuchacze mają wiele. To proszę jeszcze powiedzieć, gdzie znajduje się państwa muzeum w Bielsku-Białej?
1: Ulica Karpacka 44.
0: Karpacka.
1: Są z daleka widoczne, duże plansze, jest parking nawet dla autokarów, także nie ma żadnych problemów z dojazdem i z oglądaniem samochodu.
0: W sobotę od godziny 12 Muzeum Fiata 120 do północy, Muzeum Fiata 126P w Bielsku-Białej, a o tym właśnie miejscu opowiadał pan Antoni Przychodzień. Bardzo panu dziękuję, do zobaczenia i wszystkiego dobrego.
1: Do miłego.
0: Pięknej soboty w tym właśnie miejscu i wielu innych. Będziemy państwu mówić jeszcze o kolejnych miejscach jutro i pojutrze, a jeżeli przypadkiem gdzieś w państwa okolicy jest jakieś wyjątkowe wydarzenie w ramach Nocy Muzeów, o których powinniśmy powiedzieć, to proszę napisać nam na folder @polskieradio.pl.

0: niespodziankę dla słuchacza, który limeryk o świętującej stulecie jedynce napisze.
1: Wartą walki, niespodziankę?
0: No, niespodziankę, niespodziankową.
1: Dobrze, to jeszcze tylko jeszcze jeden limeryk taki ostrzejszy, bo mówiłyśmy o tym.
2: Pewien znany zoofil z Rowinia z ostrygami perwersję wyczynia. Zdziera wpierw z nich skorupki i łaskocze je w pupki, po czym rzuca jak męska świnia.
0: Wspaniałe.
1: Prawda? Wspaniałe. To też Michał Rusinek. Ja
0: mogą
1: tak
0: państwo
1: lubię.
0: Tym tropem też pójść. Zobaczymy, jak będzie brzmiał pikantny limeryk o radiowej jedynce świętującej
1: ale
0: swoje
1: stulecie.
0: Ale z klasą. Stulecie.
1: Kulturalny oczywiście. Taki, żeby można było przeczytać.
0: Oczywiście, że tak. I wręczyć niespodziankową niespodziankę. O limerykach. Magda Mikołajczuk, pięknie ci dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Bo dzisiaj Międzynarodowy Dzień Limeryków. No i wyzwanie dla państwa na naszym Facebooku. Niespodzianka czeka. Magdo, dzięki serdeczne.
1: Dziękuję.
0: Na zegarach mamy 16:30.
3: Skrót aktualności. Andrzej Kocjan. Zmarła Stanisława Acelińska, aktorka i wokalistka, miała 79 lat. Tę smutną wiadomość przekazuje menadżer artystki Maciej Muraszko. Oszuści i fałszywi medycy nie będą już bezkarni. Rząd przyjął projekt ustawy nazywanej Lex Szarlatan.
4: Ma zwiększyć ochronę pacjentów przed niebezpiecznymi praktykami.
3: Rzecznik praw pacjenta będzie mógł nałożyć karę w wysokości do 1 000 000 zł. Ministerstwo Zdrowia przedłuża o 2 lata do czerwca 2028 pilotażowy program sprzedaży antykoncepcji awaryjnej w aptekach. Umożliwia on pacjentkom uzyskanie tabletki dzień po na podstawie recepty wystawionej przez farmaceutę. Ósmoklasiści kontra królowa nauk w drugim dniu egzaminów mierzyli się z matematyką.
5: Super łatwe, wszystkie odpowiedzi zrobiłem.
3: Jutro język obcy. Słynny mazurski bocian Krutek będzie miał potomstwo. W gnieździe pojawiły się jajka.
6: W tym roku mamy 5. Jak będzie do końca sezonu, czy uda mu się tych 5 utrzymać, no czas pokaże i trzeba trzymać kciuki.
3: 3 zatem i zapraszamy na pełne wydanie aktualności o 17:00.
0: Nie tracił czasu Krutek. Trzymamy zatem kciuki za potomstwo. Ekspres Jedynki, 16:31 na zegarach. Agata Kondzińska jest już w studiu. Dzień dobry, Agato.
7: Dzień dobry.
0: Mam limeryk dla ciebie.
7: Dajesz.
0: Przyszła do studia Agata. Nie potrzebuje adwokata, bo polityków odpytuje, rzadko się gotuje. Ogólnie jest kumata. Może być?
7: No piękna niespodzianka, proszę państwa. Ja już wygrałam dzisiaj tę niespodziankę, o której wcześniej mówiłaś.
0: Rzeczywiście czekamy na limeryk o jedynce napisany przez naszych słuchaczy. To facebook.com/jedynka, post ekspresu jedynki. A z czego odpytywać będziesz już za chwilę gościa? Kryptowaluty pewnie.
7: A ty tak? Już byś od razu wszystko chciała
0: oczywiście
7: wiedzieć. A tu muszą być jakieś niespodzianki, nie tylko te do wygrania, ale też te do usłyszenia. I będzie, ale kryptowaluty też, oczywiście, że tak, bo jest zwrot akcji.
0: No i o tym będzie już za chwilę. Będziesz pytała?
7: Europosłankę Koalicji Obywatelskiej Kamilę Gasiuk-Pichowicz.
0: Zapraszamy za 3 minuty.

0: Sabrina Carpenter w Ekspresie Jedynki ze swoim Espresso. 16:35 na zegarach. Już teraz Agata Kondzińska i jej gość.
1: Rozmowa dnia.
2: I mamy połączenie z Kamilą Gasiuk-Pichowicz, europosłanką Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
2: Dlaczego Stany Zjednoczone dały schronienie Zbigniewowi Ziobrze, jak Pani myśli?
3: Wie Pani, no to jest
2: nie
3: sytuacja, znaczy ja powiem tak, to jest sytuacja, która będzie wymagała niewątpliwie wyjaśnienia, bo Ziobro już jest nie tylko osobą, która jest oskarżana o 26 poważnych zarzutów z aktu oskarżenia prokuratury, tylko rzeczywiście to jest już teraz międzynarodowy zbieg, który jak handlarze, ja nie wiem, narkotyków wykorzystuje układy, żeby po prostu łamać pewne zasady, które obowiązują na świecie. Są doniesienia, że służby sprawdziły na przykład system granic, kontroli granic, rezerwacji lotniczych. Nie widać, żeby Ziobro opuścił legalnie Schengen, więc mogło dojść do jakiejś przestępczej operacji. No, polityk mógł opuścić kraj, nie wiem, na przykład samochodem dyplomatycznym bez kontroli granicznej, prosto na pokład samolotu. I dla mnie to jest szokująca sytuacja. Dlaczego PiS nie usuwa go z partii? Dlaczego jego ludzie, no tacy jak Patryk Jaki na przykład, nadal nie muszą tłumaczyć się za swojego szefa? Dlaczego Konfederacja nie w tym momencie milczy?
2: Ale o to ja zapytam polityków Prawa i Sprawiedliwości, a panią jako reprezentantkę rządu chcę jednak zapytać, jak to się stało, że no, Stany Zjednoczone dały to schronienie, wpuściły Zbigniewa Ziobrę, bo Gazeta Wyborcza dzisiaj podała, że było najpierw przypomnienie wysłane do Stanów Zjednoczonych, że obaj panowie są ścigani przez polskich śledczych. Potem dziś wyszła kolejna nota dyplomatyczna już, której MSZ pyta, jak oni wjechali, na jakich dokumentach i jak to, znaczy nie wiemy, czy oboje, bo w przypadku pana Romanowskiego nie mamy takiego potwierdzenia. Pan Ziobro sam opowiada o tym, że jest w Stanach Zjednoczonych. Jak to się stało? Mimo tych ostrzeżeń.
3: Tak, to są bardzo dobre pytania, na które będziemy musieli uzyskać odpowiedź, dlatego że sytuacja, w której rzeczywiście nasz sojusznik przyjmuje politycznego zbiega, jakim jest w tym momencie pan Zbigniew Ziobro, musi zostać wytłumaczona, zwłaszcza, tak jak pani redaktor zwróciła uwagę, że były noty, które oceniały tego typu działanie jako ingerencję w polski wymiar sprawiedliwości. Więc ta sytuacja absolutnie musi być wyjaśniona. Ja bym także te pytania kierowała jednak do chociażby pana Nawrockiego, prezydenta Nawrockiego. To on cały czas w swojej retoryce politycznej powołuje się na dobre relacje z prezydentem Trumpem, więc ja oczekuję także tutaj podjęcia konkretnych działań, które doprowadzą do tego, że pan Zbigniew Ziobro jak najszybciej wróci do Polski i będzie mógł stanąć przed wymiarem sprawiedliwości. Dla mnie to jest naprawdę jakaś niesamowita sytuacja, no, przerażający wstyd. Dla niego, dla całego PiS-u i ja nie rozumiem, jak to możliwe, że PiS i Konfederacja nic z tym nie robią. Dlaczego on nie został wyrzucony? Dlaczego prawica się od niego nie odcięła? To, co on zrobił, zasługuje absolutnie na jedno i z pewnością jest to potępienie.
2: Ale może jest tu jeszcze jeden bohater w tej historii i to jest Tomasz Sakiewicz z telewizji Republika, ponieważ prokurator krajowy Dariusz Korneluk mówił, że śledczy wezwą pana

0: Sakiewicza w charakterze świadka, by wyjaśnić, tu cytuję, co się stało, że raptownie Zbigniew Ziobro z dnia na dzień, a więc tuż po zmianie rządów na Węgrzech, stał się korespondentem czy też pracownikiem telewizji Republika i czy to ma związek być może z popełnieniem przestępstwa artykułu 239, a więc przestępstwem poplecznictwa poprzez tworzenie między innymi fałszywych dowodów dla osoby poszukiwanej, bo takie informacje...
1: Rzeczywiście, to są tematy, które muszą być absolutnie wyjaśnione, ale to, że tak często w ogóle w tej sprawie pojawia się nazwa Republiki, zaczyna budzić bardzo poważne wątpliwości i pokazuje, z jakim układem dzisiaj polski rząd musi po prostu się mierzyć. Bo proszę zwrócić uwagę na to, że akcje Telewizji Republika posiadała zarówno sędzia, która przewlekała postępowanie dotyczące wydania europejskiego nakazu aresztowania w odniesieniu do pana Ziobry, no bo trzeba nazwać sytuację po imieniu, jeżeli ta decyzja ma zapaść dopiero we wrześniu, a wiemy, że decyzje aresztowe są decyzjami, które powinny zapadać szybko, sprawnie z uwagi na groźbę ucieczki, którą podnosiła prokuratura w swoim wniosku. A tu mamy oczekiwanie 3 miesięcy i nadal kolejne miesiące na decyzję w tym zakresie. Przypomina się też taka sytuacja prokuratora, który oczyścił męża pani Przyłębskiej, czyli tajnego współpracownika Wolfganga, i też wtedy ten prokurator był udziałowcem Telewizji Republika. I widzimy te interesy, interesiki, widzimy pana Ziobrę, który zostaje korespondentem Republiki. To wszystko strasznie śmierdzi, śmierdzi absolutnie jakimiś takimi lewymi interesami, interesikami, a mamy do czynienia z sytuacją szokującą. Zbigniew Ziobro był ministrem sprawiedliwości zarządów PiS-u. I dzisiaj, jak zbieg, jak jakiś filmów sensacyjnych, handlarz narkotyków ucieka w jakichś dziwnych okolicznościach, nie ma go w ogóle odnotowanego w systemie Schengen, jak czytamy w ostatnich doniesieniach prasowych, no to jest sytuacja szokująca.
0: Ale chcę panią...
1: powinien absolutnie się od Ziobry odciąć, bo to jest człowiek, który... Jeszcze to warto podkreślać. On nie ucieka przed jakąś odpowiedzialnością z prześladowaniami politycznymi. On ucieka przed odpowiedzialnością po prostu za złodziejstwo, bo ma postawione zarówno zarzuty prokuratorskie, jak i zarzuty we wniosku do o Trybunał Stanu. To jest 26 zarzutów prokuratorskich, 51 we wniosku o Trybunał Stanu.
0: Chcę panią zapytać jako prawniczkę, czy, bo jest zapowiedź ewentualnie wystąpienia o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Wiemy, jak to długo takie postępowania trwają. Czy historia Zbigniewa Ziobry kończy się w tej kadencji właściwie?
1: W jakim sensie kończy się?
0: No w takim, że nie uda się go sprowadzić już do kraju.
1: Ja liczę nadal tutaj na skuteczne działania na niwie politycznej, bo w mojej ocenie...
0: Znaczy dyplomatyczne, tak? Dyplomatyczne.
1: Dyplomatyczne, ale także pod względem prawnym. No, to jest sytuacja niespotykana. No jak... Zbigniew Ziobro wydostał się z Unii Europejskiej. Go nie ma w systemach. Tu są jakieś przestępcze działania, które powinny być wyjaśnione. Liczę na rzetelną odpowiedź ze strony Departamentu Stanu, ale także liczę tutaj na działania prezydenta Nawrockiego. W końcu to on się głównie powołuje na te dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi, a sytuacja, w której Stany Zjednoczone przyjmują Zbiega, jest sytuacją, która wymaga w tym momencie wyjaśnień.
0: No tak, ale Michał Wójcik, były wiceminister i też były partyjny kolega pana Ziobry, mówił dzisiaj, że państwo się ośmieszacie się, bo ekstradycja to właśnie, tak jak powiedziałam, lata i to jest nie tylko ta wersja polityczna, ale też prawna.
1: Pani redaktor, jeżeli w tej sprawie się ktoś ośmiesza, to z pewnością traci absolutnie twarz partia Prawo i Sprawiedliwość. Bo ta sytuacja, w której Ziobro panicznie boi się stanąć przed sądem, gdy całe lata pouczał innych o prawie i odpowiedzialności, pokazuje, ile warta jest nazwa Prawo i Sprawiedliwość. To jest kompromitacja, dramatyczne ośmieszenie i Zbigniewa Ziobry, i jego środowiska, nie polskich służb, które działają w granicach prawa.
0: Pani posłanko, dlaczego tak długo trwała historia Senatu?

0: senatora Tomasza Lenza, który wczoraj został wyrzucony z Platformy Obywatelskiej i z klubu. Ja przypomnę tylko, że chodzi o wykorzystanie szpitala publicznego do zabiegu jego bliskiej osoby z rodziny.
1: Donald Tusk podjął tutaj jedyną możliwą decyzję. Polska Służba Zdrowia nie jest prywatną przychodnią polityków i to powinno być absolutnie oczywiste. Kontrola NFZ potwierdziła nieprawidłowości i to, że pan senator poniósł odpowiedzialność, jest rzeczą oczywistą, bo absolutnie zasady są dla wszystkich, a nie dla prawie wszystkich. Donald Tusk złożył wniosek osobiście, Prezydium Koalicji Obywatelskiej podjęło decyzję w poniedziałek. Senator został wykluczony z partii, z klubu parlamentarnego. Dzisiaj usłyszeliśmy, że nie będzie startował z naszych list. Ta decyzja musiała zapaść, bo każdy po prostu dzień zwłoki byłby takim sygnałem, że znowu się da, że znowu znajomości wystarczą jak zapisu, że kolejka jest tylko dla innych, tak jak to było zapisu. A to są zasady, wręcz powiedziałabym program wyborczy, sens istnienia PiSu, a nie nasz. My jesteśmy właśnie po to, żeby to się raz na zawsze skończyło. I tu widać, że właśnie tak postępujemy, bo miliony Polaków czekają uczciwie. Nie dzwonią, nie proszą, stoją w tej kolejce, bo tak jest i to nie jest kwestia.
0: No tak, pan
1: polityki.
0: Senator, pan
1: to
0: senator pominął kolejkę. Tak, czy uda się
1: uregulować? To został ukarany.
0: Lepiej później niż wcale. Czy uda się uregulować ten rynek kryptowalut, bo są 4 projekty teraz w Sejmie i w tym Prawo i Sprawiedliwość proponuje całkowity zakaz obrotu kryptowalutami.
1: No, Prawo i Sprawiedliwość też nie wiadomo. To już nie wiadomo, co proponuje, bo ja przypomnę, że Nawrocki zgłasza jeden projekt, PiS proponuje, potem Kowalski zgłasza kolejny projekt, wycofuje go, PiS zgłasza projekt zakazujący praktycznie istnienia tego rynku, potem Morawiecki to krytykuje. Znaczy to jest ze strony PiSu, który chce uchodzić za jakąś poważną opozycję, robienie sobie żartów z konsumentów. Znaczy, to prawicy nie przeszkadzało przyjmowanie pieniędzy od zonda krypto, a potem głosowanie pod dyktando jej interesów, a teraz PiS nie chce, żebyśmy my dyskutowali o dwukrotnym wecie Nawrockiego w interesie kryptowalutowych spółek, a chce, abyśmy głosowali o jakimś ich projekcie. Absurdalna sytuacja.
0: Ale czy to jest tylko sygnał w stronę, że uda się może, że prezydent się cofnie i jednak jakiś projekt, który wyjdzie z parlamentu, jest w stanie podpisać? Czy pani zdaniem nie?
1: Znaczy króciutko. Musi, absolutnie musi, bo już 2 razy udowodnił, że działa nie w interesie obywateli, tylko działa w interesie szemranych interesów, wetując projekt, który leżał na stole. Polska jest jedynym krajem w Unii Europejskiej, który wciąż nie wdrożył regulacji MiCA. Jedynym. Unijne rozporządzenie o rynku kryptowalut obowiązuje absolutnie w całej Unii. Każde inne państwo dostosowało swoje prawo. My przygotowaliśmy odpowiedni projekt i właśnie prezydent Nawrocki zawetował ustawę dwukrotnie.
0: I właśnie
1: ale
0: kończymy.
1: To było oczywiste, bo przecież to jest gość, który będzie zawsze bronił szemranych interesów.
0: Dziękuję bardzo.
1: Środowisk, a niezwykłych ludzi.
0: Dziękuję bardzo. Miałam przyjemność rozmawiać z Kamilą Gasiuk-Pihowicz, europosłanką Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do widzenia.
2: Rozmawiała Agata Kondzińska.

To jest Ekspres Jedynki za 11 minut, godzina 17. I w popołudniowce jeszcze informacja, która bardzo państwa poruszyła, nas także zresztą. Zmarła Stanisława Celińska, jak napisała w mediach społecznościowych Joanna Trzcińska. Dziś po południu odeszła nasza Stasia. Mam wielką nadzieję, że spotkała się już z Bogiem, którego tak bardzo kochała. Stasia była wspaniałym człowiekiem, najlepszym, jakiego znałam. A my na pożegnanie wybraliśmy taką piosenkę.

ścian, szukając światła okruchu dnia. Lecz nie znalazłam, dalej tęskniłam.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Reklama. Bo w Media Expert taniej
1: masz. Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
2: Oszczędzam.
1: O, a ile?
2: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
3: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kin studyjnych w 7 miastach. Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Łodzi i Bydgoszczy. A później online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami oraz debaty i wydarzenia muzyczne. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl. Poleca Polskie Radio.
13: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pibo.pl.
2: Historia gigantów polskiej sztuki spotka się na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity z genialnymi artystami współczesnej muzyki klasycznej i elektronicznej. Muzyka do filmu Moi Temersonowie po raz pierwszy w wersji koncertowej. Joshua Justice, Kelly Moran i Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. Już 13 maja o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety dostępne w serwisie bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi swój jubileusz 70-lecia.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Reklama.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: To jest Ula, która jak wielu podopiecznych Fundacji Hospicyjnej uwielbia się uśmiechać. To nagroda dla całego zespołu Hospicjum Dudkiewicza, który zapewnia im troskliwą opiekę każdego dnia i nocy.
6: Możesz nas wspierać na wiele sposobów. Sam wybierz jak. www.fundacjahospicyjna.pl.
4: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
7: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Mamy sporo zgłoszeń od służb o końcu utrudnień, ale to niestety nie znaczy, że w ogóle zakończyły się utrudnienia na naszych drogach, bo natężenie ruchu jest bardzo duże obecnie. Natomiast na początek te utrudnienia, które były dużym kłopotem dla jadących. I tak też bez kłopotów już na A1 na Śląsku, między węzłami Rybnik-Żory, miejscowość Czerwionka-Leszczyny. Tutaj mieliśmy zwężenie do jednego pasa na jezdni w stronę Gorzyczek. Teraz utrudnień nie ma. Kłopoty z przejazdem zakończyły się też w okolicach węzła Konotopa na obwodnicy Warszawy, to jest S8. Tu mieliśmy zwężenie do jednego pasa przy zjeździe z S8 na S2, a także A2, bo węzeł Konotopa łączy trzy te trasy. Teraz utrudnienie.

0: Nie ma. Kłopoty z przejazdem zakończyły się też na czwórce na Śląsku. Na wysokości Zabrza była blokada jezdni w stronę Katowic. Teraz kłopotów nie ma. Kłopotów nie ma też na S3, na Dolnym Śląsku. Węzeł Lubin Północ, Lubin Zachód. W pobliżu węzła Lubin Zachód mieliśmy awarię samochodu osobowego i zwężenie w stronę Legnicy. Kłopoty z przejazdem mamy wciąż natomiast na S6. To jest obwodnica Trójmiasta, węzeł Gdynia Wielki Kack, Gdańsk Osowa. Na 322 kilometrze jest zderzenie czterech samochodów osobowych i zwężenie na jezdni w stronę Łodzi. 57, tu też kłopoty z przejazdem, ruch na zmianę jednym pasem przez miejscowość Biesowo, Bartoszyce, Biskupiec, ten odcinek krajowej drogi numer 57. I jest 10, trasa Stargard Południe, Stargard Wschód, między tymi węzłami zablokowana jest droga tu w stronę Stargardu, ale są służby, pomagają omijać kierowcom te utrudnienia na kilometrze 19. Z tym S10.
1: Minęła 17, tu program pierwszy Polskiego Radia.
2: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Marzena Godon
2: i Andrzej Kocjan. Nie żyje Stanisława Acalińska, wybitna aktorka i wokalistka, miała 79 lat.
3: Odszedł dobry człowiek.
1: Dwie osoby z Polski mogły mieć kontakt z zakażonymi hantawirusem. Jedną z tych osób jest kapitan wycieczkowca.
4: Kapitan będzie zawijał do portu holenderskiego.
2: Bezmyślność czy świadome działanie? W Łódzkiem ktoś ściął drzewo z gniazdem orła bielika.
5: Całym drzewostanie wycięto wyłącznie to jedno drzewo.
1: Na początek smutna informacja, która do nas dotarła. Nie żyje Stanisława Acalińska, aktorka i wokalistka.
2: Z wielką rozpaczą muszę Państwa poinformować, że dziś po południu odeszła nasza Stasia. Mam wielką nadzieję, że spotkała się już z Bogiem, którego tak bardzo kochała. Czytamy we wpisie Joanny Trzcińskiej, która współprowadziła profil artystki w mediach społecznościowych.
1: A tak wspominał Stanisławę Acalińską w TVP Info aktor Andrzej Seweryn.
6: Stasia była tak bogatą osobą, tak wszechstronno, jawi mi się jako człowiek bohater, człowiek, który potrafił walczyć i zwyciężyć swoje słabości. Była przede wszystkim wspaniałą aktorką, naturalnie to wiemy o tym, wspaniale śpiewała.
2: Stanisława Acalińska stworzyła pamiętne kreacje, między innymi w takich produkcjach filmowych jak Noce i Dnie, Alternatywy 4 czy Panny z Wilka.
1: Grała także w warszawskich teatrach oraz w Teatrze Telewizji i Teatrze Polskiego Radia, między innymi w powieści radiowej Jedynki Matysiakowie.
2: Stanisława Acalińska zmarła w wieku 79 lat.
1: Posłowie rozpoczęli debatę nad czterema projektami ustawy regulującej rynek kryptoaktywów.
2: Poprzednie dwie ustawy przyjęte przez parlament zawetował prezydent.
1: W Sejmie pracę posłów obserwuje Mariusz Pieśniewski. Powiedz, o czym mówiono, prezentując te projekty.
7: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Boguski powiedział, że ustawa prezydencka bazuje na poprawkach do wcześniejszych rządowych ustaw.
8: Skuteczny model regulacji powinien łączyć ochronę klienta, czyli ochronę inwestorów, z możliwością prowadzenia działalności przez rzetelne podmioty krajowe.
7: Adam Gomoła, prezentując projekt Polski 2050, podkreślił, że zakończy on wojnę kryptowalutową.
9: Ogień tej wojny zniszczył doszczętnie branżę innowacji finansowych z tego rynku, która mogła stać się motorem napędowym gospodarki.
7: Sławomir Mencen powiedział, że projekt Konfederacji liczy 14 stron, a rządowy ponad 100.
10: To, co jest na tych pozostałych ponad prawie 100 stronach, no jest bełkot, jest masa nadregulacji.
7: Ostatni prezentował rządowy projekt wiceminister finansów Jurand Drob, który tłumaczył, że ustawy w innych krajach również są obszerne.
11: Musi być odpowiednia ilość przepisów, żeby ograniczyć dowolność podejmowania decyzji przez KNF.
7: A każda ze stron tego sporu deklaruje chęć porozumienia na rzecz klientów kryptofirm.
1: Sejm, Mariusz Pieśniewski, bardzo dziękujemy za relację.
2: Dwie osoby z Polski mogły mieć kontakt z chorymi zakażonymi hantawirusem, którego ognisko wykryto na holenderskim wycieczkowcu.
1: Poinformował o tym Główny Inspektorat Sanitarny.
2: Polskie służby objęły nadzorem epidemicznym osobę, która podróżowała z tak zwanym zerowym pacjentem, natomiast decyzję o ewentualnym nadzorze sanitarnym w stosunku do Polaka, kapitana statku, podejmą służby holenderskie, mówi Marek Waszyński.

0: Szczewski, rzecznik GIS-u.
1: Kapitan będzie zawijał do portu holenderskiego i tam będzie podlegał holenderskim przepisom epidemiologicznym, więc to wszystko zależy od tego, jaka będzie decyzja służb sanitarnych holenderskich. Natomiast jest jedna osoba pochodząca z Polski, która jest objęta nadzorem epidemiologicznym. Jest to osoba, która w tej chwili nie wykazuje żadnych objawów. Objęcie jej nadzorem wynikało wyłącznie z tego, że na jednym z lotnisk jej drogi skrzyżowały się z osobą, która była zakażona hantawirusem.
2: Polak, który został objęty nadzorem epidemicznym, czuje się dobrze i nie zgłasza żadnych dolegliwości.
3: To są aktualności jedynki.
0: Ścięte drzewo z gniazdem bielika na terenie nadleśnictwa pod Dębice w Łódzkiem.
2: Incydent miał miejsce na obszarze objętym strefą ochrony, mówi Hanna Bednarek-Kolasińska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.
4: W całym drzewostanie wycięto wyłącznie to jedno drzewo, na którym znajdowało się gniazdo bielików. Wszystko wskazuje, że było to celowe, świadome działanie, które doprowadziło do zniszczenia miejsca lęgowego jednego z najcenniejszych gatunków ptaków w Polsce.
0: Sprawcy ścięcia drzewa grozi surowa kara.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Do końca dnia pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu na wschodzie, także burze z silnym wiatrem. A temperatura od 4 stopni na Podhalu, 10 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 14 na Kujawach. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty. Ciśnienie w Warszawie to 990 hektopaskali.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
11: Zdrowid.
12: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Co za dzień.
16: Co się stało?
15: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
16: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
15: Meliski?
16: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
15: Czyli to takie pastylki antystresowe?
16: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
15: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
16: Na mnie i na Meliski.
17: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
18: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda szóstej generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
3: Reklama. Autopromocja.
19: Noc muzeów w Polskim Radiu. Studia emisyjne i labirynty archiwum. Nocne spotkania z dziennikarzami. Historyczne nośniki i nowoczesne urządzenia. Koncerty i wirtualne gry. Nie prześpij okazji poznania radia, jakiego na co dzień nie widać. Zaczynamy o 19:00 w sobotę, 16 maja. Zapraszamy.
3: Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: I 9 minut po godzinie 17 w Międzynarodowym Dniu Limeryków. Słuchacz, jeden z naszych słuchaczy, powiedzmy, że trafia.
1: 100 lat dziś radiowej jedynce mija, a jak minie 200, to nieźle nawybija. Pozdrawiam, dużo zdrowia życzę, Marek.
0: Bardzo dziękujemy. No powiedzmy, że jest to limeryk, natomiast od takich prawilnych limeryków jedynkowych zaroiło się na naszym Facebooku. Kto ma ochotę poprawić sobie humor, niech zerknie, wybierzemy jeden i nagrodzimy autora.
2: Ekspres Jedynki.
0: I Karolina Rożej, dzień dobry Państwu ponownie. Już za chwilę w popołudniówce porozmawiamy sobie o pierwszym półfinale Eurowizji, która w tym roku brzmi mniej więcej tak.

0: Czuj Fafertą.
1: Była kolejno Armenia, Austria, Belgia i Grecja. No a jak na tym tle wypada nasza reprezentantka? O tym już za chwilę w Ekspresie Jedynki. Sprawdzimy też, czy to...
2: Gdy my zaczynałyśmy studia, to prowadzący na zajęciach nawet mówili do nas, że jeśli ktoś tutaj jest dla pieniędzy, to radzą już odejść.
1: Czy to jest jeszcze aktualne? Czyli czy wreszcie opłaca się być pielęgniarką? No i co jeszcze zmieniło się w ostatnich latach, jeśli chodzi o ten zawód? A do godziny 18 w popołudniówce jeszcze o tym, jak wakacyjna walka o leżaki trafiła do sądu.

0: To Maneskin w Radiowej Jedynce. Maneskin, którego kariera nabrała rozpędu właśnie po zwycięstwie na Eurowizji 5 lat temu, dokładnie w 2021 roku. No a lider Damiano Dawid zdążył już nawet postawić na karierę solową, ale ze skutkiem umiarkowanym, powiedzmy tak eufemistycznie. Natomiast za dużą karierę naszej reprezentantki będziemy trzymać mocno kciuki także, bo dzisiaj pierwszy półfinał 70. konkursu piosenki Eurowizji odbywa się w Wiedniu. No i jako przedostatnia wystąpi Alicja Szemplińska. I to za nią trzymamy mocno kciuki. Jedna z naszych słuchaczek napisała: głos jak dzwon ma ta nasza eurowizyjna kandydatka. W studiu Ekspresu Jedynki Zbigniew Zegler, dziennikarz muzyczny Polskiego Radia.
1: Dzień dobry państwu.
0: Rzeczywiście.
1: Dzień dobry, Karolina.
0: Dzień dobry. Głosisko potężne.
1: Głos na szczęście też i słuch. Więc,
0: bo to nie zawsze idzie w parze.
1: Nie
0: tak?
1: Zawsze idzie w parze. Do tego wymowa no jest bardzo... dobrze skonstruowany aparat mowy, którym potrafi się posługiwać Alicja. Jest jej płyta debiutancka, na której można sobie prześledzić wszystkie te walory. W 2024 roku wydała płytę, która się nazywa Nie wracam. Ona pokazuje tak naprawdę to, czym może olśnić Alicja wszystkich oglądających dzisiejsze półfinały i miejmy nadzieję, że sobotnie finały. Dlatego, że nie można jej zaszufladkować. To nie jest artystka, o której można powiedzieć, że jest popowa, że jest soulowa, że jest R&B, że jest hip-hopowa, a wszystkie te...
0: Jeszcze gospel tam gdzieś
1: gospel,
0: można
1: szczególnie po
0: odnaleźć.
1: Przedwczorajszym bodajże premierowym zaprezentowaniu tej piosenki eurowizyjnej z chórem Sienna, pokazuje, że tak naprawdę to jest nowoczesna, bo tak trzeba powiedzieć, nowoczesna, wszechstronna, eklektyczna artystka, nie tylko wokalistka, ona też zajmuje się aranżacją, więc przygotowuje sobie te piosenki tak naprawdę pod siebie.
0: Zresztą po tej prezentacji eurowizyjnej, premierowej tej piosenki i tej aranżacji, no skoczyła też w rankingach, jeśli chodzi o ceny dziennikarzy i bukmacherów, więc dlatego będziemy trzymać bardzo mocno kciuki. Jak brzmi ta piosenka, to oczywiście jeszcze zaprezentujemy w popołudniówce, ale ty chciałeś właśnie pokazać tę różnorodność i ten głos.
1: I wydaje mi się, że pierwszy jej singiel, który pilotował tę debiutancką płytę, jest dosyć dobrym utworem, który pokazuje te wszystkie możliwości.
0: Spokojnie, panowie.

0: Spokojnie, panowie, rzeczywiście w tej piosence słychać skalę, jaką ma ten głos, to prawda. Powiedz mi, jak ty w takim razie odbierasz, no bo to jest bardzo utalentowana, bardzo młoda też dziewczyna, ma 24 lata, jeśli dobrze pamiętam, pochodzi z Ciechanowa, swoją drogą bardzo muzyczne miasto, bo i Dodaj, Kłebo na Fide też z Ciechanowa pochodzą. Troszkę też pecha miała, bo ona już miała reprezentować Polskę na Eurowizji, ale wtedy wybuchła pandemia COVID-u, no i Eurowizja się nie odbyła. Teraz oczywiście jest ten wielki cień kontrowersji polityczno-geopolitycznych związanych z Izraelem, jest też bojkot. No ale mi zostawiam.
1: Też pięciu państw, tak. Więc w pewnym momencie eksperci się zastanawiali, czy w ogóle dojdzie do skutku tegoroczny finał, czy nie pójdą następni za Holandią,
0: Hiszpanią,
1: Irlandią, Islandią i Słowenią.
0: Dokładnie tak.
1: Natomiast no, wygląda na to, że tym razem się uda. Alicja jest, można powiedzieć, pechowczynią, ale w czepku urodzoną, dlatego że ona na przykład...
0: Czyli w pechu trzeba mieć trochę szczęścia.
1: Dokładnie tak. Wygrała szansę na sukces, dzięki której dostała się do tamtej Eurowizji, na którą nie pojechała. Z drugiej strony wygrała The Voice of Poland, które no przyniosło jej chociażby ten kontrakt, dzięki któremu nagrała debiutancką płytę. No jest to

0: osobą obdarzoną naprawdę dużym talentem, ale też i pracowitą. No pokazuje to ta najnowsza, alternatywna wersja jej piosenki. Ona nie osiadła na laurach, ona się nie skoncentrowała na tym, żeby pracować nad wizerunkiem, bo musimy sobie zdać sprawę z jednej rzeczy. Eurowizja to jest z nazwy konkurs piosenki. Tak naprawdę zwróć uwagę, Karolino, jak bardzo ważny jest aspekt wizualny. To, że Alicja jest piękną kobietą...
1: Już mówiąc o polityce w Eurowizji, ale te zostawiamy w naszej rozmowie.
0: Polityce czy sympatiach i antypatiach międzynarodowych. No zobacz, na nas nie ma kto głosować tak naprawdę. No,
1: już od ilu lat.
0: Od ilu lat. Więc pojawią się takie propozycje, które być może pozwolą nam chwycić za telefony i wysłać SMS-y, ale ja cały czas jestem zdania, że to są trochę parodie. Posłuchajmy propozycji australijskiej, która jest niby popową piosenką, ale posłuchajcie państwo, jak bardzo pompatyczną.

0: To propozycja Australii, czyli jeden z takich typowych eurowizyjnych, wielkich, patetycznych songów, ale mamy też bardzo dużo techno,
1: z antypodów.
0: Dokładnie tak. Transu, elektro, trochę Włochy i Portugalia nam pozwolą od tego odetchnąć ze swoimi spokojnymi propozycjami. Ty jeszcze propozycję rumuńską przygotowałeś.
1: Tak, rumuńską, bo jestem bardzo zaskoczony, że nie rumuńska księżniczka disco, jak Ina na przykład, czy inne artystki, które zwykle kojarzymy z tym rynkiem muzycznym, ale rockowa tym razem księżniczka, ale też Aleksandra. Na szczęście nie Czałczesku, ale ma podobne nazwisko.
0: Trudne do wymówienia. Myślę, że dzisiaj wieczorem się nauczymy. Choke me.

0: Moje skojarzenie było takie, że to rumuńskie Evanescence.
1: No skoro Grecy mają podróbkę Rammsteina, no to nie, przepraszam, Grecy mają podróbkę jakiegoś takiego hip-hopolo, bo tam jest, właściwie to jest takie greckie Gangnam Style. O, myślę, że to jest
0: ale
1: najbliższe.
0: Ale też wpada w ucho, zwłaszcza, że tam coś o fecie i o sushi jest, także tak, taka promocja.
1: A Serbowie mają podróbkę Rammsteina.
0: To prawda.
1: Serbia ma podróbkę Rammsteina.
0: Aczkolwiek, jak czytałam komentarze na przykład na YouTubie, no to bardzo się stawia na te kraje bałkańskie i że jest spore zaskoczenie.
1: No zobacz, ile tam może, tak, Serbia może głosować na Chorwację, Chorwacja może głosować na Macedonię i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
0: My natomiast namawiamy do tego, zwłaszcza Polaków mieszkających za granicą, żeby głosowali na naszą kandydatkę, na Alicję, która wystąpi z piosenką Pray.
1: Żeby się nie musiała modlić o zwycięstwo, tylko żeby je sobie wyśpiewała.
0: Nie modlimy się, tylko SMS-ujemy. Zbyszek Zagler, bardzo dziękuję.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: No i szybciutkie przypomnienie. Alicja Szemblińska i Pray to jest ta polska propozycja na 70. konkurs piosenki Eurowizji. Początek tego pierwszego półfinału w Wiedniu o godzinie 21. Alicja wystąpi jako przedostatnia. Trzymamy kciuki, jak to może wysyła także SMS-y. Teraz będziemy w Ekspresie Jedynki w wakacyjnym klimacie. Kto był w swoim życiu na wakacjach all inclusive, zwanych także all excuse me, ten pewnie nieraz się z tym spotkał, albo po prostu był w hotelu, gdzie są leżaki przy basenie i nie można się na takim leżaczku położyć, bo są zarezerwowane ręcznikami od bladego świtu. Tymczasem taka sprawa trafiła właśnie do sądu. Niemiecki turysta otrzymał ponad 900 euro odszkodowania właśnie po tym, jak nie mógł skorzystać sobie z takiego leżaczka, bo wszystkie były porezerwowane. Ania Zakrzewska jest w studiu. Dzień dobry, Aniu. Przyglądałaś się temu tematowi. Jak sąd argumentował ten wyrok, że uznał, że ta skarga turysty ma sens?
2: Argumentował w ten sposób, że to na organizatorze wycieczki spoczywa obowiązek zapewnienia liczby leżaków adekwatnej do liczby gości. W przypadku niemieckiego turysty on zeznał w sądzie, że spędzał kilkadziesiąt minut każdego dnia na poszukiwaniu właśnie wolnego leżaka. I to mimo, że w hotelu obowiązywał zakaz zajmowania leżaków. Ta wojna leżakowa, tak jak powiedziałaś, to zjawisko bardzo znane i zdarza się nie tylko w Grecji, bo te poranne wyścigi w poszukiwaniu wolnych leżaków to znana praktyka także w Chorwacji, o czym mówi Agnieszka Grudziąż, autorka bloga Kromania.pl oraz autorka książki Zakochaj się w Chorwacji.
3: Zawsze była wojna o leżaki i to zawsze było widoczne, szczególnie w sezonie, w całej Europie, w Chorwacji również, tylko może to nie jest aż tak duży problem. Natomiast co do hoteli, to tam zazwyczaj obowiązują regulaminy hoteli, więc na przykład w Chorwacji jest tak, że jeżeli dany ręcznik leży na leżaku dłużej, no to rzeczywiście ta obsługa zawsze ten leżak gdzieś tam zwalnia.
2: To hotele, które mają bądź nie swoje regulaminy, ale podobnie jest także na publicznych plażach.
3: Wtedy służby miejskie, to są służby komunalne, one zbierały te ręczniki właśnie z plaż. To było na przykład w Makarskiej, w zeszłym roku w sierpniu okolice Wodic, czy na przykład Istria Medulin. To są takie znane przypadki, które gdzieś były opisywane w portalach internetowych Chorwacji.
2: Marzena Buczkowska-German z portalu wakacje.pl przyznaje, że to problem nie tylko gości, ale także dla samych hotelarzy.
4: Hotelarze problem dostrzegają i nie jeden z nich już różnego rodzaju próby podejmował w kierunku tego, aby zabezpieczyć się przed takimi sytuacjami. No i właśnie obsługa hotelowa czasami zbiera takie ręczniki czy rzeczy, które są pozostawione przez dłuższy czas. Niekiedy ich odebranie może wiązać się nawet z pewnymi karami, również finansowymi, chociaż tego typu praktyki częściej są stosowane przez władze kurortów turystycznych.
2: Jeśli pozostawi się je, tak jak mówiliśmy, na plażach.
1: A co można powiedzieć o przepisach? Co o aktualnie

0: pierwszej linii brzegowej morza, bo nie będzie.
1: Każdy by tak chciał, zapłacić 1000 zł za wakacje i mieć leżak w pierwszym rzędzie.
2: To by było cudowne. Pojawiają się jednak pytania, no bo oczywiście mówimy tutaj o sytuacji i sądach niemieckich. Czy będzie to miało wpływ na polskich turystów? O to też pytałam ekspertów. No i tutaj odpowiedź jest taka, że ten wyrok może faktycznie spowodować, że polscy turyści będą mieli większe podstawy do reklamacji, jeśli w takiej wojnie leżakowej brali udział.
1: To przypomnijmy, ten niemiecki turysta dostał odszkodowanie w wysokości 900 euro, czyli na razie liczymy też na to, że albo to będzie w regulaminie hotelu, albo na takich samozwańczych szeryfów, którzy nie czekają na pracowników hotelu, tylko sami te ręczniczki zrzucają.
2: I też życzylibyśmy sobie w euro odszkodowań.
1: 7000 euro na przykład, bo tyle za wakacje zapłacił ten niemiecki turysta. Ania Zakrzewska, bardzo Ci dziękuję za zajęcie się tym tematem, a my teraz na zegarach mamy 17:30.
3: Skrót aktualności. Andrzej Kocjan. Świat polskiej kultury opłakuje Stanisławę Celińską. Wybitna aktorka i wokalistka zmarła w wieku 79 lat. Dyrektor Agencji Muzycznej Polskiego Radia Juliusz Kaszyński wspomina Celińską jako wielką artystkę bez wielkiego ego.
4: Wielka artystka, która jednocześnie była po prostu panią z sąsiedztwa.
3: Dwie osoby z Polski mogły mieć kontakt z chorymi zakażonymi hantawirusem, którego ognisko wykryto na holenderskim wycieczkowcu. Jedną z nich jest kapitan statku, drugą objęły nadzorem polskie służby sanitarne.
5: Objęcie jej nadzorem wynikało wyłącznie z tego, że na jednym z lotnisk jej drogi skrzyżowały się z osobą, która była zakażona hantawirusem.
3: Komisja Europejska potwierdza informacje Polskiego Radia dotyczące wstrzymania importu mięsa z Brazylii. Od września ten kraj nie będzie mógł sprzedawać żywności na unijny rynek, bo nie gwarantuje europejskich standardów dotyczących produkcji. 16 ministrów gabinetu Petera Modziora z partii TISA zostało zaprzysiężonych przed węgierskim parlamentem. W ten sposób zwycięska partia obejmuje władzę na Węgrzech. Ktoś ściął drzewo z gniazdem bielika na terenie nadleśnictwa pod Dębice w Łódzkiem na obszarze objętym strefą ochrony.
6: W całym drzewostanie wycięto wyłącznie to jedno drzewo.
3: Wszystko wskazuje na to, że było to celowe działanie. Pełne wydanie aktualności o 18:00.

0: Program Pierwszy Polskiego Radia, jedynkowa popołudniówka, 17.35, teraz na zegarach, wtorkowe popołudnie. No i chyba dobre informacje teraz będą dla Państwa, a na pewno dla wszystkich tych, którzy planują kupić mieszkanie, bo kupujący mieszkania mają dostać nowe prawa.
1: Ekspres gospodarczy.
0: A jednym z takich nowych praw ma być m.in. gwarancja niezmienności ceny po podpisaniu umowy deweloperskiej. Natomiast takich nowych rozwiązań, które mają chronić...
2: Bartosz Turek.
3: Portal Dom ma być kreowany jako takie, mam wrażenie, podstawowe źródło danych na temat rynku nieruchomości. Czyli na portalu Dom mają być zebrane informacje nie tylko o cenach transakcyjnych, ale też cenach ofertowych, ale też informacje o deweloperach, te dostępne w innych bazach albo na stronie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego. Albo dostępne w UOKiK-u, ale też na przykład informacje o opóźnieniach, informacje o samowolach budowlanych, informacje o upadłościach na przykład. Także faktycznie wchodząc na portal Dom, założenie, mam wrażenie, jest takie, abyśmy dostali taką porządną pigułkę informacyjną, gdzie znajdziemy właściwie wszystkie dane, które mogą nas interesować w kontekście cen nieruchomości, ryzyka zakupu od danego dewelopera, jego rzetelności i tak dalej, i tak dalej.
2: Dzięki planowanym zmianom, zdaniem ekspertów, łatwiej będzie nam porównywać oferty mieszkań i domów i wybierać te najkorzystniejsze. My już mamy dostęp do sporej liczby informacji, a to dopiero początek, mówi Jarosław Sadowski.
4: Dane o cenach ofertowych deweloperów możemy sprawdzić na ich stronach internetowych, sprawdzając po prostu ogłoszenia, ale także te ceny łącznie dla wielu deweloperów możemy sprawdzić na przykład na portalu zametr.pl czy deweloperów.pl, a dane o cenach transakcyjnych, czyli już tych faktycznych, wpisywanych przez notariuszy z aktów notarialnych, też już częściowo można sprawdzić na przykład na geoportalu, no ale wciąż to są dane niepełne, dotyczące tylko określonych lokalizacji, więc dopiero kiedy ruszy portal Dom, ta dostępność powinna być już pełna dla całej Polski.
2: Co ważne, Ministerstwo Rozwoju bierze pod lupę także reklamy. Deweloperzy będą musieli jednoznacznie oznaczać, że na przykład wizualizacja jest materiałem poglądowym, a nie realnym pokazaniem mieszkania. Te nowe przepisy mają zwiększyć przejrzystość rynku i wzmocnić ochronę kupujących.
3: No bez wątpienia te dodatkowe wymagania, dodatkowe informacje przyniosły tutaj sporą rewolucję. Jeśli zostanie wprowadzona ta nowelizacja, będziemy mieli informacje o problemach, które pojawiły się w przeszłości z deweloperem. Będziemy mieli też obowiązek, aby deweloper publikował chociażby rzuty, plany mieszkań, które sprzedaje. Czy jeżeli pokazuje jakąś wizualizację, to będzie musiał oznaczyć, że to jest wizualizacja. Także coraz więcej obowiązków po stronie deweloperów, coraz więcej wymagań informacyjnych, ale też takich regulacyjnych. To jest coś, co obniża ryzyko zakupu mieszkania, chociażby na rynku pierwotnym, wyrównuje dostęp do informacji dla kupujących i sprzedających. Także bez wątpienia to ułatwia nabywcom podejmowanie racjonalnych decyzji.
2: Uruchomienie portalu Dom zapowiedziano na pierwszą połowę przyszłego roku.
1: Jedynka. To jest radio.
0: Czyli w największym skrócie założenie jest takie, żeby zakup własnego M był po prostu bezpieczniejszy. To jest Ekspres Jedynki za 19 minut, godzina 18, już za chwilę w popołudniówce o tym, jak to jest być pielęgniarką w Polsce w 2026 roku.

0: To popołudniówka radiowej jedynki już teraz w ekspresie o pielęgniarkach, które dzisiaj mają swoje święto i wydaje mi się, chyba powodów do świętowania mają nieco więcej niż w ostatnich latach. Praca jest lepiej płatna, będzie też jeszcze lepiej płatna od lipca tego roku. Odpowiedzialność też jest inna. No a to wszystko sprawia, że na studia z pielęgniarstwa decyduje się coraz więcej osób.
1: Moja mama jest pielęgniarką, więc też myślę jakiś wpływ tego był, że wybrałam pielęgniarstwo.
2: Martyna Mruk kończy pielęgniarstwo i od 2 lat pracuje już w zawodzie.
1: To jest praca w święta i w weekendy. Byłam od najmłodszych lat przyzwyczajona do tego systemu pracy. Pielęgniarka jest zdecydowanie bliżej pacjenta niż lekarz i wystarczy uśmiech czy jedno dobre słowo i można pokrzepić pacjenta w tym ciężkim czasie, bo pobyt w szpitalu nie jest łatwy. Był u nas pacjent, który bardzo długo leżał, ponad rok właściwie. Widać było, że ważne jest dla niego to, że po prostu złapaliśmy z nim taki kontakt i no, zżyliśmy się z nim. Albo też jakieś takie sytuacje, że pacjenci pytają się, kiedy będę następnym razem w pracy, albo jak widzą mnie, jak przychodzę na dyżur i widzą mnie, to mówią, o jak super, że pani dzisiaj jest.
2: Z Martyną studiuje i pracuje jako pielęgniarka Kasia Niewiadomska.
3: Gdy my zaczynałyśmy studia, to prowadzący na zajęciach nawet mówili do nas, że jeśli ktoś tutaj jest dla pieniędzy, to radzą już odejść. I wszystkie się z tym mierzyłyśmy, że nie przyszłyśmy tutaj dla pieniędzy. To nie było tak dawno, ale to jednak mimo wszystko były czasy 5 lat temu, kiedy sytuacja pielęgniarek właśnie była taka wśród protestów niezbyt kolorowa finansowo. W tym momencie jest to w końcu zawód, gdzie przynajmniej czujemy się wynagrodzone pieniężnie też.
2: To ile zarabiacie zależy od czego?
3: Od wykształcenia. Jest siatka płac, która obowiązuje we wszystkich miejscach pracy dla wszystkich pielęgniarek i pielęgniarzy. Zaczynając od liceum medycznego, które jeszcze mają starsze pielęgniarki, przez licencjat, magisterkę, specjalizację, wraz z tym wzrasta ta wypłata.
1: Moja mama bardzo często wspomina, to już te prawie 30 lat temu, jak ona zaczynała pracę. To też były, wiadomo, inne czasy i inne pieniądze, ale bardzo często wspomina, że ona zarabiała 800 zł. Na tamte czasy to był zawód stricte z powołania, bo ciężko było wyżyć z takiej wypłaty, więc teraz no, te pieniądze już są dużo lepsze i pielęgniarka już nie jest tylko do wymiany pampersów. Pielęgniarki teraz mają już dużo większe kompetencje i dużo większą wiedzę, no bo jednak to już nie jest liceum medyczne, tylko to są studia, po którym dostaje się tytuł i ma się wykształcenie wyższe.
2: Profesor Joanna Jasińska, prorektor

0: rektor Warszawskiej Uczelni Medycznej, mówi, że kandydatami na studia są osoby w bardzo różnym wieku.
1: To osoby w wieku od 20 paru lat aż do 50 paru lat. Są to osoby, które marzyły o zawodzie medyka. Wcześniej chciały rozpocząć studia lekarskie, a z różnych przyczyn nie udało się skończyć tych studiów. W tej chwili można rozpocząć studia pielęgniarskie, a ponieważ ukończenie tych studiów daje ogromną samodzielność zawodową, to decydują się na taki kierunek.
2: Nasze kompetencje zwiększają się do większej samodzielności bez lekarza obecnego obok, czy przy większości leków, które możemy podać samodzielnie i zdecydować o tym, czy pacjent ich potrzebuje, czy nie. To, że mamy wielokrotnie napisane, nie że lek musi być podany w tym momencie, ale jeśli pacjenta będzie bolało, jeśli pacjent jest odwodniony, to ja podejmuję decyzję o tym, żeby podać ten lek i nie ma już biegania w coś z powrotem do lekarza, czy w momencie, w którym opatrunki zmieniamy, też już możemy robić to całkowicie samodzielnie, obserwować to i to też nie jest konieczne, żeby lekarz był zawsze obok nas, po prostu czujemy się w końcu jako autonomiczny zawód i nie właśnie jako taka asystentka, sekretarka lekarza, która powie, zapyta się i boi się cokolwiek powiedzieć do pacjenta bez jego obecności.
3: To Weronika Puszkar zajęła się tym tematem, a ja się zastanawiam, czego życzyć w takim razie pielęgniarkom. No chyba tego, żeby szpitale, w których pracują, nie musiały zamykać drzwi i gasić światła.

to Ignacy w Ekspresie Jedynki, a ja mam jeszcze dobrą wiadomość dla pani Magdaleny. Nasza niespodzianka poleci właśnie do niej za limeryk z nieco innym układem rymów, ale jaki smaczny, proszę posłuchać. Pewien budynek przy Alejach Niepodległości zrzeszał radiowców z 50 uśmiechających się na myśl o poczęciu 100 lat temu ich działalności. Jedynka i dwie za nią krągłości. Pani Magdaleno, proszę sprawdzić skrzynkę w Messengerze. Czekam na adres, wyślemy niespodziankę. I tym pięknym limerykiem kończymy dzisiejszą popołudniówkę. Bardzo państwu dziękuję za to spotkanie. Po godzinie 18 oczywiście muzyczna jedynka, na którą dzisiaj zaprasza Paweł Sztompka, ale polecam jeszcze państwu do słuchania po godzinie 23 wieczór z reportażem. I dziś reportaż o aktualnej sytuacji par jednopłciowych, bo pobierają się za granicą i ubiegają się o transkrypcję aktów małżeństwa w urzędach stanu cywilnego w kraju. Na razie, mimo korzystnych wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego,

0: go bezskutecznie.
1: Kwestia emocjonalna to jest, tak trudno o tym mówić oczywiście, no ale jednak to życie takie codzienne też jest istotne. No my w pewnym momencie na przykład musieliśmy pewnego roku zapłacić prawie 10 tysięcy dodatkowo, nie mogliśmy się wspólnie rozliczać. Na przykład, no wie pan, w ciągu 3 tygodni dostaje pan, że musi pan zapłacić 10 tysięcy, tak, bo ja mieliśmy dużą różnicę w zarobkach. Gdyby to się rozłożyło po połowie, to byśmy nie musieli, tak, no i to nas strasznie tąpnęło, bo myśmy musieli wziąć kredyt nagle. No, więc to jest, a później uzależnienie od kredytu, ja nie mam pracy, no to później pociąga kolejne, te chcielibyśmy z tego korzystać, co inne pary korzystają przecież. My nie domagamy się większych przywilejów niż mają inni, tak, tylko to, co innym parom przysługuje od lat i właściwie nikt tego nie kwestionuje, czy one mają prawo, czy nie.
0: Cały reportaż po godzinie 23, a po nim dyskusja w studiu w Radiowej 1, co oczywiście polecamy do słuchania, a ja już teraz mówię do usłyszenia.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Pieśni i legendy z pogranicza polsko-litewskiego. Radiowe Centrum Kultury Ludowej zaprasza na koncert Oli Bilińskiej z młodymi wykonawcami z Sejn i okolicznych wsi. Zespół Zegzela wystąpi 24 maja o godzinie 12 w studiu S3 na Festiwalu Folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja. Wejściówki do zdobycia po wysłaniu maila na adres rckl@polskieradio.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
5: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
6: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa

0: Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
5: Reklama. Radio Kierowców.
6: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Autostrada A1 od Mostu Wiślanego pod Toruniem po bramki autostradowe w Nowej Wsi, korek dla jadących w stronę Trójmiasta. Koniec kłopotów na autostradzie A4 na odcinku węzeł Francuska, węzeł Mikołowska w Katowicach na 338 kilometrze, gdzie po zderzeniu autoosobowego z dostawczym zablokowany był prawy pas w kierunku stolicy Dolnego Śląska. Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Gdynia Wielki Kack, węzeł Gdańsk-Osowa. W pobliżu 322 kilometra po zderzeniu czterech autosobowych wciąż zablokowany jest lewy pas w kierunku Łodzi. Droga ekspresowa S10, odcinek węzeł Stargard Południe, węzeł Stargard Wschód. W pobliżu 19 kilometra zderzenie dwóch autosobowych, jezdnia w kierunku Stargardu zablokowana na czas działania służb. Droga ekspresowa S17, odcinek węzeł Ryki Południe, węzeł Skrutki. W pobliżu miejscowości Sierskowola na 89 kilometrze zderzenie dwóch ciężarówek. W efekcie zablokowany jeden pas w kierunku Warszawy. Droga krajowa nr 57, Bartoszyce, Biskupiec. W pobliżu Wiesowa na 35 kilometrze zderzenie trzech aut osobowych i sporo utrudnień na 35 kilometrze drogi krajowej nr 57. Droga krajowa nr 91, odcinek Toruń, Nowy Ciechocinek. W pobliżu Brzozy na 199 kilometrze czołowe zderzenie dwóch autosobowych i ciężarówki. W tym wypadku jedna osoba poniosła śmierć. Korek na 91 jest ogromny.
7: Minęła 18, tu program pierwszy Polskiego Radia.
8: Zapraszamy na aktualności jedynki.
7: Marzena Godon
8: i Andrzej Kocjan. Nasz MSZ pyta Amerykanów, dlaczego wpuścili do siebie Zbigniewa Ziobrę. Jest oficjalna nota do ambasady USA.
9: Z prośbą o wskazanie podstaw prawnych wjazdu na terytorium Stanów Zjednoczonych.
7: Lex Szarlatan. Coraz bliżej. Rząd przyjął ustawę, która ma chronić pacjentów przed fałszywymi terapiami.
8: Wspominamy Stanisławę Celińską. Nie żyje wybitna aktorka, która występowała także w Teatrze Polskiego Radia.
10: Ten głos, ta wrażliwość to jest coś, co mamy wszyscy w uszach i o czym pamiętamy.
7: Jest ruch MSZ-u na pobyt Zbigniewa Ziobry w Stanach Zjednoczonych.
8: Ministerstwo Spraw Zagranicznych skierowało dziś notę do ambasady USA w Warszawie w tej sprawie.
7: MSZ chce poznać szczegóły tego, jak poszukiwany przez polski wymiar sprawiedliwości polityk znalazł się na terytorium USA, powiedział Polskiemu Radiu rzecznik resortu Maciej Wewiór.
9: Dzisiaj przed południem wysłaliśmy notę do ambasady Stanów Zjednoczonych, gdzie zwracamy się z prośbą o wskazanie podstaw prawnych i faktycznych wjazdu Zbigniewa Ziobry na terytorium Stanów Zjednoczonych. Chcielibyśmy wiedzieć, jakie dokumenty umożliwiły panu Ziobrze przekroczenie granicy w celu wjazdu do USA oraz jaka była data wjazdu.
8: Zbigniew Ziobro poinformował w niedzielę, że przebywa w USA.
7: Oświadczył, że posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu, który otrzymał na Węgrzech.
8: Ziobro jest podejrzanym w śledztwie prowadzonym w prokuraturze krajowej w sprawie Funduszu Sprawiedliwości.
7: Ciąży na nim 26 zarzutów.
8: Obiecują cudowną terapię, a naprawdę wyłudzają pieniądze i narażają pacjentów na utratę zdrowia i życia.
7: Rząd przyjął ustawę roboczo nazywaną Lex Szarlatan.

0: że o nowoszustów, którzy proponują niesprawdzone metody leczenia lub podważają terapie uznane za skuteczne, poparte dowodami naukowymi.
1: Prace nad ustawą trwały wiele miesięcy.
0: Zgłoszono kilka tysięcy uwag.
2: Nie mają wykształcenia medycznego, a zabierają się za leczenie poważnych chorób takich jak borelioza czy rak. Ich terapie są nie tylko nieskuteczne, ale też niebezpieczne dla pacjentów. I rząd zamierza z tym skończyć, mówił minister Adam Szłapka.
3: To jest ustawa, która z całą pewnością wzmocni rzecznika praw pacjenta i pozwoli rzecznikowi praw pacjenta aktywnie i skutecznie reagować na tego typu pseudopraktyki medyczne.
2: Kary będą naprawdę dotkliwe. Nawet 1 000 000 złotych dla podmiotów, którym rzecznik praw pacjenta zakazał stosowania praktyk pseudomedycznych, ale podmioty ten zakaz lekceważyły. Inne przewidziane sankcje to nakazy zaniechania niezgodnych z przepisami praktyk oraz ostrzeżenia rzecznika praw pacjenta. Według szacunków w Polsce takim procederem może zajmować się kilkanaście tysięcy znachorów, którzy oszukują ciężko chorych ludzi. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: Transkrypcja aktów o małżeństwach jednopłciowych wkrótce będzie możliwa.
1: Rozporządzenie umożliwiające to mają wydać Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z resortem cyfryzacji.
0: Zielone światło od Donalda Tuska w sprawie transkrypcji akt małżeństw jednopłciowych to efekt pracy lewicy, podkreśla Katarzyna Kotula z tej partii.
4: Dzisiaj wysyłamy jasny sygnał. Równość, miłość, szczęście, godność, bezpieczeństwo. To są te wartości, z którymi koalicja 15 października szła wspólnie do wyborów.
1: Decyzja szefa rządu to pokłosie kwietniowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który zobowiązał Warszawski Urząd Stanu Cywilnego do transkrypcji małżeństwa dwóch mężczyzn z Berlina.
0: W listopadzie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że państwa członkowskie są zobowiązane uznawać małżeństwa jednopłciowe zawarte w innych krajach unijnych.
1: Tymczasem, jak przekazał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, Stołeczny Urząd Stanu Cywilnego rozpocznie transkrypcję aktów małżeństw osób tej samej płci zawartych za granicą.
5: To są aktualności jedynki.
0: To wielka strata dla polskiej kultury, muzyki i radia. Mówi o śmierci Stanisławy Celińskiej Juliusz Kaszyński, dyrektor Agencji Muzycznej Polskiego Radia.
1: Aktorka i wokalistka zmarła w wieku 79 lat.
0: Stanisława Celińska była tak charakterystyczna, że słuchacze poznawali ją w półsłowa, podkreśla Kaszyński.
6: Nie odważę się powiedzieć, ile razy pani Celińska siadała przed mikrofonami Polskiego Radia, w Teatrze Polskiego Radia. Zaryzykuję, że jest to kilkaset ról, epizodów, ważnych postaci, które zagrała. Ten głos, ta wrażliwość, to jest coś, co mamy wszyscy w uszach i o czym pamiętamy i czego będzie nam bardzo brakowało.
1: Żegnamy jedną z najwybitniejszych aktorek, tak Stanisławę Celińską wspomina Julia Mark, kierowniczka literacka Teatru Polskiego Radia.
7: To były wybitne role. Mam poczucie, że też ten rozwój osobisty Stanisławy Celińskiej, a także jej związki z radiem pozostaną w nas na zawsze. To ogromna strata dla polskiej kultury w ogóle, ale przede wszystkim dla Teatru Polskiego Radia.
0: Stanisława Celińska w Teatrze Polskiego Radia występowała m.in. w serialowej powieści radiowej Jedynki Matysiakowie.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: O sporcie Cezary Gurjew. Rumunka Sorana Kirstea pokonała Łotyszkę Jelenę Ostapenko 6-7-7-6 i awansowała do półfinału tenisowego turnieju w Rzymie. Jutro Iga Świątek zagra z Amerykanką Jessicą Pegulą. Z kolei polscy piłkarze ręczni przygotowują się do dwumeczu z Austriakami w ramach eliminacji Mistrzostw Świata. Po 2 latach przerwy do polskiej kadry wrócił Szymon Siczko.
9: Trochę czuję się jakbym pierwszy raz był na zgrupowaniu, bo jednak minęło 2,5 roku od ostatniego zgrupowania, więc na pewno jest to fajne uczucie. Czuję się trochę jak nowy zawodnik. Wiadomo, są pewne szczegóły, które muszę zrozumieć do pierwszego meczu i muszę się ich nauczyć, więc pracujemy nad tym na wideo i na treningach, żebym zaadaptował się do systemu reprezentacji. Ja się nastawiam na to, żeby dać siebie wszystko w tym wymiarze czasu, jaki trener mi da i chcę pomóc drużynie po prostu jak najlepiej. Wszyscy musimy razem współpracować, żeby osiągnąć nasz cel główny, jakim jest awans na mistrzostwa.
8: Pierwszy mecz piłkarzy ręcznych z Austrią już jutro w Gracu. Reprezentacja polskich siatkarzy przygotowuje się w Spale do nowego sezonu. Najmłodszym zawodnikiem jest 17-letni rozgrywający Jakub Przybułkowicz.
10: Chciałem zobaczyć bardzo, jak ta praca tutaj w reprezentacji wygląda, jak wygląda praca z trenerem, praca na siłowni, no i ta cała otoczka tutaj. Trzeba być pracowitym i dawać siebie wszystko. Trener daje nam dużo wskazówek, na pewno trener chce dla nas dobrze, trener chce nas rozwijać, jestem bardzo pozytywny. Zacząłem grać w siatkówkę, jak kończyłem przedszkole.

0: Czyli w wieku 6 lat, no to to było tak lekko ponad 10 lat temu już. Rozwijałem się w Tomaszowie, na początku akademia, później Lechia Tomaszów, szkoła 12 w Tomaszowie Mazowieckim. Jestem gdzie jestem, fajnie.
1: Ponownie o sporcie za 2 godziny.
2: Sponsorem audycji jest Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej, leku na ból stawów z Buzka Zdroju.
3: Pogoda.
4: W nocy przelotne opady deszczu tylko na zachodzie oraz miejscami w centrum i na północy kraju. Temperatura minimalna od 3 do 6 stopni, na zachodzie miejscami 7. W rejonach podgórskich przymrozki do minus 3 stopni przy gruncie. Wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie w Warszawie wynosi teraz 990 hektopaskali.
2: Sponsorem audycji był Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej. Leku na ból stawów z Buzka Zdroju.
3: Klimat.
4: Niemal w całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Wyjątkiem jest Piła, tam powietrze jest umiarkowanej jakości. Około 45% prądów krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Rzeki województwa podkarpackiego objęte są ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład robot planetarny Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1759 zł. Teraz za jedyne 1329. Z kodem rabatowym taniej o 430 zł. Media Expert.
6: Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama. Autopromocja.
13: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce, o tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Muzyczna jedynka.

Tu program pierwszy Polskiego Radia. Paweł Sztompkę witam w muzycznej jedynce. W 1928 roku, tak, to było bardzo dawno temu, urodził się Burt Bacharach. Dziś są jego urodziny i pomyślałem sobie, że przynajmniej dwie piosenki z jego wielkiego dorobku powinny dzisiaj w jedynce zabrzmieć. 6 razy otrzymał nagrodę Grammy, 3 razy otrzymał nagrodę Oscara. Ale zanim te jego piosenki, to ukłon w stosunku do wielkiego artysty. Sławek Uniatowski, Zbigniew Wodecki, Nie ma jak Bacharach.

0: solo będzie tutaj. Przepraszam się, Jędruś, ale Kaśka zadzwoniła, musiała mi powiedzieć, że później zadzwonię. To się tym nie przejmuj.
1: Smak i takt, tu refren jest.

0: Gdzieś jest, lecz nie wiadomo, gdzie. Oczywiście żartuję.
1: Sławek Uniatowski, Zbigniew Wodecki, Nie ma jak Bakarak. Nie ma jak Bakarak, a to jest pierwszy program Polskiego Radia i czas już na naszą płytę tygodnia.
2: Płyta tygodnia.
1: A płytą tygodnia jest nowy album Josha Grobana, wspaniałego wykonawcy, który tym razem sięgnął po muzykę filmową. Między innymi brzmi Yes, Time Goes By, Stand By Me i innych wiele, wiele wspaniałych piosenek związanych z kinem. Z tego repertuaru wybieram dziś jedną z najsłynniejszych melodii kina. To piosenka z filmu Casablanca, Jak mija czas. I nowa płyta Josha Grobana, a to jest płyta tygodnia, więc mamy dla Państwa egzemplarze tego albumu 71-151.

To był Josh Groban, 71-151. Codziennie, aż do piątku, prezentować będziemy nagrania z tej jego nowej filmowej płyty, zatytułowanej po prostu Cinematic. No, to było kino sprzed lat, a teraz Burt Bacharach, nasz urodzinowy Burt Bacharach sprzed lat. I piosenka zatytułowana What's New Pussycat to Tom Jones. What?

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: A gościem muzycznej jedynki jest Anna Męczyńska, którą witam bardzo serdecznie.
2: Witam państwa.
1: No i Maciej Łyszkiewicz. Słuchajcie, myśmy ostatni raz ze sobą rozmawiali bardzo wiele lat temu. Ja pamiętam No Limits, pamiętam No Limits sprzed lat, pamiętam ten czas, to jest końcówka lat.

0: 80. To się nie nazywało jeszcze chyba gdańska czy trójmiejska scena muzyczna, ale w pewnym momencie byliście zespołem, myślę o No Limits, który no, zawojował anteny radiowe na dobre. Mieliście swoje przeboje, mieliście swoją publiczność i mieliście swoje takie 7, może nawet 8 lat pełnego, mocnego grania z No Limits.
1: Tak, my wywodzimy się w pewnym sensie, tak jak zauważyłeś, z trójmiejskiej, czy też trójmiejskiej sceny alternatywnej. Natomiast nie jest to taka do końca definicja, ponieważ tam były zespoły faktycznie grające bardziej w stronę rocka i alternatywnego grania. Natomiast my w dużej części byliśmy muzykami wyedukowanymi, jakby to powiedzieć, muzycznie. Czyli chodziliśmy do najpierw do jakichś podstawówek, później do średniej muzycznej we Wrzeszczu na partyzantów, gdzie w zasadzie poznała się duża część osób, które później stworzyły No Limits, Ania Męczyńska, Marcin Iszora, ale też Tomek Bonarowski, Robert Obrucki, ja. I zaczynaliśmy granie, to był koniec lat 80., początek 90., zupełnie inna rzeczywistość muzyczna. Tak jak mówiłem, zdominowana przez około rockowe granie. My wchodzimy na scenę, pierwszy koncert i gramy z pięcioosobową sekcją Dentą.
0: No właśnie.
1: I to już jest pewna taka niespodzianka, bo brzmi to oczywiście zupełnie inaczej. Jeszcze w Polsce było w czas wcześniej, kiedy było dużo muzyki popowej i okolic, ale później została w latach 80. mocno zdominowana.
0: Ja pamiętam, jeszcze pamiętasz na przykład płyta Jumbly też właściwie była z sekcją Dentą, nawiązywała w jakiś sposób do Chicago, do muzyki troszeczkę innej. Rzeczywiście byliście na swój sposób mało gitarowi.
1: Mało. Były instrumenty też perkusyjne. Była gitara klasyczna, na której grał Marcin Iszora, która też zupełnie inaczej jednak pobrzmiewała. Saksofon, trąbki.

0: Karol Landskroński gromadził tą swoją liczącą około 400 dzieł sztuki starożytnej kolekcję. Wiemy, że czynił pewne zakupy u handlarzy antykami na Bliskim Wschodzie, w Smyrnie, na Rodos i w Atenach, ale także w Rzymie. Pewna część to najprawdopodobniej przedmioty wylicytowane na aukcjach lub dary od osób bliskich sobie. Też inni kolekcjonerzy w Wiedniu zbierali przedmioty, oni się wymieniali tymi przedmiotami. Korzystał także z antykwariatów bliższych swojego miejsca zamieszkania, czyli Wiednia, Berlina czy Monachium. I stamtąd z drugiej ręki kupował rzeczy przeróżne, bo w kolekcji znajdowały się monumentalne rzeźby, głowy z marmuru, jak i drobna plastyka figuralna, figurki tanagryjskie, drobne przedmioty grobowe, ale też sztuka starożytnego Egiptu, różne zawieszki mumiowe, drobne wyposażenia grobów i świątyń.
1: Zwracają też Państwo w narracji uwagę na jego działalność naukową i na jego mecenat, bo to też było ważne dla hrabiego.
0: Tak, dlatego tytułowa opowieść o antyku. Nie chcemy się skupić tylko i wyłącznie na rekonstrukcji zbiorów starożytności Karola Landskrońskiego w tej wystawie. Katalog obejmuje całość zbiorów. Na wystawie pokazujemy część tych cennych obiektów. Ale wystawa to też pretekst do pokazania właśnie antyku w epoce Belle Époque. Jak ten antyk był przyjmowany, jak był interpretowany, do czego służył. I tak pokazujemy na wystawie, oprócz kolekcji Landskrońskiego, zabytków starożytnych, jego inne aktywności na polu antyku, czyli na przykład gipsy, odlewy gipsowe słynnych rzeźb antycznych, które Landskroński finansował dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, tworząc na poły muzealny charakter tych zbiorów, i w planach Mariana Sokołowskiego, dyrektora Muzeum Narodowego, były stworzenie właśnie nawet Muzeum Landskronum, zbierającego kolekcję gipsów, odlewów gipsowych, na wzór innych zbiorów uniwersyteckich.
1: No, podobne, przepraszam, że panu wpadam w słowo. Podobną kolekcję tworzył na przykład król Stanisław August Poniatowski.
0: Dokładnie. Paręset lat wcześniej taka kolekcja właśnie zaczęła funkcjonować w zbiorze warszawskim, ale też uniwersyteckie kolekcje w Getyndze, w Ratyzbonie. Tam też takie kolekcje istniały przy uniwersytetach i one służyły kształceniu. Kształceniu nie tylko historyków sztuki czy archeologów, ale kształtowaniu też artystów, aby mogli inspirować się dobrymi wzorcami, dobrymi rzeźbami i fragmentami tych rzeźb, które mogły po prostu przybliżać im te obiekty, które były rozsiane po muzeach Luwru, Berlina. Nie każdego było stać na takie wycieczki.
1: No właśnie.
0: A tu zbiory gipsów, odlewów gipsowych gromadziły w jednym miejscu pokaźne kolekcje. Druga sprawa to też tendencja schyłku XIX wieku do tworzenia takich klasyfikacji, przeglądu stylów, więc przy zestawieniu tych rzeźb okresu klasycznego, hellenistycznego, rzymskiego można było prześledzić i edukować, rozmawiać o zmianach stylowych, zmianach formy tych rzeźb. Przy rozproszeniu po różnych muzeach jest to zdecydowanie trudne. No później rozwój fotografii tak naprawdę zmniejszył rolę kolekcji odlewów gipsowych na uniwersytecie czy na Akademiach Sztuk Pięknych. Ale myślę, że jest to warte zjawisko wymienienia i pokazania. Landskroński ufundował około 56 odlewów gipsowych starożytnych dla uniwersytetu. Od lat 80. ostatni gips pojawia się w 1903 roku bodajże. Stwarzanie, rysowanie tych, przerysowywanie z gipsu jako modela uczyło, kształciło tych młodych adeptów i historii sztuki, i nauk artystycznych, by móc po prostu patrzeć, otaczać się dobrymi wzorcami. Innym zagadnieniem poruszanym na wystawie jest niewielki zbiór autentycznych zabytków starożytnych podarowanych przez Landskrońskiego w 1885 roku dla wyposażenia gabinetu archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Marian Sokołowski, będący wtedy dyrektorem Instytutu, otrzymał w darze od Landskrońskiego tak zwany aparat naukowy. Drobne przedmioty italskie, protoetruskie i etruskie, by móc kształcić studentów, pokazywać im na ćwiczeniach autentyczne zabytki śródziemnomorskie, prehistoryczne, aby ten młody student mógł po prostu opracowywać, obcować z tymi obiektami, nie ruszając się z Krakowa.
1: Arcydzieła z kolekcji Landskorońskich, opowieść o antyku. To wystawa w Zamku Królewskim na Wawelu, o której opowiadał Bartłomiej Makowiecki, jeden z jej kuratorów. Za chwil parę wybierzemy się w podróż w czasie i

0: Pan Miłosz Szymański przede wszystkim jest naszym gościem. Człowiek, który dużo podróżował, autor podcastu Za Rubieżą, ale jak czytam, i prawnik, i mechanik okrętowy, i analityk IT, niezależny reporter. I napisał pan książkę Opowieści z ziem opuszczonych, czyli Szkoda Zachodu. To oczywiście ten tytuł jest dwuznaczny, że szkoda tego Zachodu, ale też szkoda Zachodu, po co sobie głowę zawracać, prawda? Dobry wieczór przede wszystkim.
1: Dobry wieczór.
0: Skąd pomysł, żeby zająć się tymi ziemiami opuszczonymi, a w zasadzie odzyskanymi, czy tak na granicy?
1: To zależy, bo tutaj wziąłem pod uwagę region ten na północnym zachodzie Polski, który jest dosyć rzadko zaludniony, bo średnią gęstość zaludnienia w Polsce mamy 120 osób na kilometr kwadratowy, a tam jest około 40. Przy czym to się zaczyna już w okolicach Inowrocławia tak naprawdę, więc dosyć szeroko poleciałem. Natomiast chodzi mi o to, że ja mieszkałem w Szczecinie, mieszkałem w Gorzowie, mieszkałem nawet na wsi tuż pod Obornikami, ale już po tamtej stronie Puszczy Noteckiej. I znaczy ja pochodzę generalnie ze Swarzędza pod Poznaniem, więc zasadniczo to było dla mnie zawsze blisko, ale to był taki teren egzotyczny, bym powiedział. Ja tam jeździłem na wakacje, na spływy kajakowe albo na obozy harcerskie. I zawsze jak tam byłem, to czułem, że tam jest jakoś inaczej. Jest mniej ludzi, mniej domów i architektura jest w sumie podobna jak u nas, no bo też po niemiecku w dużej mierze, ale jest tam jakiś inny vibe i pomiędzy Poznaniem a wybrzeżem jest takie 200 kilometrów, które trzeba przebyć, żeby dojechać na plażę w Mielnie czy

0: innym kołobrzegu. I zawsze mnie to tak fascynowało, że tam jest jakoś inaczej. Coś inaczej wisi w powietrzu i tak gniotłem sobie ten pomysł, ale oczywiście nie myślałem o tym, żeby pisać o tym książkę, jak byłem małym chłopcem na obozie harcerskim czy coś takiego.
1: No ale potem pan dorósł.
0: Tak, i kiedy mieszkałem czy to w Szczecinie, bo w Szczecinie studiowałem, a później jak mieszkałem w Gorzowie, to bardzo dużo jeździłem po okolicy na rowerze, bo generalnie jest moje podstawowe hobby jeżdżenie na rowerze. I zwiedziłem cały ten region i zawsze czułem, że tam coś... Czuję takie wołanie tej pustki, żeby tam pojechać jeszcze raz i jeszcze raz, bo generalnie przyjemnie się tam jeździ na rowerze, muszę przyznać, czy jedzie na spływ kajakowy. Pomysł, jaki miałem na to, to to, że zauważyłem, że tam bardzo wielu ludzi wyjeżdża i niechętnie chcą wracać. W czasie, kiedy na przykład ja się rozglądałem za mieszkaniem w Poznaniu, no to jak ktoś nie ma 10 tysięcy złotych, żeby kupić metr mieszkania, to nawet nie ma sensu, żeby się rozglądał. Ja wiem, że w Warszawie jest jeszcze gorzej. Natomiast nie ma problemu, żeby w Złocieńcu, albo w Drawsku Pomorskim, albo w Słupsku kupić mieszkanie za połowę tego. Ludzie wyjeżdżają, mieszkania stoją puste. I to jest taki, może być rynkowy przykład tego, jak wyludnianie się powoduje, że tam się żyje po prostu inaczej. To też powoduje, że inaczej wygląda rynek pracy i życie ogólnie wygląda inaczej. Ja na przykład mam taką osobistą historię, że mój ojciec pochodzi ze Słupska. I on wyjechał do w Karlinie, odkryto złoża ropy naftowej. I okazało się, że to może właśnie stać się takim przyczynkiem do potężnego rozwoju gospodarczego Polski Ludowej, która już zaraz miała być krajem powszechnego dobrobytu dla wszystkich. Okazało się, że nie, po pierwsze te złoża były za małe, a po drugie tam wybuchł pożar. I ten pożar płonął sobie przez 33 dni. Dziś, jeżeli ktoś pojedzie do Karlina, a konkretniej do wsi Krzywopłoty, tuż przy stacji Orlen, przy drodze wojewódzkiej, jest taka niepozorna instalacja, ma te 3 metry wysokości, jakieś zawory, rurociągi, coś. I to jest tyle, ile pozostało z tego odwiertu i z tego marzenia ludowej Polski, żeby stać się drugim Kuwejtem. A przy okazji, to też warto podkreślić, w trakcie, kiedy trwał ten pożar, to trwał też Karnawał Solidarności. Od sierpnia 80 roku to trwało przecież. I tam przyjeżdżały media, nawet zagraniczne. Lech Wałęsa przyjechał z zagranicznymi dziennikarzami, żeby pokazać, co się dzieje. I przez to cała Polska to śledziła. Ja tego nie pamiętam, bo ja się urodziłem w 88 dopiero roku. Natomiast moi rodzice najbardziej pamiętali akcję Karlino, czy też moja babcia. Ja pamiętam, że kiedyś o tym usłyszałem jako dziecko, a odkryłem to na nowo dla siebie już jako dorosły człowiek. Przypomniałem, że rzeczywiście coś takiego było.
1: Teraz jak pan jeździ do Karlina, to dla naszych słuchaczy warto to miejsce odwiedzić?
0: Tam po tym pożarze nie ma śladu. Samo Karlino jest bardzo przyjemnym miejscem, o tyle, że jest takie ciche, spokojne miasteczko w widłach rzeki i tak dalej. Jest tam całkiem przyjemnie. Obok, będąc w Karlinie, można jeszcze sobie pojechać do Białogardu, zobaczyć dom rodzinny prezydenta Kwaśniewskiego na przykład. W ogóle Białogard sam sobie jest bardzo ładny. Ja polecam odwiedzać i polecam podróżować po Polsce, bo kiedy jeszcze jak pisałem moją pierwszą książkę, ona jest o Mołdawii akurat, złapałem się na tym, że ja odwiedziłem 30 z 32 miast powiatowych, jakie są w Mołdawii. I jak rozmawiałem z mołdawskimi znajomymi, to oni, jak jeden mąż, mówili: po co ty tam pojechałeś? A czemu tam byłeś? A ja tam nie byłem, ja tam też nie byłem. Bo Mołdawianie jeżdżą albo za granicę, albo ewentualnie do miasta, gdzie mają rodzinę.
1: No my jeździmy do Mołdawii, tak.
0: W Polsce jest troszkę lepiej pod tym względem, ale Polacy też generalnie, oczywiście są takie samograje, które się w Polsce zwiedza, jak tam kilka najsłynniejszych miast, jechać na weekend do Wrocławia, czy na weekend do Krakowa, czy tak dalej. Natomiast Polacy mało podróżują po Polsce, stosunkowo mało, moim zdaniem przynajmniej. I spokojnie można znaleźć wielokrotnie więcej Polaków, którzy byli na Bali, niż byli w Białogardzie. Ja nie mówię, że Białogard i Bali to są porównywalne kierunki, czy coś takiego. Natomiast
1: ale
0: polecam
1: bliżej
0: podróżowanie po Polsce. No, zdecydowanie bliżej. Można sobie pociągiem podjechać, bo w Białogardzie telka staje, nie? Podróżowanie po Polsce moim zdaniem jest bardzo cenne i należy to robić, bo to powoduje, że można zobaczyć, jak różnorodny, jak ciekawy jest nasz kraj.
1: Do Warcina ja myślę, że warto też pojechać. Tam jest siedziba żelaznego kanclerza, czyli Bismarcka.
0: No, tam teraz jest Technikum Leśne. To jest fascynujące miejsce, bo obok jest miasto Kępice, które powstało, założone, no, współfinansowane było założenie tego miasta przez Bismarcka, w tym sensie, że on tam miał swoje przedsiębiorstwa i tam inwestował. I to jest miasteczko zbudowane po to, żeby eksplorować okoliczne lasy. I ono jest zbudowane w drugiej połowie XIX wieku i wygląda jakoś tak inaczej niż miasta, do których na przykład ja jestem przyzwyczajony jako Wielkopolanin, że jest sobie ryneczek, jakieś parę kamieniczek i tak dalej. Tam tego oczywiście nie ma. A sam pałac jest przepięknie położony w lesie. Nic dziwnego, że Bismarck tam sobie zrobił swoją, jedną z dwóch głównych siedzib, bo miał dwie swoją drogą. Ten pałac uchował się od II wojny światowej. Armia Czerwona oczywiście się w okolicy pojawiła, ale go nie zniszczyła.

0: jest absolutną rzadkością w ogóle, jeżeli prześledzić historię przesuwania się walca Armii Czerwonej przez ziemie nasze, a szczególnie odzyskane. Natomiast moim zdaniem to jest bardzo cenne, żeby tam pojechać, bo tam mnóstwo rzeczy można doświadczyć, mnóstwo ciekawe rzeczy można doświadczyć, mnóstwo rzeczy można zrozumieć. Na przykład 100 metrów, no 200 metrów od pałacu, w lesie jest taka polanka, na której leży hałda cegieł, kafli, sprzętu wyrzuconych z tego pałacu w trakcie, kiedy za PRL-u tam był remont. Tam w latach 60. zrobiono kompleksowy remont, zniszczono piece kaflowe, wyniesiono bardzo dużo sprzętów, one zostały rozbite i hałdy tych cegieł, tych kafli dalej tam leżą. Ja kilka sobie zabrałem, skoro leżą, to wziąłem. Talerze potłuczone leżą. Można zobaczyć, dotknąć przedmiotów, których dotykali ludzie, których zna cały świat. Dotykali ich 150 lat temu. I one sobie leżą w lesie. To też mówi dużo o nas. Jaki był stosunek nas, tudzież PRL-u, do tego dziedzictwa Bismarcka, który oczywiście jest kontrowersyjną postacią w naszej historii. Ale też można zobaczyć takie pozytywne przykłady, bo ten pałac się uchował. Nie został w sposób, jak wiele pałacy w PRL-u, przebudowany w sposób tragiczny absolutnie. On został zachowany, substancja zachowała się niemal jeden do jednego. Jest tu przy okazji też bardzo pocieszającym, że tak wiele pałaców udało się w Polsce uratować, ponieważ stały się muzeami, szkołami czy innymi budynkami użyteczności publicznej, co z jednej strony powoduje, że możemy je podziwiać, bo one są po prostu ładne, a z drugiej strony, że chcemy zachować coś dla potomnych. Oczywiście to jest dziedzictwo poniemieckie, można by powiedzieć jak najbardziej, no ale teraz my jesteśmy jego gospodarzami i szkoda byłoby to stracić. A przy okazji warto jeszcze podkreślić, że przed pałacem Bismarcka postawiono pomnik Marii Konopnickiej, tak żeby każdy przyjeżdżający wszedł w odpowiedni nastrój, jadąc zobaczyć pałac poniemiecki.
1: Ja bym chciała pana o tę bazę kosmiczną w Pile zapytać, czyli o Lunaris.
0: W Pile na lotnisku byłym wojskowym jest 40 hangarów, w których trzymane były myśliwce Su-22. I znaczy samoloty myśliwsko-szturmowe, czy jak to się fachowo nazywa. W każdym razie ten hangar ma 20 na 30 metrów, tak, kort tenisowy mniej więcej. I jeden z tych hangarów został wykorzystany do zbudowania wokół niego tak zwanego habitatu, czyli takiej, no nazwijmy to w uproszczeniu, bazy do robienia badań na sucho, na Ziemi, ale badań, które mają zastosowania kosmiczne. Lunares współpracuje z Europejską Agencją Kosmiczną. Ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim to było tak, że kiedy on był na orbicie, to w Lunaresie w Pile był jego jakby analogowy sobowtór, że tak się wyrażę. Znaczy, była w ogóle, cała misja była zdublowana. 9 osób było w kosmosie, a 9 osób było w Lunaresie w Pile. I oni wykonywali na tyle, na ile to było możliwe, podobne eksperymenty, po to, żeby sprawdzić, jak człowiek, jak mózg człowieka zachowuje się na orbicie w warunkach tej nieważkości, a jak zachowuje się w warunkach kontrolowanych tutaj na Ziemi. Takich badań w Lunaresie było prowadzonych więcej. Były prowadzone na przykład badania a propos tego, jak Słońce, światło sztuczne wpływa na zachowanie, na rytm dobowy człowieka. Teraz było badanie, jak działa sztuczne światło słoneczne, jak można regulować tym sztucznym światłem wewnątrz bazy na to, jak wygląda rytm dobowy ludzi. I w ramach jeszcze tego eksperymentu w tejże bazie kosmicznej był pan doktor Kaczmarzyk z Rzeszowa, który jest całkowicie ślepy. I on był grupą kontrolną do tegoż badania. I mając tego typu eksperymenty, które można przeprowadzić niezwykle tanim kosztem w porównaniu do przestrzeni kosmicznej na Ziemi, można lepiej się przygotować do misji kosmicznej takiej prawdziwej. Takich habitatów na świecie jest dużo, jest kilkadziesiąt. Pierwsze powstały w 2000 roku, natomiast w Europie jest ich kilka, a Lunares w Pile jest jednym z kilku najważniejszych miejsc, gdzie się prowadzi tego typu eksperymenty na sucho w Europie.
1: O bazie kosmicznej w Pile, czyli Lunaris, ale nie tylko, mówił Miłosz Szymański, autor książki Szkoda Zachodu, opowieści z ziem opuszczonych, która może być inspiracją dla naszych wakacyjnych podróży. Jutro w Eurece spotka się z Państwem Katarzyna Jankowska. Jednym z tematów będzie zamach majowy, którego dokonał Józef Piłsudski 100 lat temu. Dziś po 20:00 dużo muzyki. Dobrego wieczoru Państwu życzę. Anna Stępniak.
2: Jedynka. Polskie Radio. Organizacje pożytku publicznego w programie pierwszym Polskiego Radia.
3: Uważam to za wysoce niesprawiedliwe, jeśli ktoś płaci takie same podatki jak ja, pracuje tak naprawdę na nas wszystkich, oczywiście na siebie też, to dlaczego ma nie mieć dostępu

0: dostępu do usług i leków, na przykład, które są tej osobie niezbędne.
1: Julia Kata, wiceprezeska Fundacji Transfuzja.
0: Polska jest jednym z nielicznych krajów, który nie ma ustawy o uzgodnieniu płci, ale też właśnie bardzo, bardzo wiele rzeczy jest zaniedbanych po prostu. Na przykład osoba transpłciowa, która zmieni oznaczenie płci w dokumentach, to tutaj też zmienia się PESEL w związku z tym. Przez system nie jest widziana na przykład jako zaszczepiona, bo zmienia się PESEL, więc tutaj, prawda, w tych systemach tego nie widać. Czasami to jest kwestia tego, że te systemy są niekompatybilne ze sobą i widać na przykład dwa PESEL-e, albo nie widać czegoś, albo widać za dużo po prostu, czego na przykład, nie wiem, osoba w urzędzie nie powinna i nie ma obowiązku widzieć.
1: Fundacja walczy z dyskryminacją osób transpłciowych w jakichkolwiek obszarach życia.
0: Szczególnie z wieloma politykami rozmawia się na zasadzie: macie dane, macie statystyki, no to możemy rozmawiać. Nie macie tego, nie będziemy o tym rozmawiać. Także kolejne badania, kolejne działania, takie kwestie porządkujące ten system, w którym żyjemy, są na pewno najwyższym priorytetem.
1: Fundacja Transfuzja jest największą w Polsce organizacją wspierającą osoby transpłciowe.
0: Wiele osób gdzieś chowało siebie do szafy, w cudzysłowie. I na przykład słysząc od specjalistów, bo takie historie też mamy, że słuchaj, znajdź sobie partnerkę albo partnera, który to zaakceptuje i wiesz, raz na jakiś czas bądź sobą, ale tak to bądź przykładnym mężem, żoną, dzieci, prawda, dom, kredyt, hipoteka, wakacje co roku i tak dalej. I wiele osób, słysząc coś takiego od specjalistów, po prostu szło w to, tak? I nie było w stanie gdzieś znaleźć kogoś innego, kto pomoże i powie, że może być inaczej. A szczególnie to są transpłciowe kobiety. One jakoś tak najczęściej w tej grupie wiekowej trafiają do nas i zaczynają na przykład tranzycję dopiero w wieku lat 40, 50, czasami nawet więcej. Te osoby doświadczają różnych rodzajów przemocy, nie tylko fizycznej, ale przede wszystkim psychicznej oraz ekonomicznej. I po prostu trafiają z jedną siatką do nas, z jedną reklamówką, prosząc o pomoc, prosząc o dach, prosząc o wsparcie.
1: Fundacja Transfuzja jest organizacją pożytku publicznego, którą można wspierać darowiznami, jak również przekazując 1,5% podatku dochodowego przy rozliczaniu rocznym. Więcej o organizacji na stronie www.transfuzja.org.
2: Jedynka. Polskie Radio. Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Noc muzeów w Polskim Radiu. Studia emisyjne i labirynty archiwum. Nocne spotkania z dziennikarzami. Historyczne nośniki i nowoczesne urządzenia. Koncerty i wirtualne gry. Nie prześpij okazji poznania radia, jakiego na co dzień nie widać. Zaczynamy o 19:00, w sobotę, 16 maja. Zapraszamy.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
10: Zdrowid. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na

0: Radio Kierowców.
1: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Bez zmian na autostradzie A1 na odcinku od Mostu Wiślanego pod Toruniem po Bramki w Nowej Wsi. Tam od czasu do czasu pojawiają się spowolnienia w ruchu dla jadących w stronę Trójmiasta. Droga ekspresowa S17, odcinek węzeł Ryki Południe, węzeł Skrutki. W pobliżu miejscowości Sierskowola na 89 km zderzenie dwóch ciężarówek. W efekcie mamy zablokowany jeden pas w kierunku Warszawy. Droga krajowa nr 57, odcinek Bartoszyce-Biskupiec, w pobliżu Biesowa na 35 km zderzyły się trzy auta osobowe. W wyniku tego wypadku trzy osoby zostały ranne. Droga krajowa nr 57 jest trasą zablokowaną na swym 35 km. Wprowadzono objazd w kierunku Biskupca przez Tejstymy, Kruzy, Wólkę Wielką i Czerwonkę, a w kierunku Bartoszyc objazd wjedzie przez Biesowo, Kikity, drogę wojewódzką 593 i drogę krajową nr 57. Ruch wahadłowy na drodze krajowej nr 91 między Toruniem a Nowym Ciechocinkiem w pobliżu Brzozy na 199 km.
2: Minęła 20, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Maria Furdyna. MSZ domaga się wyjaśnień w sprawie wyjazdu Zbigniewa Ziobry. Jest nota do ambasady Stanów Zjednoczonych. Sejm rozpoczął pracę nad projektami w sprawie kryptowalut. To cztery propozycje: rządowa, prezydenta i dwie poselskie. Sukces polskiego ski alpinisty w Himalajach. Bartosz Ziemski zjechał na nartach z lotce.
3: Wszystko poszło zgodnie z planem.
2: Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało do ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie notę w sprawie Zbigniewa Ziobry. MSZ chce poznać szczegóły tego, jak poszukiwany przez polski wymiar sprawiedliwości polityk znalazł się na terytorium USA.
4: Zwracamy się z prośbą o wskazanie podstaw prawnych i faktycznych wjazdu Zbigniewa Ziobry na terytorium Stanów Zjednoczonych. Chcielibyśmy wiedzieć, jakie dokumenty umożliwiły panu Ziobrze przekroczenie granicy w celu wjazdu do USA oraz jaka była data wjazdu.
2: Wyjaśniał rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Polski paszport Zbigniewa Ziobry został unieważniony ze względu na toczące się wobec byłego ministra sprawiedliwości postępowanie. Zbigniew Ziobro opuścił Węgry po utracie władzy przez prawicowy rząd Viktora Orbana. Sejm skierował do komisji projekty dotyczące regulacji rynku kryptoaktywów. Posłowie zajmują się projektami rządowym, prezydenckim i dwoma poselskimi autorstwa Polski 2050 i Konfederacji. Prezydent Karol Nawrocki liczy na to, że parlament przyjmie jego projekt regulujący rynek kryptowalut. Tak mówił podczas wizyty w Rumunii.
5: On jest koncyliacyjny, nie jest brutalną nadregulacją rozporządzenia MiCA i taką ustawę, jak wyjdzie z polskiego Sejmu, bym podpisał. Mam nadzieję, że nie trafi do mnie po raz trzeci projekt, który przysyłano mi już dwukrotnie.
2: Przypomnijmy, wcześniej prezydent dwa razy zawetował ustawę o kryptoaktywach przygotowane przez rząd. Sukces polskiego ski alpinisty w Himalajach. Bartosz Ziemski zjechał na nartach z lotce. To czwarty pod względem wysokości szczyt ziemi.
3: Wszystko poszło zgodnie z planem, tak żeby samą górę zjazdu mieć dla siebie. A to jest o tyle ważne, że tam jest dość wąski kuluar, więc ani ludzie, ani liny nie są wskazane dla zjazdu amatorskiego, więc tu jestem kontentowany. Plan swój zrealizowałem.
2: Wyczyn Bartosza Ziemskiego nie był pierwszym w historii zjazdem z lotce, ale Polak jako pierwszy narciarz w historii dokonał tego bez używania dodatkowego tlenu z butli. Pierwszego zjazdu z lotce w 2018 roku dokonał zespół narciarzy wysokogórskich Hilary Nelson i Jim Morrison.

0: Amerykanie korzystali jednak z dodatkowego tlenu.
1: To są aktualności jedynki.
0: A teraz przenosimy się do studia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie, gdzie po raz 20 wręczane są nagrody dziennikarskie Polskiego Radia Melchiory. Na miejscu jest Dorota Piotrowska. Dobry wieczór i powiedz, jak przebiega gala.
2: W studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie trwa wielka gala Melchiorów. Zgromadzili się tu najlepsi dziennikarze prasowi, radiowi, telewizyjni, ale także twórcy podcastów, bo Polskie Radio nagradza twórców reportaży i materiałów dziennikarskich w 7 kategoriach. Poznaliśmy laureatów już w większości kategorii. Za najlepszy reportaż radiowy roku jurorzy uznali materiał Odzyskany alfabet Katarzyny Michalak z Polskiego Radia Lublin. Jego bohaterką jest Emmet Ezel, poetka z Berlina, która w Lubelskiej Izbie Drukarstwa odzyskuje rodzinne dziedzictwo. Kapituła doceniła także pracę realizatorów dźwięku. W tym roku nagrodzony został Michał Czajkowski za realizację audio serialu dokumentalnego Sala 600 Świadkowie Norymbergi. W tym roku wprowadzono także dwie nowe kategorie i tutaj laureatów też poznaliśmy. Nagrodę za najlepszą realizację dziennikarską prowadzoną na żywo otrzymał Radomir Witt z TVN24 za głośną wymianę zdań z posłem konferencji Konradem Berkowiczem. A wyróżnienie w kategorii debiut dziennikarski roku trafiło do Michała Abramka z Polskiego Radia Lublin za audiodokument Wenanty, Człowiek Ciszy, Człowiek Nadziei, poświęcony postaci franciszkanina Wenantego Katarzyńca.
0: Dorota Piotrowska, dziękuję za relację. Gniazdo bielików na terenie nadleśnictwa Poddębice zostało zniszczone. Ktoś ściął drzewo, na którym było gniazdo. Zginęły dwa pisklęta. Do incydentu doszło na obszarze objętym strefą ochrony. Zdaniem leśniczych wszystko wskazuje na celowe działanie.
3: Jak przekazał Radiu Łódź dr Dariusz Anderwald, prezes Komitetu Ochrony Orłów, wszystko wyszło na jaw w trakcie obrączkowania młodych bielików.
4: Szukaliśmy gniazd i nie mogliśmy tego gniazda znaleźć. Ku naszemu zdziwieniu odkryliśmy drzewo powalone. Ktoś z premedytacją przyszedł, wyciął to drzewo po to, żeby zniszczyć pisklęta.
3: Sprawę bada policja, mówi aspirant sztabowa Agnieszka Kulawiecka z Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu.
5: Policjanci z komisariatu w Warcie prowadzą postępowanie dotyczące spowodowania zniszczeń w przyrodzie oraz uśmiercenia dwóch piskląt orła bielika. Za te przestępstwa grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
3: Orzeł bielik to gatunek objęty ścisłą ochroną. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: O sporcie Cezary Gurjew. Mikołaj Sawicki, siatkarz Bogdanki Lublin, został pod koniec maja ubiegłego roku zawieszony za stosowanie niedozwolonych środków, lecz po długim dochodzeniu ostatecznie został uznany za niewinnego.
7: Teraz czuję tylko satysfakcję. Złość była wcześniej, smutek był wcześniej. Na razie jest tylko szczęście i satysfakcja.
8: Mówiłeś, też wspominałeś o tym, że twoi prawnicy podejmują walkę o to, żeby otrzymać odszkodowanie w związku z tym straconym dla ciebie czasem. Możesz coś powiedzieć, na jakim to wszystko jest etapie?
7: Na razie na początku, zbieramy materiały.
8: Mikołaj, też otrzymałeś powołanie do reprezentacji Polski. Znalazłeś się w tej szerokiej kadrze powołanej przez trenera Nikolę Grbicia. To też jest dla ciebie ważny sygnał, właśnie wysłany od szkoleniowca i taka motywacja do jeszcze cięższej pracy?
7: No oczywiście, że tak. Ja się cieszę, że dostałem przestrzeń do trenowania. Jest to dla mnie motywujące. To jest też sygnał, że jeszcze mnie trener nie skreślił, więc ja się cieszę z tego powodu.
6: Z Mikołajem Sawickim rozmawiał Józef Kufel. A w Muzeum Sportu i Turystyki w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbył się wernisaż wystawy Pierwszy Król Peletonu, poświęconej Stanisławowi Kuralakowi, pierwszemu Polakowi, który wygrał wyścig pokoju. 15 maja, więc w piątek, minie 70 lat od tego historycznego triumfu. A kustoszem wystawy jest Marta Marek.
9: Wyróżnia się wieniec laurowy. Takie wieńce otrzymywali zawodnicy za zwycięstwa etapowe i w całych edycjach wyścigu pokoju. No i ten wieniec z lat 50. należał właśnie do Stanisława Królaka. I my prezentujemy go tutaj na ekspozycji. Mamy również statuetkę, którą otrzymał za wygranie wyścigu pokoju w 1956 roku. Mamy również dyplom, jaki otrzymał na etapie, którym bronił żółtej koszulki lidera. Tę koszulkę utrzymał do samego końca i dzięki temu 15 maja 1956 roku mógł jako pierwszy Polak w historii wygrać wyścig pokoju.
6: A więcej o sporcie w Kronice Sportowej, którą od pewnego czasu rozpoczynamy o 22:40.

0: Pogoda.
1: W nocy pochmurno z opadami deszczu, na północnym wschodzie początkowo możliwe burze, na Podhalu opady deszczu ze śniegiem, w górach śnieg. Temperatura minimalna od 2 stopni na Podhalu, 3 na Warmii i Mazurach, około 5 w centrum, do 7 na Pomorzu Zachodnim. W południowych powiatach Małopolski i Śląska alerty przed przymrozkami. Podajemy morską prognozę pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do jutra, do godziny 7. Sytuacja baryczna z godziny 15, niż z ośrodkiem 996 hektopaskali nad Bałtykiem Centralnym, powoli wypełnia się i przemieszcza na północny wschód. Ostrzeżeń o wietrze nie ma. Bałtyk Południowy, wiatr zachodni do północno-zachodniego 3 do 5 w części południowej, w porywach 6 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3, temperatura powietrza około 9 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotny deszcz. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr zachodni 4 do 6, słabnący na 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4, później 2 do 3. Temperatura powietrza około 8 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotny deszcz. Zatoka Pomorska, wiatr zachodni 3 do 4, w porywach 5, po północy wzrastający na 4 do 5, w porywach 6 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3, później 3. Widzialność dobra do umiarkowanej, okresami przelotny deszcz. Wybrzeże Środkowe, wiatr zachodni 4 do 5, okresami w porywach 6 w skali Beauforta. Stan morza 3, widzialność na ogół dobra, później przelotny deszcz. Zatoka Gdańska, wiatr zachodni 3 do 5, początkowo w porywach 6 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3, widzialność na ogół dobra, początkowo miejscami przelotny deszcz. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy, wiatr zachodni 3 do 5, na południu okresami w porywach 6 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr zachodni 3 do 5 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
0: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Historia gigantów polskiej sztuki spotka się na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity z genialnymi artystami współczesnej muzyki klasycznej i elektronicznej. Muzyka do filmu Moi Tenersonowie po raz pierwszy w wersji koncertowej. Joshua Justice, Kelly Moran i Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. Już 13 maja o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety dostępne w serwisie bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi swój jubileusz 70-lecia.
0: Reklama. Autopromocja.
8: Cztery pory roku. Już niedługo wakacje. Rozpoczyna się sezon urlopów i wyjazdów. Jak zadbać o zdrowie w podróży? Co zrobić, aby chronić się przed bakteriami i wirusami? W audycji również o ochronie wizerunku i własności intelektualnej w czasach wszechobecnej sztucznej inteligencji, a także o niezwykłych właściwościach szparagów.
9: Cztery pory roku w jedynce. Jutro po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tu jest muzyka.

Hello i Lionel Richie. Tak rozpoczynamy naszą wieczorną audycję. Tu jest muzyka w programie Pierwszym Polskiego Radia. Marcin Kusy, kłaniam się Państwu. Razem będziemy do 21:00 pośród no właśnie takich popowych dźwięków, odrobinę rockowych. Przypomnę jedną z bardziej interesujących kapel polskich z lat 90. Sięgnę po klasyczną płytę Serge'a Gainsbourga, a na koniec będzie i latino, i country. I co Państwo na to? Mam nadzieję, że będziemy razem w radiowej jedynce do 21:00. Proszę Państwa, hello, Lionela Richie nieprzypadkowo, dlatego że to dokładnie 12 maja w 1984 roku ta piosenka powędrowała na pierwsze miejsce amerykańskiej listy przebojów, a całość inspirowana młodymi latami, kiedy to Lionel Richie, jak sam opisywał, był zbyt nieśmiały, by zaczepić jakąkolwiek ze swoich koleżanek, i taki to song powstał wiele lat później. Hello, Lionela Richiego, ogromny przebój, jeden z jego największych. Proszę Państwa, już najbliższą sobotę Noc Muzeów. Polskie Radio również oferuje wiele, wiele atrakcji. Między innymi będzie można wejść, zobaczyć jak pracujemy, jak wyglądają studia Polskiego Radia, ale będą też koncerty. Błędowski Jemioła, będzie

Marta Zalewska i będzie Damian Sikorski ze swoim projektem i to wszystko w naszym studiu imienia Władysława Szpilmana i to wszystko będzie można oglądać już w sobotę. Przypominam zatem, zapowiadając z radością taką okoliczność, jedną z piosenek Damiana z ostatniej jego płyty.

Jeden z tych najsłynniejszych Stonesowych riffów, Tumbling Dice i The Rolling Stones, i fragment płyty, która uznawana jest za absolutne arcydzieło, a może nawet opus magnum, jeśli chodzi o ten zespół, czyli Exile on Main Street. Rok 1972, dokładnie 12 maja ukazał się ten album. Muzycy wtedy przebywali w jednej z willi we Francji, tam ukrywali się troszeczkę, by uniknąć bezwzględnej izby podatkowej, brytyjskiej izby podatkowej, no i stworzyli i w warunkach trudnych, bo do dziś mówi się o okolicznościach powstawania tej płyty. Nieporządek, mnóstwo substancji psychoaktywnych, a mimo to napisali naprawdę wyjątkowe piosenki. To ja jeszcze sięgam z przyjemnością po jeden utwór, tym razem ballada Sweet Virginia.

On the River i zespół No Limits. Pamiętają Państwo taką grupę z Trójmiasta? Maciej Łyszkiewicz, lider, powrócił jakiś czas temu do i koncertowania, i nagrywania, i będą koncerty czerwcowe No Limits i będzie nowa płyta jesienią. I to jest sprawdzona informacja wprost od lidera. Zresztą rozmowę z Maćkiem usłyszą Państwo niebawem, bo wiem, że panowie Paweł Sztompkę i właśnie Maciej spotkali się, by zarejestrować parę zdań na temat i nowego singla, ale także tej zapowiedzi jesiennej, jeśli chodzi o premierę całego albumu. On the River, No Limits, jeden z ciekawszych zespołów tej gdańskiej, gdyńskiej alternatywy, ale też robiący wówczas ogólnopolską karierę. Proszę Państwa, na dwa głosy w radiowej jedynce w minioną niedzielę zaprezentowałem fragment płyty koncepcyjnej Serge'a Gainsbourga z 1976 roku, czyli opowiadałem trochę o tej płycie, która nosi tytuł, że to jest człowiek z kapuścianą głową, czy z kapustą zamiast głowy. Wszystko jest zainspirowane rzeźbą, którą Gainsbourg w pewnym momencie kupił, ustawił sobie. To wszystko pokazał na okładce, natomiast samą historię napisał bardzo ciekawą o takim romansie, który kończy się zresztą nieciekawie, ale nie będę zdradzać jak, pewnego 40-letniego faceta z frywolną dziewczyną, którą poznaje w barbershopie. I te piosenki to właściwie melorecytacja Gainsbourga.

opowiadałem o tym absolutnie wyjątkowym, melodyjnym, plastycznym języku, w którym on się porusza i że to nie jest po prostu, kiedy on wypowiada Lewis Carroll, to nie jest Lewis Carroll albo Alice Cooper, tylko Lewis Carroll, Alice Cooper. I ten francuski akcent, w którym wypowiada te wszystkie angielskie nazwiska, to jest coś zjawiskowego. W niedzielę zabrakło czasu, żeby zaprezentować to nagranie najważniejsze. Ja o nim tylko opowiedziałem, ale dzisiaj tego czasu trochę mamy. Więc te wariacje na temat Mary Lou to Serge Gainsbourg i to jest 7 minut i 41 sekund. Proszę przygotować się na wyjątkową podróż muzyczną.

0: pupille absente, iris, absinthe, babydoll, écoute ses idoles. Jimi Hendrix, Elvis, Presley, T-Rex, Alice, Cooper, Lou Reed, Les Rolling Stones, elle en est folle. Là-dessus, cette narcisse se plonge avec délice dans la nuit bleu pétrole de sa paire de Levi's. Elle arrive au pubis et très cool au mantle. Elle se self-contrôle son petit orifice. Enfin, poussant le vice jusqu'au bord du calice. D'un doigt sexe symbole s'écartant la corolle. Sur fond de rock'n'roll s'égare mon Alice. Au pays des malices de Lewis Carroll.
1: Wariacje na temat Mary Lou, czyli no, te dywagacje na temat tej dziewczyny, którą poznał w barbershopie. Serge Gainsbourg z płyty o człowieku z głową zamiast kapusty. Francuski klasyk z połowy lat 70. i plejada brytyjskich muzyków, a w chórku m.in. Claire Tory, związana przecież z zespołem Pink Floyd, te słynne wokalizy. No, ale tutaj Gainsbourg wymienia także tę czołówkę muzyki, no, czele z Lou Reedem, Elvisem, Jimim Hendrixem, no masę nazwisk pada właśnie w tej piosence. Proszę Państwa, tu jest Muzyka Program Pierwszy, to jeszcze jedno długie nagranie. W ubiegłym tygodniu odwiedził nas Marcin Masecki. Patronujemy jego koncertom odpowiednio w Gdańsku, w Filharmonii, Szczecińskiej. Opowiadał bardzo ciekawie i polecam Państwu tę rozmowę, ale jednocześnie sięgam po ten jego drugi album z muzyką latynoamerykańską, czyli Boleros i Masecki. Cachito to będzie to nagranie, które teraz chciałbym zaprezentować.

Cachito, Marcin Masecki, polecam Państwu Boleros i Masecki, kapitalna płyta z końcówki ubiegłego roku. Proszę Państwa, na koniec jeszcze John Scofield, który w swojej karierze kłaniał się wielu oczywiście gatunkom muzycznym, ale pokłonił się kiedyś także country, Country for Old Man, to płyta z 2016 roku. Na koniec zabrzmi jeszcze jego Mr. Fool, a ja chcę tylko powiedzieć, że odbyła się konferencja i połączona z koncertem, jeśli chodzi o piknik country w Mrągowie. Będziemy tam na miejscu. Program Pierwszy Polskiego Radia patronuje całej imprezie. Marcin Kusy, pięknie Państwu dziękuję za dzisiejszy wspólnie spędzony czas. Na koniec Mr. Fool to kapitalny zawodowiec, czyli John Scofield.

0: Autopromocja.
1: Noc muzeów w Polskim Radiu. Studia emisyjne i labirynty archiwum. Nocne spotkania z dziennikarzami. Historyczne nośniki i nowoczesne urządzenia. Koncerty i wirtualne gry. Nie prześpij okazji poznania radia, jakiego na co dzień nie widać. Zaczynamy o 19:00 w sobotę, 16 maja. Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
2: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Jak mnie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
6: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio.bilety24.pl.
0: Reklama.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
9: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
7: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
10: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Autostrada A1 od mostu przez Wisłę pod Toruniem po bramki w Nowej Wsi. Zdarza się jeszcze, że fragmentarycznie ruch dla jadących w stronę Trójmiasta jest ruchem spowolnionym. Koniec kłopotów na autostradzie A4 na odcinku węzeł Francuska, węzeł Mikołowska w Katowicach na 338 km na jezdni w kierunku Wrocławia. Nie ma już także utrudnień na S10 na odcinku węzeł Stargard Południe, węzeł Stargard Wschód na 19 kilometrze jezdni w kierunku Stargardu. Ale Krajowa 9 to jest nowe utrudnienie, odcinek Nowa Dęba Kolbuszowa w pobliżu miejscowości Cmolas na 160 km po zderzeniu auta osobowego i ciągnika rolniczego obowiązuje na 9 na 160 km ruch dla obu kierunków tylko jednym pasem. Trasa ekspresowa S17, odcinek węzeł Ryki Południe, węzeł Skrutki w pobliżu miejscowości Sierskowola na 89 km. Po zderzeniu dwóch ciężarówek wciąż zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. Droga krajowa nr 57, odcinek Bartoszyce-Biskupiec w pobliżu Biesowa na 35 km doszło do zderzenia trzech aut osobowych. Trzy osoby ranne. Droga nr 57 jest trasą zablokowaną na swym 35 km. I droga krajowa nr 91, Toruń-Nowy Ciechocinek w pobliżu Brzozy na 199 km. Ruch dla obu kierunków możliwy, ale tylko jednym pasem.
7: Minęła 21, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Maria Furdyna. Kilkugodzinna debata i skierowanie projektów do komisji. Sejm rozpoczął pracę nad czterema propozycjami w sprawie kryptoaktywów. Będzie rozporządzenie rządu w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Dokument przygotują resorty cyfryzacji i spraw wewnętrznych. Melchiory, nagrody dziennikarskie Polskiego Radia przyznane. Laureaci zostali wyróżnieni w 7 kategoriach. Same skin.

0: Przygotował do komisji projekty dotyczące regulacji rynku kryptoaktywów. Posłowie zajmują się 4 propozycjami, rządową, prezydencką i 2 poselskimi autorstwa Polski 2050 i Konfederacji. Debata w Sejmie trwała kilka godzin.
1: Lider Konfederacji Sławomir Mentzen stwierdził, że projekty rządowe i prezydenckie są przeregulowane.
2: Jedyne co wy mieliście zrobić, to były 3 rzeczy. Pierwsza, wskazać regulatora. Druga, ustalić wysokość opłat. I trzecia, ustalić poziom kar.
1: Na zarzuty dotyczące nadmiernych regulacji odpowiedział wiceminister finansów Jurand Drob.
3: Musi być odpowiednia ilość przepisów, żeby ograniczyć dowolność podejmowania decyzji przez KNF.
1: Wszystko wskazuje na to, że przegłosowany zostanie projekt rządowy, który w najnowszej wersji podwyższa kary finansowe oraz kary więzienia za nadużycia na rynku kryptowalut. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Najpóźniej w przyszłym tygodniu należy spodziewać się rozporządzenia wprowadzającego transkrypcję małżeństw jednopłciowych. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Nowej Lewicy powiedział, że trwają ostatnie uzgodnienia z szefem MSWiA.
4: Resort cyfryzacji przygotował przepisy, które mają dawać szansę na to, że będziemy realizowali wyrok TSUE, że te wyroki NSA, ale i wojewódzkich sądów administracyjnych będą w Polsce godnościowo respektowane.
0: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Henryk Kowalczyk uważa, że wydanie takiego rozporządzenia będzie niekonstytucyjne.
5: Konstytucja wyraźnie mówi, że małżeństwo to jest związek mężczyzny i kobiety, więc jeśli premier chce łamać konstytucję rozporządzeniem, no to jego wybór.
0: Przygotowanie rozporządzenia zlecił premier. Decyzja szefa rządu to efekt kwietniowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który zobowiązał Warszawski Urząd Stanu Cywilnego do transkrypcji małżeństwa 2 mężczyzn z Berlina. Polska jest otwarta na zwiększanie liczebności wojsk amerykańskich na wschodniej flance NATO. Taka deklaracja padła ze strony prezydenta Karola Nawrockiego, który jest w Bukareszcie i jutro weźmie udział w szczycie bukaresztańskiej dziewiątki.
6: Dla polskiego prezydenta kwestia amerykańskich żołnierzy, ich ewentualnego przeniesienia z Niemiec nad Wisłę jest otwarta. Karol Nawrocki, pytany o to w Bukareszcie, przypomina, że nie ma jeszcze oficjalnej decyzji USA w tej sprawie, ale jeśli taka będzie, to Polska zaprasza wojsko Stanów Zjednoczonych do siebie.
7: 3 maja rozmawiałem z panem prezydentem Donaldem Trumpem i wspomniałem panu prezydentowi, że jeśli taką decyzję podejmie, to jesteśmy w Polsce gotowi do tego, aby przyjąć żołnierzy amerykańskich.
6: Temat relacji transatlantyckich będzie jednym z głównych w trakcie jutrzejszego szczytu bukaresztańskiej dziewiątki. W obradach wezmą także udział szef NATO, przedstawiciele USA oraz prezydent Ukrainy. Z Bukaresztu Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
8: To są aktualności jedynki.
0: Leśnicy przestrzegają przed spacerami na terenach dotkniętych pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie, bo to może być niebezpieczne. Zakaz wstępu nie dotyczy całego nadleśnictwa, jedynie miejsc, gdzie pojawił się ogień oraz przylegających im terenów, mówi nadleśniczy Nadleśnictwa Józefów Urban Kolman.
9: Na tym terenie występuje bardzo duże zagrożenie bezpieczeństwa. Te drzewa, one nie tylko spaliły się, powiedzmy, gałęzie czy pnie, natomiast przede wszystkim spaliły się systemy korzeniowe. Można się oprzeć o takie drzewo i ono samo się przewraca.
0: Pożar w Puszczy Solskiej wybuchł tydzień temu. Spłonęło około 300 hektarów lasu. Po raz 20 Polskie Radio doceniło pracę dziennikarzy i wręczyło nagrody Melchiory, przyznawane twórcom materiałów audio, tekstowych, radiowych, telewizyjnych, internetowych, wideo i podcastowych. Galę w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie otworzył redaktor naczelny Polskiego Radia Paweł Majcher.
10: Polskie Radio odbudowuje swoją siłę, odbudowuje liczbę słuchaczy. Z miesiąca na miesiąc słuchaczy jest coraz więcej. Bardzo dziękuję szanownej kapitule, że przyjęła zaproszenie do tej nagrody. Polskie Radio się zmienia, nagroda się zmienia, dziennikarstwo się zmienia. Staramy się reagować na to. Staramy się, żeby ta nagroda zmieniała się i dopasowywała się do tego, co się dzieje w mediach.
0: Polskie Radio nagrodziło twórców w 7 kategoriach. Katarzyna Włodkowska z Gazety Wyborczej dużego formatu otrzymała Melchiora w kategorii Reportaż pisany roku za Reportaż pykniesz blika. Katarzyna Michalak z Radia Lublin została nagrodzona w kategorii Reportaż radiowy roku za Reportaż odzyskany alfabet. W nowej kategorii Live dziennikarski roku nagrodę otrzymał Radomir Wit z TVN24 za relację Jeszcze raz pan przerwie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Pogoda.
0: W nocy pochmurno z opadami deszczu na Podhalu, deszcz ze śniegiem w górach, śnieg. Temperatura

0: Temperatura minimalna od 2 stopni na Podhalu i 3 na Warmii i Mazurach, około 5 w centrum do 7 na Pomorzu Zachodnim. W południowych powiatach Małopolski i Śląska alerty przed przymrozkami. Temperatura przy gruncie może spaść do minus 3 stopni.
1: Klimat.
0: W całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Ponad 1/5 prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Zaczęło się od morza. Gdynia, miasto z morza i marzeń, obchodzi w 2026 roku setne urodziny i zaprasza do wspólnego świętowania przez cały rok. Przed nami lato pełne wydarzeń. Święto morza, cuda wianki, światowy zjazd Kaszubów, letnia noc urodzinowa z pokazem 1000 dronów i wiele innych. Sprawdź na 100gdynia.pl i bądź naszym gościem. Spotkajmy się na urodzinach Gdyni. Patronem medialnym stulecia Gdyni jest Polskie Radio.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Keno kręci nas już 18 lat.
11: A my się rozkręcamy.
10: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
12: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
13: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
12: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
11: Ale to kręci.
10: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama. Autopromocja. 4 pory roku.
14: Już niedługo wakacje. Rozpoczyna się sezon urlopów i wyjazdów. Jak zadbać o zdrowie w podróży? Co zrobić, aby chronić się przed bakteriami i wirusami? W audycji również o ochronie wizerunku i własności intelektualnej w czasach wszechobecnej sztucznej inteligencji, a także o niezwykłych właściwościach szparagów.
15: 4 pory roku w jedynce. Jutro po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Spotkania w jedynce. Motywy.
16: Dobry wieczór Państwu, tu program pierwszy Polskiego Radia. Jak wtorek, jak wieczór, to motywy. Witam się bardzo ciepło z Państwem, a Agata Pacent. I no właśnie, teraz powinien odezwać się redaktor Rafał Sławoń, ale nie za sprawą jakiejś złej interwencji. Nie ma go dzisiaj w studiu. To była jego decyzja, to jest urlop. Czekamy, niebawem wróci do nas opalony, świeży Rafał Sławoń, ale za to temat pozostaje motywów właśnie taki, interwencja. I przedstawiam już naszych wspaniałych gości, z którymi dziś będziemy o interwencji w różnych bardzo kontekstach tego słowa rozmawiali, będę rozmawiała. Dzisiaj z nami w studiu wszyscy goście, coś wspaniałego. Nie łączymy się, tylko mamy ich wszystkich tutaj w radiu. Dr Maria Banasz,

0: tak? Czyli pani od narkotyków, jak to sama potrafi o sobie mówić, jak się przedstawia. Psychoterapeutka związana między innymi z ośrodkiem Monaru. Zna się doskonale na ludziach uzależnionych, na ich bliskich. I jest tutaj, bo kilka lat temu zmieniła moje myślenie o środkach, które zażywają nasze dzieci, publikując książkę Highland, co ćpają nasze dzieci. Jako matka szczególnie Państwu polecam tę książkę. Dobry wieczór, Mario.
1: Dobry
0: z nami
1: wieczór.
0: W studiu Jan Mioduszewski, artysta. Powiem tak, robi sztukę, tworzy sztukę, której nie będę nawet próbowała szufladkować, bo to i malarstwo, i rzeźba, i performance, a czasem nawet wygląda jak stolarka, proszę Państwa. Jan Mioduszewski z nami. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Jest również pedagogiem, pan Jan Mioduszewski, i ze mną również w studiu Wojciech Tochman. Wspaniały reportażysta, ale teraz do rozmowy mnie skłoniła nowa książka, którą przeczytałam na razie tylko w takiej wersji elektronicznej, ale za chwilę będzie już papierowa, analogowa w księgarniach. Tytuł nosi ta książka Delfiny i Belzebub. To jest, słuchajcie, reportaż wojenny, ale takiego nawet wytrawni czytelnicy reportaży jeszcze nie czytali. Jest to zupełnie inna perspektywa na wojnę. Mówimy o tej wojnie tutaj za naszą granicą w Ukrainie. Dobry wieczór, Wojciech Tochman z nami.
2: Dobry wieczór.
0: Proszę Państwa, interwencja, jak już powiedziałam, to słowo, ten termin, to jest nasz motyw. To może najpierw tak do wszystkich z Was pytanie, czy to słowo, ten wyraz kojarzy Wam się pozytywnie, czy raczej negatywnie?
2: Pozytywnie.
0: Jan Mioduszewski. Bo...
2: Znaczy sztuce, interwencja kojarzy się z czymś lekkim, z żartem, z jakimś wtrętem w rzeczywistość, który ma po prostu ją rozruszać i jakąś obudzić poezję. Oczywiście interwencja chirurgiczna to inna sprawa.
1: Mm-hmm. A mi chyba dokładnie na odwrót. Na pewno nie z lekkością. Nie powiem, że kojarzy mi się negatywnie, bo nie chciałabym tego oceniać, bo kojarzy mi się też z nadzieją i z szansą, że można coś zmienić i poprawić, ale w moim świecie to jest interwencja psychoterapeutyczna, interwencja kryzysowa, kojarzy mi się właśnie z takim ogromnym ciężarem trudności emocjonalnej, kryzysu, braku umiejętności radzenia sobie i no i często jakieś też walki, chyba to też są takie słowa gdzieś tam, które mi się kojarzą, bo to raczej nie jest nie z czymś zaplanowanym, płynącym sobie swoim rytmem, tylko raczej z jakimś takim, no, walką o to, żeby było lepiej. Ale mimo wszystko też z nadzieją i z pomocą i ze wsparciem i z drugą osobą, więc to nie jest tak, że to jest naznaczone negatywnie, ale na pewno nie jest proste, jakby w moim świecie i w mojej perspektywie.
0: Mm-hmm. To jeszcze będziemy rozmawiali, czym to dokładnie jest, ta interwencja w sytuacjach psychologicznych. A jak Wojciech Tochman z
3: mnie
0: tym
3: się kojarzy z reportażem interwencyjnym. Kiedy pracowałem w Gazecie Wyborczej lata temu, w każdej gazecie, gdzie był reportaż, robiło się czasem reportaż interwencyjny. Nie lubiliśmy tego. No bo to czasem w pracy tak jest, że trzeba coś zrobić, co jest konieczne, no bo trzeba pomóc czytelnikom, trzeba pomóc ludziom. Ale często te tematy były takie niewdzięczne i przede wszystkim były narzucone. A fajnie jednak w tym, co robimy w pracy każdej, myślę, jeśli robimy coś, to o czym sami decydujemy, sami wybieramy, a szczególnie w pracy twórczej jednak to jest bardzo ważne. Więc reportaż interwencyjny był koniecznością i na szczęście z całym szacunkiem dla koleżanek i kolegów reporterów, którzy robią go dzisiaj, ja już go robić nie muszę.
0: Rozbiłeś trochę taki mój mit, bo ja sobie wyobrażałam, że
3: to był też reportaż bieżący.
0: Sobie sam wybieracie. I to było na życzenie, powiedzieli, że robiliście reportaże interwencyjne, bo trzeba było, czyli to jakby oczekiwali
3: Wiesz,
0: tego...
3: Myśmy chcieli pisać o czymś ważnym dla nas, dla każdego autora czy autorki. Każdy miał to...
0: Czytelnicy coś... chcieli, abyście byli tacy skuteczni, tak? coś załatwiali?
3: Nie, szefowie gazety chcieli. Ja to rozumiem, że no wiesz, na przykład mieliśmy w Polsce 30 lat temu wysokie bezrobocie.

0: I nagle się okazało, że wszyscy reporterzy w dziale reportażu, a było nas tam kilkanaścioro, nie wiedzą, z czego żyją bezrobotni. No więc trzeba było zrobić taką interwencję. Znaczy, może to nie jest najlepszy przykład. Znaczy, reportaż interwencyjny miał po prostu pomóc w konkretnej sprawie, która była dosyć oczywista konkretnym ludziom w jakimś kłopocie, w jakimś problemie. To jest oczywiście to, taki reportaż uprawia się, takie interwencje uprawia się, raczej robi się także pewnie w radiu, w telewizji, w internecie, wszędzie teraz. Ale wtedy no to było coś takiego...
1: Rozumiem.
0: Nie do końca
1: chociaż
0: fajnego.
1: Wydawało mi się, że większość twoich książek jest rodzajem interwencji i że może zmienić sytuację.
0: A to jest
1: zaraz konkretnie porozmawiamy. Dobrze. O tym. Czy zdarzało wam się, bo wiem, że każdy z was tworzy pewien sposób interwencję, wciela je, ale że ktoś wjeżdżał czy wchodził w waszą przestrzeń, wasze życie, wasze dzieła z interwencją. O, widzę, Jan Mioduszewski mówi, że tak.
2: Tak, oczywiście, że zdarzają się takie sytuacje, ale ja nie wiem, czy przejście na taki plan jakiejś myśli o moim życiu tutaj będzie wnosiło coś do rozmowy. Natomiast jeśli jednak to przejdę inaczej do tego, jeśli w reportażu interwencyjnym jakby nie ma misji, to na przykład sztuka interweniująca w rzeczywistość ma misję zdecydowanie. I jakby rozmaite działania, na przykład w sztuce krytycznej, mają zwrócić uwagę na jakieś sprawy. Sztukę krytyczną może zostawię na boku, ale przypomnę taką interwencję znaną dosyć Marka Raczkowskiego z 2010 roku. Tak, słynne kubki, w które opowiedział w radio, że wbił w nie polskie flagi, wywołując skandal. No, trudno powiedzieć, czy to nie przyznał się, czy to była fantasmagoria, czy to był fakt. Miał potem oskarżenia, ale zwrócił uwagę na coś bardzo codziennego, co sam jako warszawiak robię co rano, podnosząc kubki mojego pieska i je pakując, że jednak było koszmarnie, że było koszmarnie na trawnikach warszawskich.
1: Tak. Ty lubisz stosować interwencje w swojej sztuce? Używasz
2: tak,
1: jej?
2: Tak. Lubię.
1: Jakie na przykład?
2: Co mi się udało? Udało mi się na przykład taki żart w Olecku 4 lata temu o nazwie Posthumanopol. Powiesiłem na dwóch płotach baner z nazwą firmy Posthumanopol i zakresem jej działalności, mianowicie transfer umysłu, regeneracja organów, także implanty mózgowe i wisiał ten baner dosłownie, nie wiem, 2 dni zanim został zerwany. Natomiast reakcja przeszła najśmielsze moje oczekiwania, ponieważ stał się takim swoistym mini wiralkiem internetowym. Mianowicie do dziś istnieje na Kwejku, na demotywatorach i tak dalej. I z takim hasłem, że Polska Dolina Krzemowa jest w Olecku, Elon Musk z Olecka i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście był taki żart.
1: Zgłaszali się ludzie do pracy?
2: Zgłaszali się na ulicę chętnie? Przytorową 7, ponieważ adres firmy to była Przytorowa 7.
1: To mówił Jan Mioduszewski. Wracam z pytaniem o interwencję. Czy Maria Banaszak, czy tobie zdarzało się, że ktoś robił jakieś interwencje w twoje życie? Czy nie? Czy raczej ty zawsze jesteś, ty musisz się tym zajmować?
3: Ja, mówiąc interwencja, myślę chyba reagowanie na kryzys. Niesienie pomocy w odpowiedzi na jakiś kryzys. I oczywiście, że chyba jak każdy, kto cokolwiek robi, rozwija się, działa, doświadczam też kryzysów. Ale szczerze mówiąc, jak pytałaś o to, to bardziej przychodzą mi prywatne jakieś sytuacje.
1: Prywatne.
3: Tak, takie momenty, kiedy jest za dużo, kiedy... I nie wiem, czy wtedy interwencje. Po prostu skorzystam ze wsparcia, jak chyba wszyscy

0: dobrze, żebyśmy czasem robili i jest to absolutnie nieodłączne i sobie nie wyobrażam bez tego robić tyle i działać tyle. Jeśli nie miałbym jakiejś straży przybocznej w postaci przyjaciół, męża, rodziny. Ale w sensie takim zawodowym próbowałam znaleźć taki moment, który odpowiadałby mi definicji słowa interwencja i faktycznie chyba nie bardziej kojarzy mi się to z tym, jak ja reaguję na... Natomiast czy to lubię? Niekoniecznie lubię działać interwencyjnie, natomiast mogę powiedzieć, że satysfakcjonujący bywa efekt.
1: Mhm. Jak w reportażu interwencyjnym. Tak.
0: Bo też samo słowo kryzys można też inaczej rozumieć, bo potocznie rozumiemy je zawsze jako coś właśnie pejoratywnego. Tymczasem w psychologii kryzys oznacza przełom, oznacza rozwój. Bez kryzysu nie ma zmiany.
2: Tak. Czasami kryzys potrzebuje, by włączyć ratunek. I o tym właśnie ratowaniu też za chwilę porozmawiamy, tak. Ale teraz chwila na muzykę.

0: czasem jestem dziwna, jak to miasto.
1: Polskie Radio. Jedynka.
2: W Jedynce słyszeliśmy przed chwilą Stanisławę Celińską. Bardzo smutny dzień. Wspaniała artystka. Dziękuję bardzo, że z nami była i miałam wielkie szczęście coś wspólnie z panią Stanisławą Celińską stworzyć. Taki cudowny spektakl w Teatrze Ateneum, gdzie nagrała również piosenki Agnieszki Osieckiej. To mówię ja, Agata Passant. Trwają motywy i ze mną cudowni goście. Jan Mioduszewski, Maria Banaszak i Wojciech Tochman. Może od Wojciecha Tochmana bym rozpoczęła. Rozmawiamy o motywie, jakim jest interwencja. Pojechałeś na wojnę do Ukrainy. I wiesz, często powtarzamy sobie taki cytat, ludzie ludziom zgotowali ten los, tymczasem ludzie również zwierzętom zgotowali ten los. Niesamowicie ciekawa perspektywa, a w sumie dlaczego wcześniej nie powstawały takie reportaże i dlaczego zdecydowałeś się, aby napisać o tym, co spotyka zwierzęta w Ukrainie?
3: Może dlatego, że nigdy wcześniej, a sprawdzałem, szukałem w różnych źródłach, jak ratowano zwierzęta,

0: które bez wątpienia były ofiarami różnych wcześniejszych wojen. Nie ma takich źródeł, przynajmniej ja ich nie znalazłem. Mówię o ratowaniu takim zorganizowanym, systemowym, bo oczywiście pewnie znajdziemy jakieś świadectwa, że ktoś uratował psa czy kota, albo jechał z tym psem czy kotem przez całą Europę, żeby gdzieś tam dojechać w czasie II wojny światowej. Pojechałem do Ukrainy w czasie wojny, już po pełnoskalowej inwazji, na prezentację moich książek, które tych właśnie ludobójczych o Rwandzie, Kambodży i Bośni, które tam zostały wydane w przekładzie Andrija Bondara. A ponieważ jestem psiarzem, ale też mam kotkę Olisię, poprosiłem Andrija, żeby mnie zawiózł do schroniska jakiegoś najbliższego pod Kijowem, bo zarobiłem jakieś honorarium i chciałem je tam zostawić. No i Andrii mnie zabrał do wcale nie najbliższego schroniska, ale do takiego odległego o 50 kilometrów od Kijowa, skąd ze swoją żoną Sofią Andruchowicz, pisarką, jakiś czas wcześniej wzięli, adoptowali suczkę. No i ja zobaczyłem podobno największe w Europie schronisko dla zwierząt, ponad 3000 zwierząt, w strasznych warunkach. Znaczy te zwierzęta były zadbane, no ale te klatki, te woliery, jak się je tam nazywa, dziurawe, błoto, no 3000 zwierząt to jednak jest za dużo na grupę nawet kilkunastoosobową, a jeszcze w czasie wojny to w ogóle jakieś, no, jakaś koncentracja nieszczęścia. I jakiś czas później, znaczy dosyć szybko wróciłem tam z większymi trochę pieniędzmi, które zebrałem na Facebooku na konto Fundacji Klub Heaven od swoich znajomych, czytelników, moich książek. No i tak to się zaczęło, że zacząłem jeździć i coraz bardziej widzieć, jak te zwierzęta są obecne na tej wojnie i jak ludzie właśnie w sposób zorganizowany i systemowy już, oddolnie zorganizowany, bo przecież państwo ma inne, państwo ukraińskie, inne sprawy na głowie, jak ratują zwierzęta i okazuje się, że ratują te zwierzęta z linii zero, czyli z frontu, tam gdzie już ludzi nie ma, tam gdzie one zostały porzucone. Rozumiem, że jak się ucieka często w panice, to myśli się o dzieciach, o wnukach, o psie może niekoniecznie. Rozumiem, nie oceniam. W książce starałem się tego nie robić. I te zwierzęta po prostu pół biedy, jak zostały wyrzucone czy porzucone na ulicy, na przykład w Kupiańsku, skąd ewakuowaliśmy zwierzęta, teraz to już jest niemożliwe, ale gorzej, jeżeli zwierzęta zostały zamknięte w domach, w mieszkaniach, bądź uwięzione na łańcuchach. I, no i to jest taka typowa interwencja, a czy właśnie nietypowa, i to jest interwencja w ekstremalnych warunkach, ale satysfakcja z tego, że to tak działa pięknie, jest ogromna i uznałem, że trzeba to po prostu zapisać. Trzeba pokazać, że czym to ratowanie, ocalanie zwierząt w czasie wojny jest, że jest to, najkrócej mówiąc, sprzeciw wobec, to jest walka na własnych warunkach. Nie mogę sam czy sama uratować całej Ukrainy. Nie mogę uratować tych żołnierzy, którzy giną w okopach. Ale mogę jednak być sprawcza czy sprawczy i mogę uratować inne życie, życie zwierząt. I
1: tak
0: to jest
1: powiedziałeś,
0: super,
1: że nie oceniasz. Rzeczywiście jako czytelniczka to czuję, że utrzymujesz ten dystans, natomiast wydaje mi się, że inni będą oceniać.
0: Bardzo chciałem, żeby to nie wyszedł mi, żeby jakiś moralitet
1: od razu
0: wyszedł.
1: Będzie taka arytmetyka, której strasznie się boję, prawda, że w sytuacji skrajnego niebezpieczeństwa, kogo ratuję i są tam perspektywy właścicieli tych psów, opiekunów, również weterynarzy, zaraz jeszcze do tego wrócę, ale właśnie interwencja, ratowanie. Tu przechodzę do Marii Banaszak. Kiedy decydujemy się na interwencję? Ja pierwszy raz z tym słowem spotkałam się z tym terminem wiele lat temu, kiedy jeszcze nie byłam na terapii i staraliśmy się uratować bliską osobę, która pogrążała się w uzależnieniu.

i psychiatra poradził właśnie, że może to jest moment, żeby spróbować interwencji. Powiedz, czym jest i kiedy decydować się na taką interwencję i kto powinien o tym decydować?

0: często po drugiej stronie chęci otrzymania tej pomocy nie ma.
1: No właśnie, jest, jest wręcz zaprzeczenie. Ja alkoholikiem, ja jestem trzeźwa, co
0: największa trudność tej pracy i tej pomocy. I niezależnie, czy jesteśmy na etapie właśnie sytuacji, w której no, kto powinien decydować? Decydują... Wiadomo, że ja zawsze zachęcam rodzinę, bliskich, nie potraficie sami ocenić. Pamiętajcie, że każda poradnia uleczenia uzależnień świadczy nie tylko również, ale przede wszystkim również pomoc dla osób właśnie uzależnionych, znaczy współuzależnionych, czyli rodzin i bliskich. Korzystajcie z pomocy, radźcie się. Kiedy interweniujemy, kiedy widzimy, że ktoś traci kontrolę i zaczyna jakby kontynuować działania, które przynoszą, kontynuuje mimo niezaprzeczalnych, jakby bezdyskusyjnych szkód, które ponosi z tego
1: ale
0: powodu.
1: Ale popraw mnie, bo ja zrozumiałam wtedy, że interwencja jest rodzajem takiej jakby umowy między małą grupą bliskich osób. To może być rodzice, to mogą być, nie wiem, mąż, pracodawca, że się jakby umawiamy się i się spotykamy z tą osobą. Słuchajcie, czy nie?
0: Może być bardzo, bardzo różnie. To może być, bo to oczywiście, że w idealnym świecie jest tak, że ludzie się komunikują, współpracują i grają do przysłowiowej jednej bramki. Rozumieją, że aby pomóc takiej osobie, to z jednej strony trzeba jej zaproponować pomoc, wskazać tą, zabezpieczyć ją, ale też postawić granice, nie podtrzymywać jej problemu, czyli na przykład nie spłacać jej długów, nie podkładać symbolicznych poduszek takich, bo to
1: nie
0: jest
1: nie serwować
0: taka...
1: rozsołku następnego dnia, kiedy synek wróci
2: zmęczony.
1: Mi się
2: wydaje, że bardzo ważny jest odruch. Ale że jakby ważny jest bardzo taki odruch i taka odwaga jakby podjęcia tego typu interwencji. I tu mówię jakby z doświadczenia, to można, to doświadczenie polega na takich interwencjach związanych z uzależnieniem od narkotyków w czasie mojej młodości. Trzeba było przełamać jakby takie tabu swoiste i jakby na przykład poruszyć rodziców, przyjaciół, że ich syn albo córka już jakby przekracza granicę i zaczyna być jakby w matni, uzależniony bardzo poważnie.
0: Tak naprawdę interwencji wymagają tak samo bliscy osoby uzależnionej, można powiedzieć, jaka sama osoba uzależniona.
1: No bo z książki Highland wynika, że rodzice często na przykład kompletnie nie wiedzą, nie znają swoich dzieci,
0: nie wiedzą, co te
1: dzieci robią, co te dzieci kupują. Dzisiaj to jest wszystko bardzo, wiele bardziej dostępne, wydaje mi się.
0: Jest bardziej dostępne, ale też mniej oczywiste, bo te uzależnienia jakby troszeczkę chodzą w białych rękawiczkach. One są zapokamuflowane. Kiedyś, jakby była dużo bardziej jednoznaczna ta narkomania. Narkotyki były narkotykami. W dzisiejszych czasach te narkotyki to są leki, to są substancje, które mają różne zastosowanie w medycynie. Niekoniecznie wiemy, czy to jest narkotyk, czy nie narkotyk. Dokładnie, można odebrać z paczkomatu, to wcale nie musi być zaraz dealer w Mrocznej Bramie, ale to nie jest tylko kwestia jakby takich trudności z rozpoznaniem samej substancji. To jest też potężny dysonans poznawczy dla takich bliskich. Przecież nikt z nas, no jeśli mam kogoś bliskiego, kocham go, nieważne, nawet jeśli jest to mój przyjaciel, to fakt, że może stracić kontrolę nad swoim życiem, popaść w uzależnienie, niszczyć siebie, nie mieści mi się trochę jakby w ogóle w moim wyobrażeniu. Dla rodziców to w ogóle jest cios, bo tam zaraz jakby za przyznaniem, że jest problem w rodzinie, idzie mnóstwo bardzo, bardzo trudnych pytań, na których odpowiedzi
1: poczucie
0: się boimy.
1: Poczucie winy straszne.
0: Poczucie winy, co zrobiłem nie tak, a jeśli jest uzależniony, to co teraz, a jeśli powiem, że ma się leczyć, a on powie, że nie, to są wszystko pytania, na które odpowiedzi nas przerażają, na samą myśl, że jakby je zadamy, więc jest bardzo dużo mechanizmów psychologicznych, obronnych, które dotyczą nie tylko samych osób uzależnionych, bo oczywiście, że tu jest wyparcie, że tu jest obrona, ale też osoby, które pomagają, które są jakby w pobliżu. Dlatego mówię, hej, korzystajmy z pomocy jakby poradni specjalistów psychoterapii uzależnień, również jako bliscy. No i tu się zaczyna cała trudność, która polega na tym, że mówię, że z jednej strony wsparcie, ochrona, wsparcie psychologiczne pod tytułem nie odrzucam cię, nie przekreślam cię, jestem przy tobie, mówię, że cię kocham, ale to, że cię kocham, to nie znaczy,
3: nie
0: że pozwalam...
3: Poduszek.
0: Nie podkładam poduszek, nie pozwalam ci na wszystko. Co więcej, musi oznaczać czasami, że pozwolę ci pocierpieć. Jak nie pozwolę ci doświadczyć tego dyskomfortu, to nie będziesz chciał się zmienić, nie będziesz chciał pomocy. To jest najtrudniejsze w tej interwencji.
1: To mówiła Maria Banaszek, a za chwilę kolejne pytania, o interwencje, również te pozytywne interwencje.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Trwają motywy. Agata Pasen przy mikrofonie i ze mną wspaniali goście. Dzisiaj motywem jest interwencja. Maria Banaszak, Wojciech Tochman i Jan Mioduszewski z nami. Może teraz chwilę o tych udanych artystycznych interwencjach. Jakie były ciekawe, dobre, zapamiętane interwencje takie w polskiej sztuce? Kto był...
2: Przywołam literacką interwencję. O. Wspaniałą moim zdaniem wykonał Józio, który zapłacił żebrakowi, żeby trzymał w ustach gałązkę pod domem młodziaków. I to jest moim zdaniem bardzo udana interwencja, która miała wybić rodzinę młodziaków z ich nowoczesnej formy. Mm-hmm. I właśnie interwencja polega na takim czymś, żeby wprowadzić pewien rodzaj nadzwyczajności albo zmiany spojrzenia. I w polskiej sztuce na przykład bardzo udana jest interwencja Pawła Althamera pod tytułem UFO z 2004 roku, mhm. Czyli już ma swoje 22 lata. Polegała na tym, że Paweł Althamer 30 kilometrów od granicy niemieckiej zbudował wraz z współpracownikami taki rodzaj bryły, która udawała jakiś statek kosmiczny srebrny z takimi nóżkami, i to było w polu niedaleko od linii kolejowej Warszawa-Berlin. I chodziło o taki rodzaj zdziwienia podróżnych, którzy jadąc do Berlina wyglądają przez okno i nagle mają migawkę, że jest po prostu statek kosmiczny na polu. W związku z tym jest, było, widziałem. Mhm.

0: widziałam, nie widziałam. Uważam, że jest to udane. No ale jako warszawianki i warszawiacy żyjemy z interwencją Joanny Rajkowskiej, wspaniałą, czyli Palmą.
1: No tak.
0: Która miała być czasowa, a została z nami na dłużej i której konteksty się tak odmieniają jak w kalejdoskopie, no bo i przypomina nam o społeczności żydowskiej i komentuje nazwę ulicy Aleje Jerozolimskie, ale też stała się symbolem w czasie strajku kobiet, także wiele różnych kontekstów.
1: Interwencja może też się stać właściwie takim sposobem na przetrwanie, na utrzymanie swojej godności. Myślę o niektórych ludzkich bohaterach książki Wojciecha Tochmana, Delfiny i Belzebub, która za chwilę się ukaże. Myślę na przykład o tym weterynarzu, którego opisujesz. Jaka jest sytuacja lekarza zwierząt w czasie, kiedy wybucha wojna, lecą bomby, wszystko obraca się w węgiel? I ludzie ratują się.
2: Zależy od płci.
1: Dzieci,
2: zależy od jego czy jej płci.
1: Aha.
2: I weterynarze, mężczyźni idą na front i są medykami. I ratują ludzi. Żenia Matijko, o którym wspomniałaś, poszedł na front i z niego nie wrócił, bo poszedł ratować kolegów, współtowarzyszy broni. Kobiety, weterynarki stoją, przynajmniej te, które ja poznałem, stoją po 12-14 godzin przy stołach operacyjnych i operują te psy i koty, a czasem krowy, które przywożą ratownicy i ratowniczki, o których ja piszę w Delfinach i Belzebubie. Jeszcze tak, jak sobie myślę o interwencji, to interwencja, że ja jednak chyba napisałem o tej interwencji.
1: No
2: czy to nie jest reportaż interwencyjny, mówię o książce, ale interwencja, można powiedzieć, jest no może nie synonimem, ale zakłada sprawczość. Jest przeciwieństwem bezradności. Zakładamy, że interwencja jest skuteczna. I w tym sensie ta opowieść o ratowaniu, czy o interweniowaniu w to nieszczęście zwierząt, które się dzieje na wojnie w Ukrainie, zwłaszcza na wschodzie Ukrainy, jest opowieścią bardzo taką krzepiącą i budującą i ta interwencja, czy ta sprawczość po prostu ratuje ludziom, jak co tu dużo mówić, głowy po prostu. Żeby nie, przepraszam za potoczność mojego wyrażenia, nie zwariowali. I żeby ich ta bezradność nie zabiła. I to jest bardzo imponujące i zasługujące na ogromny szacunek. Ja właściwie tę książkę napisałem z tego szacunku dla tych ludzi. Oczywiście z miłości mojej do zwierząt. Sam mam piątkę. Mam też dróżkę z Ukrainy przez U otwarte pisaną, bo jest z Dróżkiwki. Moi przyjaciele ratownicy Rusłan i Simon znaleźli ją w zamkniętym domu w mróz. Suczkę dwuletnią nad jej martwymi szczeniętami. Zgłosiła tę sprawę wnuczka właścicielki tego domu i opiekunki Dróżki, która wyszła, ta pani wyszła po prostu po chleb. Zamknęła na klucz drzwi i już nigdy nie wróciła, bo zabił ją odłamek. I ci ratownicy tak pięknie zainterweniowali, że Dróżka dzisiaj biega po ogrodzie z resztą moich psów, naszych psów i z kotką i jest szczęśliwa. I w tym sensie ta interwencja nie tylko uratowała, to jest oczywiście najważniejsze, to zwierzę, ale uratowała też
1: tak, że coś,
2: głowy bardzo wielu ludziom.
1: Coś stworzyłem w miejscu, gdzie się jej śmierć.
2: Jak ja wysyłam teraz tak. filmik tym ratownikom, którzy z tej opresji, spod tych dronów, z tego mrozu 20-stopniowego przywieźli tę psinę do kliniki w Charkowie, no to to dla nich jest bardzo, to ich trzyma przy życiu i psychicznym,
1: ja myślę, że
2: i fizycznym,
1: wszyscy słuchacze mają przed
2: kondycji.
1: Oczami, większość ma przed oczami te pierwsze dni pełnoskalowej agresji, gdzie widzieliśmy kobiety z dziećmi na rękach, ale też ludzie z plecakiem, a w plecaku piesek albo na rękach.
2: Ale musimy też pamiętać, że bardzo wiele
1: koty.
2: Zwierząt zostało wtedy w zamknięciu.
1: Właśnie, co się stało, o schroniskach też pisze Wojciech Tochman w książce Delfiny i Belzebub. Maria Banaszak, chciałaś coś powiedzieć?
3: Tak, bo

0: To ciekawe, jak inaczej nam się kojarzy interwencja, bo zakładamy, chcemy, no taki mamy cel, słowo, żeby była skuteczna, ale mi się nie zawsze kojarzy ze sprawczością. Mi się kojarzy z przyzwoitością i z tym, że trzeba próbować, ale też z pokorą, w pracy z osobami z problemem uzależnienia, bo to przecież my mówiliśmy o tej interwencji w momencie, kiedy ktoś ma podjąć terapię uzależnień i na przykład pojechać do ośrodka leczenia uzależnień, ale to jest początek drogi. To jest choroba przewlekła, zagrożona nawrotami. Cały proces terapii to są powracające kryzysy. To są, nie ma dnia, nie ma, to są ciągłe interwencje, ciągłe pomoc w kryzysie. I ona nie zawsze jest skuteczna. Bardzo często
1: na tym... Na linii zero też nie jest zawsze
0: skuteczna. Ale to nie znaczy, że nie warto próbować. Absolutnie. Często się spotyka w ogóle z... No kompletnie, no to jest jakby... Ta choroba rządzi się właśnie wyparciem, najróżniejszymi mechanizmami obronnymi, chyba jak żadna inna. Jasne, że to są mechanizmy, które towarzyszą nam na co dzień.
2: Oczywiście, takich interwencji może być wiele i dalej są relapsy tak zwane. Czy jakąś interwencję Jana Mioduszewskiego możemy teraz gdzieś obejrzeć?
3: Nie, chyba nie.
2: Chyba nie.
3: Ja jeszcze pomyślałem o innym rodzaju interwencji, żeby dorzucić tutaj kamyczek, mianowicie o interwencji boskiej. Jest takie pojęcie teologiczne i to jest ciekawy temat, ale pewnie do innej dyskusji. Natomiast jak chodzi o moje interwencje, to ja robiłem performatywne i w ogóle interwencja w ta artystyczna jest gdzieś z takiego ducha sytuacjonistów, ducha awangardy konceptualnej, jakby gdzieś tam sięga połowy XX wieku. Ale myślę, że może nawet i wcześniej to się zaczęło w różnych prowokacjach surrealistycznych. Bo
2: Duchampa.
3: Duchampa, prawda, tak. To są takie świetne i chodzenie z jakimś śledziem zamiast krawata i z butem w butonierce i tak dalej, plus przebieranie się za księży i prowokowanie mieszczan.
2: To mamy kilka pomysłów dla naszych słuchaczy na...
4: Ale ja chciałem, jeszcze mogę wejść w
2: ten wieczór, ale ostatnie słowo.
4: Jedno zdanie, że słuchacze nasi też mogą zainterweniować w
2: Oczywiście.
4: Pomoc zwierzętom w Ukrainie. Mogę?
2: Proszę.
4: zrzutka.pl/ocalamy. Tam są wszystkie szczegóły. Czytasz i decydujesz, czy i jak możesz pomóc.
2: To mówił Wojciech Tochman. Jak czujecie państwo niedosyt, to delfiny i Belzebub wychodzą za parę dni. Highland, co ćpają nasze dzieci. To książka naszej gościni. Ja się państwu nisko kłaniam. Janek Mioduszewski był z nami. Do usłyszenia za tydzień w Motywach z Rafałem Sławoniem już wtedy.
0: Dziękujemy.
4: Dziękujemy.
3: Dziękujemy.
5: Jedynka. Polskie Radio. Jedynka. Polskie Radio. Lektury Jedynki.
6: Przed nami drugi z wybranych fragmentów Gawęd Szlacheckich autorstwa Henryka Żywuskiego pod tytułem Pamiątki Soplicy. Czyta Krzysztof Hamiec.
7: Sędzia przy końcu kadencji Trzech Królskiej mówi mnie na sesji: Panie Sewerynie, proszę waści na zapusty Domniewicz, ale z żoną. Skłoniłem się sędziemu, dziękując mu uniżenie, że raczy o nas pamiętać, a bo to tacy byli sędziowie jak teraz. I tak z moją Magdusią, bryczką krytą, puściłem się do Omniewicz. Dom sędziego nie był to pałac, ale ile tam mieściło się gości, jaka uprzejmość, jaka szczerość, jaka wesołość. Dziś tego umieścić nikt by nie potrafił. Ja z żoną stałem na folwarku u dyspozytora, który, jak to w ten czas bywało, nie sługą, ale przyjacielem był uważany przez pana, z którym nawet miał jakieś powinowactwo. A oprócz nas jeszcze trzy małżeństwa mieściło się w pokoju, a dwa walkierzu z ekonomstwem. A cóż tego było we dworze? W sali jadalnej pięć małżeństw, a i po kwaterach u chłopów młodzież się roztaszowała. To co dzień z rana wielmożny sędzia wszystkich obiegł i każdemu dzień dobry powiedział, przepraszając każdego za niewygody,

0: choć nie było o co przepraszać. Pewnie nikt nie obudził się przed sędzią, bo to u nas był wielki wstyd, ażeby gość był na nogach wprzód niż gospodarz. A wielmożna sędzina wszystkie obywatelki obchodziła wraz z sędziankami i niejedną czasem w łóżku zastała, choć już i pacierzy odbyła, i kawę, i śmietankę wszystkim gościom sama porozsyłała. A tak wszyscy zbieraliśmy się około 10 z rana na pokojach, gdzie już i sędzina, i sędzianki poubierane siedziały, ażeby gości bawić, a gospodarz w sieniach gości przyjmował i wprowadzał ich do żony, a wszystkich nie wchodząc w ich godności. Bo choć my, niżsi, umieli czuć powagę urzędu i wieku, znaliśmy, że jako szlachta wszyscy równi byli między sobą. Otóż ja, co tylko susceptantem byłem na ten czas, to kiedy mnie wielmożny sędzia, tak majętny i dostojny obywatel, w sieniach witał i nisko się kłaniał i przed sobą do pokoju wprowadzał, umiałem przyjąć jego grzeczność i w kolanom go pocałował. A przecie gdyby mnie inaczej przyjął, czułbym siebie być ukrzywdzonym. Zebrawszy się tedy w pokoju bawialnym i pocałowawszy w rękę wszystkie białogłowy, począwszy od samej gospodyni i jej córek, słudzy weszli z gorzałką i zakąskami. Na ten czas wielmożny sędzia odezwał się. Panowie dobrodzieje, raczcie się rozgościć. I odpasał szable, to co my wszyscy za jego przykładem zrobili i w kątyśmy je postawili, ale tak, żeby każdy o swojej szabli wiedział. Bo jak tylko jakiś senator lub wysoki urzędnik przyjeżdżał, trzeba było nam wszystkim opasać szable i biec do sieni za gospodarzem do przyjęcia gościa, wprowadzać go do pokoju i dopiero odpasać się, gdy on sam się odpasał. Wielmożny sędzia, gdy widział wszystkich rozgoszczonych, nalewał kieliszek gorzałki, wypił i ten sam kieliszek, powtórnie napełniwszy, oddawał go gościowi, którego uważał być najzacniejszym, i flaszę z kieliszkiem, a ten to samo. Także każdy z nas z jednego kieliszka pił i dopiero ostatni, wypiwszy, służącemu nalał, a ten wypiwszy odnosił szkło do kredensu, a wszyscy do wędlin się rzucali. Po gorzałce i zakąskach zaczynały się zabawy przedobiednie. Jaśnie wielmożny Jeleński, kasztelan nowogródzki, którym zaszczycał nasze towarzystwo swoją bytnością, siadł do mariasza w pulę z gospodarzem z jaśnie wielmożnym Rdultowskim, chorążym nowogródzkim. I choć to byli możni ludzie, po złotemu tylko grali, bo to była u nas wielka sromota zgrywać się w karty. Nie tak jak teraz, co lada szlachcic często i nieosiadły złoto na kartę sypie. Prawda, że i za naszych czasów niektórzy panowie w Warszawie przyuczali się do szulerki, ale to im się nie chwaliło.
1: Ciąg dalszy Pamiątek Soplicy autorstwa Henryka Żewuskiego usłyszą państwo jutro o tej samej porze w mistrzowskiej interpretacji Krzysztofa Hamca.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku,
4: na których niestety zabraknie naszej reprezentacji.
3: Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
4: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
3: Sekrety mundiali.
4: A odsłonią je państwu znakomici goście.
3: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
4: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
3: Andrzej Janisz
4: i Filip Jastrzębski.
3: Zapraszamy.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Keno kręci nas już 18 lat.
9: A my się rozkręcamy.
8: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
10: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
11: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
9: Ale to kręci.
8: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Antyk jest bliżej niż myślisz. Nie jako zamknięta epoka, lecz inspiracja, której ślady wciąż znajdujemy w sztuce i kulturze. Zamek Królewski na Wawelu prezentuje wyjątkowe obiekty z różnych części świata. To niepowtarzalna okazja, by zobaczyć jedną z najważniejszych prywatnych kolekcji starożytności i spojrzeć na antyk z nowej perspektywy. Arcydzieła z kolekcji Lans Korońskich. Opowieść o antyku. Wawel zaprasza.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: A pamiętasz ten moment, gdy wyruszałeś w dorosłość?
7: O, jeszcze to.
8: Tato, błagam, przecież tam są sklepy.
6: Ten nadmiar dobrych rad, to jak bardzo chciałeś uciec od tej troski.
9: Dobra, żebyś nie zbankrutował.
8: Dajcie wszyscy święto.
6: Wtedy wydawało ci się to ciężarem. Dla wielu wychowanków domów dziecka start w dorosłość to walka o przetrwanie, której towarzyszy tylko pustka. Działaj. Zamień ją dziś na wsparcie i bezpieczeństwo. Odwiedź stronę Fundacji Dobrych Inicjatyw i dowiedz się, jak możesz pomóc.
5: Ogłoszenie społeczne.
0: Polskie Radio.

0: Jedynka. Radio kierowców.
1: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Autostrada A1 od Mostu Wiślanego pod Toruniem po Bramki w Nowej Wsi. Spowolniony ruch w wielu miejscach dla jadących w stronę Trójmiasta. Skończyły się kłopoty na autostradzie A4 w Katowicach na odcinku węzeł Francuska, węzeł Mikołowska w pobliżu 338 km, gdzie po zdarzeniu auto osobowego z dostawczym zablokowany był prawy pas jezdni w kierunku stolicy Dolnego Śląska. Nie ma już także utrudnień na ekspresowej trasie S6 między węzłem Gdynia-Wielki Kack a węzłem Gdańsk-Osowa w pobliżu 322 km jezdni w kierunku Łodzi. Krajowa 9. Też już skończyły się utrudnienia na odcinku Nowa Dęba-Kolbuszowa w pobliżu miejscowości Cmolas na 160 km, gdzie po zderzeniu auta osobowego z ciągnikiem rolniczym obowiązywał ruch dla obu kierunków jednym pasem. Trasa ekspresowa S17, odcinek węzeł Ryki Południe, węzeł Skrutki w pobliżu miejscowości Sierskowola. Na 89 km zderzyły się dwie ciężarówki. W efekcie mamy zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Droga krajowa nr 57, odcinek Bartoszyce-Biskupiec. W pobliżu miejscowości Biesowo na 35 km doszło do zderzenia trzech aut osobowych. W tym wypadku trzy osoby zostały ranne. Droga jest zablokowana na swym 35 km, ale wprowadzono objazd w kierunku Biskupca przez Tejstymy, Kruzy, Wólkę Wielką, Czerwonkę, a w kierunku Bartoszyc przez Biesowo i Kikity.

0: Polska i świat.
1: Minęła 22. Przed mikrofonem Magdalena Skajewska
2: i Marcin Kowalski. Dobry wieczór.
1: W programie Pierwszym Polskiego Radia zaczynamy podsumowanie wydarzeń dnia.
2: Lex Szarlatan. Rząd nowelizuje przepisy mające chronić pacjentów przed działalnością pseudospecjalistów medycznych. Nawet 1 000 000 złotych kary za naruszenie praw pacjentów.
1: Czy rozejm handlowy między Stanami Zjednoczonymi a Chinami zostanie przedłużony? Donald Trump jest już w drodze do Pekinu na spotkanie z Xi Jinpingiem. W planie też rozmowy o Iranie i Tajwanie.
2: Nowe filmy i dobrze znani twórcy, ale także mnóstwo debiutów oraz silna reprezentacja z Polski. Ruszyła 79. edycja Festiwalu Filmowego w Cannes.
1: O tym wszystkim w magazynie Polska i Świat już za chwilę, a teraz informacje w skrócie. Zaprasza Maria Furdyna.
3: MSZ domaga się wyjaśnień w sprawie wyjazdu Zbigniewa Ziobry. Jest nota do ambasady Stanów Zjednoczonych. Były minister sprawiedliwości opuścił Węgry i przebywa w USA. Prokuratura chce mu przedstawić 26 zarzutów w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. 57-letni kierowca podejrzewa

podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, pozostanie na wolności. Sąd okręgowy w Sosnowcu nie uwzględnił zażalenia prokuratury. Polityk lewicy zginął 23 kwietnia, został potrącony przez samochód, gdy jechał rowerem. Od września Brazylia nie będzie mogła sprzedawać żywności na unijny rynek, poinformowała Komisja Europejska. Powodem brak europejskich standardów dotyczących produkcji. Wczoraj język polski, dziś matematyka. Ósmoklasiści już po dwóch egzaminach na zakończenie szkoły podstawowej. Jutro na koniec sprawdzian z języka obcego. Zmarła Stanisława Celińska, wybitna aktorka i wokalistka. Stworzyła pamiętne kreacje w takich produkcjach filmowych jak Noce i Dnie, Alternatywy 4 czy Panny z Wilka. Grała także w warszawskich teatrach oraz w Teatrze Telewizji i Teatrze Polskiego Radia. Między innymi w powieści radiowej Jedynki Matysiakowie. Miała 79 lat.

0: W magazynie Polska i Świat zaczynamy od tematu dotyczącego pacjentów i zdrowia. Obiecują cudowną terapię, a tak naprawdę wyłudzają pieniądze i narażają pacjentów na utratę zdrowia, a nawet życia. Żeby przeciwdziałać temu zjawisku, rząd przyjął ustawę roboczo nazywaną Lex Szarlatan.
1: Resort zdrowia zaostrza tym samym walkę z pseudomedycyną i dezinformacją medyczną. Prace nad ustawą trwały wiele miesięcy i wzbudzały wiele emocji. A więcej na ten temat Sylwia Białek.
2: Leczenie lewoskrętną witaminą C, terapii onkologiczne, które mają zagłodzić raka, przykłady szarlatańskich metod leczenia, można mnożyć w nieskończoność. Resort zdrowia bierze na celownik tych, którzy nie są lekarzami, a zabierają się za leczenie cudownymi terapiami poważnych chorób, między innymi boreliozy, chorób autoimmunologicznych czy nowotworów. Terapie te są nie tylko nieskuteczne, ale często niebezpieczne dla zdrowia i życia pacjentów. Dodatkowo oszuści często namawiają pacjentów, by rezygnowali z tradycyjnych metod leczenia. Prace nad ustawą trwały wiele miesięcy. Zgłoszono tysiące uwag. Efekt: ustawa, która ma na celu walkę z pseudomedycyną i dezinformacją medyczną, mówił rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: To jest ustawa, która ma zwiększyć ochronę pacjentów przed niebezpiecznymi praktykami pseudomedycznymi oraz osobami oferujące niesprawdzone metody leczenia. Chodzi o sytuację, gdy osoby bez wykształcenia medycznego oferują rzekome terapie chorób metodami, które nie mają potwierdzenia naukowego lub zniechęcają pacjentów od diagnostyki i leczenia zgodnego z aktualną wiedzą medyczną.
2: Chorzy potrzebują ustawy Lex Szarlatan, podkreślają przedstawiciele organizacji pacjentów. Elżbieta Kozik, prezeska ruchu onkologicznego PARS, podkreśliła, że ta ustawa jest od dawna oczekiwana przez środowisko, gdyż oszuści szczególnie upodobali sobie chorych na raka.
4: Przypominam sobie czasy, prowadząc Amazonki i funkcjonując w klubie przy Centrum Onkologii, przychodzili różni ludzie, którzy oferowali, że leczenie ziołami jest dla chorych onkologicznie potrzebne.
2: Agnieszka Wołczenko, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pacjentów ze Schorzeniami Serca i Naczyń Eko Serce, zwróciła uwagę, że oszuści często wykorzystują chorych, którzy bardziej niż lekarzom wierzą informacjom zamieszczonym w internecie.
5: Bardzo często zdarza się tak, że pacjenci, którzy są niedoinformowani, niewystarczająco świadomi, wyedukowani z różnych powodów, szukają wiedzy i rozwiązań w internecie, chociażby. Bardzo często na mediach społecznościowych widzimy niewiarygodne, niepoparte medycznie informacje.
2: Ustawa przewiduje dotkliwe kary, na przykład do 1 000 000 zł dla podmiotów, którym rzecznik praw pacjenta zakazał praktyk pseudomedycznych, ale one ten zakaz zlekceważyły. Według szacunków w Polsce takim procederem może zajmować się kilkanaście tysięcy znachorów, którzy oszukują ciężko chorych ludzi.
0: A w magazynie Polska i Świat państwa i naszym gościem jest pani profesor Małgorzata Chlabicz z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, kardiolog i pełnomocnik rektora do spraw przeciwdziałania dezinformacji medycznej. Dobry wieczór, pani profesor.
6: Dobry wieczór.
0: Proszę powiedzieć, jak poważny jest to problem, jak duża jest skala tego zjawiska i czym w ogóle jest taka praktyka pseudomedyczna?
6: Problem dezinformacji medycznej jest bardzo duży, bardzo rozległy, ponieważ dotyczy bardzo dużej liczby pacjentów. Według danych Digital Poland, raportu dotyczącego dezinformacji oczami Polaków, 35% dezinformacji, z którą zetknęli się respondenci, dotyczyła właśnie dezinformacji medycznej, czyli jest to bardzo duża liczba informacji w mediach społecznościowych.
0: Tak, proszę, bo jeszcze chciałem właśnie dopytać o tą praktykę pseudomedyczną, co do niej zaliczamy i o jakich obszarach medycyny mówimy, które są bardziej narażone właśnie na taką

0: dezinformacje, a które może w ogóle nie są narażone?
1: Obszary, które narażone są na dezinformację medyczną, dotyczą takich zjawisk, które są bardzo skomplikowane i które trudno zrozumieć osobie niemedycznej. Wówczas bardzo łatwo wprowadzić odbiorcę w błąd. Podam może przykład. Jeżeli mamy złamaną nogę, nie będziemy szukać informacji w sieci, co mamy z tą, w tej sytuacji zrobić. Bądź bólem zęba. Jeżeli mamy zjawisko dosyć skomplikowane, które wymaga bardzo dużej wiedzy medycznej, które działania są czasami odległe naszych terapii, w związku z tym nie jest to tak ewidentne jak takie właśnie złamanie nogi i poleczenie takiej nogi. W związku z tym w tej przestrzeni mamy możliwości wpłynięcia na osoby które poszukują takich informacji, ponieważ nie znalazły w źródłach, powiedzmy, wiarygodnych takich informacji, które by satysfakcjonowały. W związku z tym mamy takie przestrzenie, jak na przykład właśnie onkologia, która w chwili obecnej dominuje, czy na przykład leczenie statynami, choroby właśnie kardiologiczne, czy szczepienia. To są te przestrzenie, gdzie te zjawiska są bardzo trudne do zrozumienia osobie niemedycznej.
0: Te przepisy zostały, te, o których mówimy dzisiaj, czyli nowelizacja przyjęta przez rząd, zostały przygotowane z inicjatywy Rzecznika Praw Pacjenta we współpracy z Ministerstwem Zdrowia. Proszę powiedzieć, czy ta nowelizacja będzie w sposób skuteczny chronić właśnie pacjentów?
1: Na pewno skuteczniej. Na pewno będzie nowe narzędzie, które będzie można zastosować skuteczniej niż do tej pory.
0: Ale jak rozumiem, nie ma stuprocentowych metod na uniknięcie właśnie takiej dezinformacji.
1: Myślę, że nie, że stuprocentowej nie będzie, ale mamy tu już bardzo będzie duża pomoc w tej dziedzinie.
0: Jak praktycznie, jeśli jesteśmy, jesteśmy odbiorcami takich i takich informacji, albo poszukujemy właśnie informacji medycznej, jak uchronić się właśnie przed, po pierwsze, dezinformacją, czyli szukamy sami na przykład w internecie takich informacji i konsumujemy te informacje. Często właśnie okazuje się, że to są rzeczy nieprawdziwe, ale też mamy kontakt, czy możemy być narażeni na kontakt z osobami, które zajmują się taką pseudomedycyną, bądź też podszywają się właśnie pod specjalistów medycznych. Jak możemy to sprawdzić?
1: Powinniśmy przede wszystkim zweryfikować osobę, która tej informacji udziela. Czy ta osoba ma uprawnienia medyczne, czy jest naukowcem, czy jest lekarzem, sprawdzić jej po prostu afiliację oraz zweryfikować informacje, które przekazuje, czyli zweryfikować na innych portalach, czy sprawdzić to na rządowych stronach, na stronach Ministerstwa Zdrowia czy Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie to są wiarygodne źródła informacji. I tak w zasadzie każdą informację medyczną powinniśmy zweryfikować.
0: A czy pani zdaniem te zwiększone kary finansowe, o których mówią te znowelizowane przepisy, czyli na przykład do 1 000 000 złotych za naruszenie zbiorowych praw pacjentów, to są takie kary, które mogą faktycznie pomóc w walce z tym problemem?
1: Myślę, że tak. Myślę, że to są już dotkliwe kary, które myślę, że tym osobom i instytucjom będą już dotkliwe.
0: Pani zajmuje się też praktyką lekarską i spotyka się pani z pacjentami. Proszę powiedzieć, jak często zdarza się, że pacjenci przychodzą, albo także z rozmów z innymi lekarzami, być może ma pani takie informacje, jak często zdarza się, że pacjenci przychodzą na wizytę przygotowani w ten sposób, że już mają jakąś diagnozę, którą znaleźli w internecie, albo diagnozę, którą postawiła im sztuczna inteligencja, bo tak też się dzisiaj zdarza. Jak duży jest to problem? Czy w ogóle jest to problem dzisiaj?
1: Jest to duży problem. Ja spotykam się, tak powiedzmy, 40% osób, które przychodzą do mnie.
0: Czyli całkiem sporo.
1: Sporo. To nie znaczy, że te osoby koniecznie wierzą w to, ale już miały kontakt z tą niewiarygodną informacją i ja się bardzo cieszę, że one przychodzą do mnie, ponieważ jeszcze chcą tą informację zrozumieć.

0: zweryfikować. Czyli ta osoba potrzebuje jeszcze jakby opinii ze strony medycznej. Gorzej jest z tymi osobami, które już takiej informacji nie poszukują. Tak? Także te osoby, które stykają się już ze służbą medyczną, przychodzą do nas, to ja się bardzo cieszę, że one po prostu przyszły, bo wtedy mamy możliwość rozmowy i wyjaśnienia pewnych sytuacji. Czasami się...
1: Proszę, proszę.
0: Zdarza, że to nie jest za pierwszym razem. Czasami zdarza się, że jest to za drugą, trzecią czy czwartą wizytą, ale jeżeli wyjaśnimy to w sposób taki klarowny, jasny, to myślę, że w dużej mierze możemy te osoby nakłonić do postępowania zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.
1: Pani profesor, w jaki sposób studenci dzisiaj są przygotowywani właśnie do radzenia sobie z tego typu sytuacjami, bo to ich również będzie w przyszłości dotyczyć?
0: Tak, na naszym uniwersytecie w Białymstoku prowadzimy zajęcia ze studentami na pierwszym roku Wydziału Lekarskiego już od 2021 roku. Takie zajęcia, na których opowiadamy i wprowadzamy w temat dezinformacji i radzenia sobie z pacjentem w przyszłości. I w tym roku również w ramach współpracy z Narodową Naukową Akademicką Siecią Komputerową, czyli z NASK, takie zajęcia zostały wzbogacone o doświadczenie osób, ekspertów z tej instytucji.
1: A problem, jak Państwo słyszeli, jest bardzo szeroki. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Profesor Małgorzata Chlabicz z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, kardiolog i pełnomocnik rektora do spraw przeciwdziałania dezinformacji medycznej. Pani profesor, bardzo dziękuję raz jeszcze.
2: Polskie Radio. Jedynka.
3: Sejm wrócił dziś do tematu regulacji rynku kryptoaktywów. Przypomnijmy, że wcześniejsze rządowe projekty w tej sprawie zostały zawetowane przez prezydenta Karola Nawrockiego, który zarzucał im między innymi nadmierną regulację rynku.
1: Po dzisiejszych głosowaniach do prac w Komisji Finansów trafią łącznie 4 projekty: rządowy, prezydencki oraz autorstwa Polski 2050 i Konfederacji. O szczegółach Michał Makowski.
4: Rząd trzeci raz składa niemal identyczny projekt ustawy, zaostrzając jednak proponowane wcześniej kary administracyjne i kary więzienia za nadużycia na rynku kryptowalut. Komisja Nadzoru Finansowego ma zająć się pilnowaniem rynku kryptowalut i rozdawaniem licencji dla przedsiębiorstw z branży. Ponadto będzie mogła blokować konta kryptokantorów bądź zablokować emisję tokenów służących wymianie kryptowalut.
5: Ta ustawa między innymi potrzebna jest po to, żeby firmy oferujące usługi związane z kryptoaktywami mogły funkcjonować w naszym kraju.
4: Mówił wiceminister finansów Jurand Drob. Jednak rządowy projekt dalej nie znajduje poparcia prezydenta Karola Nawrockiego. Sprawa rozbija się m.in. o koszty emisji tokenów przez przedsiębiorstwa kryptowalutowe oraz wysokość opłat dla KNF-u. Poseł Polski 2050 Adam Gomoła zaproponował swego rodzaju gałązkę oliwną, która miałaby pogodzić rząd i prezydenta.
6: 5-krotne obniżenie maksymalnych opłat dla podmiotów licencjonowanych w Polsce za nadzór nad emisją tokenów. Nie spekulacyjnych bitcoinów, ethereum, tylko instrumentów płatności przyszłości, które pozwalają w zupełnie innowacyjny sposób zarządzać własnością i płatnościami.
4: Osobny projekt złożyła Konfederacja, która zarzuca rządzącym i opozycji wieloletnią bierność oraz zwłokę z regulacjami dotyczącymi kryptowalut. Sławomir Mentzen stwierdził, że dotychczasowa polityka wcześniejszych rządów i Komisji Nadzoru Finansowego doprowadziła do wyparcia przedsiębiorstw kryptowalutowych z Polski. Teraz w jego ocenie rządzący próbują zmieścić na ponad 100 stronach coś, co zmieści się na kilkunastu stronach. Stąd propozycja minimalnej implementacji unijnych przepisów z rozporządzenia Mika.
7: Jedyne, co wy mieliście zrobić, to były 3 rzeczy. Pierwsza, wskazać regulatora, KNF. Druga, ustalić wysokość opłat. I trzecia, ustalić poziom kar. Były do zrobienia 3 rzeczy. W naszym projekcie ustawy wszystko po autopoprawkach. Zajmuje to 14 stron.
8: Musi być odpowiednia ilość przepisów, żeby ograniczyć dowolność podejmowania decyzji przez KNF.
4: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki stwierdził, że to projekt prezydencki odpowiada na wszystkie wcześniejsze zastrzeżenia Karola Nawrockiego. Chodzi m.in. o wysyłanie wyraźnych sygnałów dla klientów firm z branży kryptowalut dotyczących potencjalnych nieprawidłowości.
9: Strony internetowe będą blokowane całkowicie w konkretnych przypadkach, uwaga, gdy firma działa bez żadnego zezwolenia. Jeśli jednak firma ma licencję, ale działa w sposób ryzykowny dla oszczędności, trafi na publiczną listę ostrzeżeń.
4: Prezydent nie zgadza się także na zamrożenie kont firmy kryptowalutowej.

0: kryptowalutowej na dłużej niż 3 miesiące. Poseł Koalicji Obywatelskiej Sławomir Nitras zarzucił szefowi Kancelarii Prezydenta niekonsekwencje, ponieważ projekt prezydencki jest praktycznie kopią projektu rządowego.
1: Mówił pan, że pan na pewno ma rację, że nadzór jest, że tu jest nadregulacja i w ogóle ustawa jest do niczego, a dzisiaj pan przychodzi i pan mówi zupełnie co innego. Pan mówi, ustawa rządowa jest dobra, drobne poprawki mamy, żeby przestępcy mieli niższe kary.
0: Prawo i Sprawiedliwość natomiast proponuje całkowity zakaz handlu kryptowalutami pod karą więzienia. Jednak ten projekt nie wszedł pod obrady Sejmu, a z 4 procedowanych w Sejmie projektów tylko jeden trafi na biurko prezydenta. Najprawdopodobniej przegłosowany zostanie projekt rządowy.
2: Więcej świata.
3: W magazynie Polska i Świat tematy zagraniczne. Dzień przed rozpoczęciem wizyty prezydenta USA w Pekinie tamtejszy resort dyplomacji ogłosił, że Chiny są stale i jednoznacznie przeciwne sprzedaży amerykańskiej broni Tajwanowi.
4: Według analizy Amerykańskiego Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych Tajwan, Japonia i Korea Południowa obawiają się, że chcąc uzyskać pomoc Chin w rozwiązaniu kryzysu irańskiego, Donald Trump pójdzie na ustępstwa w kwestiach, które te państwa uznają za fundamentalne dla swojego bezpieczeństwa. Jest z nami pan Michał Bogusz z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
4: To na początku może wyjaśnijmy, kto według pana staje mocniejszy do tych rozmów w Pekinie już raz przekładanych? Kto występuje z pozycji silniejszego? Czy jest, można wybrać takiego przywódcę wśród tych dwóch?
5: Myślę, że może taktyczną przewagę ma Xi Jinping właśnie ze względu na to, że Trump uwikłał się w wojnę, z której nie umie się uwolnić, ale to tylko ta przewaga jest taktyczna. Xi Jinping jest teraz bardzo mocno skupiony na sprawach wewnętrznych. W przyszłym roku jest zjazd partii. Cała ta układanka wewnątrzpartyjna musi być ułożona w ciągu najbliższych parunastu miesięcy. Wszystkie oznaki pokazują, że w Chinie trwają dwa ostre walki frakcyjne na zapleczu Xi Jinpinga. On musi nad tym wszystkim panować i jest bardzo mocno skupiony teraz na sprawach wewnętrznych. Pekin też nie ma zbyt mocnego przełożenia na Iran. Ostatnia wizyta irańskiego ministra spraw zagranicznych w Pekinie pokazała, że Pekin nie ma nic do zaoferowania Teheranowi, za co mógłby przehandlować poważne ustępstwa.
4: A z tym ewidentnie prezydent Trump wiąże duże nadzieje, to znaczy z potencjalną możliwością nacisku Pekinu na Teheran. Trump mówi wprost, liczę na Chiny w tej sprawie. Przeliczy się?
5: Myślę, że się przeliczy z tego względu, że już ta wizyta ministra spraw zagranicznych Iranu pokazała, że Pekin nie ma środków nacisku. Prawdopodobnie zgodzili się na tę wizytę właśnie po to, żeby móc stworzyć wrażenie, że mogą naciskać na Iran. Oświadczenia obydwu stron, komunikaty po tym spotkaniu pokazują, że nie ma zgody między Irańczykami a Chińczykami, ani tym bardziej Irańczycy nie mają zamiaru pójść na rękę Pekinowi, który wezwał do uwolnienia żeglugi w ciśnienie Ormus, bo na tym Pekinowi tak naprawdę najbardziej zależy, jeżeli chodzi w obecnej sytuacji na Bliskim Wschodzie. I wątpię, żeby Pekin mógł zmusić Teheran do czegokolwiek. Oczywiście w Pekinie będą próbowali zrobić wrażenie na Trumpie, że mogą to zrobić. No i teraz podstawowe pytanie, czy on to kupi? Nie wiem, nie trudno mi odpowiedzieć, nie jestem Amerykanistą. To jest raczej pytanie do kogoś, kto się zajmuje Stanami Zjednoczonymi.
4: A czy w takim razie te obawy Tajwanu, Japonii, Korei Południowej, o których wspomniałam, są uzasadnione? I nie pytam o to, co może zrobić Donald Trump w tym przypadku, ale bardziej o to, co może od Trumpa ewentualnie oczekiwać Xi Jinping, gdy już się spotkają, a Trump poprosi o to wsparcie w zakończeniu wojny z Iranem.
5: Moim zdaniem istnieje takie niebezpieczeństwo, że Trump coś powie. Klapnie coś w stylu Tajwan to sprawa wewnątrzchińska, powinni się dogadać między sprawą, albo Tajwan jest częścią Chin, ale do ewentualnego zjednoczenia powinno dojść w sposób pokojowy. To już byłoby ogromne ustępstwo dla nas na rzecz Pekinu i Pekin właśnie liczy na to, że powiem to kolokwialnie, Trump coś chlapnie, coś, co Pekin będzie mógł uznać za propagandowe zwycięstwo, bo tak naprawdę, tak jak mówiłem, Xi Jinping i towarzysze są teraz bardzo mocno skupieni na

0: sprawach wewnętrznych, przede wszystkim wewnątrzpartyjnych, i Xi Jinping tego typu ustępstwo może wykorzystać do przepchnięcia swojej agendy na przyszłorocznym zjeździe partii. I tak naprawdę w tej chwili jemu na tym bardzo zależy i stąd wiemy, że są naciski ze strony Pekinu, żeby Trump coś takiego powiedział. Właśnie ze względu na sytuację wewnątrzpartyjną, że to by bardzo mocno jakby ucementowało jego pozycję i ułatwiło mu sprawę przed przyszłorocznym zjazdem partii.
1: Choć przed wyjazdem do Pekinu prezydent Trump mówił wyraźnie, Stany Zjednoczone nie przestaną sprzedawać broni Tajwanowi. No to z pewnością nie jest po linii Chin.
0: To nie jest, ale w Pekinie mogą mieć nadzieję, że Trump jest Trumpem i mówi 10 tysięcy różnych rzeczy codziennie, które często są sprzeczne ze sobą. I to, że powiedział jedną rzecz wczoraj, to nie oznacza, że jutro nie powie czegoś innego. A im tak naprawdę zależy tylko na tej jednej wypowiedzi. Nawet jeżeli on ją na następny dzień odwoła, nawet jeżeli on powie, że zmienił zdanie, że to nieprawda, że został źle zrozumiany, to oni tak i tak propagandowo wewnątrz będą to jedno zdanie, to jedno no jego wypowiedź powtarzali w kółko Chińczyków. A Chińczycy się już nie dowiedzą, że Trump zmienił zdanie albo powiedział, że został źle zrozumiany.
1: No to przyznam, że oczekiwania Chińczyków nie są zbyt wygórowane, skoro chodzi właściwie tylko o jedną wypowiedź. To jeszcze zapytam o te relacje handlowe, bo ten temat z pewnością też się pojawi. Od zeszłego roku mamy tak zwany rozejm handlowy, tak go nazwijmy. Natomiast no, nie rozwiązuje on takich problemów, które są u podstaw tych relacji, trudnych relacji handlowych między Stanami a Chinami. Czy w tej kwestii coś tutaj według pana się wydarzy? Jakieś porozumienie być może zostanie zawarte? Czy też raczej nie ma czego oczekiwać?
0: Ja bym niczego nie oczekiwał. Pekin jest teraz skupiony na tym, że chce utrzymania status quo, chce utrzymania tego zawieszenia broni. Nie ma zamiaru, najmniejszego zamiaru ustępować Trumpowi w kluczowych sprawach. Trump też się wydaje, że nie jest gotowy na tak daleko idące ustępstwa, na jakie Pekin by chciał. W efekcie panowie się spotkają, porozmawiają, powiedzą, że obydwaj powiedzą, że to był wielki sukces, bo potrzebują obydwaj, żeby to spotkanie było sukcesem z różnych powodów, a tak naprawdę nic się nie zmieni. Ja bym naprawdę nie kreował zbyt dużo daleko idących oczekiwań od tego szczytu.
1: Prezydent Donald Trump pojechał do Pekinu z dość mocną obstawą biznesmenów, szefów big techów, gigantów technologicznych, Elon Musk, Tim Cook między innymi w tej dość licznej grupie. Według doniesień agencji Reuters administracja Trumpa dąży do otwarcia stałego kanału komunikacji z Chinami w sprawie sztucznej inteligencji. Czy Pekin może być czymś takim zainteresowany?
0: Pekin na pewno jest czymś takim zainteresowany, bo strasznie się przestraszono tego nowego agenta Mytos, który ma zdolność przełamywania bardzo wielu zabezpieczeń i to bardzo szybko. Pekin zorientował się, to był ponownie taki moment dla Chin, jakim było pojawienie się ChatGPT, który pokazał, jak daleko jednak rozwój AI w Chinach jest za Stanami Zjednoczonymi i na pewno byliby zainteresowani uregulowaniem inaczej bym powiedział, byliby zainteresowani podjęciem dialogu, żeby móc się dowiedzieć jak najwięcej na temat, jak daleko Amerykanie postępują, ale znowu brak zaufania z jednej i drugiej strony spowoduje, że te rozmowy będą długo prowadzone, ale moim zdaniem przewidywalnej przyszłości nie doprowadzą do żadnego realnego porozumienia, które by obydwie strony chciały przestrzegać, nawet w tak ważnej sprawie jak rozwój AI i bezpieczeństwo wokół.
1: Michał Bogusz z Ośrodka Studiów Wschodnich był państwa i naszym gościem. Panie Michale, bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Polska i świat.
3: A teraz przenosimy się za naszą wschodnią granicę. Były szef biura prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, Andrii Jermak, stawił się dziś przed sądem w Kijowie, aby wysłuchać zarzutów dotyczących korupcji.
1: To kolejna odsłona afery, w wyniku której Jermak stracił w ubiegłym roku stanowisko. Teraz kijowski sąd zastanawia się, czy ten jeden z najbardziej, do niedawna przynajmniej, wpływowych ludzi na Ukrainie powinien trafić do aresztu. O szczegółach Michał Strzałkowski.
4: Andrii Jermak stawił się dziś w sądzie w Kijowie w towarzystwie prawnika. Kilkugodzinne posiedzenie obejmowało przede wszystkim wystąpienie prokuratorów, którzy prowadzą śledztwo w sprawie o kryptonimie Dynamo.

0: dynastia. To nazwa osiedla luksusowych domów wypoczynkowych w miejscowości Kozyń, położonej na lewym brzegu Dniepru, tuż za południowymi rogatkami Kijowa. Przy okazji budowy miało dojść do wybrania 460 milionów hrywien pochodzących z niewiadomego źródła. To kwota równa niemal 40 milionom złotych. Według antykorupcyjnej prokuratury w celu legalizacji tych pieniędzy zawiązano grupę przestępczą, w której skład mieli wchodzić oprócz Jermaka także były wicepremier Oleksiej Czernyszew czy biznesmen Timur Mindycz, który jest także podejrzany w innej aferze korupcyjnej, jakiej nadano kryptonim Midas. W tamtej sprawie chodziło o wymuszenie łapówek na kontrahentach państwowego ukraińskiego giganta energetycznego Enerhoatomu. Wówczas to prokuratura wskazała na powiązaną z Mindyczem firmę księgowo-administracyjną, przez którą wyprano 100 milionów hrywien z łapówek. Ukraińskie media podejrzewają, że budująca osiedle dynastia spółdzielnia budowlano-mieszkaniowa mogła posłużyć do tego samego, a Jermak dziś w sądzie w Kijowie odmawiał mediom komentarza. Nasz kraj toczy wojnę, skupiam się tylko na tym i czuję się świetnie. Ale na nagraniach z sądu Jermak wyglądał na zdenerwowanego. Gdy jesienią ubiegłego roku podawał się do dymisji, jego nazwisko nie pojawiało się wprost w dokumentach śledztwa. Odejście z prezydenckiej administracji najważniejszego po prezydencie Wołodymyrze Zełenskim człowieka było więc sporym zaskoczeniem. Teraz prokuratorzy oskarżają już jednak Jermaka wprost. W sądzie pokazali m.in. wiadomości, jakie wymieniali ze sobą oficjalni inwestorzy osiedla Dynastia. Jako właściciel domu numer 2 wymieniany jest w nich właśnie Jermak. W innych wiadomościach znajdują się zaś informacje, że to właśnie były szef kancelarii Zełenskiego jest jednym z faktycznych głównych inwestorów osiedla. Prokuratura zawnioskowała więc do sądu o tymczasowy areszt dla Jermaka lub poręczenie majątkowe w wysokości 180 milionów hrywien. Adwokat Jermaka złożył natomiast wniosek, aby jego klient mógł dalej odpowiadać z wolnej stopy. Sąd na razie odroczył decyzję w tej sprawie do jutra, a wszystko budzi na Ukrainie duże emocje.
1: Dobrze,
0: że Jermak dostał w końcu status podejrzanego. To znaczy, że śledztwo toczy się na serio i nikt nie rozwija nad Jermakiem ochronnego parasola. Prawo działa.
1: Zakony jakoś pracują.
0: Takie skandale bardzo szkodzą Ukrainie. Wszystkim nam szkodzą. Obawiam się, że nie tylko Jermak jest w to zamieszany.
1: To jest nie tylko tam Jermak.
2: Ja spodziewałem się, że...
0: Mam nadzieję, że to wszystko to nie są tylko zagrania na pokaz. Liczę, że to się skończy wyrokami, że winni dostaną to, na co zasłużyli.
2: Też się więc zasłuży.
0: Zarzuty wobec Jermaka to duży problem dla Zełenskiego. Tym bardziej, że wspomniany już Mindycz był kiedyś jego biznesowym wspólnikiem. Co prawda prokuratorzy jasno podkreślili, że prezydent nie jest objęty śledztwem, a nawet w ogóle się w opisujących je dokumentach nie pojawia, to ukraiński politolog Wołodymyr Fesenko ocenia, że to może się zmienić. Ta cała sprawa to taka tykająca bomba i ona może wybuchnąć z opóźnieniem. Dziś prezydenta Zełenskiego chroni immunitet. Śledczy nie mogą mu nic zarzucić. Ale już formułowane są podejrzenia, że mógł mieć świadomość tego, co wyczyniają jego podwładni. Wizerunkowo to się może dla niego okazać katastrofą.
3: Ale tym nie mniej reputacyjnie dla niego ryzyka wzrastają.
0: Z drugiej strony, ocenia ekspert, służby antykorupcyjne zdają się działać na Ukrainie sprawnie i bez nacisków politycznych, a to jego zdaniem świadczy dobrze o obecnym stanie ukraińskiego państwa. Usprawnienie walki z korupcją jest jednym z wymogów procesu akcesyjnego Ukrainy do Unii Europejskiej.
4: Polskie Radio nagrodziło najlepszych dziennikarzy. W studiu imienia Witolda Lutosławskiego we Warszawie odbyła się gala Nagród Dziennikarskich Polskiego Radia Melchiory 2026. Te prestiżowe wyróżnienia publiczny nadawca przyznał twórcom za najlepsze materiały dziennikarskie. Radiowe, tekstowe, telewizyjne, internetowe, wideo oraz podcastowe. Dorota Piotrowska.
5: Gości powitał prezes Polskiego Radia Paweł Majcher.
6: Dziękuję szanownej kapitule, że przyjęła zaproszenie do tej nagrody. Polskie Radio się zmienia, nagroda się zmienia, dziennikarstwo się zmienia, staramy się reagować na to. Staramy się, żeby ta nagroda zmieniała się i dopasowywała się do tego, co się dzieje w mediach.
5: Za najlepszy reportaż radiowy roku jurorzy uznali materiał Odzyskany Alfabet Katarzyny Michalak z Polskiego Radia Lublin. Jego bohaterką jest Emmet Ezel, poetka z Berlina, która w lubelskiej izbie drukarstwa odzyskuje rodzinne dziedzictwo, składając litery niczym fragmenty własnej historii.
7: To jest reportaż bardzo delikatny, ale pokazujący siłę dźwięku. 100 lat temu Tadeusz Piper napisał, że radio jest dlatego takim przełomem, ponieważ zwiększa słuchokrąg człowieka, ponieważ pozwala czuć więcej. Chodziło o to, że możemy usłyszeć to, co jest między słowami i poza słowami. I taka jest opowieść o Emmet Ezel.
5: Kapituła docenia także pracę realizatorów dźwięku. W tym roku nagrodzony został Michał Czajkowski za realizację audioserialu dokumentalnego Sala 600 Świadkowie Norymbergi.
8: Tak naprawdę to jest praca wielu, wielu osób.

0: połączenie ich wizji, kreacji, a ja jestem tylko narzędziem i żeby pokazać to, co w tych głowach autorów ma być.
1: W tym roku wprowadzono dwie nowe kategorie. Nagrodę za najlepszą realizację dziennikarską prowadzoną na żywo otrzymał Radomir Witt z TVN24 za głośną wymianę zdań z posłem Konfederacji.